Wyszłam za mąż za Janka Kluczewskiego. Zakochana byłam po uszy, więc jak się dowiedziałam, że on jest żonaty, przeżywałam to strasznie. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, oczywiście, w kościele prawosławnym, bo tylko wtedy tak było możliwe. Urodziła nam się córeczka, Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi.

Kochana Danko, pisałem do ciebie kilka kartek, lecz nie wiem, czy doszły. Ucałuj wszystkich ode mnie.

0: razem z Witkiem i z Jackiem poszli do jednego oddziału Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego na ulicy Moniuszki, gdzie wszyscy razem zginęli. Nie mogę nawet opisać tej mojej rozpaczy. Tej mojej rozpaczy, żalu, że tak moje życie się już skończyło. Basia jeszcze nie chodziła. Miała 7 miesięcy.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek nocne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran. Jak podała armia USA, była to odpowiedź na strącenie amerykańskiego śmigłowca przez irański dron. Jak podało dowództwo centralne USA, celami nalotów były systemy irańskiej obrony powietrznej, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. Do wymiany ognia doszło kilka godzin po tych słowach wiceprezydenta USA J.D. Vance'a dla telewizji CBS. Obecnie myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie korzystne dla Stanów Zjednoczonych pod względem gospodarczym. Dotyczy ono irańskiego programu nuklearnego nie tylko teraz, gdy prezydentem jest Donald Trump, lecz także perspektywy długoterminowej. A jak podały przed kilkoma minutami arabskie media, w odwecie za ataki na cieśninę Ormus, Iran uderzył w amerykańskie bazy na terenie Bahrainu i Jordanii. Przy Wiejskiej dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Będzie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Marcina Kierwińskiego oraz nastąpi wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To odbędzie się w czwartek. Zgłoszone są dwie kandydatury. Kandydatura pana Sławomira Patyry i pana Artura Kotowskiego.
0: Wniosek o odwołanie szefa MSWiA posłowie PiSu zgłosili po serii fałszywych, jak się okazało, alarmów. Jedno z takich zgłoszeń doprowadziło do interwencji służb w gdańskim domu matki prezydenta. Posłowie zajmą się dziś też m.in. dwoma projektami ustaw o zakazie tzw. patostreamingu. Dodam, że dwudniowe posiedzenie rozpoczyna dziś Senat. Teraz doniesienia z Wenezueli. Jak podały organizacje broniące praw człowieka, od poniedziałku reżim wypuścił na wolność ponad 60 żołnierzy, w tym 13 więźniów politycznych. Na koniec piłka nożna. Reprezentantki Polski przegrały z Holandią 1-3 w ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Były one jednocześnie eliminacjami przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Po 5 porażkach i 2 remisach biało-czerwone spadły do Dywizji B Ligi Narodów. Jesienią zmierzą się w barażach mundialu. Więcej o sporcie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże i całkowite z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich. Miejscami pojawią się opady deszczu, nieco silniejsze na południu. Spodziewane są także burze, zwłaszcza na południowym wschodzie i północnym zachodzie. W czasie burz silniej powieje, ale na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 17 stopni na południu kraju i nad morzem, około 20 stopni na przeważającym obszarze i do 24 stopni przy granicy z Ukrainą.

0: Get me out of here, Jet. Tak zaczęliśmy dzisiejszy Nowy Świt, 6 minut po godzinie 6. I być może ktoś by pomyślał, że to tak ja sobie ustawiłam, że będę krzyczeć pierwszy raz na solo poranku, żeby ktoś mnie stąd zabrał, ale nie, szanowni państwo.
1: Nowy Świt.
0: Zuzanna Iłęda przy mikrofonie. Dzień dobry. Jakub Jędras wydaje dzisiejszy program. Franek Wójcicki realizuje. Na telefony od państwa będzie odbierała Natalia Harkiewicz. Patryk Krabiega odpowiada za oprawę muzyczną, a z gośćmi będzie rozmawiać jak co środę i jak zawsze Beata Grabarczyk. No i musi się pojawić po raz pierwszy ten żart i on będzie wracał. Dlaczego nie ma Mateusza Andruszkiewicza? Szanowni państwo, Mateusz jest na urlopie. Zrobił ze mną jeden program i potem odczuł potrzebę urlopowania się, być może naładowanie baterii, może jakieś sanatorium, nie wiem, co Mateusz robi. Odpoczywa, a my będziemy z państwem przez najbliższe 4 godziny. Zapraszam.

Jak zwykle w pierwszej godzinie, szanowni państwo, będziemy ustalać fakty podstawowe i najważniejsze, to znaczy dziś jest środa. I to jest szczególnie ważne, żeby to podkreślić dzisiaj, ze względu na to, że już wczoraj na grupie patronackiej pojawił się taki żart, że dobrze, że ostrzegam, że ja dzisiaj będę sama, bo jeszcze ktoś by się zbudził we środę o 6, włączył radio i pomyślał, że jest wtorek o 10 i to byłaby pewna tragedia, zupełnie nie ta lista obowiązków do wypełnienia, dublowałoby się z tym, co wczoraj. Nie. Jest środa, 10 czerwca, a co ciekawe, kiedy wpisać słowo 10 czerwca w wyszukiwarkę, to ona uparcie poprawia na 9, jakby ten dzień nie istniał. Nie istniał, ale jednak istniał i istnieje. I kilka rzeczy wspomnimy, a od smutnego wspomnienia zaczniemy, bo to dziś wypada 22. rocznica śmierci Raya Charlesa.

Let the Good Times Roll to za nami, a jeżeli chodzi o Raya Charlesa, to serwis Who Sampled odnotowuje 204 sample z jego twórczości i prawie 700 coverów. To naprawdę bardzo dużo, to nie jest standard, że każdy, nie wiem, taki klasyczny wokalista z wielkim dorobkiem ma tyle sampli. Po prostu w jego muzyce wiele osób znalazło mnóstwo inspirujących kawałków. O jednym z nich, czyli o I've Got a Woman, przygotowałam dla Państwa historię jednej piosenki już jakiś czas temu, więc jest to do odnalezienia w podcastach. Zapraszam bardzo serdecznie, ale tak jak sobie zerknęłam, to już czuję na koniuszkach palców, że chyba jakiś kolejny Ray Charles w historii jednej piosenki się szykuje, bo naprawdę jest tego mnóstwo i przeciekawych rzeczy. A w kalendarium co dalej? Urodziny. Urodziny obchodziłaby dziś 76. Anna Jantar.

Tym utworem można by też odpowiedzieć na pytanie, jak długo Mateusza nie będzie, jak długo Mateusz będzie na urlopie. No nic nie może wiecznie trwać. Mateusz przez 2 tygodnie będzie nieobecny, więc 2 takie wyjątkowe środy mamy przed sobą. No i przy okazji tego mojego bycia solo, ja Państwa zapraszam tym bardziej i tym bardziej zachęcam do dawania swojego głosu w audycji. Biorę Państwa na współprowadzących tym sposobem. Można się dodzwonić. Natalia czeka na Państwa telefony w sprawie każdej. 224-280-280. Zapraszamy serdecznie. Mail oczywiście nowy.świt@nowyświat.online do dyspozycji. Ja zaglądam też na grupę patronacką i bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa i pozdrawiam Państwa również. Za moment dalsza część kalendarium, a na playliście teraz nowość. Jeden z singli tygodnia, Vince Staples i Go Go Gorilla. Świetny refren ma ten utwór.

To co my mamy tego 10 czerwca? Imieniny dziś obchodzi Bogumił i imieniny obchodzą i obchodzi Małgorzata. Ciekawa rzecz jest taka, że Małgorzat w Polsce według rejestru PESEL jest prawie 600 tysięcy, trochę ponad 500 000, więc dla skali, szanowni państwo, gdybyśmy wzięli wszystkie Małgorzaty Polki i wpakowali je do jednego miasta, to byłoby miasto tylko odrobinę mniejsze niż Wrocław. Tylko odrobinę. Ale za moment kącik kosmiczny, tak, wszystkie Małgorzaty w kosmosie też na pewno by się zmieściły.

0: I jak zwykle o tej porze Klaudia Kowalczyk i kącik kosmiczny. O czym dzisiaj? Technika, która pomogła astronaucie przetrwać stres izolacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, od lat sprawdza się też na Ziemi, między innymi w terapii ADHD. Neurofeedback uczy mózgu samoregulacji. Pacjent trenuje fale mózgowe, ucząc się świadomie wpływać na koncentrację i uwagę. Wyniki misji IGNIS mogą teraz przyspieszyć uznanie tej metody za pełnoprawne narzędzie terapeutyczne.
1: Technika, która pomogła astronaucie przetrwać stres izolacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, od lat sprawdza się też na Ziemi, między innymi w terapii ADHD. Neurofeedback uczy mózg samoregulacji. Pacjent trenuje własne fale mózgowe, ucząc się świadomie wpływać na koncentrację i uwagę. Wyniki misji IGNIS mogą teraz przyspieszyć uznanie tej metody za pełnoprawne narzędzie terapeutyczne. A o co w tym wszystkim chodzi? Tłumaczy profesor Marcin Dornowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
2: Wpływanie na poziom fal mózgowych tak, żeby obraz tych wszystkich fal mózgowych w konkretnych częściach mózgu był taki, który będzie nam pozwalał na to, żeby zachowywać efektywność działania, a głównie nam o to chodzi. Czy w misjach naziemnych, czy w misjach kosmicznych, ta efektywność astronauty jest kluczowa, dlatego że on jedzie z konkretnym zadaniem, które musi wykonać i ono nie może być wykonane na 80%, tylko na tyle, ile było przewidziane. A my staramy się przygotować mu taką tarczę mentalną, żeby ta sytuacja stresowa, ta izolacja społeczna, która na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest, nie wpłynęła na poziom wykonania zadań trudnych, bo takie te zadania są tam na górze.
3: A eksperyment polegający na tym, że lata się latającym dywanem, to jest trudny eksperyment? Proszę coś więcej powiedzieć o tym, jak to wyglądało na orbicie.
2: Ten latający dywan to jest jakby jedno z elementów, które pojawia się w samym treningu neurofeedbacku, dlatego że ten neurofeedback polega na tym, że my najpierw robimy badanie wstępne, które pokazuje nam, jak wygląda poziom fal mózgowych, konkretnych części mózgu, w które chcemy ingerować, to znaczy zmieniać bądź utrzymywać na tym poziomie. Po analizie tych wyników przygotowujemy specjalnie indywidualny protokół działania, protokół treningowy. I ten protokół treningowy polega na prostych zadaniach, które osoba badana, w tym naszym przypadku astronauta, wykonywał. I rzeczywiście w naszym przypadku był to latający dywan, który musiał lecieć na odpowiedniej wysokości, z odpowiednią prędkością, w odpowiednim kierunku. I w tym momencie było wiadomo, że każda z poszczególnych fal mózgowych, trzy, na które żeśmy próbowali wpływać, jest rzeczywiście korygowana.
3: Załóżmy na przykład, że danego dnia bardzo nie chce mi się nic robić. To czy w przypadku takiego treningu mentalnego jesteśmy w stanie nauczyć się pewnych automatyzmów?
2: Jest taka możliwość. Pytanie jest to, co znaczy nie chce nam się nic robić. Bardzo mi się
3: nie
2: to,
3: potrafimy się zmusić na
2: bardzo
3: przykład.
2: Jest to zbieżne z częstym, jakby może nie schorzeniem, ale taką sytuacją, gdzie neurofeedback jest wykorzystywany, czyli ADHD. Witam w klubie, więc są momenty, w których my odwlekamy niektóre działanie, czy mamy jakby spadek poziomu dopaminy i te działanie u nas ograniczone, więc absolutnie neurofeedback jest tutaj remedium złotym. Można to wykorzystywać. Oczywiście jestem przykładem szewca, który bez butów chodzi, bo tego na sobie nie robię. Natomiast wiem, że to działa i jakby ten neurofeedback wyszedł z części klinicznej, bo to, że on się teraz pojawia w sporcie, czy się pojawia w innych sektorach, czy teraz w sektorze kosmicznym, to jest jakby kolejny sposób wykorzystania tej starej poniekąd metody. Natomiast jest to urządzenie, które wywodzi się z klinicznego jakby wykorzystania.
3: A na ile izolacja społeczna wpływa na tę naszą właśnie sytuację zadaniową? Mamy ograniczoną liczbę osób, mamy ograniczoną przestrzeń.
2: Ja myślę, że i tak astronauci są przygotowani a propos do takich warunków na ISS. Wcześniej na analogach, myśmy tych analogów też kilka wykonali, więc jakby te warunki są bardzo podobne. Tam też jest ograniczona powierzchnia, tam też jest konkretna liczba osób. Ten zapach w analogach też nie jest za świetny. Zadania też są do wykonania, też musi być efektywność konkretna. Różnica polega na tym, że w sytuacjach podbramkowych zawsze można z analogu wyjść. Zawsze jest sytuacja takiego medycznego, z powodów medycznych wyjścia, czy to będzie psychologiczne, czy to będzie związane ze zdrowiem fizycznym. Natomiast na ISS no tak nie do końca. Więc my tu się mówimy o izolacji społecznej i to nie jest kwestia stresu, który związany jest z tym, że jesteśmy sami i musimy sobie sami radzić z sytuacją. Tylko jesteśmy sami w bardzo ograniczonej grupie społecznej, w bardzo ograniczonym miejscu i to powoduje sytuację, która jest dla nas niestandardowa, sytuacja, która jest niekomfortowa. I tutaj wchodzi ten neurofeedback, który powoduje to, że my możemy sobie na różnych poziomach działania naszego organizmu wpływ tej izolacji obniżyć na takim poziomie, że w niektórych sferach będzie on niezauważalny. Oczywiście nie będzie to sytuacja taka, że w każdej sferze będzie ten neurofeedback skuteczny, natomiast w większości naszych tych metod kontrolnych pokazało, że rzeczywiście tak.
1: Cała rozmowa dostępna jest już w podcastach Radia Nowy Świat oraz w serwisie YouTube.

0: Jeszcze Państwu nie powiedziałam ani razu, jakie dzisiaj mamy święta, a dzisiaj jest kilka świąt i trzeba wspomnieć o nich wszystkich, więc podzielimy to na kilka części. A zaczniemy od święta, które jest, uwaga, najmłodsze, bo pierwszy raz było obchodzone raptem w zeszłym roku, 10 czerwca 2025 roku. Więc to ważne, czy w tym roku też będziemy je obchodzić, bo jak nie, to się może okazać, że to w ogóle bez sensu święto. A wydaje się jednak bardzo sensowne. Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami to jest święto, które zostało ustanowione przez ONZ i w tym roku będzie obchodzone po raz drugi. Dlaczego? No bo dialog między cywilizacjami jest bardzo ważny. Chiny współpracowały przy ustanowieniu tego święta razem z Egiptem, Peru, Hiszpanią i Uzbekistanem. Chodzi o promowanie dialogu, wzajemnego szacunku i globalnej solidarności w obliczu rosnących napięć na świecie. Była w zeszłym roku wystawa, był spektakl, więc takie dość huczne i kulturalne obchody. No a dialog między cywilizacjami to znacznie więcej niż tylko teoretyczna koncepcja. UNESCO, które otrzymało wiodącą rolę w systemie ONZ, definiuje ten dialog jako proces osiągania sprawiedliwości i tolerancji w relacjach między ludźmi. Więc czy to jest ważny cel? Bardzo. Czy jednocześnie szalenie trudny? Chyba jeszcze bardziej niż jest ważny, ale to jest proces i myślę, że powoli, powoli i może jako świat dojdziemy do coraz lepszych rezultatów w tej materii. No a że jest świąt kilka, to drugi trochę mniej poważnie brzmiący, ale znowu jakże ważny, Międzynarodowy Dzień Elektryka. No bo gdyby nie elektrycy, szanowni państwo, żadnego studia by tu nie było. Żadnego kabelka, nic by nie grało, żadne radio, ani u nas, ani u państwa.
1: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.

To Ray i Be Aware of South London Loverboy czuję się osobiście rozpieszczona przez Patryka Rabiegę. Mam nadzieję, że Państwo również. I mówiąc dalej o świętach 10 czerwca, jest dzisiaj święto, którego zupełnie nie rozumiem. Być może ktoś z Państwa byłby mi w stanie to wytłumaczyć. Internet nie był mi w stanie tego wytłumaczyć, bo normalnie wpisując, że jest jakiś światowy dzień czegoś, to wyskakuje właśnie, że kto to powołał, z jakiej okazji, co tu się wydarzyło, że my teraz to świętujemy. A kiedy wpisać Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze, to nic nie ma. I ja nie wiem, kto to wymyślił. Szanowni Państwo, za to jest mandat. Tego się nie robi. Nie można, to jest zakazane. Nie wiem, kto wymyślił to święto. Ale jakby ktoś bardzo chciał obchodzić wszystkie święta, które są, to znalazłam jedno rozwiązanie, ale wymaga rowerka stacjonarnego w domu i dobrych zasłon. I wtedy to się może udać.

Moje ulubione dzisiejsze święto zostawiłam na koniec, bo chciałabym o nim dłużej z Państwem porozmawiać z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że jest to dzisiaj dzień heraldyki. I zanim o heraldyce, to najpierw chciałam się skupić na tym, jakie to jest piękne słowo samo w sobie. Ten akcent na trzecią sylabę od końca sprawia, że jak tak człowiek powie na głos heraldyka, to od razu się czuje taki trochę bardziej wyrafinowany, taki trochę bardziej inteligentny, jakby z ogładą, jakby wyedukowany. Ja Państwu bardzo polecam sobie tak heraldyka powiedzieć kilka razy i od razu dzień stanie się lepszy, gwarantuję. A co my chcemy od tej heraldyki? To już za moment Matt Corby najpierw zaśpiewa.

0: Jak mamy ten Międzynarodowy Dzień Heraldyki, tylko powiem, dlaczego go dzisiaj obchodzimy. To święto upamiętnia nadanie pierwszego w historii udokumentowanego herbu Gottfriedowi w 1128 roku. Pan Gottfried miał nazwisko, ale jest bardzo długie i ja się boję, że je przeinaczę. I oczywiście heraldyka to nauka poświęcona badaniu rozwoju, znaczenia i w ogóle zasady tworzenia herbów. Więc ja z tej okazji mam do Państwa pytanie. Gdyby Państwo mieli herb, albo jeżeli Państwo mają herb, to oczywiście jest pierwsze pytanie, jeżeli Państwo mają herb, to proszę się pochwalić mailowo, najlepiej ze zdjęciem wtedy, na nowy.świt@nowyświat.online. Ale jeżeli Państwo nie mają, to ja bym teraz odrzuciła wszystkie zasady dotyczące tworzenia herbów i proszę stworzyć i dać znać, gdyby Państwo mieli herb, to co by w niego włożyli? Jaki obraz? Co by tam było? Bo to musi być coś istotnego, a jednocześnie no nie może być tak wprost o Państwu. Więc co by tam było? 224-280-280 i zaczepiam Kuby Jędrasa. Co byś sobie wsadził w herb?
1: Dzień dobry. Ja bym chciał jakieś potężne zwierzę mieć.
0: Potężne zwierzę.
1: Skoro mówisz, że nie do końca musi odzwierciedlać tam i tak dalej. Jakieś inteligentne, potężne zwierzę.
0: A jest ci znane takie zwierzę jak miodożer?
1: Nie. Ono jest inteligentne?
0: Jest piekielnie inteligentne i jakieś w ogóle przebiegłe w tym wszystkim, bo to nie jest duże zwierzę, ale jest postrachem wszystkich innych zwierząt.
1: Ale wygląda jakoś, czy nie?
0: No zaraz
1: jak
0: ci
1: to
0: mogę...
1: na herbie będzie?
0: No to jak no na herbie. Jak to wyrysujesz tylko konturem, to wszystko dobrze wygląda.
1: Słuchaj, no to niech będzie ten miodożer, biorę.
0: Dobrze,
1: tylko
0: trochę
1: musi
0: w ciemno.
1: Musi być tło takie ładne, mój ulubiony kolor, jeden z, czyli albo niebieskie, albo zielone.
0: O, to jest też ważne, prawda?
1: Ale myślę, że oba to by się gryzły z tym miodożerem.
0: No pytanie, w jakim kolorze miodożer? Ja przyjmuję tę opcję. Myślę, że to nie musi się wszystkim podobać, Kuba. To ma się tobie podobać, no to jest twój herb.
1: To dokładam jeszcze słoik z miodem.
0: Dla miodożera. Myślę, że bardzo będzie ucieszony zdecydowanie. Ja bym wsadziła sobie kawki w herb.
1: Ale przelewowe czy z ekspresu?
0: Przelewowe. Dziękuję za to pytanie. Ale jak od razu powiedziałam, że wsadziłabym sobie kawki, to przypomniałam sobie, nie wiem czy ty jesteś fanem, ale jestem fanką Wiedźmina.
1: No ja nie.
0: Okej, okay, to trudno. To zwracam się do fanów Wiedźmina. W Wiedźminie był herb trzy kawki i potem okazało się, że właściciel tego herbu jest smokiem tak naprawdę, a nie człowiekiem i to wszystko udawane. Ale ja się dowiedziałam, że ten herb naprawdę istniał i pan Sapkowski wziął realny herb i nawet nazwisko się zgadza, bo Borch trzy kawki tam był i Borchowie naprawdę byli, naprawdę mieli trzy kawki, w sensie ptaki w herbie, więc proszę bardzo. Co państwo do herbu wsadzą? Ja jestem bardzo ciekawa.

0: Minęła siódma, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Senatorka Monika Piątkowska to kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.
1: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, drugiego miasta w Polsce, jeśli chodzi o wielkość. To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
0: O swoim starcie kandydatka poinformowała w towarzystwie szefa rządu Donalda Tuska i prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w ogrodach kancelarii premiera w Warszawie.
2: Za każdym razem słyszałem dokładnie to samo, co pani przed chwilą powiedziała. Ja tam nie jestem taka partyjna, bo dla mnie moją partią jest Kraków i przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła.
3: Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
0: Są też inne głosy płynące z koalicji rządowej. Monika Piątkowska nie jest kandydatką popieraną przez Polskę 2050, oświadczyła szefowa tego ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a tak napisała w internecie przewodnicząca klubu Nowej Lewicy. W tej sytuacji zdecydowanie walczymy o wejście Darii Gosek-Popiołek do drugiej tury, bo w drugiej turze pani Piątkowska nie ma szans wygrać, oceniła Anna Maria Żukowska. Przypomnę, że chęć startu w wyborach zgłosili już m.in. Michał Drewnicki z PiS-u i Bartosz Bochończak, to kandydat Konfederacji. Jest projekt 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla każdego, kto służył w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny. Zatem Europa pozostaje niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę. Bruksela wykluczyła złagodzenie sankcji energetycznych wobec Rosji mimo kryzysu na rynku paliw. Ten jest skutkiem trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, w nocy doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po strąceniu amerykańskiego śmigłowca armia USA zaatakowała obiekty irańskiej obrony powietrznej. Wojsko Iranu miało uderzyć w amerykańskie bazy w Bahrajnie i Jordanii. Wojsko Jordanii twierdzi, że udało się przechwycić pociski. I jeszcze odnotujmy, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na jutro posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. W jego trakcie ma dojść do wyboru przewodniczącego KRS-u. W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów członków Rady. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Zapowiada się pochmurna środa, rozpogodzi się na jakiś czas jedynie na północnym zachodzie rano, a po południu na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie spodziewanych jest najwięcej burz, najsilniej zaś popada w zachodnich Beskidach. Deszcz i burze nie ominą jednak także innych części Polski. Najcieplejszym kawałkiem kraju będzie południowo-wschodni kraniec, gdzie termometry mogą wskazywać nawet 24 stopnie. Na ogół jednak maksymalna temperatura powinna oscylować wokół 19-20 stopni, a nieco chłodniej 15 do 17 stopni na południu i na wybrzeżu.

0: Pearl Jam i The Fixer. Tak zaczęliśmy drugą godzinę audycji. Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero wstali i się dołączyli.
1: Nowy świt.
0: Dzisiaj jest sytuacja solowa. Zuzanna Iłęda przy mikrofonie. Mateusz, proszę się nie martwić, wróci. Mateusz Andruszkiewicz jest na urlopie. Ja jestem solo, ale jest taki żart przyklejony do mojego nazwiska, że ja zawsze jestem w duecie, bo Iłęda, czyli jest jakaś Łęda, zawsze razem ze mną, tylko ona siedzi cicho i Bóg wie jeden czemu. Ale tak naprawdę nie jestem sama. Jakub Jędras wydaje i razem ze mną w studiu jest. Franek Wójcicki realizuje. Natalia Harkiewicz czeka na Państwa telefony. Patryk Rabiega oprawę muzyczną zapewnia, pojawi się Beata Grabarczyk, w tej godzinie również Klaudiusz Ślezak i takim składem zapraszamy Państwa serdecznie. A jak już wspomniałam o tych telefonach, to również wspomnę, że Natalia czeka szczególnie teraz na telefony dotyczące herbów. To znaczy, gdyby Państwo mieli herb, to jaki?

0: Jalen Goda, za nami jeden z singli tygodnia, w tym tygodniu w Radiu Nowy Świat. Nowość jednocześnie na playliście, a ja dalej o tych herbach, bo Państwo dali znać na grupie patronackiej e-mailowo. Od grupy patronackiej zacznę, bo wątek tego, że chcemy mieć jakieś zwierzę w herbie się powtarza. Kuba nie miał pomysłu, ja mu zaproponowałam miodożera, on trochę wziął w ciemno. Potem się okazało po większym researchu, że dawniej na ratela miodożernego mówiono pszczołojamnik. Nie wiem, co ty na to, Kubo.
1: Jestem bardzo na tak, bo doczytałem się też, że miodożer jest dosyć brzydki, z pozoru niegroźny. I to znakomicie mnie charakteryzuje.
0: Z pozoru niegroźny. Ale szanowni państwo, to jest wspaniałe zwierzę. Jeżeli państwo nie znają miodożera, to ja bardzo proszę nadrobić, bo to jest obszerny artykuł chociażby na Wikipedii. To zwierzę jest wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa i oznaczone jako najbardziej nieustraszone zwierzę świata.
1: No wow, nieustraszony zdobywca miodu. Nie no, jestem zachwycony po prostu tą propozycją. Bardzo ci dziękuję, zwłaszcza, że jest to zwierzę małe, ale muskularne.
0: Więc jeżeli ktoś chce, to być może Kuba byłby skłonny podzielić się miodożerem. Ktoś może też go mieć wtedy w herbie, ale częstszą propozycją jest kotek. Widzę już kilka kotków, nawet ktoś się pokusił o wygenerowanie swojego kotka w herbie, pani Ines podesłała. Jest tam kotek, książki, tęcza, więc generalnie wszystko się zgadza. Ktoś wygenerował mój herb, trzy kawki i kawkę, ale w końcu wygenerowało cztery kawki, więc ja przyjęłam, że ta czwarta to jestem ja, na przykład. A w mailu są ciekawe rzeczy, bo w mailu ktoś zaproponował herb zielona pietruszka. Nie ma wytłumaczenia. Ja bym chciała wiedzieć, więc panie Marku...
1: A to nie było w Baltazarze Gąbce? Herbu zielona pietruszka?
0: Pomidor? To też bym mogła mieć w herbie, jak najbardziej. Widzę herb chmura, to bardzo ładne, takie oniryczne porównanie. Agnieszka Korwin-Piotrowska do nas napisała. W herbie jest kruk, który siedzi na pięku ściętym i trzyma pierścień z czerwonym oczkiem, klejnot w dół. I kiedyś dostaliśmy herb namalowany przez któregoś z członków rodziny z talentem malarskim dziecka w wieku przedszkolnym. I kruk na tym obrazie wygląda jak przygruby gołąb, ale wisi na centralnym miejscu w pokoju rodziców, chyba troszkę dla beki.
1: No widzisz.
0: Myślę, że to są najwdzięczniejsze herby, kiedy są tak
1: malowane. A ja jeszcze wrócę do zielonej pietruszki. Dobrze mi świtało, wiesz? Bartłomiej Bardolini, herbu zielona pietruszka. Oczywiście postać kucharza z Porwania Baltazara Gąbki.
0: Niezawodna pamięć z twojej strony. I tu jeszcze na przykład wątek zwierząt dalej i znowu ptaków, tym razem bocian, bo na studiach tak wołali mnie koledzy i niech bocian będzie w herbie. Bardzo szlachetnie wygląda na niebieskim tle. Czerwone nogi, czerwony dziób na takim granatowym tle. Mogło sobie to państwo wyobrazić.
1: Z silnym demograficznym rysem.
0: Tak! Tak, wiadomo skąd. Nie trzeba się zastanawiać, bo ten miodożer może być zgubny w twoim przypadku. Bardzo. Ja czekam na głosy państwa telefoniczne, naprawdę bardzo, bo myślę, że taki opis słowny, wyrażony, a nie napisany miałby jeszcze więcej wdzięku. 224-280-280.

0: Wspaniałe herby państwo wymyślają. Herbu łóżko, herbu drzwi. Łóżko rozumiem. Zastanawiam się, czemu herbu drzwi. Bo tak pan lubi wychodzić na przykład? Albo taki jest pan otwarty? Czy to zamknięte, czy otwarte drzwi? Bo symbolika drzwi jest, myślę, że szalenie kluczowa. I tutaj to dużo opcji. A łóżko też. Zaścielone, czy nie zaścielone? Bo herbu, rozwalone łóżko, to dużo mówi wtedy o człowieku. Natomiast pani Ewa mailowo, Ewa żona patrona, donosi, iż mamy problem względem miodożera, bo wczoraj redaktor Wagiel deklarował częstą konsumpcję miodu i w tym układzie być może miodożer jest zajęty i wtedy Kuba musiałby brać niedźwiedzia albo żubra, w sumie też ładne i duże. Żubr, ja myślę, że Podlasie ma pewne zakusy, żeby go mieć w godle.
1: Jeszcze jest żubroń.
0: Żubroń, tak jest.
1: Przecież. Czyli może jest niewykorzystany jeszcze w heraldyce.
0: To wszystko jest do sprawdzenia, a ja do państwa mam drugą część pytania na temat herbów. No bo nasze prywatne to nasze prywatne, ale gdyby Radio Nowy Świat miało mieć herb, to co by w nim było? I to jest bardzo trudne pytanie, bo oczywistym jest, że radio w herbie. No ale to takie oczywiste, tak w sumie dużo mówiące, ale niewiele mówiące, ale jakoś tak symbolicznie, jakoś tak, bo czasami te herby są tak podzielone na cztery i są jakieś cztery różne obrazki. No to może w ten sposób i to wtedy te cztery części, to co by to miało być? Herb Radia Nowy Świat, proszę wymyślać i proszę dawać znać.

Państwo myślą o herbie Radia Nowy Świat, jakby mógłby wyglądać, a ja zaglądam do literatury, a raczej do prasy papierowej, jak to słychać. I w Tygodniku Powszechnym okładkowy temat, szalenie interesujący mnie szczególnie prywatnie ze względu na ukończone studia, a mianowicie polonistykę. O, znowu ten akcent, proparopsyktoniczny na trzecią sylabę, wspaniała sprawa, ale to nie o akcencie. A jest wywiad z Moniką Woltik, badaczką, która zajmuje się literaturą i traktują literaturę jak sejsmograf takich napięć społecznych w konkretnych krajach. Jej zespół badał m.in. literaturę i analizował Algierii, w Azerbejdżanu, na Bałkanach i na podstawie publikowanych tam książek znaleźli połączenie między tym, co jest przedstawiane w literaturze i co się potem dzieje na świecie, że w fabułach, dialogach, obrazach literackich znajdziemy matrycę potencjalnych napięć i polaryzacji. I jest tam oczywiście pytanie o to, jak my wypadamy, to znaczy co nasza literatura mówi o nas obecnie. I jak pani Monika odpowiada, na początku byli bardzo optymistyczni, a potem było coraz mniej ciekawie. Jest to taki słodko-gorzki obraz nasz w literaturze. Na przykład jeżeli chodzi o nasze relacje z sąsiadami, to mamy bardzo dużo do poprawy. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ile nasza literatura z tego wynika może o nas jako o społeczeństwie powiedzieć. Biblioteka mitów, tak się nazywa ten tekst, w Tygodniku Powszechnym.

Czy morfiniści są obecni na sali? Bo to Morphine i Mary, Won't You Call My Name za nami. Widzę, że jeden przynajmniej morfinista na grupie się ozwał. I bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o Herb Radia Nowy Świat, to padła od pana Łukasza w formie obrazkowej propozycja, która uważam jest bardzo ciekawa. To znaczy, jak przedstawić pion i poziom. Poziomicą, szanowni państwo, i jest narzędzie, o którym ja nie miałam pojęcia, które wyznacza pion. Nie było mi ewidentnie potrzebne, takie poważne remonty jeszcze przede mną, ale to jest takie wahadełko i tam, czy ono jest równo, czy nierówno w pionie. No to ewidentnie to byłby, mamy pół herbu zrobione tą poziomicą i tą pionownicą, przyjmijmy, że tak się ona nazywa. I co jeszcze? Antena radiowa, no i jak jeszcze jeden element byśmy zmieścili. Za moment Klaudiusz Ślezak, ale zanim on, to Gabakulka na playliście i niejasności.

0: i Klaudiusz Stazak razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, ja się nie ukrywam.
0: Dobrze, Klaudiuszu, zadaję wszystkim to pytanie, więc ciebie ono też nie ominie, chociaż mam pewną sugestię odpowiedzi. Gdybyś miał herb, to co by w nim było?
1: Jaką masz sugestię? To jestem ciekaw.
0: Rowerową. Tak intuicja mi podpowiada, że tak pewnie większość z nas by powiedziała. Ewentualnie Kuba podpowiada, że pompka do roweru. To może trochę jeszcze lepiej, ale może miałbyś inną chęć.
1: Herb gdybym miał. Dużo elementów by się tam znalazło, to na pewno. Nie tylko jeden. Byłby to jakiś kolaż różnych elementów. Słowo kolaż powiedziałem, czy pomyślałem? Tak.
0: Powiedziałeś. Słusznie też uznałam, że dzielenie herbu na takie cztery części to tak bardzo wdzięcznie wygląda. No ale z tobą nie o herbach dzisiaj głównie, a o polityce.
1: Chociaż też symbole mają tutaj znaczenie w polityce, niewątpliwie. Tak, a propos herbów właśnie. Ponieważ człowiek wyjeździ na urlop, wraca i jakby trochę wrócił do tej samej rzeczywistości. Wydawałoby się, że po prawie 3 tygodniach tematy w polityce już gdzieś mogą przebrzmiewać, ale ten temat już od kilku miesięcy rozgrzewa głowy polityków, bo chodzi o wielkie pieniądze, tym razem z programu SAFE, czyli programu tego europejskiego, przeznaczonego na wojsko, prawie 200 miliardów na to wojsko mamy przeznaczyć. Wojskowi napisali programy, jak przekonują rządzący, i pieniądze płyną szerokim strumieniem. Wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli minister obrony narodowej, z mównicy sejmowej przekonywał, że pieniądze już popłynęły, że umowy już podpisane i że wszystko już się dzieje i jest świetnie. I że opozycja, zarzucając tutaj jakieś niegodziwości, zupełnie nie ma racji. Fragment tego brzmiał tak.
2: Wbrew kłodom rzucanym pod nogi, wbrew waszej agresji, wbrew waszym krzykom, które w nienawistny sposób próbują zniszczyć silną i bezpieczną Polskę. Nie udało się wam to do tej pory. Nie zablokowaliście Sejmu, Sejfu, nie zablokowaliście programu Bezpiecznej Polski. Jeśli chodzi o decyzje, które zostały podjęte. W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jest to największy tego typu program budujący nie tylko siłę polskiej armii, ale budujący koło zamachowe polskiej gospodarki, jakim jest przemysł zbrojeniowy, który nie tylko sprzedaje dla Wojska Polskiego, ale w ramach procedury SAFE sprzedaje również najlepsze swoje produkty, takie jak pioruny, baobaby czy borsuki. Również program SAN dla innych armii europejskich. Program SAFE jest niekwestionowanym sukcesem Polski.
1: No i to była długa lista zakupów, które Wojsko Polskie będzie robić. Oprócz tych wymienionych już przez ministra borsuków czy baobabów doszły jeszcze rosomaki, kraby, program Jarzębina, właśnie ten SAN, Tulipan, Fly Eye, Worm i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko programy, które będą z tego programu finansowane, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Opozycja, no jak to opozycja oczywiście widzi to zupełnie inaczej. Posłowie PiSu twierdzą, że byli w tych zakładach, które miały dostać pieniądze. I nawet jeśli dostały, to też jest źle, ponieważ nie dostają równolegle pieniędzy budżetowych, tylko pieniądze europejskie, a powinno być zupełnie inaczej, twierdził m.in. były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
3: Można powiedzieć wprost, że Der Safe jest niewypałem. Ta pożyczka nie przyniosła żadnej nowej zdolności, jeśli chodzi o wyposażenie polskiego wojska. Żadnej nowej zdolności. Wśród tych umów są umowy dotyczące refinansowania, umów już wcześniej zawartych. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej na przykład chwali się tym, że zawarta została umowa na zamówienie hełmów dla polskiego wojska. Proszę Państwa, z pożyczki w euro będą finansować dziś rządzący zamówienie hełmów. To jest jeden wielki skandal. Hełmy trzeba zamawiać i za rządów Prawa i Sprawiedliwości takie zamówienia były przeprowadzane, ale należy płacić za te zamówienia z budżetu państwa, a nie z pieniędzy pożyczonych. W ogóle ujmując sprawę generalnie, można dojść do takiego oto wniosku. Der Safe nie jest kredytem komercyjnym, tylko jest mechanizmem politycznym.
1: No i tutaj Mariusz Błaszczak twierdził, że to tak nie powinno być, jak słyszałaś, że z pieniędzy europejskich zamawia się sprzęt w polskich fabrykach. Zresztą i tu powróciły te argumenty. Dlaczego nie zamawiamy amerykańskiego? Dlaczego nie zamawiamy koreańskiego? Tak jak robił to Mariusz Błaszczak. No i przypomnijmy, że Mariusz Błaszczak, jak był ministrem obrony narodowej, to poleciał do Korei i tam też zaciągnął kredyt. Mniej więcej na 6%. Tu mamy 3, ale oczywiście to jest krytykowane. Na 6%, zresztą o tym kredycie dowiedzieliśmy się zupełnie przypadkiem z mediów koreańskich, Korei Południowej oczywiście, bo no tam tych zakupów było tyle, że Bank Centralny Korei musiał właśnie poinformować także o tym, co się tam dzieje. No więc dyskusja trwa, posłowie PiSu jeżdżą i twierdzą, że to wszystko wbrew polskiemu interesowi, bo zakupy z pieniędzy europejskich. Rządzący widzą to inaczej i umowy cały czas podpisują. Więc spór, jaki był o wzięcie tego mechanizmu, tego kredytu, safe, pożyczki, jaki był kilka tygodni temu, tak jest nadal i rozpala głowy polityków.
0: I myślisz, że jeszcze długo będzie?
1: Pewnie tak.
0: No,
1: dopóki te zakupy będą trwały, umowy będą podpisywane, to ten spór będzie trwał pewnie do wyborów co najmniej.
0: Ach, to niestety nie dobrze wróży. Ja przynajmniej mam zawsze duże zmęczenie materiału tym, że nie jesteśmy w stanie tej dyskusji prowadzić w jakiś taki bardziej... sposób, który mam wrażenie usłyszy dwie strony chociażby. Jakoś tak, żeby dialog się wywiązał. Dzisiaj już o dialogu w literaturze padło, a to bez żadnych zmian. Mało dialogu.
1: Nikomu na dialogu nie zależy.
0: Klaudiuszu, tyle?
1: Tyle? Tu stawiam kropkę. Tak.
0: Kropkę stawiamy. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pięknego dnia.

Don West i Day Tonight za nami. Patryk Rabiega jakby mi czytał w myślach, bo miałam małą słodką historię na temat Dona Westa do opowiedzenia dla Państwa. Mianowicie Don West pochodzi z Australii. Z Australii takim bardzo logicznym i szybkim kierunkiem wakacyjnym jest na przykład wyspa Bali, bo mają tam zdecydowanie bliżej niż od nas. A Bali to też jest takie miejsce, że pomimo, że od nas daleko, to naprawdę spora część turystyki z Polski się tam odbywa. Widziałam ostatnio taki obrazek, że był tam polski wieczór panieński i ten wieczór został absolutnie uradowany, że przypadkiem był w tym samym barze, co Don West na swoim urlopie i ta zaraz panna młoda miała piosenkę z dedykacją od Dona Westa. Don West zupełnie w wakacyjnej sytuacji, w klapkach, opalony, włosy niedomyte. No ale myślę, że to taka bardzo miła sytuacja, kiedy tak przypadkiem na urlopie znajdujemy gwiazdę, którą lubimy i jeszcze ona nam coś pięknego zaśpiewa, a Don West to trzeba powiedzieć i podkreślić muzyk naprawdę pięknej urody, więc na wieczór panieński no naprawdę by się sprawdził. Pozazdrościć, może tak, nie wiem, do Mielna?

życiu, ale do tego dali takie światełko z tyłu za głową, prawie jakby już była świętą, muszę powiedzieć. Naprawdę jestem pod wrażeniem tejże poetyki, ale nie dziwi mnie to, bo uwielbienie dla tej tenisistki i sportowczyni jest w tym momencie ogromne. Ja jestem też, mam swój udział w tym i zupełnie mnie nie dziwi to, że ta historia w nasze serca skradła i myślę, że jeszcze będziemy długo żyli tym wspomnieniem tego Rolanda Garrosa i będzie to karmiło nasze marzenia, bo w sumie trudno powiedzieć, żeby było inaczej, bo tak wiele lat próbować, różne przeciwności losu i nie zapowiada się, że będzie dobrze, a potem nagle jest, no to do, wiem, myślę, że wielu różnych branż i różnych marzeń można ten temat zastosować. No i chyba dobrze nam to robi na te nasze narodowe odczucia, że jednak się da, że jednak można, nie mamy się czego wstydzić.

Tomasz Makowiecki i Lato w mieście to za nami na playliście w Radiu Nowy Świat, a to tytuł to tak powiedziałabym trochę dzisiaj, biorąc pod uwagę sytuację pogodową za oknem w większości Polski, nie do końca w punkt, ale tym bardziej jeszcze nie w punkt jest przysłowie na dziś, bo przypominam, że imieniny obchodzą dzisiaj Małgorzaty i jest przysłowie: za świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Ja nie wiem, kto wymyśla te przysłowie. Mam wrażenie, że one kiedyś były jakieś takie adekwatne, a potem przyszły zmiany klimatyczne i potem wszystkie te takie związane, że od jakiegoś imienia, że imieniny i potem to taka będzie pogoda, a nie inna. To się nigdy nie sprawdza. Kiedyś się sprawdzało, proszę mi powiedzieć, bo ja nie pamiętam, naprawdę. Now

Chaka Khan, tell me something good. Nie wiem, czy to dobra informacja, że druga godzina dobiega końca programu, ale jeszcze dwie przed nami, a w tej kolejnej godzinie Beata Grabarczyk i rozmowa z gościem, z profesorem Andrzejem Rychardem i jak zwykle po 8.30 Ostra Gra, czyli sport w Radiu Nowy Świat. Zapraszamy niezmiennie tym samym składem i ja przypominam, że w sprawie każdej antenowej można do nas pisać nowy.świt@nowyswiat.online. Można się dodzwonić na Natalia czeka na Państwa telefony 224-280-280. Zawsze warto dać znać głosowo, bo przecież w radiu o to chodzi. Ja oczywiście zawsze chętnie przeczytam maile, ale to jest miło, jak Państwo też tak się udzielają. A kończymy tę godzinę utworem Malibu.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prokuratura przedstawiła Antoniemu Macierewiczowi zarzuty publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Chodzi tutaj o zdarzenia z ubiegłego roku, kiedy to Antoni Macierewicz podczas posiedzenia Sejmu nazwał funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, konkretnie kierownictwo tej służby, agentami rosyjskimi i pomówił ich o współpracę ze służbami rosyjskimi. Te wypowiedzi z całą pewnością naraziły ich na utratę zaufania publicznego, niezbędnego w pełnieniu tych funkcji.
0: Tak w TVP Info mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk. Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnianego zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Teraz Irlandia Północna. Po ataku noszownika w Belfaście oskarżony obywatel Sudanu stanie dziś przed sądem. Na ulicach doszło do zamieszek. Uczestnicy jednej z demonstracji podpalili autobus. Wcześniej szefowa rządu Irlandii Północnej Michelle O'Neill apelowała o zachowanie spokoju. W naszej społeczności nie ma miejsca na żadną formę przemocy. Moje myśli są teraz z ofiarą i jej rodziną. Sprawca tej odrażającej zbrodni musi zmierzyć się z pełnym ciężarem prawa. Ofiara ataku jest w szpitalu. Rada Ministrów zaakceptowała propozycję średniorocznego wzrostu wynagrodzeń w budżetówce w przyszłym roku na poziomie 3%. Według prognoz kancelarii premiera w przyszłym roku PKB ma wynieść 3,1%, a średnioroczna inflacja 2,5%. Na koniec Meksyk i manifestacje na niespełna 2 dni przed początkiem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tysiące osób domagało się podwyżek w sferze budżetowej i zmian w ustawie emerytalnej. W ocenie władz kraju to prowokacja przed mundialem. Jednocześnie prezydent Meksyku zapewniła, że turniej przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie. Claudia Sheinbaum wydała dekret zamykający jutro wszystkie urzędy i szkoły. Jego celem jest zapewnienie, że dzień otwarcia mistrzostw będzie przebiegał sprawnie, bez korków i innych utrudnień w ruchu. A więcej o sporcie i nie tylko o mundialu już za niecałe pół godziny w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś będzie chłodniej niż wczoraj, a najniższa temperatura spodziewana jest w Zakopanem, około 15 stopni, więc jeżeli ktoś ma urlop w Tatrach, to myślę, że akurat to jest bardzo dobra prognoza na wycieczkę górską. W Katowicach tylko nieco cieplej, 16 stopni, w Krakowie i Rzeszowie 17, w Łodzi i Suwałkach 18, na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą 19 stopni, m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Najcieplej środa zapowiada się na zachodzie, w Poznaniu 20 stopni, w Szczecinie 21, a także w Przemyślu, tam nawet do 24 stopni. W całym kraju może pojawić się deszcz, miejscami zwłaszcza na południu popada dość intensywnie. Tam też spodziewane jest największe natężenie burz na Podkarpaciu, lokalnie z gradem. Dzień będzie pochmurny, rozpogodzi się, ale na krótko, tylko na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich.

0: Witamy w trzeciej godzinie świtu Arrested Development, People Every Day w miksie Metamorphosis. Wspaniałe te kury na końcu, bardzo adekwatne do pory dnia. Dzień dobry.
1: Nowy świt.
0: Skład niezmienny ten sam. Zuza i Łęda przy mikrofonie. Dzień dobry wszystkim, którzy się włączyli jeszcze raz. Jakub Jędras wydaje, Franciszek Wójcicki realizuje. Za moment Beata Grabarczyk się pojawi razem z gościem. A ja ad vocem do pogody i Małgorzaty. Pan Tomasz napisał: szanowna redaktorko, lato to nie pogoda, ale pora roku, więc nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nie wiem, czy to jest obrona tego powiedzenia, że za świętą Małgorzatą zaczyna się lato, ale to stwierdzenie pana Tomasza, mam wrażenie, jest poniekąd dyskusyjne, no bo to kiedy zaczyna się lato? Jeżeli od pogody, no to ewidentnie nie dzisiaj. A jeżeli od daty kalendarzowej, bo mamy jakieś kalendarzowe lato, no to też nie dzisiaj. To jeszcze tak za niecałe dwa tygodnie. Więc tym bardziej wtedy ta święta Małgorzata i początek lata za dużo sensu nie ma.

0: The Cure, Let's Go Back, Let's Go to Bed. Człowiek chciałby Back to Bed, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Szybka wstawka o The Cure. Olivia Rodrigo nagrała utwór pod tytułem The Cure i to dlatego, że rozstała się z partnerem. On bardzo kochał The Cure i teraz jak wpisuje The Cure w wyszukiwarkę, to wyskakuje mu Olivia Rodrigo. Uważam, że to bardzo niecna zagrywka, ale my nie o The Cure, nie o muzyce, bo Beata Grabarczyk razem ze mną już.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Beato, wszystkich gości dzisiaj witam w ten sam sposób. To znaczy zadaję im pytanie, że gdyby mieli herb, to co by w nim było? Bo dzisiaj jest dzień heraldyki.
1: O matko, to strasznie trudne pytanie. No u mnie to chyba koty.
0: Koty? To nie jesteś sama. Już kilku patronów tak oznajmiło. Jest to chyba popularne zwierzę w herbie. Więc Beata Grabarczyk herbu kotek?
1: Albo kicia?
0: Z gościem już za moment się łączymy.
1: Łączymy się? Franek patrzy z utęsknieniem na komputer. Zaraz pewnie pan profesor Rychard się połączy, ponieważ już się skomunikowaliśmy i pan profesor ma stosowny link, więc czekamy na połączenie. Chyba, że to internet u profesora zaczął szwankować, to może w razie czego telefonicznie się połączymy. Zobaczymy. To coś zagramy jeszcze, nie?
0: Tak, myślę, że Violet Groh... O, jednak udało się.
1: Mamy pana profesora.
0: Wspaniale.
1: Sukces. Sukces. Będziemy w takim razie rozmawiać z panem profesorem Andrzejem Rychardem z Polskiej Akademii Nauk, z Wydziału, to się nazywa Instytut Socjologii i Filozofii, a właściwie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze, słyszymy się?
2: Tak, dzień dobry.
1: O, fantastycznie. Dzień dobry. Panie profesorze, to ja bym zaczęła od tej wczorajszej i nieprzyjemnej sytuacji w Sejmie, kiedy to posłowie zaczęli nagle robić łapankę ukraińskich przedstawicieli w polskim rządzie. No okazało się, że mamy jednego wiceministra, który jest pochodzenia ukraińskiego, no i jest tego jakaś straszliwa awantura, która jest mocno niepokojąca, no bo to przypomina no zgoła jakąś łapankę na przykład z 68 roku antyżydowską albo jeszcze wcześniejszą. No, idziemy w jakimś dziwnym kierunku.
2: Problem polega na tym, że to się nie zaczęło wczoraj, w czasie
1: no,
2: tego spotkania w Sejmie. To podglebie było przygotowywane już wcześniej. Co tu dużo mówić, od pewnego czasu część polskich elit, głównie związana z opozycją, właściwie wyłącznie związana z opozycją, próbuje rozbudzać takie nastroje nacjonalistyczne i jeżeli miałbym do rządzących jakąś krytyczną uwagę, a jest to mocno krytyczna uwaga, to że nie usiłują się temu przeciwstawiać wystarczająco mocno. Oczywiście pan marszałek Czarzasty robi co może, mówi co może, nazywa to skandalem i okropnymi wypowiedziami to, co wczoraj miało miejsce w Sejmie, ale tak naprawdę te podglebie, pewne nastroje niewystarczająco, powiedziałbym, blokowane nastroje antyukraińskie są właśnie niewystarczająco zatrzymywane i blokowane przez rządzących. Bo to, że radykalna prawica to będzie robiła, no to tego się można się było spodziewać, ponieważ oni uważają, że w ten sposób trafią do jakiejś części elektoratu, że się jakoś tam zalegitymizują. To jest paskudne, bo to dokładnie przypomina władze komunistyczne z 68 roku, do czego się pani słusznie odwołała. Przecież jak to Marcin Zaręba w swojej bardzo dobrej książce już sporo lat temu napisał, komuniści poprzez rozpętanie kampanii antysemickiej chcieli zbudować jakąś taką wątłą nić legitymizującą ich komunistyczną władzę w społeczeństwie, odwołując się właśnie do tych archetypów i antysemickich stereotypów nacjonalistycznych. Próbowali w ten sposób znaleźć jakąś linię połączenia z narodem. No to było okropne i teraz widzimy w pewnym sensie jakieś podobieństwa.
1: Profesor Czaputowicz w Rzeczpospolitej dzisiaj pisze tak. Zapowiedź odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły, stała się demonstracją politycznej bezsilności. lepiej było wycofać się z tej groźby niż doprowadzić do otwartego zderzenia, którego Polska nie mogłaby politycznie wygrać. Największy błąd polega jednak na tym, że w ogóle wybrano instrument demonstracyjny zamiast dyplomatycznego wezwania ambasadora. Nota protestacyjna czy twardy komunikat państwowy miałby mniejszy ciężar symboliczny, ale nie obnażyłby tak brutalnie, że Polska grozi mocniej niż może wyegzekwować. Pan złe prezydent zawinił.
2: Złe jest nawet nie tylko to, że Polska grozi mocniej niż mogłaby zareagować, bo z pewnością grozi nadmiarowo. Natomiast problem polega na tym, że to wygląda, że to jest kompletnie nieskuteczne. I jeżeli ktoś się z czegoś zaczyna pomału wycofywać, no to kto wie, czy to nie wygląda tak, że po posiedzeniu kapituły, która, no jak chyba można wnioskować, nie dała jednoznacznego poparcia temu wnioskowi prezydenta,
1: że to
2: jakoś refleksja, by nie powiedzieć jakieś wycofywanie się z tej nadmiarowej reakcji, zachodzi w Polsce, bardziej jest widoczne niż to, iżby Ukraińcy mieli się wycofać z tego no, potwornie niezręcznego sposobu,
1: mobilizowania swojego społeczeństwa.
2: Tak. Oni oczywiście mogą i powinni to zrobić. I to nie jest trudne. No, słyszy się, że Kirył Budanow, który przyjechał do Polski, podobno miał jakąś propozycję. No to będę to ciekawe, bo ja jakiś czas temu dzieliłem się też już publicznie z tą propozycją. Ona jest dokładnie taka sama, jak to, co mnie do głowy przyszło. To dosyć jest oczywiste, żeby to było imienia bohaterów UPA walczących z Sowietami.
1: Tak.
2: No i wtedy jest sprawa załatwiona. Ale jak to słusznie powiedział wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych profesor Paweł Kowal, nie jest naszą, nie jest polską rolą podpowiadanie Ukraińcom, w jaki sposób powinni ten nieszczęsny zapis zmienić. Natomiast reakcja w Polsce była reakcją nadmiarową. I całe szczęście, że jest w tej chwili dany jakiś czas pod tytułem, i to nie, że to prezydent podejmie decyzję w najbliższym czasie. Nie, prezydent podejmie decyzję we właściwym czasie, mówi ten komunikat rzecznika Leśkiewicza, o ile pamiętam.
1: Tak.
2: No więc to dobrze, dajmy ten właściwy czas obydwu stronom.
1: No ale nie ma pan wrażenia, że brak jakiejkolwiek decyzji powoduje, że ta dyskusja wciąż trwa i to jest jeszcze gorzej, że my ten problem no tak międlimy, mieszamy. Za 2 tygodnie ma być to spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy. To spotkanie miał otwierać Zełenski, a ja nie wiem, czy w tej chwili Zełenski przyjedzie do Polski.
2: Tak, jeżeli on woli Kiszyniów, a w każdym razie przez Kiszyniów podróżować na zachód. Proszę pani, nie do końca się z panią zgadzam, że to jest jeszcze gorzej niż brak decyzji, bo myśmy stali przed i wciąż stoimy przed alternatywą. Decyzja pod tytułem odebrać, bądź brak jakiejkolwiek decyzji. No to przy takiej alternatywie, to ja wolę ten drugi człon, to znaczy póki co brak jakiejkolwiek decyzji, bo decyzja odebrać, to jest decyzja nieodwołalna, bo nie można odebrać i potem przywrócić, prawda? Bo to już się w ogóle
1: nie, no można, w przypadku Witosa tak było.
2: No tak, to prawda. Ale wie pani, krótko mówiąc, reakcja była nadmiarowa, ale ja nawet nie w tym widzę nasz problem z Ukrainą. Ja problem widzę w tym, że nas już tam nie ma praktycznie, co tu dużo mówić. My żyjemy jeszcze cały czas mitem, jak to ta Polska wspaniale pomogła, dając, prawda, swoją własną broń, dając swoje własne mieszkania, a nie żadne obozy Ukraińcom. Tak, to była prawda, ale na Boga, 4 lata temu to była prawda.
1: To się skończyło.
2: Nie teraz. To się skończyło. To już nie nasza broń, nie nasze pieniądze głównie, nie wyłącznie nasza jasionka, to raczej joint venture zbudowane przez Niemców i Ukraińców, tworzące albo w Niemczech, albo na Ukrainie rozmaite nowe fabryki broni. Gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Nas po prostu nie ma. My się stajemy dla Ukrainy mniej istotni. I niestety, cynicznie mówiąc, prezydent Zełenski może sobie pozwalać na taką niefrasobliwość, mówiąc najdelikatniej, jak w przypadku tego, co się wydarzyło z tą nieszczęsną nazwą tejże jednostki. Skądinąd w tej wojnie zapewne niezmiernie bohaterskiej. No ale cóż, no krótko mówiąc, nasza pozycja bardzo, bardzo opadła. To, że nas nie ma w tym formacie, prawda, 3, to niezależnie od tego, że nie ma formatu pięciu, gdzie Polska i Włochy miałyby dojść do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, to wie pani, nie wystarczy tutaj, że Donald Tusk mówi, że cokolwiek zapadnie, prawda, dotyczącego Ukrainie, a bez udziału Polski to nie będzie nas obowiązywać. No bo to są też takie, powiedziałbym, trochę no, stwarzanie wrażenia sprawczości, sprawczości, którą myśmy troszkę utracili.
1: Ukraińcy i te nastroje antyukraińskie to będzie element kampanii wyborczej?
2: Boję się, że tak. Boję się, że tak, ponieważ niektórym się wydaje, że to jest takie łatwe. Jedyna nadzieja moja w tym jest taka, że ci, którzy są bardzo po prawej stronie, czyli no na przykład Brown, jakieś elementy jeszcze Konfederacji Bossa-Comencena, na tym wiele nie zyskają, bo już to chyba jakoś wyeksploatowały, a z kolei ta mniej taka radykalna prawica, ale wciąż prawica typu, prawda, Czarnkowy PiS i tak dalej, nie będzie na tym specjalnie zyskiwać, no bo ci, którzy myślą antyukraińsko, to sobie mogą myśleć tak, no to co tam będziemy na podróbkę głosować? Wolę oryginał, wolę Brauna.
1: No dobrze, to zostawmy przez chwilę Ukraińców i porozmawiajmy w kilku zdaniach o Krakowie. Koalicja Obywatelska razem z PSL-em wystawiła kandydatkę, Monikę Piątkowską. No i teraz to jest ta droga, którą pójdzie PSL w wyborach właśnie także ogólnopolskich, koalicja z koalicją?
2: Bardzo trudno jest wnioskować z wyborów lokalnych na tematy dotyczące wyborów tych ogólnokrajowych i to zwykle jednak one te lokalne miały swoją dynamikę własną, chociaż w tym przypadku siła w tej chwili rządząca, czyli Koalicja Obywatelska, robi wszystko, żeby pokazać, że właściwie traktuje ten Kraków trochę jako taką przygrywkę przed wyborami ogólnokrajowymi. To jest niezmiernie upolityczniony wybór, który tam się stał. Na pani pytanie, czy jest możliwe, żeby PSL poszedł razem z Koalicją Obywatelską? Moim zdaniem tak, to jest realne i możliwe, choć zapewne tam się ścierają dwie tendencje. Tendencja taka, pójdźmy razem, bo jednak sondaże nam pokazują, że nam specjalnie nie starczy, jeżeli nie pójdziemy razem. No i tendencja druga, a co tam sondaże? Dla nas zawsze sondaże były złe, a potem w rzeczywistości było dobrze. Tylko ja ustawicznie powtarzam, że ta druga teoria, że sondaże to nic, bo potem zawsze wychodziło dobrze, to jest teoria, która działa póki działa, bo to nie jest żadna teoria. To się opiera wyłącznie na jakiejś takiej wierzę w gusła, powiedziałbym, że zawsze było dobrze, to i teraz będzie dobrze. No nie ma żadnego prawa, które by to uzasadniało, jak gdyby, prawa w sensie prawidłowości. Nie ma niczego takiego. Więc ja myślę, że PSL pomału być może zmienia swoją taktykę i być może pójdzie razem. Natomiast te wybory, one są, te krakowskie wybory, one są ważne nie tylko z tego punktu widzenia, co zrobi PSL, ale one pokazują, no pokazują jedno, jak niewielka, ale niezmiernie zdeterminowana grupa może tak namącić, tak użyć pieniędzy, żeby doprowadzić referendum do odwołania prezydenta kojarzonego z Koalicją Obywatelską przy całkowitym bezwładzie właściwie drugiej strony, bo druga strona była demobilizacyjna. Jedynym hasłem drugiej strony, czyli urzędującego prezydenta, było to, żeby nie iść na referendum. To jest takie pasywno-obronne kompletnie zachowanie. Nie było żadnej próby mobilizacji w sensie pozytywnym, tylko no nie idźmy, nie idźmy, tak jak gdyby wiedział, że jak ludzie pójdą, to dojdzie do tego, że go odwołają. No i stało się tak, że ludzie poszli i go odwołali. No więc jeżeli taki sam rodzaj zetknięcia zmobilizowanej mniejszości, bo opozycja jest mniejszością, napotka się zdemobilizowaną większością, czyli rządzącymi, to może być zła prognoza dla wyborów centralnych, jeśli tak można powiedzieć. Tym bardziej, że zawsze łatwiej jest pobudzać emocje wokół zmiany, no odsuńmy nareszcie tę ekipę, prawda, i tak dalej, wprowadźmy nowe, niż pobudzać emocje za pomocą, żeby było tak, jak było, prawda? Żeby była kontynuacja, wtedy trzeba powiedzieć, no jednak jest coś nowego, będzie coś nowego. Strasznie trudno to przychodzi koalicji rządzącej, żeby to coś nowego opowiedzieć.
1: Tak, tym bardziej, że kandydatka jest jednak nie bardzo rozpoznawalna w Krakowie i do tego została przedstawiona w
2: Polsce. No tak, no wie pani, ja myślę, że potencjalne szanse tej kandydatki zwiększane są przez to, że tam jest jednak spore rozdrobnienie i to rozdrobnienie jest także po stronie tej drugiej, prawicowej. No i jeszcze jest cały czas Łukasz Gibała, który wcale nie wiadomo, czy na tym wszystkim
1: no wczoraj,
2: nie skorzysta jako niepartyjny kandydat.
1: Ale też nie zgłosił na razie swojej
2: jeszcze
1: kandydatury.
2: Jeszcze do tej pory go nie ma, jeśli się zgłosi, właśnie.
1: No dobrze, to kończymy w takim razie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Rychard, Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Miłego dnia, panie profesorze. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
3: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk.
1: Dziękuję.

0: Violet Grohl, wcześniej zapowiedziana, ale jednak dopiero teraz była potrzebna. A Big Memory to za nami, a przed nami Sean Cutty, Egypt 80 i Damon Marley, czyli taka nowa gwardia wszystkich, których znamy, bo pewnego Marleya znaliśmy, jakiegoś Cuttiego też znaliśmy, a to jest Day, Gaudi i Don't Let's Remix.
1: There are certain ones that most I call upon.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, herbu miodożer.
2: Dzień dobry raz jeszcze, tak, to ja miodożer. Jak to było? Dosyć brzydki, ale...
1: Ale waleczny.
2: Ale waleczny i sprytny, inteligentny chyba.
1: I odważny. Tak, same dobre przymioty, tylko trochę mały.
2: Tak, pszczołojamnik.
1: Powiedz mi, w sporcie znaleźlibyśmy dzisiaj takiego miodożera?
2: Kogoś, kto z lubością sięga po miód, wykorzystując swoje umiejętności?
1: Jeżeli przyjmiemy, że miód jest złoty, czyli po złoto, jakby dało...
2: Okej. Czyli ktoś, kto swoimi umiejętnościami i sprytem sięga po zwycięstwa i nagrody. Proszę bardzo, pierwszy z brzegu przykład. Właśnie zakończył się pierwszy mecz polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów. Nasza reprezentacja pod wodzą Nikoli Grbicza walczy w 2-milionowym chińskim mieście Lini. No i dzisiaj na inaugurację całego turnieju zmierzyła się z reprezentacją Kuby. Przed rozpoczęciem meczu byliśmy faworytami, no ale z doświadczenia wiemy, że Kubańczycy to tacy rywale, którzy mogą zaskoczyć, tak jak przed rokiem w Gdańsku, kiedy pokonali biało-czerwonych 3-1. No i teraz w dodatku Nikola Grbicz na pierwszy turniej do Chin nie zabrał najsilniejszego składu, więc może mogliśmy troszeczkę się zastanawiać, jak to będzie, no ale nasze miodożery spisały się znakomicie.
1: Miodożery do siatkarzy nie pasują, bo oni nie należą do niewielkich.
2: Ale są muskularni niektórzy.
1: Czyli wybiórczo musimy potraktować tę kategorię. Dobrze.
2: Tak, spisali się bardzo dobrze. Pierwszy set dla naszych do 16. W drugim Kubańczycy urwali naszej drużynie o 4 punkty więcej, czyli wygraliśmy do 20. No i trzeci set, tam biało-czerwoni szybko wyszli na kilkupunktową przewagę. No i chociaż później rywale zbliżyli się nawet na punkt, no to nasza drużyna zdawała się kontrolować przebieg tego seta. I tak rzeczywiście było. Wygrała go do 21. Cały mecz 3-0. Świetne rozpoczęcie. Więc czekamy na mecze kolejne. Jutro o 14 ze Słoweńcami, w piątek o tej samej popołudniowej porze z Japończykami, bardzo silnymi, a w niedzielę rano z Ukraińcami. No i tak wygląda ten pierwszy turniej. Przypomnę, że ten drugi turniej Polacy będą rozgrywali w Polsce, w Gliwicach, więc pewnie kibice już trzymają te bilety w garści.
1: Zabezpieczeni czekają, na tę okazję.
2: Tak, czekają na wyjazd do Gliwickiej Areny. Nasze piłkarki niestety na razie nie sięgnęły po ten miód, który gdzieś tam sobie wymarzyły, bo zakończyły fazę grupową eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata na ostatnim miejscu. Nic się nie mogło zmienić we wczorajszym meczu, jeśli chodzi o lokatę. Nie zmienił się też dorobek punktowy Polek. Przegrały wczoraj w Almelo z Holenderkami 1-3. Honorowego gola strzeliła z karnego w 83 minucie Ewelina Kamczyk. Ewelina Kamczyk, która zastąpiła w ataku kontuzjowaną Ewę Pajor, tym golem uświetniła swój 112 występ w reprezentacji Polski. To jest nowy rekord polskiej kadry kobiet.
1: Gratulujemy, a umówmy się, wchodzenie za Ewę Pajor na pewno nie jest łatwe,
2: bo tak jest.
1: Oczekiwania są duże i wiadomo, oczekiwania w sporcie to jest jedna z trudniejszych kwestii.
2: Wszystko się zgadza. No ale jeszcze o tym miodzie, no bo mimo, że Polki zajęły ostatnie miejsce w grupie z bilansem jednego remisu i 5 porażek, to jeszcze nie straciły szans na awans na Mistrzostwa Świata. Jesienią zagrają mecze barażowe. W pierwszym etapie baraży rywalkami będzie któraś z reprezentacji z grona: Belgia, Finlandia, Turcja, Czechy, Izrael, Słowacja, Irlandia Północna, Albania, więc tu nie ma jakichś bardzo mocnych zespołów, których Polki nie mogłyby pokonać. Raczej będą faworytkami. No i jeżeli szczęśliwie przejdą tę pierwszą rundę baraży, to będzie druga runda baraży jeszcze. No a tutaj już jest niestety niebezpieczeństwo gry z europejskimi potęgami. Więc trzeba będzie zagrać pewnie na 100%. Kobiecy mundial w przyszłym roku w Brazylii, ale już jutro rozpoczyna się mundial męski w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. No jutro jest ta odsłona meksykańska. Pierwszy mecz inauguracyjny o 21:00 na stadionie Azteków w Mexico City. Reprezentacja gospodarzy zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Będziesz śledzić, Zuza?
1: Ja nie jestem fanką oglądania sportu, mówiąc zupełnie szczerze. Ja jestem takim niedzielną oglądaczką, tak bym to nazwała.
2: No, więc Pewnie finał 19 lipca.
1: Jak ktoś mnie weźmie za rękę i da popcorn do ręki, to zapewne
2: i tak. I powie, komu kibicować.
1: Tak, to w ogóle kluczowe. Za kogo trzymamy kciuki, żeby jakiegoś popa nie popełnić. Ale z dużym zainteresowaniem śledzę to, co się dzieje dookoła. Bo o mój ekran obiły się te obrazki z tego, kiedy drużyny przyjeżdżają do krajów, w których będą się rozgrywały rozgrywki. I ten kontrast jest zastanawiający, to jest chyba delikatne słowo. To znaczy drużyna z Senegalu przyjeżdżająca do Stanów Zjednoczonych, chyba lądowali w Teksasie, jest trzepana, jakby naprawdę drużyna piłki nożnej z Senegalu mogła przewozić Bóg wie co i nie wiadomo co planować w tych Stanach. I to naprawdę w taki bardzo restrykcyjny sposób, a do Hiszpanii, do Meksyku lecieli i byli mariachi, sombrera i najcieplejsze możliwe przywitanie jako no honorowych gości, bo przecież rozgrywki, tylko tu jest pytanie, okej, no są dwa różne kraje, ale przecież to są te same mistrzostwa.
2: To są te same mistrzostwa, no ale zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych, o tym też Mikołaj wczoraj opowiadał, no są przeróżne akcje, jak na przykład z niewpuszczeniem najlepszego afrykańskiego sędziego na ten turniej, przy czym FIFA w sumie przyklasnęła i powiedziała, no to Stany Zjednoczone decydują ostatecznie, prawda, więc jakby nie ma problemu. No mamy też tę historię z reprezentacją Iranu, no to wszystko będziemy oczywiście śledzić przez najbliższe 5 tygodni tego turnieju. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ja niestety nie jestem. Jestem pełen obaw, że będziemy się żywili głównie takimi właśnie skandalami. Tak.
1: No skandale, chociaż to nawet nie skandal, ale to, że dziennikarze dostają wytyczne, jak zachowywać się, przekraczając granice ze Stanami, żeby na pewno być wpuszczonymi. No, trochę to nie brzmi, jakbyśmy lecieli...
2: To wszystko się zdecydowanie kładzie cieniem na tych mistrzostwach i na pewno odbiera trochę zabawy i radości z tego wszystkiego. Dla nas to w ogóle ta radość została odebrana już wcześniej, bo oczywiście Polska nie gra w tych mistrzostwach. Więc ciekaw jestem też, czy państwo będą w ogóle śledzić te mistrzostwa i w jakim stopniu, zwłaszcza, że pory meczów też nie zachęcają.
1: No tak, bo to zmiana czasu. Tak. I komu kibicować? Ja naprawdę chętnie przyjmę te informacje, jeżeli nas nie ma, no bo jakbyśmy byli, to wiadomo, ale jak nas nie ma, to komu kibicować?
2: Czyli wchodzisz do pokoju, tam mecz, którzy nasi?
1: Tak.
2: Komu kibicować?
1: Kiedy krzyczeć?
2: No to już jak ci serce podpowiada, Zuzanno, powiem ci tylko, że jeżeli chcesz kibicować drużynom, które są faworytami na przykład, no to są w niezłej formie, bo Argentyna wczoraj pokonała Islandię 3-0 w takim ostatnim meczu kontrolnym. Hiszpanie wygrali 3-1 z Peru. A ta paleta drużyn wymienianych w gronie faworytów jest znacznie szersza. Oczywiście tu dochodzi jeszcze tradycyjnie Brazylia, tradycyjnie Niemcy, Francja rzecz jasna, może Anglia, może Holandia.
1: A mogę państwu zaproponować takie kibicowanie zupełnie może odwrotne. To znaczy tak jak wybieranie choinek na święta. Wszyscy wybierają te najładniejsze, a my tak jak te krzywe choinki, łyse z jednej strony, to kibicujmy najgorszej drużynie, bo im pewnie niewiele osób kibicuje.
2: W tym roku jest bardzo dużo takich drużyn słabszych, teoretycznie oczywiście, bo przypomnę, że format został poszerzony i aż 48 reprezentacji bierze udział. Więc mamy no, debiutantów jak Curaçao czy Wyspy Zielonego Przylądka.
1: I to im trzeba, to mogą być nasze miodożery, szanowni państwo.
2: Tak, no dobrze, no to jeżeli państwo lubią, jak słabsi pokonują lepszych, no to pewnie będzie parę okazji na tych mistrzostwach, żeby się cieszyć. Tak mi się wydaje. O tenisie jeszcze parę słów. Po ogromnym sukcesie, oczywiście, jakim było dotarcie do finału wielkoszlemowego French Open, Maja Chwalińska zbiera zasłużone gratulacje w kraju. No ale koleżanki i koledzy rozpoczęli sezon na trawie już. Maja Chwalińska odpoczywa, mówiła, że dopiero w Londynie się ustawi na trawie, na Wimbledonie. Zobaczymy jeszcze, czy w kwalifikacjach, czy dostanie dziką kartę. To się powinno rozstrzygnąć w ciągu tygodnia. Natomiast no, rozpoczął się ten sezon na trawie i w holenderskim Hertogenbosch, czyli w skrócie w Den Bosch, Magdalinet jest w 1/8 finału, no ale na swój mecz musi jeszcze poczekać, bo wczoraj pogoda pokrzyżowała plany trochę organizatorom i uczestnikom i trzeba dzisiaj kończyć rozpoczęte wczoraj mecze, więc wszystko się przesuwa. Tak będzie w przypadku Huberta Hurkacza. Panowie też grają właśnie w Holandii, którego pierwszy pojedynek pierwszej rundy z Martonem Fuczowiczem został przerwany po 42 minutach wczoraj, ale przystanie 6-3 i 1-2 dla naszego tenisisty, więc pierwszy set wygrany. W drugiej rundzie czeka na zwycięzcę turniejowa jedynka, czyli Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Z kolei Kamil Majchrzak mecz z Finem Otto Virtanenem rozpocznie dopiero dziś o 11:00. Więc może nasi panowie wezmą przykład z pań i też zaczną grać na tym świetnym poziomie. Koszykówka. Dzisiaj w Warszawie drugi finałowy mecz o Mistrzostwo Polski. Koszykarzy Legia Warszawa po przegranym poniedziałkowym spotkaniu z Orlenem za Stalem Zielona Góra dzisiaj będzie chciała się zrewanżować rywalom, odrobić straty, zwłaszcza, że kolejne dwa mecze w Zielonej Górze. Rywalizacja, przypomnę, toczy się do 4 zwycięstw, a znacznie szybciej poznamy brązowych medalistów, bo już po 2 meczach. Wczoraj Arka Gdynia pokonała Dziki Warszawa 89-84. No i tej 5-punktowej przewagi będzie bronić w piątek w stolicy. A propos dzików, zastanawiam się, czy są na świecie jakaś drużyna, która ma miodożery właśnie w nazwie.
1: To
2: będziemy musieli to sprawdzić.
1: Byłoby imponujące, ale myślę, że gdyby szukać w polskiej florze i faunie odpowiednika miodożera, to dzik naprawdę stałby wysoko. Mamy o nim wiersze. On nie jest duży, jest mały i muskularny.
2: I coraz częściej sięga po swoje.
1: Tak.
2: Tak jest. Fani NBA za to czekają zapewne na najbliższą noc. Wtedy zostanie rozegrany trzeci mecz finałowy. Na razie New York Knicks prowadzą San Antonio Spurs 2-1. Kto wygra mecz numer 4, dowiemy się o świcie. Wstaniemy, to się dowiemy. Po prostu. I jeszcze słówko o hokeju, no bo za oceanem trwa też zacięta walka o Puchar Stanleya, czyli trofeum dla zwycięzców ligi NHL. Carolina Hurricanes w nocy wyrównali stan rywalizacji na 2-2, pokonali 5-3 Vegas Golden Knights, no i strzelili 2 gole w trzeciej tercji i właśnie dzięki temu wciąż utrzymują się na powierzchni w tym finale. Kolejny mecz w czwartek, niedziela z kolei to pierwszy możliwy termin, kiedy możemy poznać zwycięzców całej ligi. Więc no, w sporcie jak zwykle dużo się dzieje.
1: Jest co oglądać.
2: Jest co oglądać. A ciekaw jestem Państwa rzeczywiście nastawienia do mundialu w Stanach Zjednoczonych. Proszę pisać i dzwonić.
1: 224-280-280. Natalia czeka na Państwa telefony w tej sprawie, a to był Kuba Jędras. Dziękuję.
2: To byłem ja. Dziękuję.

Szanowni Państwo, ja bym bardzo chciała zostawić tego miodożera w spokoju, ale on pomimo mojej woli po prostu wraca na różne sposoby. I teraz wrócił za sprawą patrona Michała, który pisze. I jestem zdziwiona, że nasz realizator Franek tego nie powiedział, bo Franek jest fanem Formuły 1, a patron napisał, że sam też jest fanem Formuły 1 i jeśli chodzi o miodożera, to tak nazywano właśnie Daniela Ricciardo. Zapewne dlatego, że co, tak sprawnie wymijał? No bo miodożery szybkie chyba aż tak nie są, więc to nie mogło być na temat jego tempa, tylko na temat stylu jazdy zapewne, ale ja Formułę 1 oglądałam tak jak każdy inny sport, to znaczy, że dwa razy ktoś mnie posadził, bawiłam się wtedy świetnie. To jest naprawdę zajmujące. Jeżeli Państwo nie mieli doświadczenia, to polecam.

Jak ten czas leci, szanowni państwo? Człowiek mruknął i tu trzecia godzina już dobiega końca. Ostatnia przed nami i w tej ostatniej pojawi się jak zwykle Tomasz Ławnicki i będzie kącik czeski. Będą państwo zgadywać, bo tak to się przyjęło. Z pewnym smutkiem przyjmuję informację, że nikt się nie dodzwonił do Natalii. Miałam nadzieję, że ktoś jednak coś powie względem mundialu albo względem herbów. No już sama teraz wspomnę tego miodożera, ale jeżeli ktoś tak jak Beata włączył się chwilę później, to nie chodzi o to, że redaktor Jędras lubi miód, tylko to była moja propozycja zwierzęcia mało oczywistego, które można umieścić w herbie. To nic o miodach. Proszę nie wysyłać miodów, bo takie pomysły mogłyby zapewne niektórym przyjść do głowy. No i tak, za moment wiadomości, a przed wiadomościami window speak soft cover na antenie Radia Nowy Świat.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Polska będzie obecna tam, gdzie jest to niezbędne i potrzebne. Tak szef rządu komentuje nieobecność w Londynie, gdzie w miniony weekend doszło do rozmów prezydenta Ukrainy z przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. O przebiegu tego spotkania Donald Tusk rozmawiał z kanclerzem Friedrichem Merzem.
1: Powiedziałem, że z punktu widzenia Polski żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane, znaczy nie będą nas zobowiązywały, a Polska jest absolutnie niezbędnym ogniwem, żeby o przyszłości Ukrainy i regionu i na serio rozmawiać.
0: Według zapowiedzi szefa rządu w najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie także z udziałem władz Polski i Włoch, a za 2 tygodnie w Gdańsku konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Za 2 godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie przesłuchanie prezesa PiS-u Jarosław Kaczyński będzie świadkiem w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież, czyli wieżowców, które miały powstać w stolicy na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Budynki nie powstały, austriacki biznesmen i deweloper Gerald Birkfellner twierdzi, że przedstawiciele firmy wprowadzili go w błąd i nie chcieli zapłacić za projekty. Teraz inna budowa kurortu w Albanii. Przeciwko inwestycji, za którą stoi zięcie prezydenta USA, masowo protestują Albańczycy. Jak zaznaczają, hotel ma powstać na chronionym obszarze programu Natura 2000. Bruksela przekazała swoje zastrzeżenia ministrowi środowiska Albanii, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier. Minister zobowiązał się do wstrzymania prac budowlanych, zapewnił, że projekt zostanie poddany kompleksowej ocenie oddziaływania na środowisko. Wszystko w porozumieniu ze społeczeństwem. Albania stara się o wejście do Unii Europejskiej. Władze idą w zaparte i twierdzą, że hotel powstanie i skorzysta na tym gospodarka kraju. Na koniec inwestycja, która nie budzi raczej takich kontrowersji. Do nowego pawilonu warszawskiego ZOO przeprowadziły się właśnie pingwiny przylądkowe.
2: Do dyspozycji pingwinów będzie basen zewnętrzny z wyspą, wybiegami i przyległymi do niego plażami. Najciekawsze rozwiązania ukryte są jednak pod powierzchnią. Woda będzie przechodziła wieloetapowy proces oczyszczania, od filtracji mechanicznej przez biologiczną, ozonowanie, koagulację, aż po dezynfekcję lampami UV.
0: Tak, nowy budynek zachwala dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. Pingwiny przylądkowe to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Kilkadziesiąt lat temu ich populacja liczyła około 1 000 000 osobników. Teraz na świecie jest mniej niż 10 tysięcy par lęgowych. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Chmury zdominują dziś niebo nad Polską. Słońce pokaże się tylko od czasu do czasu i na ograniczonym obszarze, przede wszystkim na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Miejscami pojawią się opady deszczu, nieco silniejsze na południu kraju. Tam też spodziewane są burze. W czasie burz silniej powieje, na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 17 stopni na południu kraju i nad morzem, do około 20 stopni na przeważającym obszarze i aż do 24 stopni przy granicy z Ukrainą.

klasyk na początek ostatniej godziny tego poranka. The Rolling Stones, Mixed Emotions, chociaż mam nadzieję, że Państwa uczucia względem tego poranka mieszane nie są.

0: i kącik czeski. Zaczynamy. Ahoj.
1: Ahoj, dobre rano, kłaniam się.
0: Tomasz Ławnicki razem z nami. Co dzisiaj?
1: A dzisiaj chciałbym poopowiadać o przepięknym, rzekłbym wręcz przecudnym kawałku ziemi, która jest dziś na pograniczu polsko-czeskim, ale no to różnie bywało. Właściwie to nie ja będę opowiadał, a mój rozmówca, który ten cudny kawałek ziemi przewędrował pieszo, ale jak sobie pomyślałem, że Kotlina Kłodzka jest cudna, właśnie użyłem tego słowa, że Sudety są cudne, oczywiście po obu stronach granicy, przypomniało mi się właśnie czeskie słowo cudni, które oczywiście, że znaczy zupełnie coś innego niż po polsku. To jest prosty język. Od razu słychać, że cudni to jest przymiotnik i że oczywiście, że się stopniuje, jak to w naszych językach. Cudniejsi, najcudniejsi, ale znaczy właśnie coś zupełnie innego. Jest też rzeczownik, cudnost. Może być też zaprzeczenie, necudnost. I no właśnie, etymologia obu tych słów wydaje mi się, że no nie jestem językoznawcą, ale wydaje mi się, że może być podobna, ale mam wrażenie, że to w polskim języku, że to polski język wyewoluował wobec tego, co oznacza cudni po czesku. Pokomplikowałem?
0: Pokomplikowałeś. Ja już googluję.
1: Masz jakiś pomysł?
0: Nie, źródło słów słowa cud w języku polskim mnie interesuje, to być może znajdziemy tutaj jakieś rozwiązanie. Jeżeli to ma cokolwiek wspólnego, to bym powiedziała, że to może być coś z dziwnością. Nie.
1: No, jeszcze inny trop. Bardzo duży wybór piosenek z tym słowem miałem i wybrałem fragmencik z Heleną Wądraczkową, bo tutaj ta cudność pojawia się w pewnym związku frazeologicznym.

0: Mraz, taka piosenka z lat 80. Tam był jeden wers, w którym cudnosti chlopi pas. O, i to był właśnie ten pas cudnosti. To jest ten związek frazeologiczny dość charakterystyczny. O, proste?
1: Banalnie, ja tylko po prostu nie chcę Państwu zdradzać, ale powiem, że jeżeli chodzi o słowo cud, to znalazłam Wielki Słownik Języka Polskiego, lingwistycznie tutaj. Historycznie ten wyraz jest blisko spokrewniony z czasownikiem czuć.
0: O!
1: Czy to coś pomaga?
0: Może, chociaż chyba jeszcze bardziej wyprowadza w pole. No dobrze, to było pytanie o cudność po czesku. To teraz zapraszam na wędrówkę cudnym szlakiem. Cudnym, trudnym. Choć, no właśnie, czy trudnym, to pewnie kwestia wprawy. Niemal 500 kilometrów głównym szlakiem sudeckim przewędrował Michał Zabłocki. Sam szlak ma 440 kilometrów, ale licząc zejścia ze szlaku choćby na nocleg, to wychodzi sporo więcej. Nawigacja wyliczy, że to jest jakieś 130 parę godzin marszu non-stop. No, co to dla nas? Może część z Państwa pamięta Michała Zabłockiego z jednego z podcastów pod czeskim dachem. Wtedy rozmawialiśmy o jego książce To nie jest raj. I tytuł wskazuje, że o Czechach. No właśnie, Michał jest z gatunku tych, co powiedzą, lubicie Czechy? Super, ale czy na pewno wiecie, co lubicie? No bo Czechy zna świetnie, pisze o nich pięknie, ale bez takich różowych okularów, dostrzegając i pozytywy, i mankamenty Czech. Michał był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Pradze i Bratysławie, teraz działa na rzecz klimatu, ma ogromną wiedzę o sprawach związanych z przyrodą, z historią, dużo wędruje, zazwyczaj w sandałach. I w trakcie tych wędrówek ma niesamowite spostrzeżenia i one zebrały się na tę nową książkę Znikająca Kraina, wędrówka przez góry Śląska, bo Michał po drodze zauważał to, na co pewnie mało kto by zwrócił uwagę i no w sumie to było tak, że kiedy wędrował, to w mediach społecznościowych co jakiś czas odnotowywał to, co zobaczył, z kim rozmawiał, opisywał historię tych miejsc i robił to w taki sposób, że wszyscy znajomi z wypiekami na twarzy czekali na kolejne relacje ze szlaku i mówili mu, no musisz to spisać, musisz to wydać. I ta książka właśnie się ukazała w wydawnictwie Sploty, a ponieważ jest w niej mnóstwo czeskich wątków, jest choćby historia czeskiej społeczności, której większość po roku 45 zmuszono do opuszczenia tych ziem, jakie znalazły się w granicach PRL, no to poprosiłem Michała Zabłockiego o rozmowę i zapytałem między innymi o to, jakich śladów polskich, niemieckich, czeskich odnalazł na tej drodze najwięcej.
2: To jest kwestia obserwacji. Przewaga jest na pewno polskich, bo wszyscy mówią po polsku i jesteśmy na terytorium Polski. Natomiast rzeczywiście jest mnóstwo śladów czeskich. Szlak biegnie wzdłuż polsko-czeskiej granicy. Czasem dosłownie po lewej stronie ma się Czechy, po prawej Polskę, albo odwrotnie, idąc z drugiego kierunku, jakby ktoś szedł przeciwnie do mnie, miałby po prawej Czechy, po lewej Polskę. Różnice w tym krajobrazie niemal na pierwszy rzut oka widać, ponieważ Czechy to często są wysokie góry, a Polska to są pagórki równiny. To jest fenomenalne. A druga rzecz, że bardzo często szlak przechodzi przez granice, które już nie istnieją.
0: Prusko, niemiecko, czeska.
2: Najpierw śląsko-czeska, czy też śląsko-morawska, a później pruska-austriacka. Mhm. Ona przebiegała w zupełnie innych miejscach niż teraz. No to się zmieniło dopiero po wojnach śląskich. I to jest ciekawe, bo te skutki wojen śląskich czuć dalej, ale wbrew przesunięciu granic nie zmieniła się ludność. Tak naprawdę Czesi, na przykład na ziemi kłodzkiej, mieszkali do całkiem niedawna. I warto powiedzieć, bo ten region, w którym mieszkali, nazywał się Czeski Zakątek, więc w jakiś sposób nawiązuje do programu, w którym występujemy. Czeski Zakątek formalnie, nie tylko z nazwy, istniał kiedy jeszcze żyła ostatnia Czeszka. Pani Hauszkowa zmarła w 15 roku i od tamtej pory niestety no już Czeski Zakątek pozostał tylko i wyłącznie w nazwie regionu, ale wciąż te wpływy czeskie, krajobrazy czy atmosferę można spotkać do dziś i wcale nie trzeba wyjeżdżać z Polski.
0: To są rejony, okolice Kudowy, wieś Pasterka. Tam do roku 1945 mieszkało mniej więcej 5 tysięcy Czechów. Przy czym to też była nietypowa sytuacja, bo to nie były ziemie czechosłowackie, tak, w okresie międzywojennym. Te ziemie były częścią Niemiec, III Rzeszy. To byli Czesi, którzy jakoś przetrwali, mimo właśnie przesuwających się granic, cały czas rozmawiali po czesku i dopiero po II wojnie światowej okazało się, że tam nie ma dla nich miejsca, bo dla Polaków oni byli w zasadzie Niemcami.
2: Dla Polaków i dla Sowietów, którzy przyszli wtedy goniąc Wehrmacht, oni byli Niemcami, jak każdy człowiek, który nosił na sobie niemiecki mundur. A oni często, co zresztą wiemy też z historii Polski, byli do tej armii wcielani na siłę, nie mieli wyboru. Warto pamiętać, że to nie tylko Kudowa, Pstrążna, Pasterka, Karłów, ale też cała ziemia kłodzka tak naprawdę były bardzo długo częścią Czech.
0: Ważnym elementem jest w twojej książce to, że wspominasz o tym, jak dane miejscowości nazywają się teraz, jak nazywały się, kiedy były niemieckie, jakie są ich czeskie nazwy. Te zmiany nazw też bardzo dużo mówią o historii tych ziem.
2: To jest pewnego rodzaju mój konik. No ja jestem z wykształcenia językoznawcą, więc słowa, nazwy, etymologia, skąd one się wzięły, jak się narodziły. Wiele razy się zastanawiam na przykład nad etymologią poszczególnych nazw miejscowości, czy też konkretnych gór, czy pasm, jak one zmieniały się wraz z mieszkańcami, którzy tam przybywali. Ale tak naprawdę cały czas mówimy o jednej krainie, w której wszystkie te ludy, które tam mieszkały, były u siebie. I to jest ciekawe, że te granice się przesuwały raz w jedną, raz w drugą stronę, znikały, pojawiały się gdzieś indziej. Więc te nazwy są tłem, czeskie, niemieckie, polskie.
0: No właśnie, śledzisz historię tego regionu i bardzo często wracasz do postaci amerykańskiego prezydenta, który zanim został prezydentem, no był w Prusach, to John Quincy Adams. Ja nie miałem pojęcia, że on tamtędy wędrował.
2: John Quincy Adams jako ambasador USA w Królestwie Prus zwiedzał Śląsk jako jedną z najbardziej zaawansowanych i zmieniających się krain ówczesnego królestwa. Śląsk zawsze był bardzo bogaty w różnego rodzaju zasoby. Najpierw złoto, srebro, różnego rodzaju metale, kamienie szlachetne, których poszukiwali w średniowieczu Walończycy, kopalnie srebra czy złota. W Złotym Stoku były własnością królów czeskich, to też trzeba pamiętać, którzy rezydowali w Ziembicach dzisiejszych, czyli w ówczesnym Minsterbergu. To są wszystko te mieszające się ze sobą wpływy. I Quincy Adams ruszył z Berlina na południowy wschód, gdzieś pod Lądek Zdrój. I on opisywał przemianę tej krainy, zmiany gospodarcze, zmiany polityczne, ponieważ Śląsk wychodził z różnorakich konfliktów, wielu setek lat konfliktów. On ruszył w trasę w 1800 roku, czyli raptem 30 parę lat po uznaniu przynależności Śląska nie do Austrii Habsburskiej, tylko do Prus Hohenzollernów.
0: Na ile to, co znalazłeś w jego opisach z początku XIX wieku, na ile się to różni z tym, co zastałeś już w Sudetach?
2: Podstawową różnicą jest zupełnie inna kultura, która się tam pojawiła. Wcześniej tych polskich śladów było bardzo niewiele. One sięgały czasów piastowskich i Quincy Adams o tym pisze gdzieś tam w drugiej części swojej książki. On pisze o polskich królach, właśnie śląskich piastach, o zamkach, które widział po drodze. Natomiast on się koncentrował na obserwacji tego, co się wokół niego zmieniało. To też jest fenomen pewnego rodzaju pisarski, dlatego że to można powiedzieć, jego listy pisane do brata są pewną formą krótkiego reportażu z przełomu XVIII i XIX wieku. Więc on zrobił coś zupełnie innego niż wszyscy jemu współcześni. Natomiast on jako dyplomata pewnie prowadził jakąś tam działalność wywiadowczą, bo no Prusy rosły w siłę i on też kontakty handlowe zawierał, bo też pisze o tym, jak na przykład przegląda ceny tkanin, zarówno na rynku w Wałbrzychu, jak i w Kowarach na przykład, bo Śląsk też był centrum tkactwa. I jeszcze były huty szkła, o których Quincy Adams pisze, ale wracając do pytania, ile z tego zostało? No to zostały góry, zwłaszcza góry stołowe, o których Quincy Adams wyrażał się z niesamowitym zachwytem, mimo że trafił tam w koszmarną pogodę. Ja trafiłem w lepszą. Z wielkim zachwytem pisał na przykład o Altszwarskim Skalnym Mieście po stronie czeskiej.
0: Piszesz w tytule już, że to jest znikająca kraina. Co konkretnie znika?
2: To nie jest do końca tak. Nie chcę zdradzać końcówki, bo na końcu napisałem, co znika. Natomiast na pewno znikają krajobrazy, które jesteśmy w stanie zanotować w danej chwili, choćby nawet pod wpływem zmian klimatu, które się rozpędzają i wpływają na gatunki roślin. Znika bardzo różnorodna przyroda i to jest dla mnie, jako osoby zaangażowanej przyrodniczo, dość bolesne. Znikają ślady architektury, znikają ludzie, tak jak wspomniana pani Hałszkowa z Pstrążnej, która była ostatnią kłodzką Czeszką. Znikają różnego rodzaju detale, na przykład kamienie przydrożne, słupy drogowe stare, ale z tym znikaniem to też nie jest do końca negatywnie, ponieważ w ich miejscu pojawiają się nowe rzeczy i pod tym względem Śląsk jest fenomenem, ponieważ na te znikające warstwy nakładają się następne i następne i następne, przez co to bogactwo Śląska nie znika, ale rośnie.
0: Tak opowiadał Michał Zabłocki. I tutaj w tej rozmowie oczywiście, że jakąś tylko niewielką część poruszyliśmy z tych wątków, jakie pojawiają się w książce. Tu bardzo ważni są ludzie. Ci, którzy żyli tam wcześniej, ci, którzy wędrowali tymi szlakami, jak właśnie wspomniany John Quincy Adams, szósty prezydent USA, więc to lata temu, ale właśnie spisał to, co widział. No ale właśnie przede wszystkim ci fizycznie spotkani na szlaku. Michał tutaj mówił, że istnieje coś takiego jak wspólnota ludzi szlaku i że to jest piękne, że tam nie widać żadnych podziałów, że wszyscy się nawzajem wspierają. Widziałem właśnie teraz w grupie patronów zdjęcie z...
1: Tak, z anteny.
0: Z anteny właśnie.
1: Z cyklu Czech na rowerze.
0: A na pradziadzie to pani Jolanta. W ogóle co jakiś czas państwo mi wysyłają różne swoje zdjęcia z wypraw rowerowych, pieszych właśnie w te rejony polsko-czeskie na pograniczu. Więc wiem, że osób zachwyconych tymi szlakami wśród słuchaczy jest niemałe grono. Wiem też, że są wśród nas fani dobrego wojaka Szwajka i oni jak zerkną do tej książki, to też będą zachwyceni, bo przeczytają, jaka piosenka nucona w głowie niosła wędrowca w tych trudnych chwilach. To ta piosenka nie jest do cytowania, przynajmniej o takiej porze. No dobrze, to jeszcze tylko dodajmy to, że Michał Zabłocki będzie gościem festiwalu Książki w Opolu, a ten festiwal już w ten weekend. Znikająca kraina, wędrówka przez Góry Śląska. Piękne spojrzenie na ten kawałek świata. Piękne, ale czy cudne?
1: No właśnie, chyba nie.
0: A przynajmniej nie w tym czeskim znaczeniu.
1: Tak, zdecydowanie nie. Kilka dobrych odpowiedzi znalazło się na grupie patronackiej i jakaś dobra odpowiedź wpadła mailowo. Cudny, czyli cnotliwy.
0: Tak. Tam pada odpowiedź też, że to czystość, ale właśnie w tym takim znaczeniu takiej czystości, niewinności, cnoty. Tak, pas cudności, który tam padł w piosence.
1: Pas niewieści.
0: To pas cnoty. Tam Helena Wondraczkowa śpiewała o pasie cnoty. O, więc takie to historie mogą być nieporozumienia w relacjach
1: damsko-męskich,
0: polsko-czeskich, prawda?
1: Ktoś przy moście Karola powie paniom, że panie są cudne. To ja nie wiem, czy teraz cnotliwy, że ktoś jest cnotliwy, to jest taki komplement wprost. Przy naszych cnotach niewieścich, które były w mediach przez jakiś czas, mam wrażenie, że...
0: Że teraz częściej może być argumentem za czyjaś necudnost.
1: O!
0: O i...
1: Nie cnoto!
0: Tak. No więc tu mogą być naprawdę problemy w relacjach. Wybrałem piosenkę na to czeskie spotkanie, piosenkę o Sudetach. Sudety w ogóle w języku czeskim, ta nazwa jest kłopotliwa ze względów historycznych, nie językowych, ale jednocześnie ona jest obecna w kulturze i w tym utworze będzie trochę chłodno. To jest utwór Sudety Dreams i Zapomnialsem. Podwieczny baldachinem, a brakus deszczem,

0: Jakiś moment temu pytałam Państwa, czy te wszystkie przysłowia dotyczące pogody, które często można znaleźć w kalendarzach, mają rację bytu i w zasadzie, bo w moim odczuciu nie mają przy zmianach klimatycznych. I mamy telefon w tej sprawie.
1: Jeżeli chodzi o przysłowia, to jest takie naczelne. Na świętego Hieronima jest pogoda albo jej nie ma, a reszta się nie liczy.
0: No i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie, że reszta się nie liczy, czyli słuchacz się ewidentnie ze mną zgodził. Dziękuję bardzo.

Za moment Beata Grabarczyk i kolejny gość w dzisiejszym Nowym Świcie, ale jeszcze zanim to ja dwa słowa o literaturze. Mikrokącik czytelniczy w tym momencie własny zaznaczam. Pytanie, czy się przyjmie, czy zostanie. Moje czytanie ma to do siebie, że odbywa się zamiennie z oglądaniem filmów, seriali albo graniem w gry, więc byłby to kącik poniekąd ruchomy, ale... Trzeba zacząć tę historię od słowa, sformułowania z angielskiego girl dinner. Nie wiem, czy się Państwo z tym spotkali. Był na to trend w internecie jakiś moment temu. W girl dinner chodzi o to, że jest to skomponowanie szybkiej, bezwysiłkowej kolacji z składników znalezionych pod ręką w domu. Czyli je się bardzo przypadkowe, bardzo dziwne rzeczy. Parówki na zimno, musztarda ze słoika zagrodziona ogórkiem. Albo sardynki, a potem kanapka z Nutellą, bo tylko jeden kawałek chleba był. Wszystkie dziwne rzeczy się tam mieszczą i to jest również tytuł debiutu Justyny Chrycyk. Justyna, to jest książka króciutka, bardzo osobista. Autorka jest w zasadzie w moim wieku, bo to rocznik 9-7 i właśnie mówiąc o jedzeniu w taki bardzo sensualny sposób opowiada swoją historię. To jest, podkreślam, bardzo osobista książka. Jednocześnie niesamowicie napisana w sposób bardzo taki abstrakcyjny. Ja czasami mam wrażenie, że moje myślenie jest trochę dziwne. Jakbym mówiła wszystko, co mi się kojarzy, to ludzie by mnie mieli za zupełną wariatkę. Jak czytałam tę książkę, to miałam poczucie, że jest nas więcej. Więc polecam bardzo, bo to jest naprawdę świetna polska literatura. Wydawnictwo Cyranka wydało Girl Dinner. No i uważam, że dobrze jest czytać młodą polską prozę, bo jak my jej nie będziemy czytać, to kto inny. Justyna Chrycyk-Girl Dinner. Jeszcze raz polecam.

0: Seven Nation Army, ale w coverze, tak mi się wydaje, że oryginał to jednak nie Belonged Soul, a my przechodzimy do rozmowy. Beata Grabarczyk w studiu.
1: To
0: niezmiennie.
1: Ja. Niezmiennie. Tylko chciałam zapostulować, że piosenki się jakoś tak bardziej zasadniczo kończyły, a tak kończą się znienacka ostatnio. Ja się czuję zaniepokojona.
0: Co dla ciebie byłoby dosadne? Taki talerz perkusyjny?
1: Tak, albo ona się jakoś wycisza, a tu po prostu się kończy i już skończona, nie ma jej.
0: Wydaje mi się, że lepsze to, niż ta taka nagła przerwa w środku.
1: To prawda, nagłe przerwy w środku grożą różnymi dziwnymi zachowaniami prowadzących program.
0: Mogłoby się to skończyć tak, że wylądujemy na pogotowiu.
1: Na przykład. Teraz jak porozmawiamy z państwem, to też nie wiem, czy kilka osób... Nie, przesadziłam.
0: Ciśnienie podskoczy?
1: Ciśnienie może podskoczyć, tak. Także proszę nie pić kawy, proszę państwa, będziemy rozmawiali. Uwaga, uwaga, czy ktoś pamięta, że w Polsce było coś takiego jak komisje śledcze? Mhm. No proszę. No więc będziemy rozmawiali o komisji śledczej, która zajmowała się Pegasusem. Razem ze mną jest Wojciech Czusnowski z Gazety Wyborczej. Cześć Wojtku.
2: Dzień dobry.
1: No to mamy troszkę sprzeczne, że tak powiem, informacje. No bo z jednej strony mamy informację, że pod koniec, że właściwie jest już gotowy raport komisji, że ma mieć on 300 stron. No i że pod koniec czerwca, na przełomie czerwca i lipca komisja skończy pracę i tam będą jeszcze zdania odrębne i może we wrześniu ta praca się skończy. A ty mówisz, że tego raportu nie będzie.
2: Nie, to trochę tak nie do końca jest.
1: A no właśnie.
2: Się jest. Ja się odnosiłem, jak rozmawialiśmy wcześniej, do tego, że dzisiaj miała zakończyć pracę.
1: A nie, no, to dzisiaj nie, dzisiaj nie.
2: Nie, raport jest i co więcej, ja wczoraj rozmawiałem z posłami z komisji, on ma być ogłoszony do końca, do wakacji. Także już wkrótce, teraz jest w fazie redagowania. I to będzie ostatnia komisja, której działalność zostanie, z tych komisji śledczych, które były, której działalność zostanie zakończona.
1: Ale zobacz, mów.
2: Jeśli chodzi o tą stronę techniczną, no to raport jest i do końca czerwca będziemy go poznamy.
1: A wiemy mniej więcej, co jest w tym raporcie?
2: No, można się domyślać, że będą tam jakieś liczne zawiadomienia do prokuratury. Raport będzie miał na pewno część jawną i część tajną. Ta część tajna jest oczywiście ciekawsza, no ale...
1: No tak, ale jest tajna.
2: Tej nie poznamy. No ale i tak wydaje mi się, że warto poczekać i zobaczyć, co będzie w tej części jawnej na tych 300 stronach. Za to ta komisja zebrała bardzo dużo materiałów, mimo że borykała się z różnymi przeszkodami ze strony instytucji, które powinny z nią współpracować, no to była no być może najważniejsza komisja śledcza w tym, która powstała w ramach rozliczeń.
1: Na pewno problem był najbardziej taki, no, najbardziej chyba polityczny i najbardziej palący, no bo mogło się, znaczy właściwie się okazało, że PiS podsłuchiwał po prostu konkurencję polityczną także w czasie kampanii wyborczej. Natomiast pytanie jest, bo wiesz, tak jak wspomniałam na początku, no te komisje były i właściwie niewiele po nich zostało, jeżeli idzie o taką pamięć społeczną. Raczej one się... Raczej się nie zapisały, wiesz, jakoś spektakularnie.
2: Jako przedstawiciele mediów, no to nie do końca odpowiadamy za pamięć społeczną, bo...
1: Nie, mnie bardziej chodzi o to, czy te komisje zrobiły swoją robotę.
2: Moim zdaniem zrobiły. Moim zdaniem przede wszystkim działały sprawnie, dosyć szybko zakończyły pracę. Skierowały wnioski do prokuratury. Prokuratura bada te sprawy. Część z tego, co pamiętam, to część postępowań jest wszczętych. No trzeba też pamiętać, że jednak po czerwcu 2025 roku nastąpiło pewne spowolnienie, jeśli chodzi o działania prokuratury, no i całego szeregu instytucji, które powołane są do tych rozliczeń. Wiemy też dlaczego, prawda? No, klęska Rafała Trzaskowskiego i całego tego projektu, że no, tutaj będzie można zacząć sprawnie rządzić, ale też sprawnie rozliczać, przy współpracy z prezydentem, który nie będzie stawiał oporu, no, sprawiła, że te działania zostały spowolnione. No i mamy też do czynienia z sytuacją, kiedy w tych różnych instytucjach są cały czas ludzie związani z PiS-em, po prostu czekający na powrót tej partii do władzy, i oni też spowalniają te wszystkie działania. Natomiast jeśli chodzi o te komisje, łącznie z tą komisją Pegasusową, uważam, że to ich działanie było dosyć sprawne. Ja porównuję to na przykład z Sejmem, z pierwszych rządów Platformy, gdzie była komisja do sprawy bardzo prostej, czyli zatrzymania Barbary Blidy, i ona działała przez całą kadencję, przez 4 lata w prostej sprawie. Więc no tutaj mamy jednak zasadniczą różnicę, że no, te 3 pierwsze komisje zakończyły pracę no, dosyć dawno temu, no, a ta ostatnia teraz kończy.
1: Tak, no ona też zaczęła później. Ona też zaczęła później, więc mniej więcej pewnie one tyle samo wszystkie pracowały. Tylko pytanie, czy te obiecane rozliczenia rzeczywiście się odbędą? No mamy prawie trzy lata tej koalicji, która rządzi. Różne rzeczy w prokuraturze rzeczywiście się znalazły. Różne śledztwa zostały podjęte. Czasami niektóre nawet sprawy trafiły do sądu. No jedna się toczy, czyli sprawa dotycząca posła Mateckiego, ale cała reszta, no to grzęźnie. Te rozliczenia, no tak średnio idą.
2: No ja się z tym zupełnie nie zgadzam. No, rządy obecnej koalicji zaczęły się od takiego dosyć spektakularnego zdarzenia, jakim było aresztowanie i potem skazanie byłych szefów MSWiA i koordynatora służb specjalnych, czyli Kamińskiego i Wójcika. No a teraz mamy głównego polityka, który stoi za większością tych nieprawidłowości, czyli Zbigniewa Ziobrę, w takiej sytuacji, że jest banitą, jest uciekinierem, jest ścigany listem gończym, jego zastępca również. Wydaje mi się, że no to, że tak jak że chyba nie ma lepszego symbolu tych rozliczeń niż właśnie Ziobro, który po prostu musiał uciekać z kraju i stanowi ogromne obciążenie dla PiS-u. PiS oficjalnie go broni, ale doskonale wiemy, że to co zrobił on, co zrobił Romanowski, ta ucieczka, no to jest po prostu straszny wstyd i straszny problem wizerunkowy dla tej partii.
1: No tak, tylko z drugiej strony, wiesz, Ziobro uciekł i śmieje nam się w twarz, tak samo Romanowski.
2: No, ja nie wiem, czy on się...
1: A nie, te filmiki takie, wiesz, bezczelne, te opowieści o tym, jako to nielegalna prokuratura stawia mu śmieszne zarzuty, a on się ze wszystkiego tłumaczy i w ogóle. Ja wiem, że to oczywiście jest trochę rozpaczliwe, no tylko, wiesz, dla takiego...
2: Wiesz, ja nie wiem, czy on tak się bardzo śmieje. Ja myślę, że on sobie zdaje sprawę z tego, że jego sytuacja jest dramatyczna, że no jest niemal pewne, że już nie będzie miał powrotu do...
1: A pewien jesteś? Ja się nie zdziwię, jak on po prostu przy zmianie rządów wróci i...
2: W Polsce niczemu się nie można dziwić, ale ja myślę, że on też stracił zaufanie Kaczyńskiego, bo Kaczyński spodziewał się tego, że on z otwartą przyłbicą będzie się tutaj bronił, będzie się przeciwstawiał. Tym bardziej, że on wcale nie był zagrożony realnym aresztowaniem. Tak naprawdę, jeśli czytać w te postanowienia o aresztowaniu i tak dalej, to tam były liczne zastrzeżenia związane z jego stanem zdrowia i tak dalej. On prawdopodobnie odpowiadałby z wolnej stopy. I myślę, że tak naprawdę to on sobie zdaje sprawę z tego, jak to wszystko fatalnie dla niego wygląda. Podobnie Marcin Romanowski. Więc ja się skupię na tych dwóch osobach. Dla mnie takie mówienie, że oni się teraz śmieją i tak dalej. No spróbujmy się wkrócić w sytuację. To nie jest fajna sytuacja.
1: Fajna, ona jest niewątpliwie.
2: Musisz uciekać ze swojego kraju. Większość opinii publicznej cię potępia albo się z ciebie wyśmiewa. no ci sojusznicy, którzy cię przyjmują, też się patrzą tak na ciebie no z pewnym politowaniem, jako na takiego miękiszona. No i sama ta sytuacja, kiedy jest się takim uciekinierem, kiedy nie można wrócić do Polski, no jest wysoce niekomfortowa. Więc nie powiedziałbym, że oni się śmieją.
1: No dobrze, ale zobacz, jest wiele tych afer wiąże się z grubymi pieniędzmi, które gdzieś wyparowały albo zostały rozdane. No i rząd nie jest w stanie tych pieniędzy odzyskać. Udało się odzyskać 3,5 miliona z programu Villa Plus, a poza tym cisza. Nie ma żadnych odzyskanych pieniędzy.
2: No wiem, że coś tam odzyskano od pana Szopy.
1: A, no tak.
2: Z afery
1: Rarsu.
2: Dotyczące odpryzg afery Rarsu, prawda? Mamy teraz aferę CBIR, więc też będą odzyskiwane pieniądze z tych firm, ale no to jest kwestia też skuteczności tego odzyskiwania. Nigdy prawo nie jest tutaj bardzo takie sprawcze, dlatego że no istotą takich pieniędzy, które są w ten sposób pozyskiwane, jest to, że no natychmiast są gdzieś dalej wyprowadzane. No i tak jest też w tym przypadku, prawda? No ale inna sprawa, że na tych wszystkich ludziach, na tych wszystkich sprawcach, tych, którym już mają zarzuty i tych, którzy się ich boją, no to ciąży to zagrożenie, że po prostu te środki stracą. Wydaje mi się, że to już jest coś, prawda? Pamiętajmy też, że ja to cały czas podkreślam, jest pierwszy raz w historii po 1989 roku, kiedy w ogóle podjęto na tak szeroką skalę kwestie rozliczeń. Wcześniej polska polityka zachowała się tym, że nikt za nic nie ponosił żadnej odpowiedzialności. No przykład Antoniego Macierewicza, przykład Ziobry z poprzedniego rozdania. No to były takie najbardziej krzyczące, rażące przykłady tego, że można zrobić w Polsce wszystko i nie ponosić żadnej odpowiedzialności za swoje działania. No w tym wypadku teraz mamy jednak zupełnie inną sytuację.
1: Nie do końca się z tobą zgadzam, bo jednak o poniesienie odpowiedzialności...
2: A ja to chodzi, nie się
1: No dobrze, nie będziemy już dyskutować, bo czas nam minął. Dzięki Wojtku. Wojciech Szuchnowski z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia.
0: A rozmowę jak zwykle prowadziła Beata Grabarczyk.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja również.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. 68 zł i 85 groszy. Na tyle rząd wycenił emerytów w Polsce, a właściwie taką proponuje nominalną waloryzację najniższej emerytury w 2027 roku. Z waloryzacją rent i emerytur jest tak, że najważniejsze są dane makroekonomiczne. Rokrocznie w marcu, gdy już znamy konkretne dane o tym, ile wyniosła inflacja za cały poprzedni rok oraz jak kształtowały się wynagrodzenia, to o procent inflacji, procent za wzrostu wynagrodzeń kumuluje się stawkę waloryzacji. Rząd ma pole do popisu, może wprowadzić waloryzację procentową lub kwotowo-procentową. W tym drugim przypadku emeryci są chronieni przed zbyt niską waloryzacją. Można na przykład ustawić na sztywno kwotę nie mniejszą niż 100 zł, a procent wyliczać dopiero od tych świadczeń, przy których procentowo wychodzi więcej niż 100 zł. To jednak koszt, który obciąża system emerytalny, tam się nie przelewa, bo pracujących jest coraz mniej, a emerytów coraz więcej. Oczywiście ten problem będzie narastał w kolejnych dekadach, jeśli nie zostanie odpowiednio zaopiekowany, ale to zostawmy dziś z boku. Wczoraj informowałem, że Rada Ministrów zajmie się propozycjami dla Rady Dialogu Społecznego w sprawie najniższej krajowej oraz najniższej emerytury właśnie. Płaca minimalna utrzymuje się mniej więcej na poziomie 50% średniej krajowej, gorzej z najniższą emeryturą. Już teraz jest to poziom 41% wobec najniższej krajowej w kwotach brutto. To ważne rozróżnienie. W kwotach na rękę wychodzi niemal połowa, najniższa krajowa to 3605 zł netto, a najniższa emerytura 1800 zł netto miesięcznie. Takie osoby oczywiście mogą liczyć się zarówno na 13, jak i 14 w pełnym wymiarze. To dodatkowe jakieś 3600 zł w skali roku, a więc średnio miesięcznie wyjdzie 2100 zł emerytury. No ale bez tych świadczeń byłoby już bardzo krucho, chociaż i z nimi się nie przelewa. I właśnie na to zwraca uwagę Komisja Europejska. W rekomendacji dla polskich władz emerytury są zbyt niskie wobec najniższej wynagrodzenia. No i wypadałoby podwyższyć wiek emerytalny, ale ten temat politycy jakoś omijają. Wracając do propozycji rządu, trudno oczekiwać, że w dobie starzejącego się społeczeństwa są w Polsce politycy, którzy specjalnie chcą odbierać finansową godność emerytom. Problem jednak jest taki, że w budżecie brakuje pieniędzy i tu trzeba przyjrzeć się, które wydatki są głupie, a które potrzebne. Ale to nie zawsze idzie w parze z poparciem politycznym i tak w kółko. 68 zł i 85 groszy. To wzrost o około 3,5%. Kwota wzrośnie z 1978 do 2047 zł brutto. Jednak w budżecie trzeba na tak skromną waloryzację dopisać blisko 17 miliardów złotych wydatku. I tu jest pies pogrzebany. Dlaczego nie ma propozycji kwotowej waloryzacji? Głodowa emerytura to póki co największa zachęta, by na rynku pracy pozostać dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego.

Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w radiu często po skończonej audycji mówimy chwila nieuwagi i kolejny sukces. I tak dzisiaj też kończę ten nowy świt. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i towarzyszenie mi w tym pierwszym solowym występie. Zuzanna Iłęda, Jakub Jędras, Beata Grabarczyk, Franek Wójcicki, Natalia Harkiewicz, Patryk Krabiega. Dziękujemy bardzo i żegnamy się pejzażem bez grawitacji. Do usłyszenia.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od doniesień z Chin. Polscy siatkarze z pierwszym zwycięstwem w turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali reprezentację Kuby 3-0. Jutro o 14:00 naszego czasu podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się ze Słoweńcami. W serwisie teraz wizyta papieża w Barcelonie. Na stadionie olimpijskim Leon XIV odpowiadał częściowo po katalońsku na pytania młodzieży. Jedno z nich dotyczyło depresji i zdrowia psychicznego. Potrzebny jest system ochrony zdrowia, który wśród swoich priorytetów uwzględni także ten niewidzialny i powszechny rodzaj cierpienia, dotykającego również ludzi młodych. Wieczorem papież weźmie udział we mszy w Bazylice Sagrada Familia. Po 144 latach budowy udało się ukończyć ostatnią najwyższą wieżę kościoła, a właśnie dziś mija setna rocznica śmierci architekta Antonio Gaudiego. Amerykańska Agencja Kosmiczna ogłosiła czteroosobowy skład misji Artemis 3. Pod koniec przyszłego roku dojdzie do testów dokowania kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem. Po raz pierwszy w historii programu Artemis w załodze znalazł się Europejczyk. Pilotem będzie Włoch Luca Parmitano. Jak przyznał, po etapie radości przychodzi czas poważnych szkoleń. Nauczymy się obsługi zarówno normalnej, jak i awaryjnej. Omówimy szczegóły lotu misji, poznamy systemy dokowania i manewry, które będziemy wykonywali. Misja będzie kolejnym etapem przygotowań do powrotu człowieka na Księżyc. Lądowanie na Srebrnym Globie naukowcy planują na rok 2028. Na koniec lądujemy w Łodzi, bo i tam będzie można zobaczyć gwiazdy. Nadchodzi 20. odsłona festiwalu Audio River. Wystąpią m.in. The Prodigy, Disclosure i Boys Noize.
1: To jest 10 scen, każda w zupełnie innym klimacie, z zupełnie innym programem polsko-międzynarodowym, więc no, nazywamy ten festiwal największym świętem muzyki elektronicznej, na pewno w Polsce, jak nie w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Mówił jeden z organizatorów, Łukasz Warna-Wiesławski. Początek festiwalu Audio River dokładnie za miesiąc, 10 lipca, czyli nawiasem mówiąc w urodziny naszej rozgłośni. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Numer na bis.
3: Dzień dobry.
4: Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God. My love. Music is God.

Hymn, pieśń na uwielbienie, mantra, czy jakkolwiek inaczej byśmy sobie to nazwali. Music is God, my love, to krótki i zawierający wszystko, co ważne, fragment z albumu India Moore, francuskiego muzyka znanego jako Chassol. Kłaniamy się w co środowym składzie my, Franek Wójcicki przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie. Standardowo mam na dziś przygotowane jakieś nowości, parę wynalazków z drugiego końca świata i kącik troski o język włoski, rzecz jasna, a czy to bliżej godziny 11. Tymczasem powoli, a zarazem dynamicznie odkrywamy karty. Ta nosi tytuł Bum, Bum, Bum.

W ostatnich tygodniach przy okazji niedzielnych audycji z tamtych lat przeszukałam sporo wirtualnych pudeł z muzyką wydaną po roku 2000 i znalazłam tam mnóstwo ciekawostek, między innymi szwedzki zespół Fatboy, którego twórczość określa się czasem jako swamp rock, czyli rock bagienny, i ma to wiele sensu, bo krótko mówiąc łatwo jest dać się wciągnąć. Piosenka, która najbardziej utkwiła mi w pamięci z racji swojego pulsu, nosi tytuł Bum Bum Bum i w tym samym rytmie napływają do mnie już wiadomości od Państwa. Adres niezmiennie brzmi maria.zamachowska@nowiświat.online. Zanim zaczniemy słuchać następnego utworu, uprzedzam wszem i wobec. Kiedy usłyszą Państwo ciszę w trakcie jego trwania, proszę się nie denerwować, tylko spokojnie i w rytmie policzyć sobie do 5, a na 6 powiedzieć samba.

Ja wiem, że rozmowa o gatunkach muzycznych w 2026 roku to rzecz niełatwa, a nawet nieco kontrowersyjna, bo no już dawno wszelkie gatunki zaczęły się przenikać i mieszać. Niemniej ja lubię porządek, a znalezienie danej piosence, już o samym wykonawcy nie wspominając, jakiegoś toru źródłowego, jeśli o brzmienie chodzi, daje mi właśnie poczucie jakiegoś uporządkowania, w związku z czym, uwaga, wysłuchaliśmy utworu, który nosi tytuł Some Bassism i jest jednym z najważniejszych utworów nurtu Some Bass, czyli połączenia samby i drum and bassu. Ten remix zaś autorstwa brazylijskiego DJ-a Patif jest często uznawany za jeden z klasyków brazylijskiego drum and bassu z początku XXI wieku. No to teraz proponuję dla balansu zwolnić nieco, a może nawet skupić się na kojących dźwiękach harfy pobrzmiewającej w piosence Kenny and Horn pod tytułem Dignity.

To kolejne znalezisko przy okazji przegrzebywania muzyki wydanej po przełomie wieków. Piosenka nosi tytuł Dignity, a jej autorami są Kinney and Horn. Ona, Caitlin Simpson, w skrócie Kinney, pochodzi z Kanady, choć korzenie rodzinne ma na Jamajce. On z kolei, Espen Horn, najpierw był projektantem mody i to całkiem udanym, bo projektował m.in. dla Dolce & Gabbana. Później przez pewien czas był zawodowym bramkarzem piłkarskim w Anglii. Oprócz tego jest również grafikiem i w końcu muzykiem z Norwegii. Ich twórczość zaczęła się i skończyła w 2005 roku. Wspólnie wydali jedną epkę i jeden album długogrający i to jest definicja powiedzenia, że nie o ilość, a o jakość się rozchodzi. Zostaniemy tymczasem przy skandynawskich artystach. W następujący sposób szwedzki muzyk Red Astaire wyznaje miłość do Angie Stone.

Red Aster to pseudonim szwedzkiego producenta, DJ-a i beatmakera Freddy'ego Krugera, który w piosence Love to Angie, nawiasem mówiąc w dużej mierze opierającej się na samplu z piosenki Angie Stone pod tytułem Wish I Didn't Miss You, wyznaje miłość, czy też składa hołd pani Angie, dokładając do jej wokalu dość surowy, jednocześnie wijący i zawijający słuchacza beat. Album, gdzie należy szukać tego wyznania, nosi tytuł Nuggets for the Needy i z pełną odpowiedzialnością zachęcam do przesłuchania go sobie od początku do końca. No to teraz Smooth od Smooth.

Smooth to artysta z Florydy i coś, co wiemy na pewno, to, że jest jednym z tych, którzy cenią sobie prywatność bądź też tajemniczość i mistyfikację. Nie ma o nim zbyt wiele informacji, niemniej wiemy, że w 2011 roku wydał album zatytułowany An Electro Soul Experience, na którym znajduje się piosenka o tym samym, co jego pseudonim, tytule Smooth. Gładko więc przeskoczmy na drugą stronę świata. Proponuję, w 2023 roku w regionie Hatay w Turcji było potężne trzęsienie ziemi, które pozostawiło po sobie ogromne straty. To właśnie stamtąd pochodzi wokalistka i kompozytorka Selin Sumbultepe, która często odnosi się w swojej twórczości do tożsamości, korzeni i traumy tego regionu. W 2024 roku we współpracy z libańskim artystą i pionierem alternatywnej sceny arabskiej Zidem Hamdanem wydała epkę zatytułowaną Hemal, która powstała jako forma muzycznego przepracowania doświadczeń osobistych i regionalnych właśnie. Dobrze, koniec gadania. Selin Sumbultepe, Zid Hamdan w piosence Ma Uredu, czyli Czego chcę, czego pragnę.

Selin Sombultepe i Zeed Hamdan za nami dosłownie i w przenośni, bo w tak zwanym międzyczasie zawracamy na moment do Szwecji. Całkiem niedawno słuchaliśmy tu wspólnie, tu w Numer na Bisie, nowego singla szwedzkiego artysty znanego jako Itling Jazz. Od czasu premiery tego singla muzyk zdążył wydać już cały trzypłytowy album, gdzie oprócz piosenek autorskich są również remiksy i remake'i. I ja taki właśnie remake mam tu na dzisiaj przygotowany. Illegal Heat w wyobrażeniu innego szwedzkiego wokalisty i gitarzysty występującego pod pseudonimem The Tallest Man on Earth.

Itling Jazz i piosenka Illegal Hit, dobra zarówno w oryginale, jak i w tej remake'owej fantazji autorstwa najwyższego pana na ziemi, czyli The Tallest Man on Earth. Zapowiadałam, że będą nowości i to jest ten moment. Na pewno państwo kojarzą już z naszej anteny braci Gutierrez, a dokładnie Hermanos Gutierrez. Jeśli nie, to gorąco zachęcam do zapoznania się z brzmieniem ich gitar. Nowy singiel nosi tytuł Canto Andino.

Canto Andino, czyli pieśń andyjska, to najnowszy singiel ekwadorsko-peruwiańskiego duetu braterskiego Hermanos Gutierrez. Panowie tym samym zapowiadają swój nadchodzący album Los Ojos del Condor, który swoją premierę będzie miał we wrześniu tego roku, a ja na pewno będę czujna, jeśli chodzi o kolejne zachętki singlowe, tak, zachętki, bo te gitary mają jakoś wyjątkowo kojące działanie. Jakimś cudem udało nam się nie zajrzeć dziś jeszcze na Wyspy Brytyjskie, więc czas najwyższy to Hill Saint Soul i Wash Away.

Hail Saint Saul to brytyjski projekt, którego liderką i głównym głosem jest Hilary Muelwa. Urodzona w Zambii, a wychowana w Wielkiej Brytanii, wokalistka i songwriterka. Napisana przez nią piosenka dotyczyła katartycznego zmywania z siebie trosk i smutków. Wash away. One czasami nie chcą się ruszyć z miejsca i ciśnie się pytanie, czy coś lub ktoś się w końcu ruszy.

William Z. Villain jest amerykańskim muzykiem, człowiekiem orkiestrą, sam sobie pisze, gra i wydaje. U nas dzisiaj krótki przykład tego, co potrafię, pod tytułem Anybody Gonna Move. Nie zapomnieliśmy o kąciku troski o język włoski, dzisiaj disco, a nawet disco incantato.

Disco Incantato, zaczarowane disco od włoskiej artystki Emmanuelle, a na koniec zostaniemy na tak zwanym dance floorze, bo wiem, że z niektórymi z Państwa widzę się dziś wieczorem w Progresji, gdzie gra koncert Baxter Dury z baxterową ekipą, także do zobaczenia. Panie Hubercie, Marcinie z luksemburską ekipą, Pani Anno, Krzysztofie i wszystkim Państwu dziękuję serdecznie za wszelkie wiadomości. Zostawiam Państwa z kawałkiem równie dobrego, jak nie lepszego disco pod tytułem Touch My Soul. Franek Wójcicki i Maria Zamachowska. My słyszymy się w niedzielę po godzinie 10. Dobrego dnia.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Jarosław Kaczyński stawił się dziś w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS jest przesłuchiwany w charakterze świadka w sprawie dotyczącej tzw. sprawy dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia próby oszustwa austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera przy przygotowaniach do wartej miliony euro inwestycji. Kaczyński przed wejściem do prokuratury nie rozmawiał z dziennikarzami, ale głos zabrał pełnomocnik Birkfellnera Roman Giertych. Posłuchajmy.
1: Ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński. No przecież słyszeliśmy wszystko na nagraniu, dokładnie jak to było. Także to nie jest problem państwa, to nie jest problem też adwokatów, którzy od wielu lat próbują, tak jak my z panem mecenasem Dibuła tutaj, dojść do prawdy, tylko jest problem pana Kaczyńskiego i jego rozliczeń finansowych oraz zachowań, bym powiedział, o charakterze bardzo dziwnym, jak przyjmowanie pieniędzy w kopercie, które nie zostały jeszcze w ogóle wyjaśnione.
0: Sprawa ciągnie się od 2019 roku. Dotyczy planowanej budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. Inwestycja nie doszła do skutku, a Birkfellner zażądał zwrotów kosztów poniesionych podczas przygotowań projektu. Śledztwo wznowiono w lutym ubiegłego roku po audycie postępowań prowadzonych w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Wcześniejsze przesłuchanie Kaczyńskiego wyznaczone na 20 maja nie doszło do skutku, ponieważ prezes PiS nie stawił się w prokuraturze. A teraz przenosimy się na wiejską, bo Sejm zajmuje się dzisiaj wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca szefowi MSWiA m.in. chaos na granicy zachodniej, niewystarczającą reakcję na akty sabotażu, problemy kadrowe w policji oraz błędy służb przy serii fałszywych alarmów dotyczących osób publicznych. W ocenie wnioskodawców minister ponosi polityczną odpowiedzialność za osłabienie bezpieczeństwa wewnętrznego i niewłaściwy nadzór nad podległymi służbami. Sam Marcin Kierwiński odrzuca zarzuty. Podkreśla, że wniosek zawiera nieprawdziwe informacje i jest już drugim wnioskiem o jego odwołanie złożonym przez PiS. Minister przypomina też, że po ubiegłorocznych aktach dywersji uruchomiono specjalne operacje służb i wojska mające chronić infrastrukturę krytyczną. Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o 800+, mają czas tylko do końca czerwca, by nie stracić pieniędzy za ten miesiąc. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły już 4 miliony wniosków obejmujących niemal 6 milionów dzieci. ZUS przypomina, że spóźnienie może oznaczać utratę prawa do wyrównania.
2: Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Mówiła Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w województwie śląskim. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę e-ZUS, aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Nad większością kraju dziś dużo chmur, więcej przejaśnień na południowym wschodzie. Właściwie wszędzie może popadać po południu, bliżej wieczora burze, głównie w Tatrach i Bieszczadach lokalnie może pojawić się grad. Temperatury od 14 stopni miejscami na południu do 24 na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, a w burzach szybciej powieje, bo do 60-70 km na godzinę.

0: See Out Loud i gitarowe granie prosto z Nowego Jorku. Interpol zapowiada nową płytę.
1: W środku dnia.
0: 10 minut po 11, 10 jak 10 czerwca, proszę Państwa, to dziś środa, środek tygodnia, środek dnia, ale jeszcze nie środek środka dnia, tylko początek środka dnia w środku tygodnia, to jeszcze nie jest środek czerwca nawet.

DJ Premier i Rock Marciano, A Money Section i 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy zapraszać między innymi do Teatru Dramatycznego w Warszawie. Tam trwają ostatnie prace przed premierą spektaklu Anioł Zagłady. Skojarzenia filmowe oczywiście jak najsłuszniejsze. Dziś o tym spektaklu, który reżyseruje gruziński reżyser Data Tawadze, opowie nam dramaturg tego przedstawienia Paweł Sztarbowski. Paweł Sztarbowski wcześniej związany z Teatrem Powszechnym w Warszawie między innymi. No ale też za chwil kilka wielka atrakcja dla wszystkich fanów filmu. Jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, jeśli nie najważniejsze po prostu, czyli Nowe Horyzonty się zbliżają. Już w lipcu rozpoczyna się, na przełomie lipca i sierpnia oczywiście, ten festiwal zawsze 10 dni święta kina. No i tegoroczna edycja, jak się zapowiada, to dowiemy się za kilka chwil.

0: Kuba Folwarczny na naszej antenie 17 minut po godzinie 11. No a teraz już w roli głównej Nowe Horyzonty. I o Nowe Horyzonty, proszę Państwa, 26. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Święta Kina. 10 dni, teraz zapytam Małgorzatę Sadowską, czy to jest 10 dni, czy 9, czy 11, bo zawsze jakoś różnie to wychodzi. Dzień dobry, dyrektorka artystyczna.
1: Dzień dobry.
0: Jest
1: 10. I oczywiście później jeszcze mamy do 9 sierpnia. Zaczynamy 23 lipca stacjonarnie, do 2 sierpnia, a do 9 jesteśmy jeszcze obecni online.
0: Tegoroczny festiwal, 26. edycja, więc jak zwykle, to każda edycja jest okrągłą edycją, prawda? W przypadku Nowych Horyzontów to jest zawsze taki czas, w którym przykładamy szczególny fokus, soczewkę przykładamy do konkretnych kinematografii, twórców, ale też tematów. I chciałbym zapytać, co jest w tym roku takim waszym głównym polem zainteresowania? Jeżeli oczywiście możemy mówić o głównym.
1: No nigdy nie mamy takiego jednego głównego, chociaż te tematy gdzieś się przy okazji już ujawnienia całego programu pokazują, ujawniają. My wybieramy filmy przez cały rok i one rzeczywiście układają się w ścieżki i korespondują ze sobą filmy, rozmawiają, epoki, twórczyni i twórcy. Także na pewno takiego bogactwa tematów i w tym roku nie zabraknie. Jeśli chodzi o takie jakby duże retrospektywy, o których już mogę powiedzieć, bo jeszcze mamy sporo do ujawnienia.
0: Dlatego zadaję pytanie ogólnie na razie, bo wiem, że jeszcze na przykład kwestia filmu otwarcia jest
1: to zamknięta. Jest jeszcze wielka tajemnica.
0: Tak, przed nami, no więc
1: tak. Tak, film otwarcia jest jeszcze kwestia zamknięta, zgadza się. Ale niedługo będziemy też i to ujawniać. Mam nadzieję, że nasza widownia będzie bardzo usatysfakcjonowana tytułem, który się tam pojawi. Natomiast już możemy mówić o dwóch dużych retrospektywach, o retrospektywie Marty Messarosz i o retrospektywie Ulrike Oettinger, czyli dwie wielkie damy kina europejskiego. Jedna reprezentuje kino niemieckie, druga kino węgierskie, czyli blok wschodni, bo to kino, które powstawało w czasach jeszcze zimnowojennych. Marta Messarosz jest taką reżyserką w Polsce właściwie, można powiedzieć, że nazwisko jest bardzo znane, też bardzo mocno kojarzone z Janem Nowickim, z którym była związana przez wiele lat. Kręciła też filmy w Polsce, mieszkała w Polsce, dzieliła swój czas pomiędzy Budapeszt i Kraków, jego okolice, natomiast myślę, że jej kino tak naprawdę nie jest w Polsce znane i dlatego chcieliśmy je przypomnieć. Przypominamy tą pierwszą część jej twórczości, tą właśnie węgierską. No to jest też wyjątkowa absolutnie twórczość na tle kina Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Wschodniej, jakby ze swojej epoki. To jest kino, które w czasach, kiedy kręcono o wielkiej historii, o wielkich mężczyznach i ich wielkich dokonaniach, a nawet jeśli niewielkich, to generalnie jakby skupiano się właśnie na jakby bohaterach, to ona kręciła filmy o kobietach, kręciła filmy o dzieciach, kręciła filmy o prywatności, a nie o wielkiej, chociaż o wielkiej historii oczywiście też, to są jej trylogia Dzienniki, jest poświęcona, jest autobiograficzna, poświęcona jest właśnie wielkiej historii dwudziestowiecznej, którą razem z Węgrami też częściowo oczywiście dzieliliśmy, żyjąc w cieniu Związku Radzieckiego. No ale to jest takie kino, które jest bardzo mocno prywatne i to jest też wyjątkowe rzeczywiście i bardzo mocno też poświęcone młodości, która próbuje się wybić na niezależność, która walczy o swoją wolność, która walczy o swoją tożsamość, która próbuje przebyć różne szklane sufity. Także to jest też o emancypacji, o pracy, o zabawie, o radości, o rodzinie, o relacjach. Ona jest w ogóle autorką jednej z pierwszych, o ile nie pierwszej, scen w kinie pokazujących prawdziwy poród na przykład, czym wywołała ogromny skandal w swoich czasach. Ale też myślę, że warto podkreślić, że to jest pierwsza Węgierka i w ogóle pierwsza w historii reżyserka, która zdobyła najważniejszą nagrodę, czyli Złotego Niedźwiedzia na Berlinale i tym samym została pierwszą kobietą nagrodzono na jednym z największych światowych festiwali. Także jest pionierką pod wieloma względami. No, Oettinger to jest zupełnie inny świat. To jest już surrealizm, kamp, fantazja, kostium, jarmark i tego typu właśnie sceneria, więc to jest rzeczywiście jakby trochę w inną stronę idące kino, więc myślę, że ten dialog też pomiędzy nimi będzie bardzo dla naszej widowni ciekawy.
0: Ale też no, warto wspomnieć tutaj, że raptem 2017 rok, prawda, no to jest ta ostatnia fabuła, którą poznaliśmy, to jest Zorza Polarna, film. Zatem no, jeszcze niemal dekadę temu bardzo aktywna, nie wiem jakiego zdrowia w tej chwili.
1: No, Marta Mesarosz ma w tej chwili 95 tak jest, lat. No właśnie w tym roku jest 95. rocznica jej urodzin, która też była dla nas okazją do właśnie zorganizowania tej retrospektywy. Ale stan zdrowia jej nie pozwoli już na to, żeby nas odwiedzić niestety.
0: Ale też mówię o tej Zorze Polarnej po to, żeby pokazać, że no, rzeczywiście po 80. roku życia jeszcze jak najbardziej tak. aktywna zawodowo reżyserka i chcąca się wypowiadać. Też zresztą no, możemy pewnie jakoś popatrzeć sobie na historię naszego regionu, czy konkretnie Węgier przecież, prawda? Również tę najnowszą tak. w związku z tym. Ale dobrze, zajmijmy się w takim
1: tak,
0: razie...
1: Tak, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przyjrzeć
0: no
1: się
0: właśnie,
1: Węgrom.
0: Węgry są na ustach wszystkich. Oczywiście nazwisko Marty Mesarosz tutaj nie pada jako to pierwsze, ale myślę, że też poprzez tę twórczość można się temu co nad Dunajem, jak jest stan ducha może bardziej właśnie nad Dunajem przyjrzeć, ale wróćmy do Nowych Horyzontów, chociaż właśnie Nowe Horyzonty temu służą, żeby wprawdzie do Wrocławia się udać, ale z tego Wrocławia udawać się jednak w cały świat za sprawą filmów, podróżować w przestrzeni i w czasie. To może idąc tym tropem, jakie jeszcze podróże nas czekają?
1: Czekają nas liczne podróże, no oczywiście, tak jak zawsze krążymy po całym globie i pokazujemy kinematografię od Ameryki Łacińskiej przez Europę, po Azję, Indie oczywiście. No to jest jakby pełne, staramy się, żeby to było naprawdę geograficznie absolutnie pełne spektrum, ale żeby to było też kino, które jest jak najbogatsze właśnie i tematycznie, i jeśli chodzi o reprezentację nie tylko właśnie krajów, ale także środowisk, czy właśnie jakieś tożsamości. Więc tutaj też tego z całą pewnością nie zabraknie. Mamy już takie, też właśnie myślę o tym, co możemy ujawnić, więc możemy na pewno już ujawnić,
0: Garden
1: bo właśnie
0: Party
1: dopiero
0: na
1: to...
0: na przykład widzę, że jest.
1: Na przykład, tak, sekcja poświęcona ogrodom. Specjalna taka sekcja poświęcona właśnie ogrodom, ogrodnictwu, czyli zjawisku, które przeżywa... Myślę, że w Polsce to bardzo dobrze widzimy, prawda? Na przykładzie choćby ogródków działkowych, że przeżywa ogrodnictwo swój renesans, ogrodnictwo w takim wymiarze miejskim, ale też ogrodnictwo jako rodzaj uprawiania sztuki. Tutaj się kłania na przykład Derek Jarman, czy ogrodnictwo, które jest też jakąś taką czynnością, czy działalnością medytacyjną, egzystencjalną, no ma też wiele wymiarów.
0: Buntem antykapitalistycznym też może
1: Absolutnie
0: być.
1: Absolutnie tak. Oczywiście, że
0: sadzimy
1: tak. Oczywiście,
0: że tak. Rośliny zresztą same ten bunt uprawiają, prawda? Później tylko to jest przez nas dostrzeżone i pokazane na filmie na przykład, no bo rośliny się gdzieś wydzierają, gdzie była jeszcze przed chwilą cywilizacja, jakiś budynek stała, to proszę bardzo, trawa się zaczyna, czy tam jakieś różnego rodzaju chwasty się pojawiają, no i po prostu przyroda zaczyna przejmować miejsce i to też jest pewnie jeden z tych aspektów, o których można by powiedzieć.
1: Tak,
0: ale
1: oczywiście.
0: Można do Central Parku na przykład i wiem, że taki...
1: Dokładnie.
0: Taki
1: tak, więc taka przyroda, którą próbujemy, ogrody, które próbujemy okiełznać, ogrody, które próbują okiełznać nas, więc przyjrzymy się temu też właśnie w takim wymiarze ekologii, zmian klimatycznych, które są no, jakby też wielkim jakby tematem naszych czasów. Więc ogrody zaistnieją rzeczywiście. Ja myślę, że wakacje, lato to też jest dobry moment na to, żeby trochę się przenieść w naturę, nawet jeżeli pozostajemy w mieście i pozostajemy w kinie. Więc ta sekcja, myślę, będzie takim też rodzajem oddechu dla naszej widowni. Po jakichś mocniejszych wrażeniach, na przykład z nocnego szaleństwa, będzie się można uspokoić w ogrodzie i zrelaksować. Będziemy też w sekcji Trzecie Oko, która tradycyjnie przygląda się kinu kobiecemu, reżyserkom. Będziemy zajmować się Złamanymi sercami w tym roku, będziemy je leczyć, będziemy mówić o miłości romantycznej, o miłości postromantycznej, o różnych rodzajach związków i relacji, ale właśnie też o zemście na przykład, po tym, kiedy czyjeś serce zostało złamane. o różnych strategiach przetrwania kryzysów miłosnych. Więc będzie to też, myślę, bardzo jakby fajna sekcja dla naszej nie tylko młodej widowni.
0: Sekcja tak, Trzecie Oko, powtórzmy, nie Nocne Szaleństwo, tak. Trzecie Oko.
1: Chociaż tam też dużo szaleństwa będzie, prawda? No bo zjawisko Amor Fu, czyli miłości szalonej, jest bardzo nam dobrze wszystkim kinomanom znane, a szczególnie tym, którzy wielbią kino francuskie. Ale tutaj właśnie będziemy się przyglądać różnym miłosnym relacjom i miłości jako takiemu stanowi permanentnego napięcia, permanentnej niepewności, właściwie takiego miłości trochę jako takiemu właśnie kryzysowi, który trwa nawet wtedy, kiedy w tej relacji jesteśmy, kiedy ona się jeszcze nie skończyła, ale cały czas obawiamy się na przykład tego, że to się może wydarzyć, więc tutaj będziemy też dyskutować o, ale też w tym programie to nie będzie na pewno przegląd filmów stricte romantycznych, bo tutaj właśnie będzie potężna polemika z romantycznymi wyobrażeniami o miłości. Będziemy zajmować się między innymi pornografią na przykład w tej sekcji. Tam pokażemy w ramach Trzeciego Oka i Klubu Złamanych Serc pokażemy film Truly Naked, Prawdziwie Nadzy, który przywieźliśmy z Berlina, ale to jest film właśnie o tym, czym tak naprawdę w czasach, w których pornografia jest bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem i bardzo rozpowszechnionym niestety wśród bardzo młodych ludzi, czym tak naprawdę w tej rzeczywistości jest intymność i czym jest tak naprawdę bycie prawdziwie obnażonym, prawda? Czy tu chodzi o ciało, czy chodzi o emocje, czy chodzi o uczucia. No to jest taki film, który bardzo mocno idzie po bandzie, więc myślę, że on będzie też dzielił publiczność, ale na tym też polegają nowe horyzonty.
0: No tak.
1: Pewnie... Że pokazujemy kino, o które będzie się można pokłócić.
0: Takie filmy, to taki film właśnie, to jest film wymarzony Siri, wygeneruj film z nowych horyzontów i Siri właśnie, film, o który można się pokłócić, artystyczny, odważny. Tak, o to zdecydowanie chodzi. To ja jeszcze na koniec, bo wiem, że będziemy musieli się przed festiwalem zdecydowanie jeszcze spotkać raz, żeby wtedy już ogłosić to wszystko, co najgłośniejsze, najważniejsze, a czego jeszcze ogłosić nie można teraz, no ale oczywiście możemy powiedzieć o pewnych ideach i kierunkach teraz, natomiast o konkurs Nowe Horyzonty muszę zapytać, no bo nie jakie filmy w nim znajdziemy, ale idee, tematy, czego się mniej więcej po nim spodziewać.
1: No właśnie tego nie mogę jeszcze powiedzieć.
0: Bo to by było już zdradzenie.
1: Bo tutaj, tak, bo tutaj byłoby już trochę zdradzenie programu. Mogę powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o takie zdradzanie, które już jest dozwolone, mogę powiedzieć o sekcji, którą sama kuratoruję, czyli o sekcji Instytucje Struktury Wspólnoty, która będzie miała taki wymiar bardziej społeczny, która będzie pokazywała przede wszystkim kino dokumentalne, eseje dokumentalne, która będzie koncentrowała się wokół właśnie wszelkiego rodzaju struktur formalnych, nieformalnych, wspólnot. Chcę właściwie trochę pójść pod prąd tutaj, bo kino jest często takim medium, które mówi o jednostce, prawda? O tym, że ktoś czegoś doświadcza w pojedynkę, przeżywa w pojedynkę, walczy w pojedynkę, zwycięża w pojedynkę, przegrywa w pojedynkę, natomiast chcę powiedzieć tutaj o wspólnotach, o wspólnotach rodzinnych, o wspólnotach religijnych także, co myślę, że już sam też na takim festiwalu Nowe Horyzonty już samo w sobie jest kontrowersją, prawda, że idziemy także w tym kierunku. Przypomnę na przykład taki film Jacka Bławuta, którego myślę młode pokolenia mogą zupełnie nie znać, on jest po dziś dzień fenomenalny, czyli Nienormalnych. Jacek Bławut się na festiwalu pojawi, spotka się z naszą widownią. No to jest też film, który już samym tytułem budzi na pewno emocje, dlatego że to pojęcie jakby nienormalnych już dzisiaj, prawda, z perspektywy naszej nowej wrażliwości jest bardzo jakby kontrowersyjne samo to słowo. Więc będziemy chcieli na pewno o tym rozmawiać. Będę pokazywała filmy Raymonda Depardona, między innymi filmy Claire Simon o szkole filmowej właśnie, która też jest rodzajem struktury, prawda? Edukacja, szkoła, będziemy się przyglądać szkołom, będziemy się tu przyglądać szpitalom, będziemy się przyglądać wspólnotom sąsiedzkim, wszelkiego rodzaju właśnie takim grupom, które właściwie sprawiają, że jesteśmy w stanie nie tylko jakby przetrwać społecznie, rodzinnie, ale też jesteśmy w stanie stworzyć rodzaj takiej siły, która ma realny wpływ na rzeczywistość. Jest nam to trudno zrobić w pojedynkę, ale kiedy jesteśmy grupą, to myślę, że możemy rzeczywiście zdziałać zdecydowanie więcej.
0: To była garść, proszę Państwa, informacji. Garstka informacji na temat tegorocznych 26 Nowych Horyzontów we Wrocławiu. A umawiamy się na garść też, dobrze?
1: Oczywiście, z
0: to
1: przyjemnością.
0: Tak mniej więcej, no myślę, że za miesiąc się umawiamy, żeby porozmawiać już o tym. Wtedy będzie jeszcze takie dwa tygodnie do, to będą dwa tygodnie do festiwalu, więc wtedy możemy już wszystko powiedzieć, oczywiście tak, żeby nie mówić za dużo, no bo jednak pewna nutka zaskoczenia musi też być na festiwalu.
1: Tak, bez spoilerów.
0: Bez spoilerów. Małgorzata Sadowska, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
1: Dyrektorka, ja również dziękuję i zapraszam na festiwal.
0: Dyrektorka artystyczna Festiwalu Nowe Horyzonty. Bardzo dziękujemy.

Elder Island i Bang, 35, tak? Czyli 25 jeszcze zostaje minut do 12, czyli 35 minut jest po 11. To tak, żeby nas jakoś w czasie umiejscowić. Środa, środek dnia, proszę Państwa, i teraz w środku dnia odwiedzamy płytę tygodnia. To Roses, Widow Speak i utwór zatytułowany Soft Cover.

Widow's Peak i utwór zatytułowany. No i ten jest zatytułowany Soft Cover. I jest 20 minut do godziny 12, proszę Państwa. Dzisiaj sporo atrakcji też w drugiej godzinie przed nami. Jak zwykle będzie tam o jedzeniu. Pojawią się zwierzęta z Wiktorią Wichrowską, a jedzenie... Jakoś tak się te już te sfery kojarzą z naszymi redaktorami, z Kacprem Siedleckim, jedzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będzie Agnieszka też. Na razie tutaj wszyscy w studiu jesteśmy i intensywnie myślimy o życiu. No bo o czym? Ale o życiu radiowym też oczywiście. To znaczy przede wszystkim o życiu radiowym, ale o życiu szerszym również.

The Lewis of Man Electronicity. Tak ten utwór się nazywa. Proszę Państwa, no właśnie myślenie o życiu radiowym oznacza na przykład planowanie dla Państwa jak najatrakcyjniejszych audycji. No i właśnie teraz ten proces gdzieś podczas audycji, także nie ukrywajmy tego, zdradzając czy też odsłaniając nieco radiowej kuchni, się toczy. No ale to wszystko w trosce o i jak to się mówi, zmieniamy się dla Ciebie w ten sposób. To znaczy pracujemy ciężko dla Ciebie. Tak jak na ulicy czasami mamy na ogrodzonej budowie taki napis na przykład. Madame Affair, a więc niedawna płyta tygodnia u nas. Post-funkowe brzmienia, no i utwór zatytułowany Dream Team.

Madame Affaire, duet Madame Affaire, proszę Państwa, post-funkowo tam bywa oczywiście, no tutaj może nie aż tak do końca, no ale teraz za to, jeśli na hasło post-funkowo ktoś o tanecznych brzmieniach pomyślał, no to może teraz, może na hasło Underworld coś takiego przyjdzie?

No proszę Państwa, gdybym był takim panem policjantem, stojącym sobie gdzieś na przykład na skrzyżowaniu i miał gwizdek, jak usłyszał Underworld, to znaczy nie mógłbym słuchać radia wtedy za bardzo tak w pracy, tylko bym patrzył, co się dzieje, no ale gdybym miał gwizdek, no to i taką kamizelkę odblaskową, to myślę, że Underworld i takie okoliczności, no to bym gwizdał po prostu sobie, o.

No tak, ale taki tańczący policjant na środku skrzyżowania w dużym mieście, to byłoby bardzo, bardzo, to byłby ciekawy widok. I pozdrawiamy, jeśli taki ktoś teraz jest i nas słucha, to bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy i pozdrawiamy oczywiście wszystkich, którzy są świadkami takiej sceny albo byli. Ja, może moja wyobraźnia po prostu trochę wariuje, bo wczoraj oglądałem, proszę Państwa, galerię z Grzegorzem, razem zresztą oglądaliśmy galerię sprzed 20 lat, jak wyglądał festiwal Audio River wtedy. O, naprawdę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada zdecydowaną walkę z dezinformacją dotyczącą bezpieczeństwa Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz alarmuje, że w ostatnich dniach wyraźnie wzrosła liczba fałszywych informacji dotyczących m.in. programu SAFE i modernizacji polskiej armii. Według resortu ich celem jest wywołanie chaosu i podważanie zaufania do państwa oraz jego sojuszników.
3: Trzeba temu przeciwdziałać, dlatego podjąłem decyzję, że wszystkie siły i możliwości resortu obrony narodowej będą walczyć z dezinformacją, będą walczyć z manipulacją. Oczywiście krytyka w demokracji jest rzeczą naturalną i to nie o krytykę chodzi. Krytyka, spór polityczny, różnice z naszymi oponentami jest czymś normalnym, ale my mówimy o wrogim działaniu, działaniu, które ma niszczyć zaufanie do państwa, rozbijać sojusze, wspólnotę narodową, europejską i natowską.
2: Minister zapowiedział, że do przeciwdziałania takim działaniom zostaną zaangażowane wszystkie dostępne narzędzia, w tym wojskowe zespoły zajmujące się cyberbezpieczeństwem. MON podkreśla też, że walka z dezinformacją jest dziś równie ważna jak wzmacnianie armii, bo dotyczy bezpieczeństwa państwa i odporności społeczeństwa na manipulacje. A my przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Za nami niespokojna noc w Belfaście. Na ulicach miasta wciąż trwają protesty po brutalnym ataku nożownika, w którym ciężko ranna została jedna osoba. Demonstranci podpalili autobus, samochody i barykady, a także atakowali policyjne radiowozy i funkcjonariuszy. Policja poinformowała, że w związku z atakiem zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 30-letni obywatel Sudanu. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy, szyi i pleców. Władze Irlandii Północnej apelują o spokój i obawiają się, że protesty mogą przerodzić się w zamieszki podobne do tych, które miały miejsce w regionie w ostatnich latach. Amnesty International alarmuje o nasilających się przymusowych wysiedleniach Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. W najnowszym raporcie organizacja oskarża władze Izraela o działania prowadzące do przejmowania kontroli nad tym terytorium i wypierania lokalnej ludności. Według danych ONZ od początku 2023 roku wysiedlonych zostało już blisko 6 tysięcy osób. Amnesty zwraca również uwagę na rosnącą przemoc ze strony izraelskich osadników i apeluje do społeczności międzynarodowej o zdecydowaną reakcję, mówi Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International w Polsce.
4: Jesteśmy świadkami celowej i kierowanej przez państwo próby zagarnięcia cudzego przecież terytorium, co stanowi całkowite naruszenie prawa międzynarodowego. I jeśli chcemy zapobiec kolejnej tragedii porównywalnej do tej, która spotkała mieszkańców Strefy Gazy, świat naprawdę musi skierować wzrok na zachodni brzeg Jordanu.
2: Władze Izraela odrzucają część zarzutów, podkreślają tym samym, że reagują na przypadki przemocy i prowadzą dochodzenia wobec sprawców. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: W dzień na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. W całym kraju może popadać deszcz, a burze lokalnie z gradem, dziś po południu lub wieczorem, głównie w rejonie Bieszczad i Tatr. Temperatury maksymalne od 14-16 stopni na południu, około 20 na przeważającym obszarze, do 24 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, no a w czasie burz porywisty.

0: No to jest A Tribe Called Quest Jazz. We've got 8 minut. No właśnie, we've got 8 minut. Mamy 8 minut. Już tak całkowicie na język polski tłumacząc. Po 12 jest 10 czerwca. Kiedyś, znaczy nie, no nadal niektórzy mówią 10 czerwiec. Nie, 10 czerwca.
1: W środku dnia.
0: I na chwilę obecną jeszcze oczywiście. Czyli teraz Bruce Springsteen oczywiście.

Bruce Springsteen, Don't Back Down. No także pieśń zdecydowanie na rok 2026 skrojona. 12 minut po godzinie 12, teraz Yumi Zuma i Blister.

Blister, Yumizuma i Kwadrans po godzinie 12. Proszę Państwa, w tej godzinie między innymi będziemy jeść, będziemy także przyglądać się ptakom, które przybyły do nas ze zagranicy. Tylko to tak bliżej końca tej godziny będziemy pytać Agnieszkę Lipkę-Barnett o bon ton. Co jest w bon tonie dzisiaj? Natomiast zanim ten wiekopomny moment nadejdzie, to jeszcze premierowo nowość, singiel tygodnia, jeden z trzech. To znaczy nie jeden z trzech od Ars dla Transorkiestry, tylko jeden z trzech naszych singli tygodnia, ale to jest akurat ten od Ars dla Transorkiestra, choćby to miało zabić z sesji live.

choćby to miało zapić. Tak się ten utwór nazywa, proszę Państwa. I ja patrzę na zegar. 19 minut po godzinie 12. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nas nic nie zabije. A jak nas już nie zabije, to no może nas i też, co zrobić? Wzmocnić. Wzmocnić nas może i tego sobie życzmy. Na wzmocnienie coś tu widzę już na horyzoncie. Natomiast... Na razie hasło Illegal się pojawia. Dzisiaj już Underworld słyszeliśmy przed godziną 11, a teraz usłyszymy drugi raz, ale usłyszymy też Pink Punches. Jak to możliwe? My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended.

0: Illegal to Pink Panthers, artystka, którą będzie można usłyszeć na festiwalu Opener. A ten festiwal to już za nieco mniej niż miesiąc, za 3 tygodnie właściwie. Almost Twins, The Kites teraz przed nami, czyli latawce Almost Twins, a za chwilę będzie Kacper Siedlecki i będziemy jeść. A co będziemy jeść dzisiaj? Semle. Tak.
1: Can you do that trick to me again?

0: Chodzi, błękaj.
1: Sam chcecie wiedzieć.
2: O, bałaga.
3: Bałaga.
1: Bałaga.

0: Dzisiaj coś słodkiego prosto ze Szwecji. Ciastko z bułki pszennej wypełnione słodkim nadzieniem, czyli semla. W Szwecji jest to tradycyjny deser spożywany w tłusty wtorek, czyli ostatni dzień karnawału. Tradycyjnie semla serwuje się w gorącym mleku i przyozdobione laską cynamonu. Tak podane semla nazywa się hedvig. Najczęściej jednak podaje się je na zwykłym talerzu, tak jak każde inne podobne mu ciastko. Nazwa semla pochodzi od łacińskiego słowa semilla, oznaczającego najdrobniejszy rodzaj mąki. Wcześniej wspomniałem o semla zamoczonym w mleku, którego nazwa to hedvig. Wyraz ten pochodzi z kolei z języka niemieckiego, a konkretnie od zwrotu heiße Becken, oznaczającego gorące kliny. Jako że to pierwsze semla miało kształt klina, co pozwalało na umieszczenie większej liczby ciastek w rondlu z mlekiem. Pieczywo maczane w mleku jako deser znane było już w starożytnym Rzymie, skąd przeniesiono je do Germanii. W średniowiecznych niemieckich kronikach używa się na przykład nazwy semala. Nie wiadomo dokładnie, kiedy semla pojawiło się w Szwecji, natomiast najstarsza znana wzmianka o tym deserze pochodzi z Biblii Gustawa Wazy z 1541 roku. Istnieje prawdopodobieństwo, że do Szwecji semla zostało sprowadzone przez Katarzynę Saską, pierwszą żonę króla Gustawa Wazy, która będąc Niemką narzekała na wszystko, co szwedzkie.
1: Nej, ten nationalret, ja hade tenkt vi skulle lave, det er altså semla.
2: Semla.
1: Ja.
2: Ja, eller fastlagsbulle,
1: ja,
2: som man säger på svenska.
1: Ja.
0: Wiemy również, że wielkim miłośnikiem semli był szwedzki król Adolf Fryderyk, który w tłusty wtorek 12 lutego 1771 roku po spożyciu obfitego obiadu na deser zjadł jeszcze dużą liczbę słodkich semli. Wkrótce po tym dostał skurczy żołądka, a kilka godzin później umarł. Po tym wydarzeniu hrabia Johann Gabriel Oxenstierna zaproponował wprowadzenie zakazu spożycia semli w Szwecji, nazywając je zabójcami króla. Ta propozycja jednak nie uzyskała społecznego poparcia i jakoś mnie to bardzo nie dziwi. Już wiemy, że semla macza się w mleku, ale czym właściwie jest ten przysmak? Rodzaj bułki, jak i wypełnienia może się różnić w zależności od regionu. W Szwecji najpopularniejsze semla składa się ze słodkiej bułki pszennej przeciętej w poprzek, wypełnionej masą migdałową i bitą śmietaną. Z wierzchu zostaje posypane cukrem pudrem. Masa migdałowa składa się ze zmielonych migdałów zmieszanych z cukrem pudrem i białkiem lub syropem kukurydzianym, nadającym jej właściwej gęstości. Tutaj nie należy mylić tej masy z marcepanem. Po raz pierwszy masę migdałową do semli zaczęto stosować w 1833 roku, a bitą śmietanę po I wojnie światowej. W takim razie ja zapraszam do eksperymentów z tym smakołykiem. Do bułki można dodać na przykład kardamonu, zamiast masy migdałowej można wykorzystać dżem truskawkowy lub malinowy. Wierzch deseru można polać na przykład specjalną polewą z grubo startymi migdałami lub posypać cukrem drobnoziarnistym. A więc do dzieła!
3: No to dziękujemy, Kacprze. Tak,

Utwór zatytułowany po prostu Picaros. Tak, 25 minut do godziny 13. Proszę Państwa, cóż na naszym horyzoncie? Mój ulubiony skrót QOTSA albo KOTSA. KOTSA.

0: I takie przypadki radiowe, proszę Państwa, The Vampire of Time and Memory. A na to hasło pojawia się Agnieszka Lipka-Barnett.
1: Ale na hasło Vampire, czy Memory, czy... Tak pytam, no, żeby na czas, wiedzieć, w jakim kontekście.
0: Tak, na hasło czas, czyli
1: a,
0: na on time.
1: Dobrze.
0: To znaczy,
1: no, ja
0: zawsze jesteś
1: na czas.
0: Właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. Rychło w czas. Rychło w czas, proszę Państwa, za chwilę zagramy utwór... Bo to jest kolejny taki, jakby Francuzi powiedzieli, case artysty, który jest bliski obu naszym, naszym
1: Tak, to jest kolejny spinacz albo most spinacz łączący między twoje
0: nami.
1: Gusta i moje gusta.
0: Czujesz się taka bliżej mnie dzięki temu?
1: Nie. Jeszcze bliżej? Już dajmy temu spokój.
0: No to...
1: Przecież my blisko współpracujemy, jakby nie było.
0: Tak. Proszę Państwa, no i Agnieszko, droga, powiedz, bo ja wiem, że ty się do kina dzisiaj wybierasz.
1: Tak, ja się dzisiaj wybieram do kina na Obcego. To jest film, który otwiera 17. przegląd Nowego Kina Francuskiego. Wiem, że wcześniej jest jeden seans, ale to tak, że tak powiem, przedpremierowo jest ten seans. Nie pomnę jakiego filmu, a to mnie Państwo zagieli, musiałabym sprawdzić. Natomiast dzisiaj 17. przegląd Nowego Kina Francuskiego otwiera seans L'étranger, czyli Obcego. François Ozona według prozy Alberta Camusa. No i spodziewam się dobrego seansu. Naprawdę dobrego seansu. To jest film zrealizowany w czerni i bieli. Co u Ozona nie jest wcale takie oczywiste, bo on jednak operuje kolorem bardzo mocno. Natomiast tym razem zdecydował się na czerni i biel, no bo to jest Algier, to są lata 30. To jest mimo wszystko... jeden z filarów współczesnej literatury francuskiej, czyli właśnie Obcy Alberta Camusa. I podobno według tego, co słyszałam o tym filmie, François Ozon
0: pozostał...
1: Słucham?
0: On był w Cannes, ten film.
1: Tak, tak, tak, tak. I on pozostał wierny właśnie prozie Alberta Camusa, że tam nie za dużo pozmieniał. Także no, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Zresztą w ogóle polecam Państwu 17. przegląd Nowego Kina Francuskiego, bo tam dużo ciekawych filmów. Ja sobie ostrzę zęby jeszcze na Guru. Ostrzę sobie zęby na Nową Falę. Być może nawet na Window na Szafot by mi się udało wybrać, bo będzie też na wielkim ekranie. No a wiadomo, że jednak w kinie to się inaczej ogląda
0: filmy. A ja tylko się wtrącę, że, Nowa Fala, czyli Nouvelle Vague, to jest też film świeżo z Cannes, proszę Państwa. I to jest no, taki...
1: To jest kolejny spinacz.
0: Kolejny spinacz. Tak. Film akurat Amerykanina.
1: Richarda Linklatera.
0: Który tak jest. Oczywiście filmy z Ethanem Hawkiem i Julie Delpy. Cała właściwie już saga filmów o byciu razem obok siebie przez wiele godzin. Ale też o filmach toczących się na przestrzeni wielu lat. Takich jak na przykład Boyhood. To jest rzecz wspaniała absolutnie. W ogóle portretowanie rodziny, mali agenci, ale też portretowanie kina, twórców kina, reżyserów. Wielka miłość do kina i też duże poczucie humoru. Brzmi jak ktoś, kto ten film obejrzał już, ale nie wolno tego tak mówić do końca, czy się obejrzał, czy się nie obejrzało.
1: No, on
0: w każdym
1: już w
0: razie.
1: Cannes, więc wiesz, no ciebie w Cannes nie było, co prawda,
0: no właśnie,
1: mnie też
0: właśnie,
1: nie.
0: Właśnie.
1: Znaczy ja byłam, ale nie przy tej okazji, więc...
0: No więc może jakoś się to antenowo wyjaśni też.
1: Może tak,
0: ale
1: może tak. Miejmy nadzieję.
0: Dodam, a propos tego, co powiedziałaś o Ozonie nowym, że coś oni z tą czernią i bielą mają, z tym nagrywaniem... Starą kamerą,
1: jakiś
0: na starej
1: renesans, tak, renesans czerni i bieli w kinie następuje i to najwyraźniej nie tylko w kinie francuskim, chociaż no nie da się ukryć, że film Nowa Fala opowiada właśnie o kinie francuskim, jakby nie było. Także tym bardziej jestem ciekawa tego filmu, bo to jest ciekawe spojrzenie również na historię kina, no bo francuska Nowa Fala jakby nie było zrewolucjonizowała podejście generalnie do tego, jak się tworzy filmy. Tak. Zresztą Window na Szafot to też jeden z filmów takich bardzo emblematycznych dla Nowej Fali. Na pewno Państwo go oglądali. W sensie nie wyobrażam sobie chyba nikogo, kto tego filmu jeszcze nie widział. No, muzyka Milesa Davisa, która została nagrana do tego filmu też w sposób absolutnie wyjątkowy, innowatorski. no, to jest po prostu poezja, to jest istna poezja. Nawet dla osób, które nie interesują się kinem, nie są jakimiś kinomaniakami, no to jest coś, co po prostu warto chociaż raz w życiu zobaczyć. Tak.
0: Chociaż pewnie reżyserzy nowofalowi by się... Czy oni byli... To jest też ciekawe, prawda? Krytycy filmowi, reżyserzy... To jest świetna rzecz. Jakby,
1: świetny temat swoją drogą.
0: Wolta biograficzna, tak, która się tam dokonywała. Ja na razie po prostu liczę papierosy i liczę kieliszki wina.
1: Do ilu już doszedłeś?
0: O ile mogę się tysięcy pomylić.
1: No właśnie, mniej więcej.
0: Tak, to jest
1: to chyba osobny budżet był na zabezpieczenie tych takich używek.
0: A co dziś u ciebie?
1: A dziś u mnie, żeby było zabawniej, państwo słyszeli właśnie materiał Kacpra Siedleckiego o semli, a u mnie też będzie ciasto parzone.
0: Parzone?
1: Tak, parzone. Ciasto parzone. Będzie historia o tym, jak stenotypistka, a potem pani pracująca w piekarni, założyła kabaret, który bardzo wiele zmienił na francuskiej scenie muzycznej. I tutaj właśnie wchodzi ciasto parzone. Czy państwo wiedzą, jak jest ciasto parzone po francusku? Ty wiesz, jak jest ciasto parzone po francusku? Ciasto to jest pat. Pat a chou. To jest właśnie ciasto parzone. No i wszyscy, którzy chociaż trochę wiedzą o muzyce francuskiej, szczególnie tej muzyce lat 50., lat 60., no to pewnie znają właśnie bardzo dobrze ten pseudonim Pat a chou.
0: Czy jak teraz zagramy utwór... Właśnie, czy to powinienem przeczytać attraction, czy attraction?
1: Attraction, ponieważ utwór jest nagrany w języku francuskim, no bo to w pierwszej godzinie będzie to ciasto parzone i generalnie kartka z kalendarza. No a w drugiej godzinie nowości, bo przesłuchałam nareszcie nowy album Monsetta, który jest niesamowity, bo są tam utwory, które trwają 2 minuty z hakiem i są utwory, które trwają po 13-14 minut. Więc no, niesamowicie się tego słucha, to trzeba przyznać. No i będzie ten właśnie nowy album Monsetta w jednym fragmencie, ale za to porządnym. No a dzisiejszą właśnie drugą godzinę otworzy współpraca dwojga artystów, którzy najpierw się tak trochę obwąchiwali, prawili sobie komplementy w mediach, żeby spotkać się na scenie i w końcu wejść razem do studia. Więc attraction, czyli to takie zauroczenie, no to chyba w ich wypadku jest bardzo dobre określenie.
0: No, ale to przedstaw tych artystów może.
1: A, dobrze. Sébastien Tellier i Juliette Armanet.
0: Voilà.

No i tradycyjnie z Francji i elektronicznie jakaś doskonała rzecz, kolejna, nie jakaś, tylko Attraction, Sébastien Tellier, słynny oczywiście i Juliette Armanet. A teraz, proszę Państwa, nowość od norwesko-brazylijskiej artystki z Berlina. Roses, Charlotte dos Santos, a za chwilę artystka też właściwie, bo to jest nie lada sztuka przygotować co tydzień taką opowieść o świecie zwierząt, jak robi to Wiktoria Wichrowska. Więc najpierw Charlotte dos Santos, a za chwilę Wiktoria.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Zawsze gatunki zmieniały zasięgi i podejrzewam, że kilka tysięcy lat temu na terytorium Polski nie było myszarki polnej, nie było trznadla, może nawet skowronka nie było. Doktor Piotr Piliczewski, zoolog, przyrodnik. Najwięcej przypadków takich gwałtownych zmian zasięgu to dostarczają ptaki, ewentualnie nietoperze. I takim przykładem gatunku, który bardzo gwałtownie rozszerzył w pewnym momencie zasięg, to jest sierpówka. To jest taki mały ptak z rodziny gołębiowatych. I sierpówka generalnie była ptakiem blisko wschodnim. 100 lat temu to żyła w Turcji. I ona nagle i niespodziewanie zaczęła rozszerzać zasięg, w sumie nie bardzo wiadomo dlaczego. I w tej chwili już można powiedzieć, że skolonizowała całą Europę.
2: Jakie gatunki żyły w Polsce 100 lat temu, tym bardziej kilkaset lat temu, trudno dzisiaj powiedzieć. Jacek Karczewski, związany ze stowarzyszeniem Jestem na Ptak, autor książek ptaka. Czyli co do zasady będziemy spotykać się z informacjami typu czapla biała. Przepiękny ptak i będziemy znajdować informacje w rodzaju pierwszy przypadek lęgów czapli białej to jest 1997 rok na bagnach biebrzańskich, niedaleko zresztą miejscowości Budy. Ale ja idę o zakład, że ta czapla biała gnieździła się w granicach nawet współczesnej Polski ileś tam dekad wcześniej, między innymi przed okresem bardzo, bardzo intensywnych polowań na czaple białe z powodu ich fantastycznych piór.
3: Często jest tak, że ptaki na przykład gdzieś tam do Polski zalatywały, jak to się mówi, czyli pojawiały się nieregularnie, ale na przykład dopiero od niedawna zakładały gniazda. Bartosz Smyk, ornitolog z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z drugiej strony duże mewy. Mówiąc duże mewy, mam na myśli kilka gatunków, ale takie dwa najliczniejsze, które w Polsce występują, to są mewa srebrzysta, ona jest bardziej związana z wodami morskimi i ona rzeczywiście przyszła z północy. Od dawna już była notowana jako ptaki nielęgowe, były obserwowane po prostu głównie nad Bałtykiem. Natomiast od końca lat 60. zaczęły się pierwsze lęgi właśnie w rejonie Słowiańskiego Parku Narodowego i zaczęła też kolonizować wnętrze Polski, bo stopniowo zaczęła wnikać najpierw wzdłuż Doliny Rzecznej, zwłaszcza wzdłuż Doliny Wisły i obecnie na przykład również ją mamy lęgową nawet w Warszawie.
1: Są takie gatunki obce, które wchodzą w środowisko, zajmują jakąś tam pustą niszę i jakby nie wpływają negatywnie istotnie na żadne gatunki. Takim gatunkiem na przykład jest mandarynka. Mały, bardzo kolorowy ptak z rodziny kaczkowatych i pochodzi z Chin i tam jest gatunkiem odbywającym niekiedy dalekie migracje. No i w Łazienkach Królewskich w Warszawie wypuszczono chyba 3 pary jakoś tak w latach 90. i z tych 3 par w tej chwili to już są setki mandarynek dla potwierdzenia tego, że rzeczywiście one u nas też potrafią dalekie migracje odbywać. Mamy przypadek mandarynki z populacji warszawskiej z obrączkowanej, która została stwierdzona w Wielkiej Brytanii, więc one się przemieszczają na duże dystanse.
2: Być może ocieplający się jednak klimat, gorętsze lata zachęcają takie gatunki jak żołna do tego, żeby pojawiać się u nas częściej, bo jeszcze w latach 80. był to ptak niezwykle, niezwykle rzadki i jest to, wydaje mi się, że chyba najbardziej kolorowy z europejskich ptaków, ale z drugiej strony też nie z powodów klimatycznych, bo ocieplający klimat

0: Tak mógłby przyjać, natomiast no, tracimy i prawdopodobnie bezpowrotnie niedługo stracimy kraskę jako gatunek klęgowy. Kolejny piękny, spektakularnie urodziwy ptak, który jeszcze z kolei w latach 80. nie był aż tak wielką rzadkością, a dzisiaj w całym kraju zostało zaledwie kilkanaście par.
1: Tak jest, proszę Państwa, a ja dodam jeszcze do tej opowieści, bo to jest, myślę, dobra okazja, że jest taka aplikacja, pewnie Państwo, jak ktoś jest już takim ptasiarzem, obserwatorem ptaków zapalonym, to ją zna, ale jak ktoś jest zapalonym, a jej nie zna, to niech pozna. Aplikacja nazywa się Merlin Bird właściwie, a właściwie to jeszcze Merlin Bird ID. No i to jest aplikacja służąca do rozpoznawania ptaków po ich śpiewie, po ich odgłosach różnych. No i po prostu wystawiamy telefon, no i pokazuje się nam, jakie ptaki występują aktualnie na scenie naszej okolicy. Można też za pomocą tej aplikacji spróbować taki trochę żart zrobić, to znaczy włączyć sobie dźwięk jakiegoś ptaka, bo tam w tej aplikacji one są też zapisane i duża szansa istnieje na to, że ptak faktyczny ptakowi temu z naszego telefonu niefaktycznemu odpowie. Także tak, po prostu. Słyszymy się po 13:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ponownie skrytykował decyzję władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Minister podkreślił, że Polska oczekuje od Ukrainy naprawienia tego błędu. Odniósł się też do wypowiedzi polityków PiS dotyczących osób o ukraińskich korzeniach pracujących w polskiej administracji. Jak stwierdził, takie słowa są niebezpieczne i odwołują się do najgorszych kart historii.
3: To skandaliczne. Polska jest ojczyzną wszystkich swoich obywateli, niezależnie od wyznania, niezależnie od pochodzenia. I uważam, że takie nacjonalistyczne szarże, no to jest przywołanie upiorów tych ciemniejszych kart polskiej historii. Mam nadzieję, że rodacy nie dadzą się na to nabrać.
2: Radosław Sikorski wyraził także nadzieję, że planowana na koniec miesiąca konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku zakończy się sukcesem i przyniesie korzyści zarówno Ukrainie, jak i polskim przedsiębiorcom. Sejm zajmuje się dziś wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca szefowi MSWiA m.in. chaos na granicy, problemy kadrowe w służbach, sposób działania po serii fałszywych alarmów oraz niewłaściwy nadzór nad resortem. Przed głosowaniem minister bronił swojej pracy i przekonywał, że wniosek ma charakter wyłącznie polityczny.
4: To jest wniosek polityczny. Zresztą ja mam ten zaszczyt, bo za zaszczyt sobie to poczytuję, że to już jest drugie wotum nieufności moje tej kadencji. Politycy PiS-u nie udają, że darzą mnie jakąkolwiek sympatią. Myślę, że bardzo mocno mają w pamięci to, że ich kolegów, dwóch przestępców, wyprowadzałem, służby podległe MSWiA wyprowadzały z Pałacu Prezydenckiego. Oni wtedy się odgrażali, że będą mi to pamiętać.
2: Przedstawiciele resortu podkreślają, że podczas prac komisji szczegółowo odpowiadali na zarzuty opozycji, wskazując m.in. na poprawę sytuacji kadrowej w policji. Głosowanie nad wotum nieufności odbędzie się już niebawem. Jeszcze tylko do piątku można zgłaszać kandydatki i kandydatów do medalu wolności słowa przyznawanego przez Fundację Grand Press. Wyróżnienie trafia do osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla wolności, wypowiedzi oraz obrony praw obywatelskich.
5: To wyróżnienie dla osób i instytucji, które mają odwagę zabierać głos w ważnych sprawach, bronią praw obywatelskich i dbają o jakość debaty publicznej. Często mówimy, że brakuje autorytetów albo ludzi, którzy działają odpowiedzialnie i z myślą o innych. Ten medal jest właśnie po to, żeby takie osoby zauważać i doceniać. W poprzednich latach otrzymali go m.in. dziennikarze, jak Andrzej Poczobut czy Piotr Jacoń, aktywiści, m.in. Dominika Lasota, społecznicy jak Lidia i Jerzy Owsiakowie, a także prawnicy i organizacje konsekwentnie stojące po stronie wolności słowa i dialogu.
2: Mówiła prezeska fundacji Weronika Mirowska. Medal przyznawany jest w trzech kategoriach: media, instytucja i obywatel lub obywatelka. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. redakcje, organizacje pozarządowe oraz wszyscy pełnoletni obywatele. Laureatów poznamy 28 sierpnia podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. To już prognoza pogody oczywiście czeka, proszę Państwa, ale my tak zaczęliśmy z Olgą o ptactwie rozmawiać i okazuje się, że mamy tutaj sąsiadów.
2: Mamy sąsiadów, ja ich poznałam. Tuż za oknem w zasadzie redakcji muzycznej pojawiły się dwa wyjątkowej urody ptaki. Już wszystko zostało rozpracowane, już wiemy, że są to pleszki, jest to samiec i samica. I to, co ważne, to, że faktycznie się do nas tutaj zbliżają, pokazują się, a słychać je po prostu, no nie dość, że głośno i wyraźnie, to też bajecznie, przepięknie śpiewają.
6: Czy zdjęcia tych ptaków można będzie znaleźć w naszej grupie patronów na przykład?
2: Załatwię to. Dobra. Zrobię to tak, żeby można było.
6: Wspaniale, proszę Państwa, i w tej sytuacji nawet właściwie niezależnie od tego, co teraz powiem, to myślę, że i tak będziemy uśmiechnięci. Ale co ja teraz powiem? Właśnie, nad większością kraju dużo chmur. Więcej przejaśnień na południowym wschodzie. Właściwie wszędzie może popadać. Po południu, bliżej wieczora, spodziewane burze. Głównie w Tatrach i Bieszczadach. Lokalnie także grad oczekiwany. a temperatury od 14 stopni miejscami na południu do 24 na krańcach wschodnich. W nocy z kolei zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie także burze. Burze możliwe początkowo także na północnym zachodzie. Temperatury minimalne od 8-9 stopni lokalnie na północy i w rejonach podgórskich około 11 w centrum do 16 stopni na krańcach wschodnich. Wiatr w czasie burz będzie porywisty, poza burzami nie będzie porywisty, tylko słaby. No i tak patrzę, co one na to pleszki.
2: To tylko,
6: znaczy one właściwie.
2: To tylko dodam, że widziałam któregoś dnia w zeszłym tygodniu zmagania pana pleszki, nie wiem, czy można tak mówić. Pana
6: pleszka.
2: Pan pleszek, tak. Na jednej, to są, co to są? To są tuje chyba? W każdym razie na gałęziach wiatr był ogromny, to znaczy drzewa się po prostu wyginęły w jedną i drugą, a pan pleszek siedział niezłomnie, nie robił sobie z tego absolutnie
6: statecznie.
2: Nic, trzymał się i śpiewał. Także takiego ducha sobie i państwu życzę.
6: Takiej stateczności, tak. Jak ten pleszek. Dziękujemy bardzo.

0: French Police i French Tips, 8 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę, proszę Państwa, Coles, duet Coles i Pierrot.

Duet Calls. Bardzo dziękujemy. W tej godzinie, proszę Państwa, będziemy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Tam, nie tylko tam zresztą, ruszają warszawskie spotkania teatralne. Spore wydarzenie się szykuje i się rozpoczyna ten festiwal właśnie. Będziemy o nim za kilka chwil mówić w kontekście spektaklu, który ma swoją premierę, spektaklu Teatru Dramatycznego w Warszawie. Anioł Zagłady, tak jak film Buñuela. No ale to nie będzie film, tylko to będzie spektakl z filmu czerpiący. Czerpiący pewnie tę wyjściową sytuację, chociaż za chwilę się więcej dowiemy w rozmowie z Pawłem Sztarbowskim, który jest dramaturgiem tego spektaklu. Reżyseruje Gruzin Data Tawadze. O tym przedstawieniu za chwilę więcej, ale wcześniej jeszcze God and the Broken Ribs. Czyli to utwór, to chyba nie muszę mówić. W każdym razie, no właśnie, zapowiedział ten pan, ten geniusz, ten szaman gitary, ten szaman rockowej sceny, że 10 lipca już premiera nowej jego płyty. Jack White się on nazywa.

God and the Broken Ribs i Jack White. Broken Ribs mogą się przydarzyć podczas uprawiania sportu, o którym teraz będzie. To znaczy, nie wiem, czy to będzie akurat o sporcie, w jakim kontekście, ale to jest sport popularny w niektórych dzielnicach, niektórych miast, na przykład na warszawskim Żoliborzu. Sofia Kennedy i Rodeo teraz przed nami, 17 minut po 13:00.

0: Sophia Kennedy i Rodeo. 21 minut po godzinie 13, a z nami już Paweł Sztarbowski, dramaturg, tak w ogóle też, prawda, ale dramaturg spektaklu.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pawła Sztarbowskiego poznali Państwo głównie w ostatnich latach w kontekście Teatru Powszechnego, którego był Paweł, byłeś, Pawle, wicedyrektorem. Teraz jesteś w charakterze dramaturga z nami spektaklu Anioł Zagłady, spektaklu, którego reżyserem jest Data Tawadze, a wszelkie skojarzenia z filmem pod tym samym tytułem są oczywiście uzasadnione, prawda?
1: Tak, a instytucjonalnie jestem związany od września z Teatrem Jaracza w Łodzi.
0: Teatrem Jaracza
1: w Łodzi.
0: Ale
1: tak, anioł...
0: Dyrektorem tak. Jest oczywiście Paweł Łysek.
1: Tak. Ale tutaj rzeczywiście za chwilę już, za kilka dni premiera Anioła Zagłady w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. I mam takie szczęście, że Data Tawadze, gruziński reżyser tego spektaklu, zaprosił mnie do współpracy, właśnie do takiej pomocy właściwie nad tekstem, który on sam napisał, bo to jest jego autorski tekst napisany na bazie filmu Luisa Buñuela z 1962 roku. No więc tutaj zastanawiamy się wspólnie i szukamy takich dróg, jak opowiedzieć tę historię, która wydaje mi się, że bardzo mocno wybrzmiewa w ogóle we współczesnych czasach, w tym takim czasie chaosu, który jest wokół nas, bo może przypomnijmy, że to jest historia takiej grupy bardzo bogatych ludzi, którzy spotykają się na przyjęciu. Po takim wyjściu do opery spotykają się na eleganckiej kolacji i nagle uświadamiają sobie, coś sprawia, że nie są w stanie wyjść z tego living roomu, w którym odbywa się to przyjęcie. Cały czas, kiedy próbują wyjść z tej przestrzeni, coś się takiego wydarza, jakaś siła się uruchamia, która sprawia, że tam jednak zostają. Więc to jest właśnie taka jakaś zagadka i na poziomie metafizycznym, ale też na poziomie w ogóle, myślę, takiej filozofii ludzkiej wolności, na poziomie też myślenia o mieszczaństwie, czyli takim ulubionym temacie Buñuela, że nagle jest właśnie jakieś ramy, jakaś etykieta trzyma nas w miejscu.
0: No i takie wypowiedzi oczywiście krytyczne, jeśli potraktować to na poziomie właśnie owej fabuły jako po prostu, to znaczy po prostu, jako satyrę na pewną warstwę społeczną, chociaż pewnie dzisiaj byśmy umiejscawiali to w obrębie tego 1% mitycznego bardziej, prawda? W każdym kraju zresztą można ów 1% znaleźć. Pewnie takie wypowiedzi też wskażemy z łatwością. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o film, na przykład tutaj Ruben Ostlund, to jest takim twórcą, prawda? Triangle of Sadness, w trójkącie, to ten ostatni film, gdzie też właśnie zamknięci na statku. Później
1: tak,
0: tym statkiem chwieje elita. No, mamy to, po prostu wiemy, ale chciałbym się dowiedzieć, co na scenie z tego, co teatr może z tego wziąć i co teatr może jeszcze wyostrzyć, bo ta atmosfera pewnej duszności, zniewolenia, zgnuśnienia, nie wiem czego jeszcze, no właśnie, to jest pytanie do ciebie, w teatrze jest jakoś wyjątkowo, potrafi być dojmująca, prawda?
1: Tak, no to jest bardzo teatralna historia, właśnie teatr lubi w ogóle takie opowieści o jakiejś grupie ludzi, którzy w jakimś miejscu tak się spotykają i czy to historie rodzinne, czy to właśnie takie historie salonowe, więc to akurat bardzo, myślę, działa. Jedyne, co jest jakąś taką trudnością, no i tu niesamowity mój ukłon w stronę zespołu teatru dramatycznego, w stronę aktorów, no bo to jest taki spektakl, który jest jedną wielką zbiorówką. W sensie, że to jest jakby scena zbiorowa. Nikt nie może zejść ze sceny w czasie trwania spektaklu. Więc to jest też jakieś ogromne wyzwanie. W filmie jednak mamy tak, że kamera może pokazywać plan ogólny, a potem może robić zbliżenia na poszczególne postaci. A my tutaj jakby cały czas pracujemy nad tym, jak funkcjonuje na scenie cała grupa. Więc no, to jest jakieś niesamowite teatralne wyzwanie.
0: Mhm. To znaczy z tym schodzeniem ze sceny, nawet jeżeli ktoś, że tak powiem, opuści ziemski łez spadł, prawda? Oczywiście fabularnie, to i tak zostaje, rozumiem, na scenie, tak?
1: Zostaje, dokładnie. Dokładnie tak to działa, że tutaj, no i tak, tam jest jakby w tej historii taka sytuacja właśnie umierającej kobiety i reakcji jakby, no właśnie, co zrobić jakby z tym jej ciałem. Oczywiście tam nie będę już zdradzał, jak ta historia się kończy, ale tak, dokładnie, że nagle nawet to wyzwaniem jakby staje się to, no, jak reagować, jak sprawić, żeby pozostałe osoby nie wpadły w panikę. Więc wydaje mi się, że to też jest jakby bardzo dobry scenariusz, który można traktować jako właśnie takie laboratorium reakcji społecznych. Jak my w ogóle reagujemy na kryzysy? Tutaj też to, na czym dacie Tawadze bardzo zależało, żeby nie zdradzać, jakiego rodzaju kryzys tam się odbywa. Bo z jednej strony mogłoby być tak, możemy sobie podstawić pod tę historię, nie wiem, wirus, tak, jakby, że jest epidemia COVID, czy że jest wojna, czy że jakaś inna plaga się wydarza, czy to na zewnątrz, czy to wewnątrz, i oni muszą na to reagować, ale tutaj, czy właśnie jakaś blokada taka informatyczna, technologiczna, tak? Natomiast...
0: Właśnie... No ale słuchaj, no przepraszam, reżyser z Gruzji, my z Polski, no jaki kryzys? Gdzie ty widzisz kryzys gdzieś?
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że kryzys jest cały czas. Mówimy nawet, że żyjemy w czasach polikryzysu, tak? Jakby kryzysem jest wojna, która dzieje się za naszą granicą. Kryzysem jest wojna hybrydowa.
0: A nie, no tak, wojna rzeczywiście.
1: Może nawet do końca nie wiedząc.
0: Nie, przepraszam państwa.
1: Uczestniczymy.
0: I ciebie oczywiście, Paweł.
1: COVID, tak?
0: Tak, ja przepraszam, oczywiście to był może nie do końca udany żart, no ale tak, oczywiście
1: prowokacja
0: dziennikarska to była live podczas rozmowy. No tak, oczywiście jesteśmy, tylko wiesz, myślę, że też stawką takiego przedstawienia jest to, że my mimo tego, że właściwie no, wojna oczywiście się dobija do naszych drzwi, to my przekonani, że drzwi są bardzo solidne, chociaż właściwie wojna też się może toczyć już po tej stronie, tylko w inny sposób, zdaniem wielu osób się toczy, no to i tak pozostajemy w świetnym humorze. Zresztą może to taka reakcja obronna nasza.
1: Tak jak ci bohaterowie Anioła Zagłady, do pewnego momentu oczywiście, bo to jest też opowieść o tym właśnie, jak podtrzymywać etykietę, jak podtrzymywać dobre samopoczucie. No i przychodzi jednak taki moment, że już tych pozorów podtrzymywać się nie da, że po prostu ta rzeczywistość zbyt mocno wkracza i ta katastrofa zbyt mocno wkracza w ten ich salonowy świat. No już jakby nie daje się udawać i tutaj nawet wydaje mi się, że Data w swojej wersji tego scenariusza jakoś właśnie mocno wyciągnął wszelkie te elementy z drugiej części, kiedy już ten świat zaczyna się rozpadać i ta katastrofa zaczyna narastać.
0: Nie bójcie się, bo istnieje takie zjawisko w teatrze i nie pierwszy raz o to pytam twórców teatralnych, że publiczność powie: jak coś jest tutaj o wojnie, no to chyba nie pójdziemy na to, bo...
1: Ale to właśnie, no to ja nie mówię, że to jest spektakl o wojnie, bo tutaj jakby to nie jest ani spektakl o wojnie, ani spektakl o epidemii, a wydaje mi się, że tutaj każdy musi podłożyć jakąś swoją katastrofę, której on najbardziej się obawia pod ten spektakl. To też jest w ogóle na poziomie takim ogólnym, przez to, że w naszej scenografii nie mamy salonu, wybudowanego, tylko mamy ogród, który można rozumieć jako, nie wiem, rajski ogród, czy właśnie jakiś taki ogród, o którym marzymy, a który utraciliśmy. Kostiumy projektowała Gosia Baczyńska, więc to też są bardzo takie, powiedziałbym, hollywoodzkie kostiumy. Wydaje mi się, że też jest niesamowicie właśnie atrakcyjna tutaj jakby sama ta forma przedstawienia. I ona już powinna jakoś przyciągać, ale tym bardziej właśnie buduje się taki świat, który jest tak jakoś oszałamiający, tak wspaniały, że kiedy on zaczyna się rozpadać i trochę taki efekt domina zaczyna się uruchamiać, kiedy ci goście nie mogą rzeczywiście wyjść przyjęcia i nie mogą wydostać się z tej przestrzeni, że to jest tym bardziej jakieś dojmujące i przerażające.
0: To nikt w to nie wierzy po prostu, że to się dzieje pewnie.
1: No bo to chyba nigdy jakby nie wiemy do końca, gdzie jest ta granica, nie? Jeżeli znajdziemy się w jakimś kryzysie, to nigdy do końca jakoś właśnie nie potrafimy wyczuć, mam wrażenie, tej granicy, że o, to już jest ten koniec świata. To już zaczął się jakiś moment katastrofy. Więc dokładnie tak też działają ci bohaterowie, że oni trochę funkcjonują na zasadzie takich ustawień domyślnych w komputerze czy w urządzeniach, że dopóki jakby funkcjonują właśnie w świecie tych ustawień domyślnych, to wydaje im się, że ten świat nadal jest posklejany, że to, co tam się dzieje na zewnątrz, to, co się rozpada, nie ma na nich wpływu, tak? Że nadal oni są w stanie jakoś samych siebie w tym ocalić. No ale niestety jakby ten napór rzeczywistości staje się coraz silniejszy i coraz trudniejszy do ogarnięcia w pewnym momencie. Co jest może ważne, bo to zapytałeś właśnie, czy to nie będzie, rozumiem, jakieś smutne. Tak ma w ogóle
0: ja sobie
1: bardzo
0: cały
1: silną
0: czas chyba żartowałem
1: formę,
0: z tymi
1: powiedziałbym,
0: pytaniami.
1: Powiedziałbym wręcz formę farsową. Mm. Właśnie to jest też ciekawe, że Data jakby nałożył na tę buñuelowską historię, taką surrealistyczną historię, bardzo taką silną i bardzo śmieszną, a przynajmniej do pewnego momentu bardzo śmieszną formę. I wydaje mi się, że tutaj też no, aktorzy mają jakąś dobrą zabawę, mam wrażenie, w tym wszystkim, więc liczymy na to, że również widzowie będą tutaj z aktorami jakoś dobrze się bawić tą opowieścią i tym spektaklem.
0: Bardzo piękna katastrofa, proszę Państwa, przed nami w takim razie i zabawna.
1: Bardzo piękna katastrofa, bardzo
0: Anioł,
1: zabawna katastrofa.
0: Anioł Zagłady, oczywiście przedstawienie inspirowane Buñuelem, jego filmem z 1962 roku. No ciekawe właśnie, na ile o dzisiejszych czasach mówiące i się z nimi komunikujące, ale myślę, że po tym, co Paweł Sztarbowski powiedział, nie mamy wątpliwości, że będzie to o nas spektakl. Tak jest. No cóż,
1: zapraszam,
0: to ja nie wiem, czy w tej sytuacji powiedzieć, że zapraszamy do teatru. No tak, polecamy Państwa uwadze przedstawienia. Śmiejmy się. Dziękujemy Ci bardzo, Pawle, za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.

Chair i When I Walk, kiedy chodzę, to się uczę, kiedy lecę, to się uczę, kiedy jadę, to się uczę i tak dalej. 22 minuty do 14.

To może być, proszę Państwa, zmora radiowca, ale może to też być punkt wyjścia do ciekawych poszukiwań, czyli właśnie taki przypadek, kiedy nazwa zespołu zapisana jest jako BDRMM, co oczywiście no, jest taka pokusa, żeby po naszemu przeczytać BDRM, ale pewnie chodzi o bedroom. Pewnie chodzi o bedroom i wtedy od razu szukamy i pewnie taka też jest strategia zespołu, nie od tak wielu lat znowu działającego na rynku, bo od kilku zespół z Hull, czy też z Hull, jak lokalnie się mówi, chyba, mam taką nadzieję, że dobrze mówię, z wysp oczywiście panowie pochodzą, no i tak, to są... Całkiem trafne skojarzenia, skoro pierwsza płyta z roku 2020 nosi tytuł Bedroom. A więc sypialniane skojarzenia jak najbardziej, a grupa równe 10 lat temu powstała. Brzmienie bardzo mi odpowiada, zwłaszcza dzisiaj. Infinity Peaking, ten utwór już za nami tak w ogóle 3 kwadranse, proszę Państwa, 3 godziny, proszę sobie tak wyobrazić. Nie Archives teraz i Vertical.

Tak, jest. Proszę Państwa, to Knee Archive i Vertical to jest nowość, a teraz przed nami grupa, którą usłyszymy na openerze najbliższym również. Konkretnie w środę, 1 lipca, Viagra Boys wystąpią na gdyńskim festiwalu, a więc tylko, że przez Bałtyk, bo cóż, że ze, że zza Bałtyku.

No i jakoś tak to jest, że hasło letnie festiwale, które już dla mnie w tym momencie, no rzeczywiście już kilka tych koncertów było, także plenerowych, więc chyba już wprawieni w bojach, ja przynajmniej wprawiony w bojach, no ale hasło opener oznacza jednak więcej wrażeń w jednym miejscu w ciągu kilku dni, ale też oznacza wspomnienia, no i zawsze te jedne z najlepszych, takich najbardziej rock'n'rollowych dotyczą Arctic Monkeys, natomiast no też bez wątpienia to jest pewna nonszalancja, dezynfekcja.

Pile Driver Waltz i Arctic Monkeys. Proszę Państwa, tak z brytyjska trochę wymówiłem. Arctic Monkeys. Tak czy inaczej, z brytyjska czy nie z brytyjska, czas tak samo, proszę Państwa, frunie. No i już kończymy po godzinie 14. Pan Jan się pojawi. Państwo go usłyszą, a on, pan Jan, też Państwa usłyszy, mam nadzieję. Led Zeppelin i Misty Mountain Hop. Teraz słyszymy się jutro w audycji w środku dnia. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. W Sejmie trwa gorąca debata wokół wniosku Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca szefowi MSWiA m.in. chaos na granicach, błędy służb i niewłaściwą reakcję na akty sabotażu. W imieniu wnioskodawców wystąpił poseł PiS Andrzej Śliwka.
3: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu, a nie areną dla partyjnych rozgrywek i niekontrolowanych kryzysów. Kiedy opłacani przez Kreml Ukraińcy z kartoteką kryminalną, pękającą w szwach, przez nikogo niepokojeni, przekroczyli granicę polsko-białoruską, wysadzili tory kolejowe, pan minister Kierwiński mówił, cytuję, materiał dowodowy jest na tyle bogaty, że on bardzo może pomóc służbom w ujęciu sprawców. I gdzie są ci sprawcy, panie premierze?
2: Koalicja rządząca odpiera zarzuty i przekonuje, że wniosek ma charakter wyłącznie polityczny. Podczas sejmowej debaty krytykowała go m.in. posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Janyska.
4: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała oczywiście negatywnie wniosek posłów klubu PiS-u o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Panie pośle Śliwka, ja się bardzo panu dziwię, że po lekcji, jaką otrzymał pan na posiedzeniu komisji, pan się jeszcze poważył i dalej opowiada tutaj te bzdury, które panu napisali, bo pan nie jest członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pan bazuje na bzdurach, które napisali panu posłowie z tej komisji, ale oni nawet nie wiedzą, nad czym pracują.
2: Dyskusja w Sejmie trwa, a głosowanie nad wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego ma się odbyć jeszcze dziś. Po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu do publicznej aktywności wraca działacz polskiej mniejszości i dziennikarz Andrzej Poczobut. Podczas wizyty w Białymstoku dziękował za wsparcie okazanemu w czasie uwięzienia oraz pomoc udzielaną Polakom zmuszonym do opuszczenia Białorusi. Poczobut zapowiedział także, że zamierza wrócić do Grodna i kontynuować działalność w Związku Polaków na Białorusi.
5: Ja bym chciał wrócić do domu. No, mój dom jest w Grodnie, tak się stało, tak wygląda historia, że Polacy mieszkają w tym i na Białorusi, w tym i w Grodnie. No i chcę powiedzieć tym ludziom, że to co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
2: Andrzej Poczobut podkreślił też, że otrzymał zapewnienie możliwości powrotu na Białoruś i zamierza wrócić tam jeszcze przed wrześniowym zjazdem Związku Polaków. Na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Od dziś będzie obowiązywać mniej formalności przy rejestracji używanych samochodów. Właściciele pojazdów nie muszą już zdejmować tablic rejestracyjnych i przynosić ich do urzędu. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne, nieuszkodzone i mają wymagane oznaczenia legalizacyjne. To jedna ze zmian wprowadzonych nowelizacją prawa o ruchu drogowym. Znika również obowiązek przedstawiania papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli jego wynik został już wpisany do centralnej ewidencji pojazdów. Nowe przepisy dotyczą aut zarejestrowanych w Polsce i mają uprościć procedury związane z zakupem oraz rejestracją samochodów używanych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Na szybkiej ścieżce dzieci bluesa witają Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. Aż ta szybka ścieżka to nie tylko tytuł tego nagrania, ale i no, przesłanie, że tak powiem, dynamiczne, które utwór Fast Lane wysłał na początek naszego dzisiejszego spotkania. A autorem tego przesłania jest Amani Burnham. 20-latek, osadzony w nie w Minnesocie, tylko gdzie on tam jest, no gdzieś w centralnym rejonie Stanów Zjednoczonych, w Connecticut, ale urodził się, proszę Państwa, w Etiopii 20 lat temu i został wychowany przez rodziców, którzy przygarnęli go już właśnie w Connecticut, i tutaj na kontynencie amerykańskim zaczął nasiąkać tą dynamiką gitarową, którą wnosili historycznie do muzyki Clapton, Hendrix, no a i to chyba było słychać teraz najwyraźniej, Stevie Ray Vaughan. Przecież to Fast Lane to jest żywcem przejęte z tej dynamiki i z tego pulsu, który Stevie Ray ze swoim Double Trouble wniósł do współczesnego bluesa. Amani Burnham korzysta z estetyki Power Trio. Grają mu jeszcze tylko dwaj muzycy, sekcja rytmiczna, no i on sam na gitarze i głosie. I to wszystko dało jakiś, no, można powiedzieć, niespodziewanie dobrze rokujący początek karierze Amaniego Burnhama, bo on sam pomieścił w mediach społecznościowych jakieś swoje nagrania i bez żadnej promocji. Ot tak po prostu dlatego, że to zachwyciło tych, którzy grzebią w internecie, nagle się okazało, że śledzi go 300 tysięcy czy tam 200 tysięcy tak zwanych followersów. No więc szybko się zorientowała wytwórnia Blind Pig, która powoli, ale zaczyna się odradzać, i oto jest jego album, w końcu maja się ukazał. Album nosi tytuł Roots and Wings, czyli korzenie i skrzydła. No, korzystając z tych bluesowych korzeni, odlatuje Amani Burnham w stronę swojego niesłychanego żywiołu gitarowego. Posłuchajmy kolejnego nagrania, też niewątpliwie osadzonego w tradycji Stevie'ego Raya Vaughana. Nie tylko poprzez puls, poprzez rytm, ale chociażby tytuł Waiting by the Window.

Nadzieja szybkiego, gitarowego, bluesowego grania Amani Burnham. O ile Amani z Etiopii do Stanów się przełożył, o tyle następny wykonawca uczynił krąg, że tak powiem, nieco przeciwny, bo urodzony w Stanach Zjednoczonych, Maryland, w wieku kilkunastu lat postanowił opuścić rodzinne rejony i powędrował do Europy, a konkretnie wylądował w Liverpoolu, Wielkiej Brytanii. I tutaj zaczął demonstrować swoje przywiązanie z kolei do tradycji amerykańskiego prawdziwego soulu. Co z tego wynikło? Proszę posłuchać. Nazywa się on Jalen Ngonda i oto jego własna kompozycja Doctrine of Love.

Doctrine of Love, tytułowy numer z albumu Jalena Ngondy. I nie jest to, proszę Państwa, żadne cover version czegoś, co kiedyś Tamla Motown wypuściło 50 czy 60 lat temu, tylko to jest współczesne dzieło, podobnie jak niemal cała płyta Jalena Ngondy, który przyjął sobie za kierunek od restauracji, czy też no, taki renesans brzmienia Tamla Motown przy zastosowaniu no, oczywiście też współczesnej techniki nagraniowej, ale to nie znaczy, że on korzysta z elektroniki, czy też z jakichś loopów i jego głównym narzędziem i głównym atutem jest jego głos, który czasami sięga jakichś takich, no powiedzmy, kontratenorów, a czasami wręcz brzmi jak głos cherubina, o czym za chwilę się Państwo przekonają w nagraniu Jalena Ngondy Love is Gone.

Dziale Ngonda, prawda, że zadziwiający głos. Kolejny zadziwiający głos teraz zabrzmi, ale on jest zadziwiający już całe pokolenia, bo usłyszymy panią Renée Fleming, jedną z najwybitniejszych sopranistek współczesności, laureatkę 18 Grammy Awards, nominacji Grammy Awards i 5 zwycięstw w tej kategorii. Ma Legię Honorową Francuską, ma szwedzką Polar Music Prize, należy do Królewskiej Akademii Muzycznej w Wielkiej Brytanii, występuje na najwybitniejszych scenach operowych i filharmonicznych na całym świecie. Jednym słowem, no, wielka dama klasyki wokalnej, sopranistka. Ale dała się namówić przez Bela Fleka. Z kolei on jest tym, czym Renée Fleming dla sopranu światowego, on jest tym dla światowych banjistów. Niewątpliwie jeden z najwybitniejszych instrumentalistów, jeśli chodzi o ten skromny instrumencik, z którym potrafi czynić muzyczne cuda. No i namówił Renée do udziału we wspólnym przedsięwzięciu fonograficznym, które nosi tytuł The Fiddle and the Drum. Do tego tytułu za chwilę przejdziemy, a teraz posłuchajmy mojego ulubionego utworu z tego albumu, który nawiązuje do starych muzycznych tradycji jeszcze chyba późnych XIX-wiecznych. Stara pieśń ludowa, można powiedzieć, potem przerobiona na coś, co zaczęło się nazywać bluegrassem. No a teraz proszę posłuchać, jak klasyczny głos operowy, klasyczny sopran w duecie z równie klasycznym sopranem z muzyki country wykonuje utwór In the Pines, a ten duet to Renée Fleming i Dolly Parton.

Ta płytka przynosi nie tylko fantastyczne harmonie wokalne, ale także przynosi wiele radości dla tych z nas, którzy i które kochają akustyczne brzmienia rezofoniczne. Bo nie dość, że współautor tej płyty, czyli Bela Fleck, zaprosił René Fleming i Dolly Parton, to jeszcze też dołączył do nich jego dobry koleżka Jerry Douglas, to z kolei mistrz właśnie rezofonów. I wspólnie z nim René Fleming i autor wykonają teraz tytułowe nagranie z tego albumu, czyli The Fiddle and the Drum. A to z kolei jest dosyć już wiekowe, bo z przełomu lat 60. i 70. utwór skomponowany przez Joni Mitchell, a odnoszący się do ówczesnych realiów Ameryki i Kanady. Jak się okazuje, można ten manifest tekstowy przenieść swobodnie na erę współczesną. The Fiddle and the Drum. Bela Fleck, René Fleming i Jerry Douglas. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na to rezofoniczne intro.

klasyka klasyki. Z jednej strony klasyka głosu związanego z wielką klasyką w filharmonii i opery, czyli René Fleming, a z drugiej klasyka tych niezwykle brzmiących instrumentów, jakimi są dobro i gitara rezofoniczna. A teraz będzie kolejny głos kobiecy i no, tak jak, nie wiem, czy Państwo zauważyli, że w zasadzie poruszamy się dzisiaj wyłącznie po premierach, bo to wszystko są nagrania z przełomu maja i czerwca tego roku. Więc teraz będzie kolejny głos damski, który tutaj, no troszkę może zakręcę. Zespół, być może znany wszystkim, mnie dotychczas był bardzo nieznany, nosi nazwę Carmen Ratty Band. Utwór, piękny tytuł, Blessing in the Blues, czyli błogosławieństwo w bluesie. No i należałoby sądzić, że skoro tutaj jest Carmen jako główny wyznacznik tego bandu, no to usłyszymy głos kobiecy. I rzeczywiście tak się dzieje. Blessing in the Blues.

Carmen Rettie Band. Carmen Rettie, proszę Państwa, nie dał śladu swojego głosu w tym nagraniu, bo Carmen Rettie to jest mężczyzna i to jest gitarzysta, lider tego zespołu, natomiast głos należy do stałej wokalistki zespołu Carmen Rettie Band, czyli do pani Jill Dineen. Też bardzo szkolony głos, co było słychać. No i myślę, że dobrze, że też szkolone głosy angażują się w takie przedsięwzięcia bliskie uszom i duszom dzieci bluesa. To jest album, który też się ukazał świeżutko. Carmen Rettie Band to nazwa zespołu, płyta nosi tytuł Come to Me. No i z tejże płyty raz jeszcze piękny głos Jill Dineen i świetna gitara lidera Carmena Rettie w nagraniu Pretty Good Man.

I kończymy tę pierwszą godzinę kolejnym bluesowym longierem. To będzie fragment też nowego z przełomu maja i czerwca albumu Jasona Ritchiego. Fragmentów tej płyty jeszcze usłyszą Państwo więcej w kolejnych wydaniach, a teraz coś, co prezentuje prawdziwy przekrój duszy Jasona Ritchie. 13 Hours.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Marcin Kierwiński pozostaje ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wobec niego wotum nieufności. Debacie towarzyszyła ostra wymiana zdań między rządem a opozycją. Posłowie PiS zarzucali szefowi MSWiA m.in. chaos na granicy, problemy w policji oraz niewłaściwe działania służb po serii fałszywych alarmów dotyczących osób publicznych. Sam minister przekonywał, że wniosek ma wyłącznie polityczne podłoże.
3: Posłowie PiS-u, którzy podpisali się pod tym beznadziejnym wnioskiem, zarzucają mi konfrontacyjny język. Wiecie, po tym, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o politykę migracyjną w ich wykonaniu, ten film, o którym mówił pan przewodniczący Konwiński, o którym naprawdę nie można mówić, to tych kłamstwach, tej agresji, a tak naprawdę wpuszczaniu tysiącami nielegalnych migracji do Polski, znaczy wy nie macie żadnego moralnego prawa mówić o ostrym języku. A mój język wobec was będzie zawsze ostry i zawsze zdecydowany wtedy, gdy będziecie atakować polskich funkcjonariuszy.
2: Ministra bronili dziś przedstawiciele koalicji rządzącej. Wsparcia udzielił mu m.in. premier Donald Tusk, który krótko ocenił argumenty przedstawione przez opozycję.
4: Nie będę powtarzał faktów, bo te fakty wybrzmiały nie tylko z tej sali. Te fakty brzmią w sposób niezwykle dobitny każdego dnia. Nie będę ich powtarzał. Dobrze wiecie, że wysoko oceniam pracę ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wy tego pewnie nie jesteście w stanie zrozumieć. Może dlatego, że na przykład nie rozumiecie, czym się różni Marcin Kierwiński od was.
2: To już drugi w tej kadencji wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Zbigniew Ziobro nie stawił się na wezwanie węgierskiego Urzędu do Spraw Azylu, który prowadzi postępowanie w sprawie przyznanej mu ochrony międzynarodowej. Termin przesłuchania upłynął 8 czerwca, dlatego procedura będzie kontynuowana bez udziału byłego ministra sprawiedliwości. Jeśli węgierskie władze zdecydują o cofnięciu azylu, Ziobro może stracić dokument podróży wydawany osobom objętym ochroną. To z kolei mogłoby skomplikować jego obecny pobyt w Stanach Zjednoczonych. Polskie władze nadal oczekują od Ukrainy zmiany decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że prowadził rozmowy z rządem i Pałacem Prezydenckim w sprawie możliwego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Wicepremier podkreślił, że decyzja ukraińskich władz wywołała w Polsce duże emocje. Dodał również, że jeśli zapadnie decyzja o odebraniu odznaczenia, trudno wyobrazić sobie brak podpisu premiera Donalda Tuska pod takim wnioskiem. Na koniec w serwisie ostrzeżenie pogodowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz powiatu gorlickiego w Małopolsce. Powodem są prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie burzy należy znaleźć bezpieczne schronienie i unikać otwartych przestrzeni. Ostrzeżenia są związane z pogarszającą się sytuacją pogodową na południowym wschodzie kraju, gdzie synoptycy przewidują gwałtowne zjawiska atmosferyczne. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: is. Y'all ride easy now, you hear? Yippee-yi-yo-kai, hey!
1: Zaczęliśmy od szybkiej ścieżki w pierwszej godzinie z pierwszym nagraniem, no i teraz w zasadzie, a może już nie tak szybko, ale też podążaliśmy Lincoln Highway z Grzegorz Muranowicz z Janem Chojnackim, a wieźli nas muzycy z All the Crow Medicine Show, obecnie sekstetu, który wydał właśnie nową płytę, no bo dzisiaj same nowości z przełomu maja i czerwca tego roku. Album nosi tytuł Union Made. I on nie odbiega specjalnie od przeszłości w wykonaniu Old Crow Medicine Show. No, może poza tym jednym przypadkiem, kiedy oni podjęli się zupełnie, moim zdaniem, karkołomnego przedsięwzięcia, kiedy to z okazji 50-lecia jednej z najsłynniejszych, a moim zdaniem chyba najlepszej płyty Dylana, czyli Blonde on Blonde, wydali swoją własną wersję tego właśnie albumu. No, ale tutaj skoncentrowali się jednak głównie na własnych numerach, a głównie na tym, co zaproponował lider zespołu, jedyny członek tego przedsięwzięcia, który jest z Old Crow Medicine Show od początku. No i w zasadzie można powiedzieć, że on jest ojcem tego zespołu od prawie już 30 lat. Co niesie w sobie muzyka Old Crow Medicine Show? No, to niewątpliwie korzenie jakieś. To są i korzenie i folku, i bluesa, i bluegrassu, i country. Przy czym nie jest to, można powiedzieć, taka czysta Amerykana, bo jednak przede wszystkim tutaj zwraca na siebie uwagę ten element, no taki kantrowo-bluegrassowy, związany z tym, że na froncie zawsze jest banjo i skrzypki. Ale brzmi to wszystko, niezależnie od tego, bardzo, że tak powiem, kompaktowo. No, czyli, że te wszystkie kierunki, o których wspomniałem, ten folk, country, americana, blues, bluegrass, to się wszystko jakoś dobrze mi kojarzy w ostatecznym rozrachunku z Old Crow Medicine Show. Z albumu Union Made jeszcze jedno nagranie, Lewis and Clark.

Sądzę, że w swoich inspiracjach muzycy z zespołu Old Crow Medicine Show sięgali także do nagrań Lightcrass Duff Boys. To jest taka formacja, która swój szczyt popularności osiągnęła na przełomie lat 30. i 40. ubiegłego stulecia. Wywodzą się członkowie zespołu z Teksasu i są traktowani jako pionierzy western swingu obok Boba Wiltsa i Miltona Browna. Właśnie ukazał się taki zestaw kilkudziesięciu nagrań Lightcrass Duff Boys z końca lat 30. i początku 40. i pomyślałem sobie, że to będzie dobry komentarz do tych korzeni, z których korzystali i korzystają, jak sądzę, nadal muzycy Old Crow Medicine Show. A w wykonaniu zespołu Lightcrass Duff Boys usłyszymy Beer Drinking Mama, piosenkę o mamie piwożce oraz We Found Her Little Pussycat. Opowieść o tym, jak członkowie zespołu odnaleźli małego kotka pewnej pani, Pussy Cat. Proszę też nie regulować odbiorników, bo nagrania nie są specjalnie remasterowane, po to, żeby pozostawić piękny klimat tych zamierzchłych dni.

little pussy last night. To było o kotku, a teraz, drogie dzieci bluesa, będzie piosenka o lisie i kurczakach. Fox got the chicken.

No o tej przypowieści Lis i Drób jest mnóstwo piosenek, a ta jest świeżutka z nowego albumu Caleba Kodl. A z kolei Caleb Kodl to artysta, który debiutował dokładnie 20 lat temu. Wydał od tego czasu chyba z 8, a może nawet już i 9 płyt. Pochodzi z północnej Karoliny i pięknie miesza w swojej muzyce to, co należy temu rejonowi Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o tę dźwięczność ludową z echami no, takich bardziej współczesnych już form, jak zbliżonych chociażby do tego, co prezentuje w swojej muzyce Jason Isbell. Ten nowy album Caleba nosi tytuł Heavy Frill. No i jest pełen takiego pozytywnego kołysania, ciekawych, nie angażujących specjalnie, jeśli chodzi o współczesność tekstów, o czym świadczył chociażby i ten utwór o lisie i kurniku. No to teraz jeszcze bardziej dramatyczny tekst. Będzie to ballada o wiejskiej szynce. The Ballad of Country Ham, Caleb Kodl.

aura tego nagrania kolejnego będzie podobna, ale bardziej jeszcze zbliżona do mojego ulubionego klimatu, jaki wniósł do współczesnej muzyki J.J. Cale. Ten artysta nazywa się Jason Eadie.

Ten związek z muzyką JJ Cale'a zasygnalizował mi tytuł albumu Tulsa Turnaround. No bo Tulsa to jest coś dla tych, którzy rozumieją muzykę i aurę Oki, coś bardzo ważnego, no, stolica można powiedzieć. A Jason Eady jest... To też jest dosyć taka skomplikowana muzycznie jednostka, bo on niby jest Teksańczyk, ale przecież urodzony w Mississippi, no i związany jednakowoż z Nashville, jeśli chodzi o stylistykę. Ale to daje się słyszeć w jego muzyce, że on pięknie potrafi taką chochlą swoją własną wymieszać te wpływy, byle tylko pięknie się kołysało, a do tego jeszcze przy tym albumie Tulsa Turnaround dołącza ducha JJ Cale'a. Jason Eady w jeszcze jednym nagraniu, Shotgun Shack.

Jason Eady. A teraz przenosimy się do północnej Karoliny, skąd wywodzi się kolejna grupa wykonawcza o nazwie The Red Clay Strays.

The Red Clay Strays, trzeci album zatytułowany Grateful. Zadebiutowali 10 lat temu. Poprzedni album odniósł wielki sukces, zwłaszcza w kategoriach muzyki country. Również dzięki temu, że jego producentem, a także współwykonawcą był Dave Cobb, ten sam, który ostatnio produkował wszystkie wielkie gwiazdy muzyki country. Ta ich nowa płyta jest troszkę odejściem od takiego uproszczonego wizerunku country music. Tutaj jest gospel, tu jest rock, tu jest blues. Red Clay Strays, forever, można powiedzieć. Kolejne ich nagranie, People Hating.

I na zakończenie już prawie naszego dzisiejszego spotkania z dziećmi bluesa kolejna nowalijka i króciutki fragmencik, ale spełniający w tym przypadku rolę krótkiego kącika boogie. To będzie Russ Green, chicagowski wokalista i harmonijkarz, który w pełni zaprezentuje się w przyszłym tygodniu, a teraz zademonstruje swoją boogie duszę w nagraniu Boogie Joint.

Russ Green, jego harmonika i jego głos w przyszłym tygodniu w środę w Dzieciach Bluesa, które jak zwykle od 14 do 16, a my już z Grzegorzem Muranowiczem, który zapewne zostanie, bo on kocha pracować jeszcze z Popo, a ja już sobie polecę, żegnamy się do przyszłego tygodnia z Dziećmi Bluesa i na koniec powrót do Amani Burnhama, który rozpoczął dzisiejsze spotkanie, a na koniec zagra bluesowego, prawdziwego longiera zatytułowanego Bleeding Heart.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Za jego odwołaniem głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że szef MSWiA pozostanie na stanowisku. Wniosek złożyli posłowie PiS, zarzucając ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami, chaos na granicach, problemy kadrowe w policji oraz nieprawidłową reakcję na akty dywersji na kolei. Kierwiński odpierał te zarzuty, wskazując na wzrost liczby funkcjonariuszy i działania wzmacniające bezpieczeństwo państwa. Debata w Sejmie była burzliwa, w obronie ministra stanęli przedstawiciele koalicji rządzącej, a premier Donald Tusk ocenił, że Kierwiński skutecznie realizuje swoje obowiązki i cieszy się jego pełnym zaufaniem. A jeszcze przed głosowaniem z sejmowej mównicy premier Donald Tusk skrytykował narastającą w debacie publicznej mowę nienawiści. Zwrócił uwagę na pojawiające się wypowiedzi dotyczące pochodzenia polityków i urzędników, oceniając je jako niebezpieczne dla państwa i społeczeństwa. Szef rządu przestrzegał przed ksenofobią oraz próbami dzielenia obywateli ze względu na korzenie czy narodowość. Jego zdaniem takie działania mogą prowadzić do poważnych napięć społecznych i osłabienia fundamentów demokratycznego państwa.
3: Z pojedynczych incydentów, z pojedynczych wyzwisk, z pojedynczych wyskoków medialnych zaczyna robić się fala. Mówię o słowach takich jak, tu cytuję, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że człowiek o pochodzeniu ukraińskim jest wiceministrem w polskim rządzie. Ja pamiętam słowa o Żydach, o Niemcach, a teraz przede wszystkim o ludziach pochodzenia ukraińskiego. To się składa w jedną coraz bardziej niepokojącą całość.
2: Premier podkreślił, że Polska powinna pozostać państwem otwartym na zasadzie równości obywateli, a o miejscu w życiu publicznym powinny decydować kompetencje i służba państwu, a nie pochodzenie. Według najnowszych danych ubiegły rok był najbardziej krwawym okresem dla świata od 1994 roku. W 2025 roku toczyło się 65 konfliktów z udziałem państw, a we wszystkich wojnach i aktach przemocy zginęło niemal ćwierć miliona ludzi. Najwięcej ofiar odnotowano w Ukrainie, Sudanie i Palestynie. Jak podkreślają eksperci, 3/4 wszystkich zabitych w konfliktach zbrojnych pochodzi właśnie z tych regionów.
4: Pamiętajmy, że te osoby to nie są tylko liczby, to nie są statystyki, to są konkretne osoby, chociażby w ostatnich miesiącach wiemy, znamy imiona osób, które ginęły przez konflikty zbrojne. Niedawno obiegła świat informacja o zastrzeleniu 7-miesięcznego Sama, który został zastrzelony przez izraelskich żołnierzy. Na początku tego roku ojciec i trójka jego dzieci zostali zabici przez rosyjskiego drona w obwodzie charkowskim. Ci ludzie nie byli zwykłą statystyką.
2: Mówił Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Eksperci ostrzegają, że nic nie wskazuje na szybkie wyhamowanie światowych konfliktów, a nowe napięcia na Bliskim Wschodzie mogą dodatkowo pogorszyć sytuację. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Jedni wychodzą, inni przychodzą do pracy. W każdym razie zegarek nie kłamie. 3 minuty po godzinie 16, a to oznacza, że oficjalnie otwieram nasze popołudniowe spotkanie w Radiu Nowy Świat.
6: Nowy Świat po południu.
5: Bo tak się oficjalnie nazywamy. Część z Państwa walczy jeszcze w pracy, część utknęła w korkach, a niektórzy pewnie odliczają już minuty nawet do upragnionego weekendu. I wcale się nie dziwię, wszak dziś środa, czyli tygodnia połowa. No to teraz już z górki. Proszę Państwa, my jak zawsze czekamy na Państwa pod numerem telefonu 224-280-280 pod adresem popołudnie@nowyswiat.online i w mediach społecznościowych. I gorąco zapraszam do współtworzenia dzisiejszego programu.

0: przyjdź w taką noc i Niemen to muzyczna propozycja Patryka Rabiegi na początek popołudniowego spotkania, 6 minut po 16. Tak jak wspomniałam Państwu, wczoraj sezon urlopowy oficjalnie się rozpoczął, więc w najbliższych tygodniach będziemy pojawiać się w nieco zmienionych konfiguracjach, ale niezmiennie dbamy o najwyższą jakość, dlatego dziś do godziny 19 nad programem będzie czuwał fantastyczny zespół. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Patryk Rabiega wspomniany, przed chwilą Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. Polecamy się Państwa uwadze i od razu zdradzamy, co przygotowaliśmy na dziś. A na początek, jak zawsze, trzymamy rękę na pulsie wydarzeń. A w Sejmie to dziś gorąco było wokół ministra Marcina Kierwińskiego. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Wiemy, że Marcin Kierwiński ministrem spraw wewnętrznych zostanie, choć lista zarzutów była długa.
1: Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze.
2: Tak, panie ministrze Kierwiński, nieobecny panie ministrze Kierwiński, służba i poświęcenie to są rzeczy najważniejsze.
3: Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję.
0: Ale wracając do zarzutów, chaos na granicy, akty dywersji, kryzys w policji czy próba pozakonstytucyjnej i pozaustawowej zmiany małżeństwa. Jak odpowiadał minister na te zarzuty? O tym już za chwilę będzie opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 17 zabierzemy Państwa w sentymentalną podróż, bo wrócimy do lat 90., ale w zupełnie nowym wydaniu. Być może część z Państwa zaskoczy, ale wszystko wskazuje na to, że Polacy znów masowo pakują auta, czy też wsiadają do samolotów i ruszają na weekendowe zakupy. Po co?
4: Wszyscy wiedzą, że przyjechałam do Japonii na zakupy.
5: Jeździmy dzisiaj do innych miast nie tylko po to, żeby zobaczyć najważniejsze zabytki, ale żeby dobrze zjeść, poczuć lokalną atmosferę, czasem właśnie zajrzeć na jakieś targi, być może do butików, showroomów nawet, czy galerii handlowych.
0: No, po zakupy, proszę Państwa. Czy mityczno-zachodnia chemia i rzekomo lepsze słodycze, czy bardziej trwałe perfumy to wciąż fakt? Czy już tylko taka marketingowa łuda? Przede wszystkim, czy to się w ogóle opłaca? O tym po 17.30 porozmawiam z naszą gościnią, redaktor naczelną portalu dla handlu.pl, Edytą Kochlewską. Przepraszam, z kolei po godzinie 18.00 zmienimy temat na bliższy naturze, ale równie gorący w polskich miastach, bo porozmawiamy o tym, dlaczego dokarmianie dzików i oswajanie ich z ludźmi przynosi znacznie więcej szkody niż pożytku.
6: Dzik nie jest sam z siebie niebezpieczny dla człowieka, nie szuka człowieka, nie poluje na człowieka, on chce po prostu się najeść.
7: Żeby dzik się nie przyzwyczaił, nie skojarzył obecności człowieka z nagrodą, z przyjemnością, z jedzeniem.
0: Jak mądrze pomagać dzikim zwierzętom w miejskiej dżungli i w jakich sytuacjach interweniować, a w jakich absolutnie nie? Na te pytania odpowie nasza gościni po 18.30 Agnieszka Kamińska-Włodarczyk z Fundacji Dzika Lekcja, a na tę rozmowę zapraszam w imieniu Olgi Bobienko. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online i media społecznościowe do godziny 19. No to co, zaczynamy?

0: Vince Staples i 12 minut po godzinie 16. Pani Ewa, witając się z nami, napisała: miało padać, a nie pada. Pani Ewo, to zależy, skąd pani do nas pisze, bo tak z tymi opadami deszczu to teraz różnie w naszym kraju, ale jeszcze front taki opadowo-burzowy przez nasz kraj będzie przechodził. Szczególnie mieszkańcy Małopolski muszą się go spodziewać, a także Śląska, i to tam naprawdę będzie padać do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Ale o prognozie pogody to jeszcze zdążę państwu opowiedzieć. 12 minut po 16. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku szefa MSWiA. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra. A głosowanie pokazało nie tylko siłę rządowej większości, ale też nietypowe podziały po stronie opozycji. No to kto stanął po stronie rządu, kto chciał odwołania ministra? No i co ten wynik mówi o politycznym układzie sił po wyborach? O tym oczywiście będzie państwu opowiadał Klaudiusz Slezak, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
1: Jestem. Dzień dobry, dzień dobry.
0: No a przede wszystkim...
1: Mów.
0: Bo gdzieś usłyszałam twój głos i się zastanawiałam, czy jesteś, czy... Bo przerwało. Ale jeżeli jesteś, to oczywiście o liście zarzutów poopowiadaj, bo ona też jest niezwykle ciekawa.
1: O, chyba już jestem znowu.
0: Tak, lepiej, tak, zdecydowanie.
1: Przez chwilę mnie nie było, tak. To też od razu, Kseniu, dodajmy, że to tak jest już w tym naszym życiu parlamentarnym, politycznym, że żaden premier, żaden rząd, i to dotyczy absolutnie wszystkich, nie może sobie pozwolić, żeby opozycja mu, jak to się ładnie nazywa, meblowała gabinet. Czyli wszystkie głosy od początku były policzone. Czyli jak przy każdej kadencji, przy każdym rządzie było dokładnie to samo. Jest wniosek o wotum nieufności i potem jest komisja, są argumenty, ale wynik jest ostatecznie znany, czyli minister obroniony. Wyjątkiem to była, znaczy wyjątkiem, nie wyjątkiem. Przypominam tę sprawę zawsze Beata Szydło, która raz obroniona, no a potem szybko odwołana z funkcji premiera nawet przez je własne ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Po co zatem opozycja to robi? No to jest oczywiście wilcze prawo opozycji. Oni mogą składać takie wnioski po to właśnie, żeby taka dyskusja się odbyła i żeby pokazać ich zdaniem niekompetencja danego ministra. No więc też gdzieś w powietrzu jeszcze za chwilę wisi wniosek w sprawie minister kultury Marty Cienkowskiej, przy czym też dodajmy, że tu Konfederacja i PiS okładają się nawzajem, mówiąc o zdradzie, niedotrzymywaniu umów, standardów i tak dalej, więc na razie tego wniosku nie ma, ale być może pojawi się wkrótce. Na razie był wniosek o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Długą listę zarzutów przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiając je najpierw na komisji, jak mówiłem, administracji i spraw wewnętrznych, potem właśnie na sali plenarnej, gdzie odbyła się ta dyskusja, przy czym też warto zaznaczyć, że po drodze gdzieś przez ostatnie miesiące odbywały się także komisje w konkretnych sprawach, które ministrowi opozycja zarzuca. Chociażby dotyczące, pamiętasz na pewno, kwestii podłożenia ładunków wybuchowych na kolei, gdzie niewiele brakło, a doszłoby do wykolejenia się pociągu, składu. No i to też był zarząd pod adresem Marcina Kierwińskiego. Z tym, że też komisja już w tej sprawie jakiś czas temu obradowała i też mówiono na tejże komisji, że to właśnie ta władza wprowadziła przepisy, które pozwalające walczyć właśnie z aktami terroru, a potem także ścigać tych, którzy takich aktów terroru się dopuszczają. Oczywiście to też, jak mówię, było argumentem za tym, że Marcina Kierwińskiego należy odwołać. Wszystkie te argumenty zbierał w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poseł tej partii, czyli Andrzej Śliwka.
2: Kiedy opłacani przez Kreml Ukraińcy z kartoteką kryminalną pękającą w szwach, przez nikogo niepokojeni, przekroczyli granicę polsko-białoruską, wysadzili tory kolejowe i przez nikogo niepokojeni wyjechali z naszego kraju, pan minister Kierwiński mówił, cytuję, materiał i cytuję, proszę słuchać, materiał dowodowy jest na tyle bogaty, że on bardzo może pomóc służbom w ujęciu sprawców, a potem ewentualnie dojść do mocodawców. Dalej pan minister Kierwiński mówił, państwo zdało egzamin. I gdzie są ci sprawcy, panie premierze? Gdzie są ci sprawcy, panie ministrze? Pytają tysiące obywateli. Gdzie oni są? Gdzie są sprawcy zamachu terrorystycznego w Polsce? Pełna indolencja. Zupełna amatorszczyzna z waszej strony. Sprawcy sobie spokojnie wyjechali z Polski pod pańskim nosem, panie ministrze Kierwiński. Pod pańskim nosem, panie premierze Tusk.
1: No i właśnie tu pojawiły się potem zresztą argumenty przeciwne, czyli właśnie, że była zmiana prawa. Można z tym inaczej walczyć z takimi aktami terroryzmu, to po pierwsze, a po drugie, no oczywiście wyjechali, ale ich dane i personalia mają być znane, więc jeżeli uda się ich gdziekolwiek schwytać, to wtedy państwo ma szansę zadziałać. Na razie wyjechali za wschodnią granicę, gdzie trudno o ich zatrzymanie. Kolejne argumenty przeciwko Marcinowi Kierwińskiemu to ostatnia sprawa z ostatnich tygodni, czyli fałszywych alarmów, głównie pożarowych, gdzie strażacy mieli wchodzić do różnych mieszkań, w tym związanych z rodziną prezydenta Karola Nawrockiego, co też ma pokazywać, to słowo padało dzisiaj bardzo często, indolencję Marcina Kierwińskiego.
2: Przez ostatnie miesiące Polacy żyli serialem pod tytułem Fałszywe alarmy i prawdziwy chaos. Fałszywe informacje, które przekształciły pańskie służby w narzędzie prowokacji. Dom rodzinny pana prezydenta Karola Nawrockiego, Telewizja Republika, Telewizja w Polsce, atak na niezależnych dziennikarzy, wtargnięcie do domu prezesa największej stacji informacyjnej, skucie Bogu ducha winnej kobiety przez policjantów, którzy odmówili wylegitymowania się i nie posiadali imienników, a pana służby w tym samym czasie biegają jak w jakimś slapstickowym filmie. To jest niepoważne, panie ministrze. To jest niepoważne, panie premierze. Wtedy, kiedy trzeba reagować, pan na konferencji prasowej z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem głupkowato śmieszkował na tej konferencji prasowej, de facto prowokując sprawców do kolejnych ataków. Skoro szef MSWiA lekceważy takie sytuacje, skoro pan daje przyzwolenie na takie sytuacje, to bandyci zacierają ręce.
1: Dodajmy, że tu druga strona tłumaczy, nie było żadnego przyzwolenia. Bardzo poważnie reagowaliśmy na wszystkie sygnały o możliwym zagrożeniu w domu. Chociażby Tomasza Sakiewicza, zagrożenie dotyczące zdrowia i życia dziecka, bo takie to było zgłoszenie. W innych przypadkach zagrożenie pożarowego, więc nie ma mowy o lekceważeniu jakiegokolwiek zagrożenia. Pojawił się też argument dotyczący słynnej sprawy Pogłosu, choć tu też usłyszeliśmy, że ta przecież sprawa już dawno wyjaśniona. Mowa o wystąpieniu ministra Kierwińskiego.
0: Którego fragment mogli państwo w naszej zajawce krótkiej, dźwiękowej usłyszeć.
1: Bo on się też pojawił tutaj na sejmowej mównicy. Rządzący twierdzą, że sprawa już dawno wyjaśniona, a sam minister od razu po tym zdarzeniu poddał się badaniu alkomatem i który wykazał wtedy 0-0. No i w końcu jeszcze jeden argument, który się pojawił, to kwestia, uwaga, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który, przypomnę, to wyrok nakazał uznanie małżeństwa jednopłciowego, właściwie transkrypcji tegoż małżeństwa w polskim urzędzie. Musiało się na to także minister spraw wewnętrznych i administracji, no nie tyle zgodzić, co wydać rozporządzenie, do czego oczywiście zobowiązywał go ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale to też stało się argumentem za odwołaniem Marcina Kierwińskiego.
2: Kiedy trzeba było zająć się bezpieczeństwem Polski, bezpieczeństwem polskich rodzin, pan niezgodnie z polskim prawem, pan niezgodnie z polską konstytucją wprowadza tylnymi drzwiami rewolucję światopoglądową i paramałżeństwa jednopłciowe, zapominając całkowicie o tym, że jest artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi, że związek kobiety i mężczyzny to jest małżeństwo i on jest pod szczególną ochroną i opieką Rzeczpospolitej.
1: Ja tylko dodam, że Naczelny Sąd Administracyjny inaczej argumentował, że nie ma przeszkód w polskiej konstytucji dla zawierania takich małżeństw, choć faktycznie związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną, ale to nie oznacza zakazu zawierania innych związków. To tyle z argumentacji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Potem była oczywiście przedstawicielka partii rządzącej, Maria Janyska, która była też sprawozdawcą komisji, czyli tego, co się wcześniej na komisji działo. I ona mówiła, że to często się pojawiało, że Prawo i Sprawiedliwość, jego przedstawiciele są impregnowani na fakty i dane, bo te dane wskazują, że wszystko, co się dzieje pod rządami Marcina Kierwińskiego, stwierdziła Maria Janyska, idzie w dobrą stronę. Czyli na przykład zarzut, że w policji dzieje się źle, to nieprawda, bo policjantów z zapisu ubywało, a teraz policjantów na służbie przybywa, zarabiało lepiej i coraz więcej ich jest właśnie w szeregach policji. Kolejny argument, ataki. Te też terrorystyczne, też było ich więcej za Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość gorzej sobie z nimi radziło. przypominała Maria Janyska.
3: Dla porównania warto przypomnieć, żeby sprawdzić, czy się pogorszyło, czy się poprawiło oczywiście. Maj 2018 roku i skoordynowany masowy atak terrorystyczny, który objął 2354 fałszywe zawiadomienia o ładunkach wybuchowych w placówkach w całym kraju. Spowodowało to m.in. paraliż logistyczny Matur. I co? PiS sprawców nie znalazł do dzisiaj. Śledztwo umorzone. To się pogorszyło, czy się poprawiło? Punkt czwarty wniosku, teza o chaosie na granicy zachodniej i rzekomej abdykacji państwa na rzecz obywatelskich patroli. PiS pomylił obywatelskość z samozwańczymi bojówkami będącymi ramieniem politycznym. Czyim? Nie trudno się domyślić, obserwując jak są przerzucani do różnych zadań w zależności od potrzeby politycznej. Raz na zachodzie, raz pod KPRM-em, ale jakoś dziwnie nigdy nie na wschodzie, nigdy nie na granicy białoruskiej i na granicy z Rosją. I ta kłamliwa teza była też szczegółowo wyjaśniana na dwóch posiedzeniach Komisji Administracji, oczywiście z wniosku PiS-u.
1: Który to, dodawała Maria Janyska, już o tym wspominałem, nie chce słuchać argumentów dotyczących danych i liczb, tylko cały czas powtarza to samo, jeżeli chodzi o informacje dotyczące chociażby migracji. To też zresztą było argumentem, że Marcina Kierwińskiego należy odwołać. To my zablokowaliśmy migrację, odpowiadała Maria Janyska.
3: Te informacje dla was to jak grochem o ścianę, bo wam na tym nie zależy. Wy nie potrzebujecie pozytywnych informacji, jakbyście byli kompletnie impregnowani na wiedzę. Więc dzisiaj ponownie wam przypomniano wszystko, że dopiero działania tego rządu zatrzymały presję migracyjną, że dzięki działaniom technicznym, organizacyjnym, podejmowanym krokom prawnym wygaszono szlak migracyjny przez wschodnią granicę, który to właśnie skutkował późniejszymi problemami na granicy zachodniej. Że zwiększono liczebność i cały czas ona rośnie wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej. To już prawie 17 tysięcy osób. 15% wzrostu w stosunku do tego, co zostawiliście wy. Że przywrócono kontrolę na granicy zachodniej, ale także na granicy z Litwą. Zmodernizowano, wzmocniono granicę państwową z Białorusią. Wprowadzono elektroniczny system wjazdu-wyjazdu. Tak się z tym ślimaczyliście, że oczywiście nie zdążyliście. Wprowadzono biometrię, zawieszono prawo do azylu, zmieniono ustawę o cudzoziemcach, jest wprowadzony automatyzm sprawdzania danych. No i przypomnę oczywiście, żeby porównać do czegoś, posłom PiS-u, którzy nie uważają i nie pamiętają, którzy też ślepo wierzą tym z Komisji Administracji, że w systemie wjazdu-wyjazdu zarejestrowano już 2,5 miliona obywateli państw trzecich i na tej podstawie odmówiono wjazdu do Polski blisko 11 tysiącom cudzoziemców.
1: No i tak ta dyskusja właśnie trwała, ale aż na mównicę sejmową nie wszedł Janusz Kowalski. Dzisiaj poseł niezrzeszony, bo przypominam, że opuścił szeregi Prawa i Sprawiedliwości, który oczywiście o niemieckim Donaldzie Tusku, o jego słudze Marcinie Kierwińskim, no i cały ten zestaw znany już oczywiście z wystąpień Janusza Kowalskiego, cytuję, bo za chwilę w długim wystąpieniu odnosił się, broniąc Marcina Kierwińskiego, do tego premier.
4: Panie Tusk, oczywiście, że pan przegra. Ja panu powiem więcej. Będziesz pan siedział. I panie Kierwiński, pan też będzie siedział. Panie Żurek, pan też będzie pan siedział. Panie Grabiec też będzie.
5: Panie pośle.
4: Dostaniecie
5: panie pośle.
4: Wspólną cenę.
5: Panie pośle.
4: Dostaniecie wspólną
5: panie
4: cenę.
5: Panie pośle, do rzeczy.
4: Sprawiedliwy proces. Dostarczymy wam leki. Dostarczymy wam wyżywienie. A nie tak jak miasteczko Gniewu Ruchu Obrony Granic, którego się przestraszyliście. Tak, szanowni państwo. Kilkanaście miesięcy zostało z tym beznadziejnym rządzie. Patrzcie się jeszcze na te wszystkie twarze. Patrzcie się na te twarze niekompetencji, pychy, cynizmu. Patrzcie się na te twarze działania antypolskiego. Jawolcher Tusk, jeszcze kilkanaście miesięcy będzie mówił Marcin Kierwiński, ale przyjdziemy, rozliczymy i wszystkich was do więzienia wsadzimy. Dziękuję.
0: No to o tych lekach to można by było odwrócić pytanie. A zresztą ugryzę się w język. Klaudiuszu, bo cię słabiutko słyszymy bardzo. A właściwie w ogóle, znaczy ja gdzieś jakieś echo wiem, że jesteś, ale państwo to chyba cię nie usłyszą. O, jesteś już, a no, powiedz
1: jestem.
0: Coś teraz.
1: O,
0: teraz jest super.
1: Dobrze,
0: teraz już cię
1: dobrze,
0: słyszę.
1: Fantastycznie. Mówię, że to Jawolcher Tusk pojawiało się wielokrotnie w wystąpieniu Janusza Kowalskiego i premier postanowił większość swojego wystąpienia, w którym bronił Marcina Kierwińskiego, poświęcić nawet nie samemu Marcinowi Kierwińskiemu, chociaż to, tutaj też była część, ale jednak temu, co się ostatnio w Polsce dzieje, czyli wyszukiwaniu przodków i powiązań i tego, kto jest prawdziwym Polakiem i kto broni interesów Polski, a kto nie. To niebezpieczna broń, bardzo. Sami możecie na tym ucierpieć już niedługo, ostrzegał opozycję premier.
6: Pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale, ale sami padniecie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzymacie. Wy naprawdę chcecie, to nie ja was straszę. To wy musicie zacząć się bać tych ludzi z waszych szeregów, którzy tę histerię, tę falę niechęci do innych, do obcych, nie takich jak wy, albo nie tacy, nie takich jak niektórzy z was, to oni zabiorą się za chwilę za was. Słuchajcie, tak na serio, jakbyście się zastanowili, czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie. To wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, posła Fogla, posła Webera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mentzenem, z panem Braunem, z panem Fritzem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski. Ja już to przeżyłem na swojej skórze, ale wy teraz to zaczniecie testować sami na sobie. Tylko że poszkodowaną będzie Rzeczpospolita.
1: Bo faktycznie to po wypowiedzi wiceministra Szeptyckiego rozpętało się poszukiwanie tego, kto jakie ma korzenie i w czyim interesie w Polsce występuje. Posłowie PiS-u także to tu robili i o tym mówił głównie w swoim wystąpieniu premier Tusk, wiedząc zresztą, że za chwilę Marcina Kierwińskiego na stanowisku obroni. No i tak też się stało. 202 głosy tylko udało się opozycji uzbierać, więc wcale nie tak dużo, nie było pełnej mobilizacji, chociażby Jarosława Kaczyńskiego na sali nie było.
0: No bo wiemy, że w prokuraturze dzisiaj.
1: No właśnie, mm-hmm. Tak, w sprawie dwóch wieży zresztą.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Więc nie było go na sali, ale też ta sala nie była tak szczelnie wypełniona, jak być powinno, gdyby opozycja wierzyła, że uda im się ministra odwołać. Nie udało się. No jak mówię, pewnie do kolejnego wniosku o wotum nieufności, tym razem wobec ministry kultury.
0: Mhm. Klaudiuszu, mówisz 232 do 202, tak? Ale przy pełnej mobilizacji oczywiście, jak rozumiem. Myślisz, że to naprawdę pokaz siły? Czy raczej taki sygnał ostrzegawczy, taki margines błędu rządu Donalda Tuska?
1: Ach, nie, bo to wiesz co, tu opozycja musiała wykazać się większą sprawczością.
0: No.
1: Mhm. Rządzący mogli, wiedząc, że mają te 230, mogli spokojnie sobie na to pozwolić. To znaczy nie musieli zbierać tych 240 tam około, które ponad 240, które mają w tej chwili, więc mogli niektórych posłów usprawiedliwić, powiedzieć, dobra, i tak im się nie uda ministra odwołać, więc możemy na spokojnie do tego podejść. Bo tutaj to działa w drugą stronę. Rozumiem, że nawiązujesz do tego, że 231 zazwyczaj to jest ta większość, to 232, ale to opozycja musiała zebrać większość, a rządzący nie musieli, tak.
0: Mhm. Co prawda zabrakło oczywiście wypowiedzi samego Marcina Kierwińskiego, to tylko cię dopytam, czy masz też takie poczucie, oczywiście poza tym, co usłyszeliśmy na samym końcu, bo niemerytoryczne zarzuty, które się tam pojawiały, absolutnie odpadają, ale masz też takie poczucie, słuchając Marcina Kierwińskiego, że tak merytorycznie obronił się przed tymi zarzutami, które się tam pojawiały? No, bo częściowo nawet widzę, że nasi słuchacze zastanawiają się, czy nie prawne są te zarzuty, tak? I czy on faktycznie się ustosunkował do nich, tak jak braki kadrowe w policji. Tutaj państwo się dziwią, czy faktycznie policji mamy więcej? No, nawet sprawdziłam w międzyczasie oczywiście na stronach policji. 102 288 funkcjonariuszy i zdaje się, że tylko gdzieś mi tutaj zniknęło, chyba w tym kwartale 2000 policjantów przybyło faktycznie, ale skoro nasi słuchacze się dziwią, może nie widać tych funkcjonariuszy faktycznie na ulicach.
1: Czekaj, już sprawdzam, bo przeszukuję teraz notatki, jak mnie zaczęłaś o to pytać. Już daj mi tylko jeszcze chwileczkę, bo to gdzieś tutaj mam. Tutaj są zawiadomienia, dane o zawiadomieniach z policjanci. Gdzieś to tutaj miałem. 8 miliardów przeznaczone na pomoc w historii, to powodzianie. Mm-hmm. Funkcjonariusze Straży Granicznej 17 tysięcy osób, 15% wzrostu w stosunku do tego, co było za czasów PiS-u. i funkcjonariuszy. Też to było, że przybyło kilka tysięcy w stosunku do posłów. Do 8 tysięcy.
0: 8,5 tysiąca, tak? W ubiegłym roku tylko nowych osób, tak, w policji. Także faktycznie, proszę Państwa, no z tych oficjalnych oczywiście danych, którymi dysponujemy, wynika, że przybywa funkcjonariuszy policji, nawet jeśli ich faktycznie nie widać na ulicach. Ale to też jest ciekawy wątek do dyskusji.
1: 102 tysięcy, tak. Wzrosło 8 tysięcy.
0: Tak, no to wszystko się zgadza. To faktycznie mamy te same dane, które znaleźliśmy w międzyczasie, odpowiadając na Państwa wątpliwości.
1: W 23 roku na koniec było 16 tysięcy wakatów w policji. Mm-hmm. Za czasów PiS-u przyjęto ponad 5 tysięcy, odeszło prawie 9,5 tysiąca policjantów według tych oficjalnych danych. Także więcej odchodziło niż przychodziło do służby.
0: No to w tej kwestii mamy jasność. Ale czy na twoje ucho merytorycznie obronił się Marcin Kierwiński? Czy tam jednak te zarzuty zeszły na ten boczny tor i takie trochę przepychanki na zasadzie tu PiS atakuje i tak dalej?
1: Niewątpliwie najbardziej merytoryczne wystąpienie było wystąpienie cytowanej przeze mnie Marii Janyski, która bardzo dużo mówiła o liczbach i danych. A Marcin Kierwiński no trochę w politykę wszedł, oczywiście. Trochę się z Prawem i Sprawiedliwością boksując, ale też umówmy się, że Donald Tusk od dawna mówił, że jego ministrowie są zderzakami. Więc taką funkcję zderzaka też Marcin Kierwiński na siebie wziął.
0: I musi się liczyć z konsekwencjami. Ale Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku i to jest ta najważniejsza kwestia, wokół której dzisiaj sporo się działo w Sejmie, a to wszystko śledził i zrelacjonował Państwu Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, bardzo Ci dziękuję. I my się słyszymy o poranku jutro, 7:30.
1: Tak, absolutnie.
0: Dziękuję w takim razie, do usłyszenia na naszym zegarze 16:34. No to co, za chwilę będziemy zaglądać do prognozy pogody, a tymczasem Diana Ross.

0: Pogoda.
1: Nie, proszę Państwa, posła Kowalskiego więcej na naszej antenie nie będzie, przynajmniej w popołudniowym programie, choć za serwisy oczywiście nie odpowiadam. A jeżeli chodzi o prognozę pogody, to za naszymi oknami dominuje dziś raczej deszczowa i pochmurna aura. Ciągłe ulewne deszcze przechodzą w tej chwili przez Śląsk, Małopolskę i centrum kraju. I te opady cały czas się przesuwają na północny wschód, a deszczową strefę za chwilę, ta deszczowa strefa obejmie za chwilę Podlasie i Lubelszczyznę. Uwaga kierowcy i mieszkańcy południowej, wschodniej Polski, w Tatrach, w Bieszczadach. Od dłuższego czasu mocno grzmi, w ciągu najbliższej półtorej godziny do 18:00 te gwałtowne burze mają wkroczyć nad Lubelszczyznę, także proszę na siebie uważać. No i lokalnie może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wieczorem pas ciągłych obfitych opadów rozciągać się będzie od Kotliny Kłodzkiej i Opolszczyzny przez centrum aż po Mazury. No i dziś zdecydowanie chłodniej, co z pewnością Państwo odczuwają. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni na południu, około 20 stopni na przeważającym obszarze Polski, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Tam jeszcze dziś najcieplej, ale jutro znów kilka stopni mniej.

i 16.41, to przy okazji oczywiście wracając jeszcze do tego, o czym opowiadał Klaudiusz przed chwilą. I to w sumie pytanie do Klaudiusza, chociaż Klaudiusza już z nami nie ma, ale Wolfgang w grupie patronackiej naszej pyta, czy ktoś poinformował Janusza Kowalskiego, że mikrofon to nie tuba i nie trzeba krzyczeć, żeby było słychać. Myślę, że żadne poinformowanie pana posła Kowalskiego nie dałoby tutaj rezultatu, tak jak w przypadku innych polityków, w tym prezydenta, ale faktycznie, gdyby niektórzy mniej krzyczeli, to chyba z korzyścią dla nas wszystkich, choć tutaj, jeżeli chodzi o posła Kowalskiego, to specjalne zastrzeżenie, myślę, możemy zrobić. Obiecałam, że posła Kowalskiego absolutnie nie będzie, ale skoro dziś przy wiejskiej debata o bezpieczeństwie państwa, to tak przy okazji obronionego wniosku o odwołanie Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA, i państwo też wyrazili sporo tutaj wątpliwości, jak to jest z tą policją i czy faktycznie w szeregach policji pracuje dziś więcej funkcjonariuszy niż przed laty, to może o bezpieczeństwie chwilę porozmawiamy. Jak to wygląda na państwa ulicach, na państwa osiedlach? Czy idąc wieczorem do sklepu albo wracając z psem wieczorem, czują się państwo bezpiecznie? Czy widać patrole policji i w jakich okolicznościach najwięcej? Możemy o tym podyskutować. 224-280-280. Olga Bobienko dziś przy naszym telefonie, a ja wczytuję się w to, co państwo piszą. Popołudnie, małpa, Nowy Świat Online.

A to YouTube 16:46. Pani Anna z Zielonej Góry napisała, że u niej na osiedlu policji nie widziała od miesięcy, coraz rzadziej spotykam patrole nawet na drogach, więc funkcjonariuszy w ostatnim czasie jakby mniej. I to się da zauważyć. Z kolei pan Piotr dodaje, że policjanci w teorii mieli przecież dbać o porządek w parkach, na bulwarach. W tym roku nie widziałem ani jednego patrolu, bo może, panie Piotrze, akurat na bulwarach patrole niepotrzebne, może bardziej policjanci w innych miejscach się sprawdzają i są dużo bardziej potrzebni. No, pytanie oczywiście też, gdzie to też pytanie do państwa. Jeszcze pani Karolina w grupie patronackiej napisała, że w jej rodzinnym Słupsku jest szkoła policji plus dwie duże komendy. Kiedyś było widać mnóstwo szkoleniowych patroli, teraz od wielu lat ani widu, ani słychu, chociaż nie można narzekać. Nasze miasto jest dosyć bezpieczne i spokojne.

16.50 już na naszych zegarach, a ja wczytuję się w to, co Państwo piszą w sprawie patroli policyjnych i czy one są potrzebne na naszych ulicach, czy nie. Pani Kinga z Katowic jeszcze krótko, że zamiast pustych spacerów po parkach w ciągu dnia policja powinna stać przy przejściach dla pieszych wokół szkół i rano wokół przedszkoli. Tam piraci drogowi to prawdziwa plaga. Z kolei pan Janusz pisze, że jest taksówkarzem w Gdyni. Kluczowe okolice to są okolice dużych węzłów przesiadkowych. Kiedy wracam z pracy po 22 i na bocznych stacjach kolejowych czy pętlach autobusowych naprawdę brakuje widocznego munduru, a czasem i dorosłemu chłopu trudno ulicą przejść. Tak to napisał nasz słuchacz. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online, czyli patroli policyjnych nie dostrzegają Państwo w zwiększonej liczbie, raczej w zmniejszającej się. Ale tak się zastanawiam, proszę Państwa, może to jest kwestia monitoringu, może nie wszędzie te patrole policyjne muszą być, szczególnie, że do tej pory faktycznie borykaliśmy się z brakami, jeżeli chodzi o te formacje akurat. Teraz oczywiście informowaliśmy Państwa o tym, że funkcjonariuszy policji przybywa i jest ich więcej, co nie oznacza oczywiście, że jest więcej patroli na ulicach, ale może wcale nie musi ich więcej być. No to też pytanie do Państwa, czy jednak czujne oko kamery, czy jednak żywego funkcjonariusza na ulicy, kogo Państwo wolą? 224-280-280 popołudnie Małpa Nowy Świat Online.

16.55. W jednej kwestii chyba są Państwo zgodni, że tak naprawdę liczba patroli policyjnych nie definiuje kwestii bezpieczeństwa. Jeszcze pan Radek napisał, że w jego ocenie, jeżeli monitoring jest dobrze rozwinięty, można efektywniej wykorzystywać istniejących policjantów i ograniczyć potrzebę zwiększania patroli w niektórych miejscach. Stąd może też takie wrażenie, że jest mniej funkcjonariuszy policji. Ja myślę, panie Radku, że po prostu jest więcej monitoringu i stąd też nie wszędzie te patrole się pojawiają. Być może tam, gdzie Państwo by ich oczekiwali. O skuteczności jeszcze przez chwilę możemy sobie porozmawiać po godzinie 17, chociaż po godzinie 17 oczywiście temat zmienimy, ale dla mnie najważniejsza informacja, że w większości komentarzy czują się Państwo bezpiecznie w swoich małych ojczyznach, w swoich miejscowościach, z których Państwo pochodzą, a to znak, że przynajmniej wszystko działa tak, jak działać powinno. Oczywiście 100% bezpieczeństwa nikt nam nie zagwarantuje. No ale nikt z Państwa nie napisał przynajmniej do tej pory, że faktycznie w swojej miejscowości nie czuje się bezpiecznie i że chciałby, aby coś się w tej przestrzeni zmieniło. 16.56 na naszym zegarze, a to oznacza, że za 4 minuty serwis informacyjny na naszej antenie. A ja o bezpieczeństwie chętnie jeszcze poczytam.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Belfast w ogniu. Poniedziałkowy atak nożownika wywołał gwałtowne zamieszki o podłożu antyimigranckim. Setki zamaskowanych demonstrantów wyszły na ulice stolicy Irlandii Północnej po tym, jak 30-letni migrant z Sudanu brutalnie ranił nożem mieszkańca miasta. Protesty szybko przerodziły się w chaos. Tłum podpalał samochody, domy i sklepy należące do obcokrajowców. Straż pożarna interweniowała kilkadziesiąt razy, a z płonących budynków ratowano ludzi. O porządek i spokój apelował premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
2: Ludzie są słusznie oburzeni tym strasznym atakiem, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w północnej części Belfastu. Aresztowany mężczyzna stanął dziś rano przed sądem w Belfaście i postawiono mu zarzuty. Razem apelujemy o spokój i jesteśmy zdeterminowani, by przywrócić porządek i wspierać policję. Zapewniamy, że sprawiedliwości stanie się zadość.
1: Tłumaczenie TVP Info. Brytyjski premier potępił również akty przemocy, nazywając je bandytyzmem i zapowiedział surowe kary dla sprawców. Teraz w serwisie wojna na Bliskim Wschodzie i izraelskie naloty w południowym Libanie. Nie żyje co najmniej 12 osób. Jak informują lokalne źródła medyczne, celem ataków stały się dwa miasta w pobliżu Tyru. Izraelskie lotnictwo uderzyło w tamtejsze cele mimo formalnie obowiązującego zawieszenia broni, które w połowie kwietnia ogłosiły Stany Zjednoczone. Obie strony konfliktu, Izrael oraz wspierany przez Iran Hezbollah, niemal codziennie oskarżają się o łamanie tego rozejmu i kontynuują wymianę ognia. Od marca w starciach na terenie Libanu zginęło już ponad 3,5 tysiąca osób. Papież Leon XIV odwiedził słynne opactwo w Montserrat w górach Katalonii. W piątym dniu swojej wizyty w Hiszpanii papież spotkał się tam z tysiącami wiernych. W swoim przemówieniu wygłoszonym po hiszpańsku i katalońsku wezwał do rezygnacji z agresji, pochopnych osądów i nienawiści w życiu codziennym oraz w dyskusjach politycznych. To historyczne miejsce, będące drugim najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym w Hiszpanii. Kulminacją pobytu w Barcelonie będzie wieczorna msza święta w Bazylice Sagrada Familia, połączona z inauguracją najwyższej wieży kościoła. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: I takim oto sposobem Alicja wprowadziła nas w drugą godzinę popołudniowego spotkania.
4: Nowy Świat po południu,
3: którą rozpoczynamy cały czas w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.
4: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
3: No to muzycznie rozpoczyna drugą godzinę Robbie Williams.

0: 7 minut po godzinie 17, no to w sprawie bezpieczeństwa na naszych małych osiedlach, na ulicach i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Pan Robert napisał, że skuteczności policji nie definiuje jej widoczność, choć w pewnych okolicznościach oczywiście jest ona potrzebna. Nieco zmieniła się proporcja na rzecz funkcjonariuszy nieumundurowanych. Ich nie widać i ma być ich nie widać, ale często zdarza się, że na miejscu zdarzenia pojawia się bardzo liczna grupa. W szybkim wytropieniu sprawcy nieopodal miejsca zdarzenia tacy mało widoczni policjanci czasem naprawdę są lepsi. To głos pana Roberta i chyba mamy głos słuchacza w podobnej sprawie?
1: Nie wiem, czy to może iść w tą stronę. Często bywam u syna w Kopenhadze, jeżdżę tam rowerami i nie widzę żadnych policjantów. Ale niech pani odbierze telefon w trakcie jazdy rowerem na najbliższych światłach lub dwa światła dalej. To i radiowóz czeka na panią. Może pani jeździć w różny sposób po mieście. Policjantów na drogach drogówki też nie ma. Ale jak pani depnie pedał, jest w momencie, kiedy dokona pani wykroczenia drogowego, krzyżówkę lub dwie dalej następne światła są. A takich też nie ma. I nikt się nie czuje skrzywdzony tym, że nie stają na ulicy. Polując, oni są od wykonywania zadania. Zadaniem jest likwidowanie wykroczeń.
0: No i dokładnie to się pokrywa z tym, co napisał wcześniej pan Robert. Nie widać, a są. Nie zauważają państwo, ale czują się bezpiecznie. Czy można chcieć czegoś więcej?

0: Państwo zgadzają się z słuchaczem, że w Polsce też tak się często zdarza. Niby nie ma, ale spróbuj popełnić wykroczenie, to wtedy zobaczysz, że policja jednak jest. Czyli nie noszą peleryn, nie noszą mundurów, ale mandat, jak zasłużymy, to i tak dostaniemy. Nawet z zaskoczenia.
1: Nowy Świat po południu.
0: No dobrze, 11 minut po godzinie 17 to pędzimy dalej w naszym popołudniowym programie. A w tej godzinie zajmiemy się tematem, który wydawałoby się bezpowrotnie należy już do przeszłości. Pamiętają Państwo lata 90? Pakowanie bagażnika i weekendowe wyprawy za granicę po ten lepszy zachodni świat. Okazuje się, że ta nostalgia właśnie wraca, ale w zupełnie innym, nowym, ekonomicznym wydaniu.
2: Wszyscy wiedzą, że przyjechałam do Japonii na zakupy.
3: Jeździmy dzisiaj do innych miast nie tylko po to, żeby zobaczyć najważniejsze zabytki, ale żeby dobrze zjeść, poczuć lokalną atmosferę, czasem właśnie zajrzeć na jakieś targi, być może do butików, showroomów nawet, czy galerii handlowych.
0: W mediach społecznościowych bije rekordy popularności nowy trend. Polacy masowo organizują weekendowe wyjazdy, czy to do Czech, czy do Niemiec, czy na Litwę, nawet i dalej. Cel? Wcale nie zabytki, a tamtejsze dyskonty i drogerie. Czy mityczna chemia z Niemiec, o której kiedyś, dawno, dawno temu chyba rozmawialiśmy nawet w popołudniowym programie, i lepszy skład zachodnich słodyczy, to wciąż rzeczywistość, czy tylko marketingowa łuda? O tym do godziny 18 będziemy Państwu opowiadać.

0: Fish i 16 minut po godzinie 17 po kawę do Czech, po kosmetyki do Niemiec, po okazję, no wiadomo, za granicę. Polacy coraz częściej organizują krótkie wyjazdy zakupowe, wierząc, że to, co kupione poza krajem, jest lepsze niż to samo na polskich półkach. Skąd bierze się ten trend? Czy rzeczywiście niemiecka chemia jest skuteczniejsza od polskiej i dlaczego coraz częściej wolimy szukać okazji za granicą? To postanowiła sprawdzić Anna Rokicińska.
1: Czasami ludzie mają chęć i pieniądze, by pojechać do innego kraju na zakupy. W internecie znajdziemy różne osoby, które mówią, że jadą, by kupować, niekoniecznie zwiedzać.
2: Czy tylko ja tak mam, że podróżując odwiedzam sklepy i to jest moja ulubiona turystyka? Sprawdzać, co jest w sklepach, czego u nas nie ma?
3: Takie sklepowe podróżowanie. Obowiązkowy punkt każdego wyjazdu.
4: Wszyscy wiedzą, że przyjechałam do Japonii na zakupy.
1: No i widać to w biurach podróży. Nie po to, by zwiedzać, podziwiać przyrodę, ale w celach zupełnie innych, o czym Marek Kamieński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.
5: W tym roku obserwujemy bardzo dużo klientów, którzy wyjeżdżają na tak zwane wyjazdy city breakowe, czyli krótkie wyjazdy z piątku na przykład do poniedziałku. Zwiedzamy stolice różnych państw europejskich, ale również w tym roku w czasie tych wyjazdów mamy tak zwany shopping, czyli w programie mamy przewidziane zakupy. To jest bardzo popularne, szczególnie na przykład w tym roku Istanbul, który słynie z piękności jako miasto samo w sobie, ale również bazarów.
1: Bazary są rzeczywiście lokalną egzotyką. Można tam dostać towary, których nie ma w Polsce lub rzadko u nas bywają. I wtedy jedziemy, bo chcemy zrobić zakupy lub czemuś się przyjrzeć. Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy Travelist.
5: W tym roku obserwujemy bardzo dużo klientów, którzy wyjeżdżają na tak zwane wyjazdy city breakowe, czyli krótkie wyjazdy z piątku na przykład do poniedziałku. Zwiedzamy stolice różnych państw europejskich, ale również w tym roku w czasie tych wyjazdów mamy tak zwany shopping, czyli w programie mamy przewidziane zakupy. To jest bardzo popularne, szczególnie na przykład w tym roku Istanbul, który słynie z piękności jako miasto samo w sobie, ale również bazarów.
1: Podróżowanie po towary nie jest nowością. W końcu w czasach zaprzeszłych tak podróżowali kupcy. Różnica jest jedna. Teraz sami możemy wybierać towary, które chcemy przywieźć do domu. Joanna Kwiatkowska z internetowego biura podróży Sky.
6: Największym zainteresowaniem cieszą się miasta kojarzone z modą i bogatą ofertą handlową, takie jak Mediolan, Londyn, Paryż czy Praga. To miejsca, które przyciągają nie tylko prestiżowymi markami, ale również możliwością odwiedzenia wielu różnych sklepów, butików i centrów handlowych w jednej lokalizacji. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba użytkowników Sky.pl wybierających te kierunki na weekendowe wyjazdy wzrosła o ponad 30%, co pokazuje, że shopping turyzm staje się coraz ważniejszym segmentem rynku city breaków.
1: Ale czy to ma sens? Czy ubrania, buty rzeczywiście są lepszej jakości niż te kupowane w Polsce? Tu można się sprzeczać, bo o gustach się nie dyskutuje. Ale czy chemia z Niemiec jest rzeczywiście lepsza niż to, co kupujemy w naszych sklepach? To zależy, na co zwracamy uwagę. O czym Joanna Wosińska z Fundacji Protest.
7: Kilka lat temu Fundacja Protest uczestniczyła w takim dużym teście porównującym produkty do prania z rynków zachodnich i wschodnich Europy. I tam uczestniczyło wiele organizacji konsumenckich właśnie z różnych krajów, między innymi Fundacja Protest. No i okazało się, że różnice owszem były między na przykład tym samym proszkiem, tak o tej samej nazwie, w tym samym opakowaniu kupowanym w Polsce i w Niemczech, ale nie da się tak jednoznacznie stwierdzić, że na przykład zachodnie proszki czy płyny do płukania były lepsze niż te ze wschodnich rynków, bo na przykład polskie proszki skuteczniej dopierały na przykład takie trudne zabrudzenia, większe plamy, ale z drugiej strony bardziej niszczyły materiały. Na przykład no właśnie materiały szybciej stawały się cieńsze po iluś tam praniach, kolory blakły, a z kolei białe tkaniny przeżały.
1: Ważne, by przeliczyć, co jest dla nas bardziej opłacalne. Czy zakupy w Polsce, czy wydanie dużych pieniędzy na te za granicą. Bo paliwo przecież też kosztuje. O ekologii nie wspomnę. A skoro o niej, to ja jak zwykle oddalam się na zielone.
0: A ja wczytuję się w to, co Państwo piszą już. Pan Dawid napisał, jechać do Japonii, żeby chodzić po galeriach handlowych. No i resztę musielibyśmy wypikać, więc niestety Państwu nie zacytuję. Dlatego wrócimy do tego po 17.30. Naszą gościnią będzie Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl. Zapytam o to, czy faktycznie te produkty z zagranicznych marketów są lepsze, czy to tylko taka psychologiczna iluzja? A jeżeli lepsze, to pod jakim kątem? Co my bierzemy tak naprawdę pod uwagę i na czym tak naprawdę nam zależy? A może nie wiemy czegoś, o czym powinniśmy wiedzieć?

Deep Purple. I 17.26 pani Karolina napisała, ta mityczna niemiecka chemia jest lepsza od polskiej, ponieważ jest bardziej skoncentrowana ze względu na twardość wody w Niemczech, a niektórzy producenci podają też powód, że konsumenci na wschodnim rynku mają tendencję do sypania wszystkiego na oko. Czy to może być wytłumaczenie? Weekendowa turystyka zakupowa, jak państwo słyszeli, podobno wraca do łask. Czy produkty u naszych sąsiadów naprawdę mają lepsze składniki, czy po prostu daliśmy się złapać w jakąś pułapkę mitów? No i jak to możliwe, że na zachodzie ten podstawowy koszyk bywa tańszy niż u nas? Że to się w ogóle opłaca? No to czekam na państwa doświadczenia. Czy też państwo wyjeżdżają, czy wydają właśnie pieniądze poza granicami naszego kraju? Oczywiście zachęcam państwa do dyskusji w tej kwestii. Można też porównywać, a może mają państwo takie doświadczenia i faktycznie porównali skład i mają państwo taką pewność, że tam jest lepsze niż u nas. A do tego tematu oczywiście wrócimy po prognozie pogody. Porozmawiam na ten temat z Edytą Kochlewską, redaktor naczelną dla handlu.pl. To po 17.30.

0: Pogoda.
1: No to za chwilę do chemii niemieckiej i nie tylko wrócimy, ale oczywiście zaglądam do prognozy pogody i co nas czeka w nocy. A niestety nie mamy dobrych wiadomości. Nad Polskę nadciągają kolejne bardzo wydajne fale niżowe z nad Czech i Alp. No a co z tym się wiąże? Potężne ulewy przejdą w pasie od Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy i centrum aż po Pomorze Wschodnie, Warmię i Mazury. W ciągu zaledwie 12 godzin spadnie miejscami od 20 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. No niby woda potrzebna, powiedzą Państwo, ale takie ulewy może dochodzić do podtopień. Spokojniej, choć wciąż z przelotnymi opadami deszczu, będzie nocą jedynie na zachodzie kraju oraz na Pomorzu Zachodnim, gdzie zaznaczy się taki wtórny front chłodny, co oznacza, że w nocy akurat ta temperatura nie będzie zbyt wysoka, od 8 do 9 stopni, miejscami na północy i w rejonach podgórskich około 11 ma być w centrum do 16 na krańcach wschodnich. No i ta deszczowa i pochmurna aura utrzyma się w całym kraju również jutro. Także jeżeli mają Państwo jakieś plany, to proszę coś cieplejszego i proszę nie zapomnieć o parasolach. A wracając do chemii, pan Jan w międzyczasie do nas napisał, co prawda zaznacza, że mieszka 30 minut od granicy niemieckiej, co oczywiście domyślałem się Państwo, że ma znaczenie. Do niemieckiego dyskontu jeszcze raz w miesiącu na większe zakupy. Czy to psychologia? Nie, napisał pan Jan. Niemiecki żel do prania starcza mi na 2 razy dłużej niż ten sam kupiony w Polsce. Po prostu mniej go schodzi. A druga sprawa to chemia do zmywarek. Skuteczniejsza. No i oczywiście oliwa z oliwek w promocjach. Wychodzi jakieś 20-30% taniej niż u nas, co przy obecnych cenach naprawdę się opłaca. Oczywiście zaznacza pan Jan pod warunkiem, że raz w miesiącu i większe zakupy. To Państwa głos w dyskusji 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe. Cały czas do Państwa dyspozycji. A ja czekam na naszą gościnę. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dla handlu.pl, pojawi się za chwilę na naszych łączach. No to porozmawiamy sobie z panią Edytą o tym, czy to się faktycznie opłaca, czy nie i czy powinniśmy te składy porównywać. Czy może być tak, że ten skład w tym samym produkcie na zachodzie będzie inny i u nas będzie inny? No za chwilę się Państwo wszystkiego dowiedzą.

0: Ulu się skończyło, Joss Stone i 17.36 na naszym zegarze. Jeszcze głos naszego słuchacza, który w liście pisze tak. Pani redaktor, może wstyd się przyznać, ale w moim domu rządzi czeska czekolada studencka. No, któż z nas jej nie zna? To dla niej, nie dla zamków, przekraczamy z żoną cyklicznie granice. Ta ogromna ilość bakali i te specyficzne galaretki w środku są nie do podrobienia. Próby kupowania podobnych miksów w Polsce zawsze kończą się rozczarowaniem. U nas te czekolady są potwornie przesłodzone i brakuje mi tego czegoś, pisze nasz słuchacz. Dla nas to nie kwestia oszczędzania groszy, tylko konkretnego, kultowego smaku, którego w Polsce po prostu brakuje. A że do granicy blisko, no to chyba mieszczę się w tej statystyce wyjazdowo-weekendowej. 224-280-280 i jeszcze jeden głos słuchacza.
1: Ja w sprawie zakupów transgranicznych mieszkam daleko od granicy niemieckiej, ale raz na kilka tygodni bywam w Szczecinie. Stamtąd udaję się do takiej małej miejscowości, gdzie robię zakupy w sieci znanej w Polsce i w Niemczech z kosmetycznej. I proszę sobie wyobrazić, że ja tam kupuję w Polsce wyprodukowany krem do golenia, który tam kosztuje około 1 euro, a w Polsce kosztuje ponad 8 zł. I cały czas mnie to zastanawia, jak to się dzieje, że my w Polsce to produkujemy, eksportujemy do Niemiec, Niemcy narzucają na to marżę, ja to kupuję za około 4,50, a w Polsce to kosztuje prawie dwa razy tyle. Dlaczego mam kupować to w Polsce?
0: No i być może to jest jedno z pytań do naszej gościni, a zdaje się, że już jest na naszych łączach.

0: nie da rady.
1: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dla handlu.pl, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Jestem, potwierdzam, dzień dobry.
1: Fantastycznie. Pani redaktor, słyszała pani głos naszego słuchacza?
2: Słyszałam i od razu muszę powiedzieć, że oczywiście ma rację, w tym sensie, że w listopadzie 2025 zostało zrobione takie duże badanie, które było sygnowane przez Niemiecko-Polskie Centrum Informacji Konsumenckiej, które wskazało, że chemia gospodarcza czy też kosmetyki potrafią być w Polsce o 49% droższe niż w Niemczech. Tłumaczone jest to między innymi tym, że w Polsce jest mniejsza konkurencja. Przy czym no, trzeba sobie powiedzieć, że największe sieci, między innymi ta, o której wspomniał słuchacz, ma konkurencję również niemiecką, mniejszej sieci kosmetycznej. W związku z tym no, może jest rzeczywiście jakiś temat. Oczywiście nie każdy kosmetyk jest droższy, no, ale jeden z powodów, dla których się to tłumaczy taką, a nie inną różnicą cen, jest właśnie wątek też wyższych kosztów logistycznych, ale też tego, że większość produktów, ten produkt, o którym wspomniał słuchacz, akurat był produkowany w Polsce, ale co do zasady sytuacja jest odwrotna. To raczej do nas przyjeżdżają te produkty produkowane pod markami własnymi często tej sieci, ale jednak na przykład na terenie Niemiec, w związku z tym tu jak dotrą do nas, no to już są droższe.
1: Czyli nie ma się w sumie co dziwić, że ta turystyka, no tutaj szczególnie oczywiście państwo piszą z miejscowości przygranicznych. Rozumiem, że to się opłaca po prostu najzwyczajniej w świecie.
2: Tak, ale w drugą stronę, kiedy były podawane te państwowe ceny paliw, można by je tak nazwać, to Niemcy absolutnie w drugą stronę jeździli. A zatem pewnie należałoby mieć taki kalkulator albo nawet listę produktów, która w jedną stronę jest tańsza, w drugą droższa. Słuchacz wspomniał o czekoladzie, którą kupują
1: studentką,
2: w Czechach.
1: Tak. Tak, że specjalnie po tą czekoladę z żoną co weekend jeżdżą.
2: Czesi no, są gotowi wiele zapłacić za nasze śliwki w czekoladzie, bo trochę tam nie jest to taki oczywisty produkt, ale jak go spróbują, to twierdzą, że też są gotowi robić tą podróż turystyczną. W związku z tym czasami można by to podsumować, że trawa zawsze zieleńsza u sąsiada, dopóki nie pojedziemy tam i nie sprawdzimy, no ale skoro są takie przykłady, że ktoś dałby się za jakiś smak pokroić i mu to sprawia frajdę, wiadomo, że trzeba. Natomiast pewnie gdybyśmy policzyli te wszystkie koszty paliwa i różnych rzeczy, no nie wiem, czy nie wyszlibyśmy na zero.
1: No dobrze, no to porozmawiamy o tych smakach i składzie, no bo skoro konsumenci widzą, że za granicą bywa taniej, a produkty wydają się lepsze, to cofnijmy się na chwilę, pani redaktor, do korzeni tego problemu, bo choć unijna dyrektywa zakazująca podwójnej jakości weszła w życie w 2020 roku, to pewnie państwo pamiętają, a szczególnie pani redaktor, słynny raport UOKiK-u z października z 2018 roku. Przebadano wtedy ponad 100 par produktów i w 12 przypadkach czarno na białym wyszły różnice. Może to nie będą zdrowe przykłady, no ale jednak niemieckie chipsy smażono na oleju słonecznikowym, polskie na palmowym. Żelki dla Niemców miały przewagę truskawki i ananasa, dla Polaków tańsze smaki jabłkowe i cytrynowe. Czy to prawda, że produkty o gorszej jakości powstawały pierwotnie po to, aby mieszkańcy mniej zamożnych krajów jak Polska w ogóle mogli sobie na nie pozwolić finansowo?
2: Myślę, że ta narracja była już później dorobiona. Myślę, że po prostu rynek, który był niewyrobiony, konsument, który nie miał porównania, dostawał coś w kolorowym opakowaniu i cieszył się już z samego faktu, że w ogóle może to sobie postawić przy pralce i tego używać. Później była taka narracja, że my musimy mieć mniej skoncentrowane, dlatego że strasznie dużo proszku sypiemy do i by się nam pieniło nieprawdopodobnie. No ale powiedziałabym, że teraz, kiedy wszyscy mamy kapsułki, no jakby sprawa na pewno się skończyła, jeśli chodzi o dozowanie. Natomiast myślę, że ciekawe byłoby powtórzenie tego badania przez UOKiK. Miejmy nadzieję, że ta dyrektywa rzeczywiście położyła taką absolutną tamę temu, ale myślę, że ten główny taki element był związany z tym, jest tak jak mówię, nowy klient, niewyrobiony, nie ma pojęcia do czego to porównać, no nie możemy tego numeru, że tak się wyrażę, robić na rodzimym rynku, gdzie konsument jest ewidentnie zorientowany i miałby to porównanie. no to jedziemy z tym do Polski.
1: Wie pani co, jak czytałam ten raport, to pamiętam, trochę uśmiechając się, ale zrodziło się w mojej głowie takie bardzo techniczne pytanie o kulisy takiej produkcji. Jak to fizycznie wyglądało w fabrykach? Serio, producenci utrzymywali dwie oddzielne linie produkcyjne dla różnych krajów? Czy co w dzień produkowano na zachód, a w nocy po zamianie tańszych komponentów na wschód?
2: Nigdy nie weszłam tam jako tajemniczy klient do fabryki, więc oczywiście nie wiem, nikt też się nie dzielił, nie pamiętam takiego śledztwa dziennikarskiego. Natomiast jak znam życie, radzono sobie, skoro się to opłacało. Mm-hmm.
1: No ale niektórzy producenci wciąż tłumaczą, że te różnice w składzie, bo one wciąż się gdzieś tam znajdują i za chwilę też o tym porozmawiamy, wynikają ze specyfiki rynku, na który produkt trafia oraz z lokalnych preferencji smakowych Polaków, Czechów czy Litwinów. Bo tutaj na wstępie jeszcze nie powiedziałam państwu, że głównie na te zakupy to właśnie do tych trzech krajów sobie jeździmy. No to ile w tym prawdy, panie redaktor, a ile takiego korporacyjnego wykrętu mającego usprawiedliwić tańsze surowce, na przykład syrop glukozowo-fruktozowy zamiast cukru?
2: Myślę, że wykrętu jest sporo, ale rzeczywiście też trzeba sobie powiedzieć, że no niektóre smaki, no to jest tak, że jak, no nie wiem, Francuz przyjeżdża do Polski i mu się chce zaserwować bigos, no to nie jest pierwsza rzecz, w której się zakocha pewnie. W związku z tym na pewno są takie preferencje smakowe, gdzieś jesteśmy do nich przyzwyczajeni, określony rodzaj sera Gouda Holendrzy uważają za właściwy i pewnie inny my, Włosi, którzy są przywiązani do swoich smaków, to nawet nie ogólnokrajowo, tylko gdzieś tam lokalnie, też pewnie jak dostają nasze espresso, to no, może już teraz tak, ale początki myślę, że ich wizyt w Polsce mogą być różne. Więc smaki różne na pewno mamy. Natomiast oczywiście, że jest to dodatkowo traktowane jako wymówka do tego, żeby sypnąć coś tańszego i sprzedać pod pozorem, że przecież tak lubicie.
1: No ale mamy dyrektywę, nasza świadomość rośnie. A skoro dziś stać nas na produkty sprzedawane w takich samych cenach jak na zachodzie, przepisy tego zabraniają, to dlaczego producenci wciąż nam to robią? Dlaczego tak ryzykują wizerunkowo? No przyzna pani, że to jest jednak ryzyko. Ja bym nie wróciła do takiego producenta.
2: To prawda, ale myślę, że w tym zalewie afer, która przetacza się przez media każdego dnia, to jest tak, że producent, który podejmuje to ryzyko, myśli, że gdzieś w tym zalewie się schowa, no bo pamiętajmy, mieliśmy sól drogową sypaną do jedzenia. A zatem to też nie jest, że jakby ta skala tych rzeczy, która już nam się przetoczyła przed oczami, jest tak duża, że ktoś myśli, nie no, zamiana syropu, czy też cukru na syrop, czy jakiegoś innego słodzika, no co to jest w porównaniu z tymi wszystkimi wielkimi rzeczami, które to... Więc myślę, że taki mechanizm może działać, ale też trzeba sobie powiedzieć, z każdym rokiem tych błędów, potknięć, afer jest mniej. Druga rzecz jest taka, że Walkik naprawdę robi dobrą robotę i ta ilość kar, która ostatnio się posypała na wszystkich z każdej strony jest naprawdę duża. Teraz jeszcze wchodzi nowa ustawa o kontroli jakości, która spowoduje, że nie tylko jakieś tam niemrawe kontrole, ale włącznie z więzieniem za fałszowanie żywności. W związku z tym jesteśmy przed jakimś nowym takim momentem, kiedy to fałszowanie żywności rzeczywiście wejdzie jako taki sztandar. No, tego absolutnie nie będzie można robić, bo jakby to ryzyko nie będzie tylko wizerunkowe, ale i prawdziwe, finansowe. I włącznie z tym, że po grzywnie również więzienie jest jako kara wymieniona w ustawie. Mm-hmm.
1: No to skoro tego procederu nie udało się w pełni zatrzymać przepisami, bo wciąż wyjątki od reguły oczywiście się pojawiają, to w walce z tym zjawiskiem pojawia się też nowa broń, a nazywa się produktoskop. To jest takie narzędzie stworzone przez naukowców Poznańskiego Instytutu Technologicznego i Politechniki Poznańskiej, oparte na sztucznej inteligencji. No i z tego, co przeczytałam, to Maciej Niemir z tego instytutu tłumaczy, że aplikacja analizuje teksty, obrazy i opinie konsumentów, by wyłapywać anomalie składu na różnych rynkach. Tylko czy badanie opinii w internecie i samych tekstów, etykiet wystarczy? Czy da się to realnie zbadać, pani zdaniem, bez laboratorium? Pytam o te składy oczywiście.
2: Może tak. Wydaje mi się, że im więcej tych narzędzi, które mamy, tym lepiej, tak? To też powiedziałabym, że to trochę taki rodzaj tak zwanego ognia krzyżowego, czyli bardzo możliwe, że aplikacja AI, analizowanie etykiety ale również od czasu do czasu większe kontrole, czy to właśnie kontrole inspekcji żywności, czy UOKiK-u. I gdzieś na końcu jesteśmy w świetlanej przyszłości, kiedy taka sytuacja już nie będzie miała miejsca. Z drugiej strony trzeba też sobie powiedzieć, że na rynek wkraczają nowe pokolenia konsumentów. Kiedyś różnego rodzaju wiedza była, można by powiedzieć, że pokoleniowo przekazywana, to było oczywiste. Tak? Natomiast teraz, kiedy wszyscy trochę żyjemy w swoich bańkach, takie są odkrycia, jakby rzeczy, które już dawno były oczywiste, były powiedziane i nagle młodzi ludzie dowiadują się o nich z internetu. Więc też zachęcam do takiej wymiany międzypokoleniowej, bo to czasami też dobrze robi w kategoriach, jak powinna wyglądać dobra i tutaj podajemy jakiś, nie wiem, owoc, warzywo, jakąś rzecz, którą chcemy kupić, tak? Ryba. Jak powinna wyglądać świeża ryba? O.
1: Bardzo dobre pytanie, mogą Państwo odpowiedzieć w międzyczasie, zanim z Panią redaktor skończymy rozmowę. Pani redaktora, myśli Pani, że dla nas ważniejszy jest skład tego, co w żywności i to porównujemy, czy równie ważny jest ten skład, jeżeli chodzi właśnie o kosmetyki, o tą słynną chemię, to co pisał też nasz słuchacz, że dużo bardziej skuteczniejsze, rozumiem, kapsułki do zmywarki, czy tam płyny do kąpieli i tak dalej. Jeżeli przeglądamy te składy, to nad czym się zastanawiamy i gdzie się zatrzymujemy? Co jest dla nas istotniejsze?
2: Jeśli chodzi o przyłożenie czasu, to powiedziałabym, że jednak te rzeczy, które są z jednej strony droższe, a z drugiej są jednak nie tak oczywiste. No, koszyk zakupów spożywczych musimy zapełnić w szybkim tempie i prawie wybiegamy, jakbyśmy do mety biegli, a nie do domu. W związku z tym te czasy, które mamy przy półkach żywnościowych, raczej wykluczają wielkie studiowanie, tak? Może wtedy, kiedy wybieramy się na naprawdę jakieś wyszukane zakupy, robimy coś po raz pierwszy, może wtedy. Ale jeśli chodzi o kosmetyki, to czy są wegańskie, to jest na przykład dla bardzo wielu osób ważny czynnik. I tu wtedy się przy tej półce zatrzymujemy, a zatem może nawet nie chodzi o kategorie, że gdzieś to wkładamy do jakichś różnych, no powiedzmy, szufladek w nas samych, ale że to jest związane z tym, że zakupy spożywcze musimy robić ciągle, codziennie, szybko. I takie robimy, a zatem ten czas na przeanalizowanie etykiety sobie odpuszczamy, pomimo że to bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie, a zdecydowanie więcej czasu na to, co może aż nas tak bezpośrednio nie dotyka, ale jednak mamy po prostu w drogerii więcej czasu i sobie trochę pozwalamy na to, żeby powybierać, pozastanawiać się. W spożywczym tego nie robimy.
1: Mhm, czyli jednak tutaj dużo prawdy w tym, że jednak po kosmetyki, po perfumy, po chemię wyjeżdżamy, mówiąc krótko. No to na koniec wybiegnijmy troszeczkę w przyszłość. A co ten cały trend od tych weekendowych wyjazdów po tropienie składów przez konsumentów mówi nam o przyszłości handlu w naszym regionie? Czy polskie sieci powinny zacząć się poważnie obawiać odpływu klientów, no chociażby z terenów przygranicznych?
2: Myślę, że aż tak to nie. Bardziej można powiedzieć, że teraz jest taki trend wszystko wszędzie naraz, czyli każdy dla każdego jest konkurencją i z każdej strony należy mieć oczy wokół głowy, bo zarówno mogą być to azjatyckie platformy, które nam odbiorą klientów, mogą być to weekendowe wypady, ale też pamiętajmy, że na tej bazie największa sieć handlowa weszła do Słowacji, bo wcześniej Słowacy przyjeżdżali po zakupy na polską stronę, czy tak samo Czesi. A zatem to też nie jest tak, że to jest tylko w jedną stronę ruch. To jest taki ruch, powiedziałabym, zwłaszcza ten przygraniczny, on jest taki fluktuujący. Natomiast jeśli chodzi o to obawianie się, oczywiście zawsze należy inwestować w swoją pozycję, w jakość i tak dalej, to bez dwóch zdań, ale powiedziałabym, że ten handel transgraniczny przy tym wielkim handlu azjatyckim, europejskim, amerykańskim, toczącym się online, to naprawdę myślę, że nie jest zagrożenie. A trzeba sobie powiedzieć, że jeśli naprawdę wybiegamy w przyszłość, no to jest ten wątek związany z tym, że jakoby agenci AI będą za nas robili zakupy. Jakkolwiek ostatnio słyszałam wypowiedź prezesa LPP, który powiedział, no nie wierzę, żeby te kobiety tak oddały, jak nie oddają zakupów mężom, to nagle oddadzą agentom AI. No więc zobaczymy, jak będzie z tą przyszłością, ale jest jedno z takich pytań wiszących w powietrzu. Czy to my nadal będziemy robić te zakupy?
1: Mm-hmm. No to proszę mi wybaczyć na koniec to prywatne pytanie, ale jest coś takiego, po co naprawdę pojechałaby pani na zachód, żeby to kupić, przywieźć, mieć, być może nawet w dużych ilościach?
2: Na pewno tak, ale ponieważ mnie pani w tej chwili zaskoczyła, to są takie, ja jestem słodyczowa, niezwykle słodyczowa, w związku z tym myślę, że po jakąś belgijską czekoladę bym pomaszerowała może i na pieszo.
1: Nawet do tego stopnia, proszę bardzo. No to nie ma się co dziwić, że słuchacz po studencką czekoladę przekracza granicę sukcesywnie co weekend, żeby właśnie kupić ją tam, a nie tutaj. Ciekawe, jakie są państwa doświadczenia. Nie wiem, no kilkukrotnie jadłam co najmniej czekoladę studencką i po tej stronie czeskiej, i po stronie polskiej kupioną tutaj. I przyznam szczerze, że nie wiem, ale może aż tak nie kocham czekolady, że w sumie może chyba nie odróżniłam tych smaków, ale może coś takie tam jest, że faktycznie warto. Panie redaktor, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Edyta dziękuję, Kochlewska, redaktor naczelna dla handlu.pl, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A Państwa zachęcam do dyskusji, bo oczywiście mogą Państwo się dzielić z własnymi doświadczeniami, jeżeli są takie produkty, po które naprawdę warto. Nie to, żebyśmy robili reklamę, ale faktycznie dostrzegli Państwo zupełnie inny skład albo właśnie opłacalność finansową, czyli to, co nasz słuchacz mówił na początku naszej audycji, albo z zupełnie innych powodów. To proszę dać nam znać. 224-280-280. Olga Bobienko przy naszym telefonie, a ja przy naszej poczcie cały czas wczytuję się w to, co Państwo piszą. Popołudnie, małpa, Nowy Świat. Online.

To ja jeszcze szybciutko mam nadzieję, że zdążę zacytować komentarz pana Rafała, który napisał, że polskie społeczeństwo deklaruje progresywne i proekologiczne wartości, jednak codzienne nawyki temu zaprzeczają, a idealnym przykładem tego dualizmu są kilkudniowe wyjazdy na zakupy. Ślad węglowy. Przecież podróże samolotem lub autem do zagranicznych galerii handlowych generują setki kilogramów CO2. Hipokryzją jest codzienna segregacja śmieci w połączeniu z beztroskim lataniem na zakupy. Koszt konsumpcjonizmu. Większość kupowanych ubrań i gadżetów to artykuły zbędne, napędzane chęcią szybkiej dopaminy. Koszt ich utylizacji, składowania, walki z mikroplastikiem drastycznie przewyższa ich wartość. No i trzeci element, ostatni cierpienie zwierząt. Zostawianie zwierząt samych w domu na 4 dni z powodu wyjazdu po ubrania to rażący brak empatii. Ale panie Rafale, ja mam nadzieję, że mimo chęci wyjazdu, zakupów i obliczeń państwa zwierząt, to nikt samych w domu nie zostawia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Jarosław Kaczyński stawił się dziś na przesłuchaniu w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości właśnie składa zeznania jako świadek w głośnej sprawie tak zwanych dwóch wież. Śledztwo dotyczy domniemanego oszustwa wielkich rozmiarów na szkodę austriackiego biznesmena, który na niedoszłą budowę wieżowców spółki Srebrna miał wydać ponad 1 300 000 euro. O przebiegu przesłuchania poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Jesteśmy jeszcze w fazie zadawania pytań przez mecenasa Jacka Andibuła, pełnomocnika pokrzywdzonego w tej sprawie. Czynności są rejestrowane. Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystał ani razu z tego uprawnienia. Z tego, co usłyszałem, przesłuchanie odbywa się w dość dobrej atmosferze.
1: Według rzecznika, łącznie z zakończeniem odpowiadania na pytania i sprawdzeniem protokołu czynności, jeszcze potrwają, powinny zakończyć się około godziny 19. Szef MON ostrzega przed masową dezinformacją ze wschodu. Władysław Kosiniak-Kamysz zdementował krążące w sieci plotki na temat rzekomego rozbrajania kraju. Fake newsy sugerowały, że nowoczesny sprzęt wojskowy kupowany w ramach unijnego programu SAFE potajemnie trafia na Ukrainę, a decyzje rządu kontrolują Niemcy. Wicepremier kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom.
3: Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym. Trzeba temu przeciwdziałać, dlatego podjąłem decyzję, że wszystkie siły i możliwości resortu obrony narodowej będą walczyć z dezinformacją, będą walczyć z manipulacją.
1: Podkreślił, że fundusze te idą wyłącznie na wzmacnianie polskiej armii i rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Kosiniak-Kamysz zaapelował do Polaków o ostrożność i weryfikowanie informacji w sieci. Polski rząd przyjął nową strategię cyfryzacji państwa. Dokument wyznacza kierunki technologicznego rozwoju kraju aż do 2035 roku. Jak ogłosił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, głównym celem jest całkowite odejście od papieru w administracji do 2030 roku.
4: To nasza obietnica i nasze zobowiązanie. Dobra, cyfrowa przyszłość Polek i Polaków jest możliwa. 100 miliardów złotych na cyfryzację jest konieczne. Odpowiedzialność za to, że w centrum stawiamy każdego obywatela, to jest wspólne dobro narodowe. Ten dokument to słowa, ale słowa przekute w rzeczywistość dadzą nam dobry wzrost gospodarczy, szczęśliwe życie i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. To dzisiaj, od wczoraj, jest dokument, który wierzę, że przez lata będzie odmieniany przez różne przypadki.
1: Strategia zakłada też budowę polskich modeli sztucznej inteligencji, inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz rozwój aplikacji mObywatel. Plany są ambitne. Za niespełna dekadę wydatki na cyfryzację mają osiągnąć aż 5% PKB. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 18.
0: Nowy Świat po południu.
5: Czyli rozpoczynamy trzecią i ostatnią godzinę popołudniowego środowego spotkania. No tak, bo już mi się wszystko myli, proszę Państwa. Tak, środa dzisiaj, jutro czwartek. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Anna Rogicińska, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz oraz Ksenia Maćczak. Jeszcze przez godzinę z Państwem proszę mi wybaczyć tę pomyłkę, ale po prostu czasem człowiek ma już tyle do zrobienia, że nawet nie wie, jaki jest dzień tygodnia.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael i 7 minut po godzinie 18. Biorą Państwo, że jakieś znaki rozpoznawalne poszczególnych dni powinny być. No tak, dla mnie takim znakiem rozpoznawalnym, kiedy jestem akurat sama w studiu, jest poniedziałek. I wtedy wiem, że jest poniedziałek. Jak po mojej lewej stronie siedzi Mirek, to znaczy, że jest czwartek, świt. A w środę, no właśnie, jak to jakiś znak rozpoznawalny zrobić, że jest środa? Nie mam pojęcia, ale mogą Państwo dawać znać na wypadek, gdyby mi się tutaj wszystko pomyliło i pomieszało. Ale staram się wykontrolować wszystko to, co Państwo piszą. Staram się odsłuchiwać oczywiście to, co Państwo też mówią, co prawda najpierw w słuchawce do Olgi Bobienko, ale później oczywiście też odsłuchujemy i w miarę możliwości staram się, żeby wszystko było tak, jak być powinno. A wracając jeszcze do tematu, którym zajmowaliśmy się w pierwszej godzinie, pani Elżbieta napisała, że pamięta lata 90., gdzie mieszkając blisko czeskiej granicy, można było przechodzić do Czech na zakupy. Kolejki były duże i ciekawość nowego także, jeśli chodzi o zakupy poza granicami kraju, to praktycznie ich nie robię. Chemię od wielu lat kupuję naszą rodzimą, wspierając naszych rodzimych producentów. No i nigdy się nie zawiodłam, napisała nasza patronka Elżbieta. No to jeszcze pani Hania, chociaż tak z zupełnie drugiej strony, bo jak pisze, mieszkam w Monachium, więc za każdym razem przywożę polskie przyprawy, no bo tutaj akurat wybór mały. Naprawdę dużo gorsze są te przyprawy, dużo gorsze kosmetyki. Pewien sklep z kosmetykami, nie będziemy reklamować, nie dorasta polskiemu do pięt, a polskie kosmetyki są najlepsze. Miód, mąż przywozi mięso, wurst naprawdę jest przeciętny. Polska kiełbasa, rules, sery, zwłaszcza te targowe pycha. No i w Polsce kupujemy też ubrania, bo tańsze i ładniejsze, a tutaj jakby każdy ubierał się na jedno kopyto w najnudniejszych barwach. Ale jednak jest coś, do czego pani Hania się przyznaje i co kupuje w Niemczech, a są to, proszę państwa, buty.

0: Audioslave i 13 minut po godzinie 18. Pan Rafał jeszcze w grupie patronackiej pisze, że z Czech sprowadza sobie ketchup, tylko tam jest taki szczególny, który mi smakuje. Ale skład, jak przyznaje pan Rafał, przeciętny. No i miłośników czekolady studenckiej oczywiście jest więcej. Pan Piotr z przedłużonego weekendu i wycieczki do Ostrawy prezentuje kolekcję, nawet można by było powiedzieć, czekolad i pisze o innych produktach. Ale jeżeli są Państwo ciekawi, to proszę zajrzeć do grupy patronackiej 224-280-280. Przypominam Państwu nasz numer telefonu. Popołudnie Małpanowy Świat Online. Można też cały czas pisać. No dobrze, to skoro już sprawdziliśmy, po co masowo jeździmy na zakupy do Niemiec, Czech i innych krajów, to proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że z tymi zakupami wracamy. A tu pod naszymi oknami okazuje się, że jedzenia szukają również nasi dzicy sąsiedzi. I to jest temat, którym zajmiemy się w tej godzinie popołudniowego spotkania, bo coraz częściej na polskich osiedlach spotykamy dziki. I choć widok lochy z młodymi na trawniku budzi ciekawość, to okazuje się, że dokarmianie ich i oswajanie z obecnością człowieka niesie znacznie więcej szkody niż pożytku.
1: Dzik nie jest sam z siebie niebezpieczny dla człowieka, nie szuka człowieka, nie poluje na człowieka, on chce po prostu się najeść.
2: Żeby dzik się nie przyzwyczaił, nie skojarzył obecności człowieka z nagrodą, z przyjemnością, z jedzeniem.
0: Zanim jednak powiemy, dlaczego kanapka rzucona dzikowi z balkonu to fatalny pomysł, punktualnie o 18.30 sprawdzimy prognozę pogody, a po niej zaproszę Państwa na rozmowę z Agnieszką Kamińską-Włodarczyk z Fundacji Dzika Lekcja, a porozmawiamy o tym, jak mądrze pomagać dzikim zwierzętom w mieście i w jakich sytuacjach lepiej po prostu nie interweniować. Ale zanim rozmowa z naszą gościnią, to najpierw wysłuchają Państwo raportu Kacpra Badury. To już za minut kilka.

0: 19 minut po godzinie 18. Dziki są już stałym elementem krajobrazu miejskiej dżungli, szczególnie gdy w pobliżu miasta albo w samym jego centrum mamy zielone tereny. Problemem są m.in. nasze ludzkie błędy i zaniedbania, bo choć eksperci przypominają o właściwym zabezpieczaniu śmietników i kompostowników, no bo ich zawartość przyciąga zwierzęta, to niekoniecznie tak jest na co dzień. A jakiekolwiek oswajanie dzików rodzi tylko problemy, o czym więcej opowie Państwu Kacper Badura.
1: Siema. Co chcesz? Wygryź. A ty co?
2: Nagranie internauty głaszczącego dziki koło ulicy udostępniono na Facebooku 150 razy. Mieszkańcy coraz częściej spotykają dzikie zwierzęta. Jedni je omijają, drudzy robią zdjęcia, trzeci podchodzą bliżej, a nawet dokarmiają. O czym ekolog dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Sam widziałem takie zdjęcie, na których kobieta z dzieckiem przy piaskownicy z ręki karmiła dzika. To jest oczywiście skrajnie nieodpowiedzialne.
2: Bo dziki są oportunistami, idą tam, gdzie spodziewają się jedzenia, czyli do miasta. Zwróćmy uwagę, czy nasze śmietniki są zabezpieczone i czy łatwo się do nich dostać.
3: Przede wszystkim nie tworzyć dzikom stołówki. Nie dokarmiać, nie zostawiać resztek jedzenia, wrzucać, nie wiem, śmieci do pojemników. Oczywiście najlepiej, jeśli są to pojemniki dziko odporne, czyli takich, których dzik łatwo nie jest w stanie, nie wiem, przewrócić na przykład. Nie zostawiać, nie wiem, niezabezpieczonych kompostowników na przykład. W niektórych okolicach ludzie po prostu wyrzucają na własne kompostowniki te resztki z obiadu. Nie rozsypywać karmy dla kotów czy dla ptaków w taki sposób, że korzystają z niej także dziki. Tutaj najlepiej, jeśli byłyby po prostu te karmniki na jakichś podwyższeniach, wyżej, gdzie dziki nie są w stanie dobrać się do tego jedzenia.
2: Jak mówi ekolog, 80% zgłoszeń mieszkańców dotyczy samego faktu obecności dzika. Pozostałe 20% to sytuacje, gdzie dzik jest chory, nie może się wydostać, albo gdy porusza się niebezpiecznie blisko ruchliwej drogi. Co do zasady, dzik nie powinien nas zaatakować.
3: Można mieszkać w pobliżu miejsc, gdzie dziki przychodzą i nic się takiego nie dzieje. Jeżeli będziemy te dziki prowokować, jeżeli będziemy podchodzić do nich z psami na przykład, których one się boją, kiedy czują się zagrożone, to mogą być groźne, no to wtedy oczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje, ale jeżeli tego robić nie będziemy, to dzik nie jest sam z siebie niebezpieczny dla człowieka, to znaczy nie szuka człowieka, nie poluje na człowieka, on chce po prostu się najeść, a że w mieście jest wysokoenergetyczny pokarm, to tutaj go szuka.
2: Z dzikami nie powinniśmy się jednak spoufalać. Nie mogą kojarzyć ludzi z czymś przyjemnym, bo będą do nas ciągle wracały. Profesor Marcin Urbaniak dodaje, samo zastrzelenie kilku osobników zbyt wiele nie zmieni.
4: Strzelając po pierwsze doraźnie, tymczasowo eliminujemy skutek, ale nie wykluczamy samej przyczyny, nie eliminujemy przyczyny. Po drugie, jest to faktycznie niemoralne, nieetyczne, zagrażające zdrowiu, a nawet życiu i ludzi, i mieszkańców. Takimi odstraszaczami byłyby albo środki zapachowe, i tutaj można stosować naturalne, jak na przykład wyciąg z czosnku zmieszany z papryką chili. Czasami można kupić już gotowe takie odstraszacze zapachowe, jak na przykład hukinol, plus powiedzmy sadzenie twardych, kolczastych roślin jako żywopłotów. Czasami jeszcze stosuje się taki nawóz, który jest użyźniający glebę. On zawiera w sobie wodorotlenek wapnia, czy też hydrat wapnia, razem zmieszany w niewielkich ilościach z azotem, potasem, fosforem. Użycie tego w miejscu, gdzie buchtują, gdzie ryją dziki, jest tego rodzaju odstraszaczem, a że jest to po prostu nieprzyjemne, drażniące.
2: Niezależnie jak bardzo dziki wydają się nam urocze, nie powinniśmy się z nimi zaprzyjaźniać. To niebezpieczne także dla nich, co pokazują wypadki drogowe z udziałem zwierząt. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A jak mądrze pomagać dzikim zwierzętom w mieście? Niekoniecznie dzikom. I w jakich sytuacjach? Do kogo i kiedy powinniśmy zadzwonić? O tym po 18.30 porozmawiamy z Agnieszką Kamińską-Włodarczyk z Fundacji Dzika Lekcja. Na tę rozmowę zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Olgi Bobienko, a Państwo mogą się dzielić tym, jakie zwierzęta można spotkać w Państwa okolicy. Proszę sobie wyobrazić, czy mój ogródek odwiedził ostatnio jeż. A Państwa?

Jak mądrze pomagać dzikim zwierzętom w mieście. Rzucona z balkonu kanapka, resztki obiadu przed śmietnikiem, czy miska z jedzeniem wystawiona przed blokiem. Często myślimy, że to czysty gest z serca, ale w rzeczywistości to już Państwo usłyszeli, że podpisujemy na zwierzęta wyrok. Dokarmianie i oswajanie dzików w miastach przynosi znacznie więcej szkody niż pożytku. Kiedy nasza chęć pomocy zmienia się w realne zagrożenie dla dzikich mieszkańców osiedli? Kacper Badura opowiadał Państwu o dzikach, ale my też chcemy porozmawiać o innych zwierzętach, dlatego już za chwilę zapraszam Państwa na rozmowę z Agnieszką Kamińską-Włodarczyk z Fundacji Dzika Lekcja. Olga Bobienko pojawi się również w naszym studiu. To ostatni moment, gdyby chcieli się Państwo czegoś konkretnego dowiedzieć, zadać Pani Agnieszce Kamińskiej-Włodarczyk jakieś pytanie, to zapraszam do kontaktu 224-280-280. Popołudnie Małpa Nowy Świat online i media społecznościowe do Państwa dyspozycji.

0: Pogoda.
1: I 18.31 na naszym zegarze. Chciałam powiedzieć, że za nami niespokojne popołudnie, ale w sumie to ono jeszcze trwa. W tej chwili nad Lubelszczyznę wkraczają gwałtowne burze z ulewami do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a od Kotliny Kłodzkiej przez centrum kraju, aż po Mazury i Podlasie ciągnie się taki szeroki pas intensywnego, jednostajnego deszczu. W nocy mocno ciskać wodą będzie w pasie od Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy i centrum, aż po Pomorze Wschodnie i Mazury. W ciągu 12 godzin ma tam spaść od 20 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Kierowców ruszających w nocne trasy naprawdę prosimy o ogromną ostrożność. Poranek z kolei zaczniemy z grubą warstwą chmur w całym kraju, na północy i północnym wschodzie rano wciąż będzie padać i to będzie taki deszcz o charakterze ciągłym, ale w ciągu dnia od zachodu i południa zaczną pojawiać się większe przejaśnienia, a wieczorem podobno doczekamy się nawet rozpogodzeń. I jeszcze pytanie słuchaczki, a kiedy pani Kseniu wróci 28 stopni? Nie wiem dlaczego akurat 28 stopni, ale 27 ma wrócić od następnego weekendu, a jeżeli chodzi o najbliższe dni, to ta temperatura będzie oscylować w okolicy tam 20-21 stopni i to będzie chyba najcieplejszy pomiar, jaki właściwie przewidują na tę chwilę synoptycy, bo co tak naprawdę się wydarzy, to zobaczymy, a jak Państwo wiedzą, przewidywania powyżej 24 godzin nie zawsze się sprawdzają. O pomaganiu zwierzętom piszą Państwo sporo, no ale natura nie zawsze działa tak, jak podpowiada nam intuicja, dlatego już za chwilę podpowiemy, jak te nasze dobre intencje przekuć w 100% sukces. O tym, jak mądrzej z głową wspierać mniejszych lokatorów naszych miast, o tym już za chwilę Olga Bobienko i Agnieszka Kamińska-Włodarczyk z Fundacji Dzika Lekcja.

0: Tempest i 18:35. Pan Maciej do nas w sprawie dokarmiania napisał. Dokarmiam wiewiórki, a budowa takiego karmnika, aby orzechów nie zabierały sroki, zajęło mi trochę czasu. Ja wiem, to czysty rasizm, ale nie dałbym rady finansowo. I wiewiórki są w okolicy dzięki temu. To komentarz listowny oczywiście od pana Macieja. 224-280-280 to nasz numer telefonu. Mamy w sobie ogromne pokłady empatii, taką naturalną potrzebę opiekuńczości. I to jest oczywiście wspaniałe, no bo z tego, co państwo piszą, i budujemy domki dla jeży, i stawiamy poidełka na działkach, a widok wiewiórki czy właśnie lochy z młodymi na osiedlowym trawniku natychmiast wywołuje w nas chęć podzielenia się zawartością lodówki. Jednak natura rządzi się swoimi prawami i nasza intuicja czasem rozmija się z tym, czego dzikie zwierzęta naprawdę potrzebują. Dlatego właśnie teraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości, obalimy mity, podpowiemy państwu, czego absolutnie nie robić. Olga Bubienko już obok mnie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. I nasza gościni zdaje się, że na łączach też gotowa. No to bardzo proszę.
2: Przepytanie.
1: A jest nią Agnieszka Kamińska-Włodarczyk z Fundacji Dzika Lekcja. Dzień dobry, pani Agnieszko.
3: Dzień dobry.
1: No to pani Agnieszko, to zacznijmy od takich chyba najprostszej rzeczy, jeżeli chodzi o obserwacje takie codzienne, również pani, jeżeli chodzi o te dzikie zwierzęta. Czy te nasze polskie miasta są dzisiaj bardziej domem dla tych dzikich zwierząt niż te, nie wiem, 5-10 lat temu?
3: To jest trudne pytanie, bo ja powiedziałabym, że miasta zawsze były domem dla dzikich zwierząt, tylko raczej bym zastanowiła się, czy są bardziej bezpieczne, bardziej przyjazne. Myślę, że nie, ale za to ludzie są bardziej czuli na potrzeby dzikich zwierząt.
1: Czyli coraz częściej patrzymy też na tych, w takim razie lokatorów również.
3: Tak, na tych naszych dzikich współmieszkańców mam takie odczucie, że coraz częściej ich zauważamy i jesteśmy bardziej otwarci na ich potrzeby i chcemy nieść tę pomoc. Niestety, tak jak wcześniej w zapowiedziach było mówione, odruch serca nie zawsze jest zgodny z tym, czego natura potrzebuje.
1: No to właśnie. To jaki jest najczęstszy błąd popełniany przez nas, tych, którzy chcą pomóc dzikiemu zwierzęciu, a nie powinni?
3: Z racji na fakt, że ja mam największe doświadczenie w pomaganiu jeżom, no to odważę się na odpowiedź dotyczącą, jak mądrze pomagać jeżom, co robić, czego nie robić. Pierwszy odruch to jest przenieść zwierzaka. Ja bardzo często słyszę, dlatego że ja dużo terenowo edukuję i słyszę, że widziałem jeża na ulicy i wywiozłem go do lasu. I to jest pierwszy dramatyczny w skutkach błąd. Tego absolutnie nie należy robić.
1: Czy mogę, ja za każdym razem myślę w takich sytuacjach o tym, że ten, jakkolwiek to w tym momencie brzmi, że ten jeż prawdopodobnie mógł mieć tam rodzinę, od której go wywieźliśmy. Czy to właśnie między innymi dlatego?
3: Właśnie dokładnie o to chodzi. Jeżeli widzimy jeża w mieście, to musimy przyjąć, że to jest jego naturalne środowisko bytowania. Jego kosmici tu nie zrzucili. On tu po prostu sobie mieszka, żyje. Jak widać, daje sobie radę. Natomiast to, że jeże mieszkają w lesie, to jest to, co w nas utrwaliły bajki. Po prostu. Mamy taki odruch, takie właśnie pory w serca, że trzeba go przenieść do naturalnego środowiska. A często nie wiemy, że to miasto jest tym naturalnym środowiskiem i właśnie ta tragedia największa, to jeśli wywieźliśmy na przykład jeżową mamę i jej jeszcze gołe, jeszcze ślepe dzieci zostały same w gnieździe, ta mama wywieziona wiele kilometrów od tego miejsca nie jest w stanie do nich wrócić. Także to jest pierwszy błąd, a drugi odruch, o którym też trochę tutaj w zapowiedziach słuchając się uśmiechałam, o karmieniu właśnie wiewiórek zamiast srok i tak dalej, to drugi odruch to jest, jeżeli widzimy zwierzę w potrzebie, to nakarmić. I jak to się często kończy? No najczęściej niestety tragedią dla zwierząt i tutaj właśnie przykład dzików, o których rozumiem, że jest od dłuższego czasu już rozmowa. Przecież one nie przyszły same z własnej woli, tylko zwabione właśnie naszymi dobrymi sercami, tak? Dokarmianiem czy też niezabezpieczaniem śmieci. Z kolei w przypadku jeży takie z potrzeby serca nakarmienie tym, co nam podpowiada intuicja, często może być po prostu śmiertelne, dlatego że zwierzak w potrzebie, zwierzak, który jest ranny, chory, to nie jest pierwszą rzeczą, której on potrzebuje, jedzenie. Ja nie wiem, skąd w nas takie przekonanie, że jedzenie leczy.
1: No, a właśnie to w takim razie w tej sytuacji co powinniśmy zrobić? Bo tak patrząc na to, to skąd mamy wiedzieć, że to zwierzę naprawdę potrzebuje ratunku, a nie po prostu zachowuje się naturalnie?
3: Znaczy, fajnie się jest dokształcać. Jeżeli ktoś się interesuje, to naprawdę jest masa materiałów. Ja sama prowadzę takie zajęcia, jak rozpoznać zdrowego i chorego jeża, kiedy być pewnym, że zwierzak potrzebuje pomocy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że sama nie dotrę wszędzie, ale jeśli mamy wątpliwości, to przepraszam, po prostu skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy ten zwierzak wymaga pomocy, czy nie, najlepiej znaleźć w internecie numer do najbliższego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt i zadzwonić. I fachowcy po prostu będą na podstawie rozmowy, czy też poproszą o przesłanie zdjęcia. My wtedy oceniamy i doradzamy, tak? Czy to zwierzę wymaga interwencji i zabrania ze środowiska, czy wszystko jest w porządku i należy je zostawić. Tak po prostu, kto pyta, nie błądzi.
1: No to w takim razie, pani Agnieszko, a jeżeli mam jeża w ogródku, to tak, co z nim powinnam zrobić? Czy powinnam, niech on sobie żyje i będziemy teraz współdzielić ten ogródek, czy dobrze by było...
3: On zdecydowanie powinna się pani bardzo ucieszyć i poczuć wyróżniona. Dlatego, okay, że takich ogródków, w których jeże rzeczywiście chcą mieszkać, jest niestety coraz mniej. Dlatego, że my ulegamy takiemu złudnemu poczuciu estetyki i często te nasze ogródki, oprócz tego, że wyglądają, to nie goszczą praktycznie żadnego życia, są biologicznymi pustyniami, więc jeśli już ktoś ma ogródek taki, w którym ktoś chciał zamieszkać, to super, cieszyć się i pielęgnować tę relację i to jest też dobra wymówka do tego, żeby sobie odjąć trochę pracy, żeby pewnych rzeczy, które są naprawdę naturze do niczego niepotrzebne, zaniechać i jeszcze w dodatku z dumą oznajmiać sąsiadom, że to dlatego, że dbamy o dziką przyrodę.
1: No to ja w takim razie jeszcze powiem z dumą, że to u Kseni w ogródku ten jeż żyje, więc tak, możemy wszyscy razem pogratulować odpowiedniego ogródka. Ale to skoro i od razu przy okazji, jeżeli dbać o ogródek, w którym żyje jeż, to jak dbać o ten ogródek i ewentualnie na co zwracać uwagę, żeby temu naszemu koledze nie przeszkadzać? Albo koleżance oczywiście.
3: Żadnej chemii, absolutnie żadnej chemii. Jeśli jest jeż w ogrodzie, to on z wieloma szkodnikami sobie poradzi. Jeśli użyjemy jakiejś trutki na ślimaki czy na jakieś owady, no to tak jakby pośrednio trujemy tego jeża. Więc wszelka chemia w ogrodzie jest absolutnie zakazana, to po pierwsze. Po drugie, zostawiamy kawałek dzikiego ogrodu, czyli ten kawałek, do którego się nie wściubiamy, odpuszczamy sobie tam koszenie, możemy sobie tam zrobić miejsce, gdzie będziemy kompostować różne odpady z naszego ogrodu i tam będzie miejsce, gdzie schronienie i pożywienie znajdą najróżniejsze gatunki, czyli w ten sposób, nie robiąc tak naprawdę zbyt wiele, prawie nic, wzmacniamy bioróżnorodność w naszym ogrodzie, wzmacniamy równowagę i tym samym tak jakby w naturalny sposób eliminujemy potrzebę stosowania tej niebezpiecznej chemii. To jest pierwsza rzecz, zostawić kawałek dzikiego ogrodu. Druga rzecz, dbać, żeby był dostęp do wody dla zwierząt. Jeśli wystawimy miseczkę dla jeża, to może być pojemnik po lodach, pojemnik po mięsie mielonym, coś, co po prostu nie będzie naszej estetyki za bardzo zaburzać, bądź schowamy to w jakimś ustronnym miejscu, to tak naprawdę nie tylko jeże skorzystają, ale skorzystają płazy, gady, ptaki. Tylko jest jeden warunek. Tę wodę trzeba jednak uzupełniać. Nie kończy się na tym, że wystawimy raz i czujemy się bohaterem swojego ogrodu.
1: Czyli w takim razie to są takie drobne, małe rzeczy, którymi jeżeli je wprowadzimy w życie, to możemy pomóc albo urozmaicić nawet to środowisko dla takiego jeża czy innych dzikich lokatorów naszego ogródka. Ale co w sytuacji, kiedy, no tak jak pani wspomniała, często pojawiają się te telefony czy te historie odnośnie do tego, że ktoś zobaczył na jezdni jeża i go wywiózł. A czy to przenoszenie na przykład na ten trawnik, do lasu, obok, gdzieś do parku, jest sensowne to, że, no bo to, że zatrzymujemy się na jezdni, mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają, że zatrzymujemy się na jezdni w trakcie jazdy przed jeżem, którego widzimy, no to ja przyjmuję za naturalne. Ale czy to przeniesienie go z tej jezdni nawet gdzieś tam kawałek dalej ma sens?
3: Jak najbardziej, to jest bardzo wskazane. To jest właśnie to działanie proste, jakieś nieprzesadne, które może bardzo pomóc, tylko tu jest jak zwykle mała gwiazdka. To znaczy jeża trzeba przenieść dokładnie w tym kierunku, w którym on zmierzał. Dlatego, że jest już bardzo uparty i nigdy nie będzie mówił, jak ma żyć. I jeśli wiemy, w którą stronę zmierzał ten jeż, to delikatnie, oburącz, można sobie jakąś bluzą pomóc, jak ktoś jest bardzo wrażliwy. Absolutnie nie należy się jeża bać, niczym się od jeża nie można zarazić. Nawet jeśli ma jakieś pchełki, bo to jest też jeden z mitów, nawet jeśli jakieś są, dla nas są naprawdę absolutnie niegroźne. Po prostu złapać oburącz tego zwierzaka, przenieść w kierunku, do którego zmierzał. Czasami wystarczy zdjąć go z jezdni i położyć na zieleniec obok, dlatego że często tym, co powoduje, że jeże giną na jezdni, są krawężniki, bo jeż jest naprawdę uparty i on się wespnie w końcu, ale czasami może mu zabraknąć czasu przed nadjeżdżającym autem. Mhm. Więc tak, jak najbardziej zatrzymujemy się i przenosimy jak najbliżej w bezpieczne miejsce na teren zielony przy jezdni. I to też jest okej.
1: Okay. Tylko doprecyzuję, bo powiedziała pani, że można się wspomóc bluzą, ale czy to też jest tak, że możemy gołymi rękoma złapać tego jeża i przenieść?
3: Jeśli zrobi się to umiejętnie, to można. Ja na przykład robię to bez problemu. Tak naprawdę jeż pod spodem nie ma kolców. I jeśli my go złapiemy od spodu, zanim on się zwinie w taką ciasną kulkę, zanim się przestraszy, to
1: za
3: jesteśmy
1: pancerze.
3: W stanie nawet bez pokłucia się tego jeża przenieść. To naprawdę nie jest nic strasznego.
1: No to jest kolejna informacja, niezwykle ważna, ale teraz się też, jako że pojawiają się takie też pytania, bo przyznam, przejrzałam trochę fora internetowe z takimi pytaniami właśnie, zwierzę potrzebuje ratunku, moim zdaniem, tak, w cudzysłowie potrzebuje ratunku, co robić? I między innymi było, trafiłam na takie, że jeż znaleziony w środku dnia i przyznam, że nie jest to coś, co mnie tak... W pierwszym odruchu zastanawiałam się, czy to jest uzasadnione pytanie, więc stąd też to pytanie do pani. Czy jeż znaleziony w środku dnia jest sygnałem alarmowym?
3: Tak, ale generalnie tak. Każdy jeż, którego zauważymy aktywnego w środku dnia, powinien wzbudzić naszą czujność, ale to nie oznacza, że natychmiast powinniśmy go z tego miejsca zabierać i właśnie gdzieś zawozić i coś z nim robić. Dlatego, że jesteśmy, no, jakbym powiedziała, w środku lata to jeszcze może na wyrost, ale ta późna wiosna, wczesne lato i generalnie lato to jest ten czas, kiedy jeże aktywne w ciągu dnia możemy jak najbardziej spotykać. Dlatego, że jeżeli jeżowe mamy karmią, to one muszą bardzo, bardzo intensywnie żerować, nawet w ciągu dnia, po to, żeby wyprodukować wystarczająco dużo pokarmu dla swojego potomstwa. Także czy jeż w ciągu dnia powinien nas zaalarmować? To zależy. Jeśli zachowuje się normalnie, dziarsko się porusza, penetruje otoczenie, gdy się do niego zbliżamy, zwija się w kulkę i jeśli ma do tego takie okrągłe, kuliste kształty, to nie, to powinniśmy tylko zaobserwować, upewnić się, że wszystko jest w porządku i absolutnie podejmować żadnych aktywności. Natomiast jeśli jeż słania się na łapkach, jest jakiś apatyczny, ma przymknięte oczka, nie daj Boże widoczne rany, czy na przykład widać, że gdzieś są złożone jaja much albo już larwy, no to wtedy to jest sytuacja alarmowa i wtedy trzeba natychmiast szukać pomocy.
1: Czyli także dzwonimy?
3: Czyli dzwonimy, to zależy gdzie. Mhm. Bo w dużych miastach wystarczy zadzwonić do Straży Miejskiej, one mają ekopatrole i przekażą w odpowiednie ręce, natomiast no, w tak szeroko pojętej Polsce powiatowej, w mniejszych miejscowościach, najlepiej jest na własną rękę poszukać w internecie na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska listy ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt i kontaktować się bezpośrednio z ośrodkami. Pierwszy odruch jest zabrać do weterynarza, natomiast naprawdę niewielu weterynarzy zna się na dzikich zwierzętach. Często nie rozumiem tego, ale lekarze nie chcą się przyznać do tego, że się nie znają, a mają do tego prawo, bo to nie są pacjenci, z którymi mają często do czynienia i próbują coś robić, czasami też niestety nieświadomie zdarza się zaszkodzić. Więc najlepiej, i będę to powtarzać i powtarzam również w moich mediach społecznościowych i podczas spotkań edukacyjnych, szukamy kontaktu do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Mhm. To jest to miejsce, w którym uzyskamy fachową pomoc.
1: Do odpowiednich fachowców się zgłaszamy w takich sytuacjach. A jeszcze mam takie pytanie odnośnie, to również pytanie między innymi z mediów społecznościowych, czyli wiewiórka siedząca samotnie pod drzewem, ratować czy zostawić? Bo pojawiają się pytania, że i tak wnioskuję po tych postach, że wiele osób błędnie zakłada, że to młode zostało porzucone, chociaż matka może być w pobliżu. Czy to jest właśnie błędne założenie, czy jednak dobrze by było pomagać?
3: Powiem, że jeśli chodzi o wiewiórki, mam nieduże doświadczenie, natomiast jeżeli to jest młoda wiewiórka, która jeszcze jest ślepa i jest poza gniazdem, to z jakiegoś powodu wypadła. I taki zwierzak nie może długo czekać na pomoc. Takie zwierzę jak najszybciej trzeba przekazać w fachowe ręce. My od kilku dni opiekujemy się taką małą wiewióreczką. Wczoraj otworzyła oczy. Też historia była taka, że właśnie zauważono, że wypadła z gniazda i gdzieś jest to takie przekonanie w nas poniekąd słuszne, ale nie w każdym przypadku, że dzikiego zwierzęcia nie należy dotykać, że trzeba czekać na powrót matki. Tylko tutaj ten powrót matki już był, ona już była za duża, mama wiewiórcza nie byłaby w stanie jej wciągnąć z powrotem do dziupli czy do gniazda, więc tak naprawdę byłaby skazana na śmierć, gdyby ci państwo, którzy ją zauważyli, się nią nie zaopiekowali. Przyjechała do nas, na szczęście była w dobrym stanie, nie miała żadnych obrażeń wewnętrznych, podjęła karmienie, rośnie, wczoraj otworzyła oczy, więc ratowanie takiego zwierzęcia jest naprawdę wielką radością, wielką odpowiedzialnością, stresem, ale na koniec jest ta satysfakcja i tylko chcę powiedzieć, że im szybciej tak naprawdę taki zwierzak trafi w fachowe ręce, tym ma większe szanse na ratunek, więc jeśli chodzi o wiewiórki, to naprawdę wszystko zależy, czy to jest osesek, który jeszcze nie widzi, nie otworzył oczek, czy to jest wiewiórka, która już jest w stanie sama się wspinać na drzewo.
1: Czyli można by było to tak podsumować, że najważniejszy jest ten kontakt do fachowców, do tego, żebyśmy upewnili się, zanim podejmiemy...
3: W przypadku każdej wątpliwości, niejasności, lepiej niepotrzebnie zapytać, niż niepotrzebnie interweniować i zaburzyć jakiś naturalny cykl. Natomiast też chcę to podkreślić, bo zawsze są dwie strony medalu. Lepiej zapytać i zareagować i dać zwierzakowi szansę na ratunek. I to ważne, bo też pani powoływała się na różne właśnie fora, wpisy. Ja z racji tego, czym się zajmuję, widzę mnóstwo takich porad udzielanych w internecie. Czasami ktoś raz się zetknął z jakimś dzikim zwierzakiem albo naprawdę wielkim szczęściem, mimo popełnianych błędów, mimo wszystko zwierzak wytrzymał, dał radę. I potem czytam, że to jest proste, zrób tak, tak i tak. Często są to bzdury. Ja czasami to już nie mam siły na walkę z tą dezinformacją, dlatego do upadłego i do znudzenia powtarzam. Kontakt z fachowcami, kontakt do ośrodka rehabilitacji, to jest największa gwarancja sukcesu.
1: Mm-hmm. I to jest, mam nadzieję, że to wybrzmiało tak jak trzeba. Jeszcze jest pytanie od pana Maćka z grupy patronów. Co z podawaniem mleka krowiego jeżom?
3: Absolutnie, kategorycznie nie. Mam ochotę krzyczeć głośno nie. Mleko zabija jeże. Naprawdę, jeśli chodzi o jeże dorosłe, to może po prostu u nich wywołać długotrwałą biegunkę, wyniszczyć je, no i my potem nie widzimy, jak ten zwierzak cierpi i odchodzi, tylko widzimy, że ze smakiem się napił. Ja to często porównuję, może nie do końca trafnie, ale do tego, że gdyby dzieciom pozwolić jeść tylko McDonalda, to będą go jadły ze smakiem, będą zadowolone. Natomiast jakie później będą, jaki będzie stan ich organów wewnętrznych, ich wątroba, w jakim będzie stanie, o to nikt nie pyta. I tak samo jest z dzikimi zwierzętami. Mleko krowie naprawdę szkodzi jeżom. U dorosłych wywołuje biegunki i odwodnienie. Maluchy wprost zabija, dlatego że powoduje takie wzdęcia, że te wzdęte jelita po prostu miażdżą organy wewnętrzne. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to, co teraz mówię, jest drastyczne i celowo mówię to tak wprost, żeby słuchacze zapamiętali, że naprawdę, mimo szczerych chęci, mleka krowiego kategorycznie nie podajemy jeżom.
1: Czyli co powinniśmy podać w zamian?
3: Nic. Jeżeli mamy do czynienia ze zwierzakiem, który naprawdę jest w potrzebie, to

0: zrób tamto, podaj tamto. To jest eksperyment na żywym organizmie, który tak naprawdę może skończyć się tragicznie. I to jest właśnie, znowu wracamy do tego, że pierwszy odruch, kiedy mamy zwierzaka w potrzebie, tak z potrzeby serca, nakarmić. A w przypadku dzikich zwierząt tego robić kategorycznie nie należy. Należy jak najszybciej przekazać go w fachowe ręce.
1: I tutaj, jeżeli potrzebowaliby Państwo jakichś porad, to polecamy Fundację Dzika Lekcja, bo Agnieszka Kamińska-Włodarczyk właśnie z tejże fundacji jest. I ja też w grupę patronów wrzucę link do zbiórki, do której mogą się Państwo dołączyć do ratowania małych jeży i wiewiórek Fundacji Dzika Lekcja. Ja bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, Pani Agnieszka.
0: Serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich słuchaczy na profil Dzikiej Lekcji na Facebooku. Rzeczywiście, gdyby były pytania, można do nas napisać. My staramy się reagować. Jeżeli są w zasięgu naszym Państwo, jesteśmy w stanie się gdzieś tam spotkać pół drogi i spotkacie zwierzaka w potrzebie. Staramy się nie odmawiać pomocy, jeśli tylko jesteśmy w stanie fizycznie jej udzielić. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
2: Bardzo dziękujemy. Olu, tobie dziękuję również za przeprowadzenie tej rozmowy, czyli pomaganie dzikim zwierzętom to jest wspaniały dowód na to, jak wielkie mamy serca, ale najwyższym wyrazem tej miłości bywa czasem schowanie rąk do kieszeni i pozwolenie naturze działać po swojemu. Jeszcze pan Tomasz, moje ogrodowe jeże, czasem wychodzą trochę się dożywić w ciągu dnia, ale nigdy nie wychodzą w ciągu dnia poza ogród. Chyba po prostu w domu czują się bezpieczniej, napisał pan Tomasz. Chyba tak. 18:57. Ojej, to już kończymy popołudniowy program. No to pięknie Państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny. Oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu, którego już chyba nie zdążę wymienić, ale mogę tylko wspomnieć, że ja Państwa zapraszam na poranną audycję. Meldujemy się z Mirkiem punkt godzina 6, a na jutrzejszą popołudniówkę zaprasza Państwa...
1: Dzień dobry, Olga Bobienko. Zaskoczyłaś mnie.
2: A mówiłam, że będą roszady, mówiłam, proszę Państwa, także proszę się wsłuchiwać, troszkę zmian na naszej antenie. No, my już rozpoczęliśmy po prostu okres wakacyjny. Nieco inne wakacje, nieco inny czwartek popołudniowy. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że będę podsłuchiwać i nie zasnę, a później ponownie spotkam się z Państwem w piątek. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Kłaniamy się pięknie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Donald Trump zapowiada wznowienie bombardowań Iranu. Amerykański prezydent oświadczył w Białym Domu, że ostrzał celów rozpocznie się jeszcze dzisiaj. Będziemy ich atakować, atakować bardzo mocno, wznowimy bombardowania. Cóż, opieramy się na tym helikopterze. Myślę, że mamy prawo tak postąpić. Wiecie, zestrzelili niesamowitą maszynę. Najpierw

0: Twierdzili, że to nie oni, dopiero potem się przyznali. To reakcja Waszyngtonu na zestrzelenie przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca Apache nad ciśniną Ormus. Dwaj piloci zostali uratowani. Trump podkreślił, że mimo planowanego odwetu wciąż liczy na podpisanie porozumienia pokojowego z Teheranem. Ukraińskie MSZ apeluje do Polski o jedność i wygaszanie sporów historycznych. Rzecznik tamtejszego resortu dyplomacji Tychy wezwał w Kijowie, by w relacjach dwustronnych szukać tego, co łączy, a nie dzieli.
1: Nasz
0: wspólny apel do Polski, naszych sojuszników i przyjaciół brzmi: starajmy się szukać w przyszłości powodów do jedności. Szukajmy podstaw do wspólnej walki przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi, który dziś chce zniszczyć zarówno Ukrainę, jak i Polskę. Dodał, że Ukraina jest gotowa na dalszą współpracę przy ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej. Dyplomatyczny apel to reakcja na kryzys w relacjach Warszawy i Kijowa. Napięcie wzrosło, gdy prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, co w Polsce wywołało oburzenie i dyskusję o odebraniu mu orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na 80. urodziny Donalda Trumpa. Jak dowiedziała się polska agencja prasowa, wizyta w najbliższą niedzielę nie będzie miała charakteru oficjalnego. Amerykański prezydent kończy 80 lat i z tej okazji organizuje przed Białym Domem galę sztuk walki MMA Federacji UFC. Uroczystości będą połączone z oficjalnym świętem amerykańskiej flagi. Doskonałe relacje obu polityków trwają od czasu kampanii wyborczej, w której Trump poparł Nawrockiego. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, bon ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka_lipka_barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku, no i Twitter albo X i Instagram, to wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziś rozpoczęłam tematem z serialu Alo, Alo, a to dlatego, że pierwsza godzina dzisiejszego programu będzie poświęcona kartce z kalendarza. Jakoś tak ostatnio się składa, że w kolejne środy obchodzimy rocznicę urodzin bardzo wielu artystów i nie inaczej jest tym razem. No ale jedna z artystek, czy jedna osoba z artystów, którzy dziś obchodzą swoje urodziny, bądź obchodzimy rocznicę ich urodzin, zdecydowanie zasłużyła się dla muzyki francuskiej. I między innymi o niej zaśpiewa teraz Charles Trenet w piosence Moi, j'aime le musique

0: toujours.
1: Moi, j'aime le music hall, czyli ja lubię music hall'e, tak śpiewał Charles Trenet. Ale od 1900 roku, nawet jeśli żonglerzy się nie zmienili, nawet jeśli małe, drżące pieski pozostały idealnie nieruchome, stojąc w niezręcznej pozie, to pieśni poznały nieco inny styl. I nawet jeśli Maurice Chevalier, Edith Piaf, Tino Rossi i Charles Trenet wciąż są tu z nami, to są też, Bogu dzięki, Patachou, Brassens i Léo Ferré. No i właśnie o Patachou będę dzisiaj Państwu opowiadać. Taka notka na marginesie, kiedy przygotowywałam dzisiejszą audycję, to po głowie mi chodziło, że gdzieś jest piosenka, która wymienia Patachou. No zresztą nie jest to możliwe, żeby o tak wielkiej postaci nie powstała ani jedna piosenka, w sensie, żeby w ani jednej piosence nie pojawiło się odwołanie do Patachou. Ale sztuczna inteligencja twierdziła, nie ma takiej piosenki. Ja jednak się nie poddawałam, no i w którymś momencie właśnie trafiłam na piosenkę Charles Treneta, Moi, j'aime le music hall. Także sztuczna inteligencja, jeszcze trochę masz do nauczenia się. Teraz już pewnie wie, że jest taka piosenka, ale teraz to już to wszyscy wiemy. A Patachou urodziła się jako Henriette Ragon. No i dziś właśnie przypada rocznica jej urodzin.

0: To Patachou i Les Amants de Paris. Jeżeli mieli Państwo skojarzenia z piosenką Sous le ciel de Paris, no to nie są Państwo jedyni, no ale Sous le ciel de Paris było takim hitem, że nie ma się co dziwić, że powstały też piosenki naśladujące, powiedzmy, jej styl. Patachou, a dokładniej Henriette, dorastała w Paryżu. Podczas II wojny światowej pracowała na kilku stanowiskach, między innymi była maszynistką, w sensie pisała na maszynie. Następnie pracowała w fabryce, no i właśnie w tej fabryce poznała inżyniera Jacques'a Billona, którego poślubiła i z którym miała syna. Syna, który został muzykiem i autorem piosenek, nazywał się Pierre Billon. Później wyszła za mąż za amerykańskiego producenta filmowego Artura Lessera. No ale gdy była jeszcze żoną Jeana Billona, trudniła się przeróżnych zawodów, między innymi sprzedawała buty, no a potem została też cukierniczką. W sensie otworzyła własną cukiernię i specjalizowała się w cieście ptysiowym. Była też antykwariuszką, ale to już jakby na marginesie. No ale właśnie to ciasto ptysiowe po francusku, to ciasto parzone tak naprawdę, nazywa się Patachou. Patachou. Już teraz wszystko jasne, tak jest? No w każdym razie. W roku 1948 otworzyła herbaciarnię wraz z mężem właśnie Jeanem Billonem w aneksie piekarni, którą to herbaciarnię nazwała Chez Patachou. To było przy Rue de Montseny 13, czyli przy numerze, pod numerem 13. Następnie 14 lipca roku 1948 otworzyła restaurację, w której zatrudniła akordeonistę dla rozrywki, no i podśpiewywała sobie, a klienci chwalili jej piękny głos, no więc ona też spróbowała swoich sił w śpiewie. I to właśnie paryscy dziennikarze stwierdzili, że skoro specjalizuje się w tym cieście parzonym, herbaciarnia, a dokładniej restauracja, mieści się na tyłach piekarni, no to właściwie dlaczego nie nazwać jej Patachou?
1: Rue Le Pic, dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Le Pic, les voitures de quatre saisons offrent toutes à foison tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts au public. Et les cris des marchands s'entremêlent en un chant et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer. Rue Le Pic, et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris et

Rue Lepic de Patachou z płyty Un soir à Montmartre, wieczór na Montmartre. No bo nie da się ukryć, że właśnie z tą dzielnicą Paryża związała się Patachou. Zresztą nagrała bardzo dużo piosenek oprowadzających poniekąd właśnie po tej dzielnicy. No i teraz właśnie my też na Montmartre się znajdziemy. Pierwsze swoje piosenki nagrała w roku 1950. No a jej kariera i kabaret odniosły taki sukces, no, że po prostu była znana w całym Paryżu i poza Paryżem. Do tego ten kabaret Chez Patachou wywarł naprawdę znaczący wpływ na francuską piosenkę. No bo na przykład zaczął tam występować Georges Brassens, to było w styczniu roku 1952. Sprowadził go tam zresztą przyjaciel z set, Pierre Galland, który pracował jako dziennikarz Paris Match. No i pierwszego wieczoru Georges Brassens zaśpiewał Brave Margot i Les Amoureux de Banque Publique. No a potem nagrali razem płytę. Tak, tak się złożyło. Zresztą lubili razem występować. 9 piosenek Brassensa wybrała Patachou na swoją płytę. Patachou chante Brassens. W tym ekskluzywny utwór napisany właściwie tylko dla niej. Le Bricoleur, Boîte à Outils. No i był też duet i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie tylko Georges Brassens występował w tym kabarecie, bo również Jacques Brel śpiewał tam przez 3 lata. Zresztą jest taka tablica pamiątkowa umieszczona właśnie na budynku przy ulicy Monseny pod numerem 13, na której wymienieni są no chyba wszyscy artyści, chociaż podejrzewam, że nie wszyscy, ale większość artystów, która była związana z tym kabaretem. No a wśród nazwisk znajdziemy i Edith Piaf, i Charles Aznavoura, i Hugues Aufray, i Michela Sardou, i Claude'a Nougaro, i bardzo, bardzo wielu innych.

Tak, jest spacer po Pigalle, po którym oprowadzała nas sama Patachou, która czuła się tam jak w domu, no bo Montmartre właściwie to ją przygarnął. No i tam otworzyła swój słynny kabaret. Jej kariera nabrała rozpędu po roku 1950, bo właśnie w roku 1950 wydała swoje pierwsze płyty. Śpiewała wówczas zresztą pod pseudonimem Lady Patachou. No i ruszyła. Ruszyła do przeróżnych sal. W Paryżu występowała między innymi w Bobino. Potem wyruszyła również poza Paryż. Śpiewała w całej Francji. No i nareszcie przyszedł czas na podbicie reszty świata. Do roku 1953 występowała w Londynie. Występowała w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Zresztą we wszystkich głównych miastach Stanów Zjednoczonych dała koncerty. Zresztą jej kariera w Stanach Zjednoczonych trwała no dobrze ponad 20 lat. Zawitała też do Montrealu. Zawitała na Bliski Wschód. Była w Hongkongu. No właściwie, gdzie jej nie było, byłoby łatwiej. Ale nie da się ukryć, że to Montmartre ukochał ją sobie, tak jak ona ukochała Montmartre.

0: To też, Pataszu, ależ ona śpiewała. Niby to nic, ale miała coś w głosie takiego, że, no, że trudno jest przestać słuchać jej nagrań. Pataszu, na początku lat 70., to już kończąc wątek jej kariery międzynarodowej, koncertowała w Japonii i w Szwecji. Odniosła i tam sukces, no ale właśnie, jednocześnie rozwijała karierę aktorską i to już od początku lat 50. XX wieku. Chciano ją zarówno w filmach, jak i w teatrze. Wystąpiła w filmie Francuski Kankan z roku 1954. No zresztą zagrała bardzo dużo ról i telewizyjnych, i filmowych, i teatralnych. No ale to tak jest we Francji, przynajmniej tak było. Nie, no właściwie to jest tak dalej we Francji, że jak człowiek odniesie sukces na scenie muzycznej, to za chwilę upomni się o niego mały albo i większy ekran. Jeszcze jedna piosenka, Pataszu.
1: Elle avait sous sa toque de main.

Rue Saint-Vincent, też z płyty Un Soir à Montmartre, czyli wieczór na Montmartre. Miło by było teraz znaleźć się na Montmartre, chociaż teraz to już czerwiec. I po pierwsze wieczory są długie, ale to nie o to chodzi. Głównie chodzi o to, że niestety Montmartre o tej porze roku jest bardzo zatłoczony. A ja nie przepadam za tłokiem, szczerze mówiąc. No ale dobrze, wróćmy do Pataszu. Od lat 80. Grała między innymi dość przerażającą rolę, bo poruszała się na wózku inwalidzkim i grała matkę w serialu Orage d'été, czyli letnie burze. Grała też w filmie telewizyjnym Prise au piège, wcierając się w postać groźnej ciotki zabójcy, która manipuluje niewidomym komisarzem policji, no i doprowadza do skazania niewinnego człowieka, wszystko po to, by chronić swojego siostrzeńca. Także i takich ról nie bała się Pataszu. Warto też wiedzieć, że swego czasu występowała w kabarecie na pierwszym piętrze wieży Eiffla. No była po prostu gwiazdą, była niewątpliwą gwiazdą i to nie tylko gwiazdą lat 50., ale właściwie do końca ten status utrzymała. Do końca, bo zmarła 30 kwietnia roku 2015, a pochowana jest w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Père Lachaise. Les Voyous to też Pataszu.

0: Oh non, rien. Ou en tout cas, vous savez, rien d'important.
1: Pas ta chou, il est voyou. Też spłytę un soir à Montmartre. No i to tyle mojej opowieści o tym cieście parzonym, o tym cieście na ptysie. Bo dziś urodziny obchodziłby Paul Brunel, który przyszedł na świat 10 czerwca roku 1923 w Granby. A Granby mieści się w Quebecu.

Mon enfant, je te pardonne. Moje dziecko, wybaczam ci. To Paul Brunel, który uważany jest za pioniera muzyki country w Quebecu. No i uważa się, że to on właściwie spopularyzował ten gatunek. On i Willie LaMotte. W każdym razie swoją pierwszą gitarę kupił za $6,5. Kupił ją na kredyt, bo pracował wówczas w takiej fabryce, która nazywa się Minor Rubber. Produkuje gumę, opony na przykład. A Mon Enfant, Je Te Pardonne została wydana w roku 1944. To francuska adaptacja piosenki When It's Springtime in the Rockies. No i to ta piosenka właściwie przyniosła Paulowi Brunelowi sławę.

0: Ma petite maison dans la vallée. Mój mały domek w dolinie. To Paul Brunel, który, jak mówiłam, jest uważany za jednego z największych przedstawicieli muzyki country w Quebecu. Przypisuje mu się stworzenie, no właściwie pierwszych kantrowych piosenek w tamtym rejonie Kanady. I to było zanim jeszcze Willie Lamott spopularyzował ten gatunek wśród szerszej publiczności. Natomiast Paul Brunel kontynuował swoją karierę do początku lat 80. Wtedy to niestety musiał zakończyć, musiał zejść ze sceny po prostu, bo zdiagnozowano u niego raka gardła. W ostatnich latach życia pojawiał się na scenie, ale niezwykle, niezwykle rzadko. Jego ostatni występ miał miejsce w roku 1992, a zmarł w roku 1994 w swoim rodzinnym mieście, czyli w Granby, któremu był wierny, no właściwie przez całe życie. Dziś urodziny obchodził by także Joseph-Henri Paul Siri Le Cor, znany głównie jako Tex Le Cor.
1: Extra, extra!

Le frigidaire, to Tex Lecor. To jest piosenka z roku 1971. To jest zmodyfikowana wersja utworu pierwotnie napisanego przez George'a Longforda, który, jak właściwie to, nie, przepraszam, ten Le Frigidaire w wykonaniu Texa Lecora, o, znalazł się na szczycie list przebojów w Quebecu i, żeby było zabawniej, zapewnił Texowi wystarczające bezpieczeństwo finansowe, jak pisze na swojej oficjalnej stronie internetowej. Zresztą Le Frigidaire odniósł tak duży sukces, że utwór przetłumaczono na 10 języków. No a Tex Lecor po początkowej karierze wokalnej, która przyniosła mu uznanie w całym Quebecu, nie ma co tego ukrywać, poświęcił się malarstwu i sztukom wizualnym. I tak było od końca lat 70. aż do śmierci w roku 2017. A malować zaczął wcześniej, bo to było jeszcze w latach 60. Wtedy zresztą nabył sobie pierwszą pracownię. No a potem nagrał Le Frigidaire i po prostu miał pieniądze na to, żeby malować. Jeszcze jedna piosenka Texa Lecora. Lucille.

Lucille Totex, Les Corps, z płyty Collection Souvenir, mon plus récent, Le Corps. Tex Le Corps, piosenkarz, ale też malarz i głównie malarz, tak naprawdę, żeby było zabawniej, to ma odwrotny życiorys do Serge'a Gainsbourga, który zaczynał od malarstwa, ale potem porzucił je na rzecz muzyki. No a Tex Le Corps zajął się muzyką, a potem przyszedł czas na malarstwo. Jeszcze jedna rocznica urodzin dzisiaj, a właściwie to urodziny obchodzi

ludzi, którzy kierowali karierą Sylwii Vartan. No i pomimo pewnych sukcesów, jakby nie było, które Chantal odniosła, postanowiła zawiesić karierę na jakiś czas i zająć się dziećmi. No i tak jakoś potem wyszło, że zaczęła nagrywać piosenki właśnie dla tej młodszej publiczności. I to właśnie z tych piosenek jest dziś głównie znana. Nikt już nie pamięta na przykład jej piosenki, którą próbowała dostać się na konkurs piosenki Eurowizji, ale podejrzewam, że piosenkę Monsieur le Chaboté, czyli Kot w butach, znają właściwie wszyscy we Francji. Monsieur le Chaboté i Chantal Goya.

Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek w serwisie ostra wymiana zdań na linii Ankara-Tel Awiw. Prezydent Turcji Erdogan oświadczył, że izraelskie ataki na Syrię i Liban zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu jego kraju. Turecki przywódca zapowiedział, że nie pozwoli Izraelowi na realizację planów w regionie i wezwał społeczność międzynarodową do powstrzymania rządu Benjamina Netanyahu. Na te słowa ostro zareagował izraelski premier. Netanyahu nazwał Erdogana antysemickim dyktatorem wspierającym Hamas i podkreślił, że Izrael nie zaprzestanie walki z Iranem oraz jego sojusznikami. Napięta atmosfera wokół występów Iranu na piłkarskich mistrzostwach świata. Kadra tego kraju dotarła już do Meksyku, gdzie z powodów politycznych i wojny z USA i Izraelem musiała przenieść swoją bazę. Irańscy piłkarze dostali zgodę na wjazd do Stanów Zjednoczonych tylko w dniach rozgrywania meczów. Co więcej, irański minister sportu zagroził możliwością przerwania meczów.

0: meczu przez reprezentację. Poinformowaliśmy FIFA, że jeśli na stadionach, na których Irańczycy zagrają w Mistrzostwach Świata, zostaną wniesione nieoficjalne flagi lub będą skandowane hasła wymierzone w reprezentację, naszym obowiązkiem będzie przerwanie meczu. Przypomnijmy, Mundial w Ameryce Północnej rusza już jutro. 3 miesiące aresztu dla sprawcy brutalnego ataku na dworcu Łódź-Żabieniec. Do zdarzenia doszło pod koniec maja. Ofiarą stała się 55-letnia kobieta. O szczegółach mówiła w rozmowie z TVP Info podkomisarz Kamila Sowińska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łodzi.
1: Pokrzywdzona, kiedy wysiadła z pociągu, udała się w kierunku pobliskiej petli tramwajowej. Tam straciła równowagę i otarła się o nieznaną kobietę, która szła w towarzystwie swojego partnera. Mężczyzna zareagował bardzo agresywnie, ponieważ kopnął kobietę w twarz. Siła była na tyle duża, że kobieta osunęła się na schody i medycy zabrali ją do szpitala.
0: Policja wczoraj zatrzymała napastnika. Okazał się nim wielokrotnie notowany recydywista. Mężczyźnie grozi teraz do 7,5 roku więzienia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu podobnie. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett i Bon Ton w Radiu Nowy Świat, godzina druga. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyświat i facebook.com/agnieszka-lipka-barnett. Jestem też w grupie patronów Radia Nowy Świat, tu też na Facebooku. No i na Twitterze albo na X-ie i na Instagramie też mnie pewnie znajdą Państwo bez większych problemów. A propos grupy patronów, no to jest formularz, który trzeba wypełnić, żeby się tam dostać. Przede wszystkim trzeba mieć chyba konto w serwisie Facebook. No ale w tym formularzu trzeba między innymi zaznaczyć, czy się jest faktycznie patronem Radia Nowy Świat. A jak zostać patronem Radia Nowy Świat? Wystarczy wejść na stronę patronite.pl/radionowyświat. No i będą Państwo wiedzieli już właściwie, co robić dalej. W każdym razie taką mam nadzieję. Na początek drugiej godziny Sébastien Tellier i Juliette Armanet. Tych dwoje artystów obwąchiwało się właściwie od lat. Śmieję się, że się obwąchiwali, ale to było tak, że w roku 2017 Juliette w jednym z wywiadów powiedziała, że no taki duet marzeń, no to z Princem, ale z artystów żyjących, no to właśnie z Sébastienem Tellier. Potem w 2020 roku Sébastien Tellier określił głos Juliette Armanet mianem najlepszego we Francji, że ma jakiś diament w głosie, też mówił, Juliette to usłyszała, było jej bardzo miło, w związku z czym potem kilkakrotnie spotykali się na scenie. No i wreszcie w tym roku spotkali się w studiu nagraniowym i tak właśnie powstała piosenka Attraction, czyli zauroczenie. Żadne z nich, ani Sébastien, ani Juliette, nie ujawnia, czy to tylko współpraca taka jednorazowa, czy to tylko jeden utwór, czy może będzie z niej coś więcej, więc można snuć domysły, dlaczego nie. Pozwalam. Kto z Państwa ma FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli obawiają się Państwo, że jeżeli nie będą Państwo mieli telefonu, na przykład, albo dostępu do internetu, to coś Państwa ominie? Ancilla też.

0: To Ancilla i FOMO, czyli Fear of Missing Out. To ciekawe, że Ancilla nagrała po pierwsze piosenkę taką energetyczną, więc fani w komentarzach pytają, czy to oznacza jakiś zwrot w jej stylistyce muzycznej. No a z drugiej strony, że piosenkę taką, no właściwie edukacyjną. Jeszcze jedna notka na temat tej piosenki. Jest we Francji takie powiedzenie metro boulot dodo, czyli metro, praca i łóżko. No a ona tutaj zmieniła właśnie metro boulot FOMO, je ne veux plus jamais dodo, czyli nie chcę już do łóżka, po prostu nie chcę już spać. Zasada jest prosta, napisała Ancilla. Obserwujesz życie innych i czujesz, że coś tracisz. Oni idą naprzód, odnoszą sukcesy. Wygląda na to, że zrozumieli coś, czego ty najwyraźniej nie zrozumiałeś. Tymczasem ty tkwisz w miejscu, nie do końca na wysokości zadania, nie do końca w swoim żywiole, z uporczywym poczuciem spóźnienia na imprezę, której adresu nikt ci nie podał. Już samo radzenie sobie z obrazem, jaki ludzie mają o tobie, twoich wyborach, twoich planach, twoim zmieniającym się ciele i twoim życiu w ogóle, przyprawia o zawrót głowy. Ale stawianie czoła własnemu spojrzeniu, temu, które jest oczywiście najsurowsze ze wszystkich, jest jeszcze trudniejsze. Będąc osobą publiczną, mogłabym ci powiedzieć, że wszystko spływa po mnie jak po kaczce, że jestem ponad to i że mam zasoby, by radzić sobie z tego rodzaju ciągłą presją, ale to nieprawda. Ten cichy głosik, który mówi, tracisz tak wiele, czas ucieka, nie jesteś tam, gdzie powinnaś być, nie radzisz sobie wystarczająco dobrze, spójrz, co ludzie robią, a ty nie, co ludzie dają, a ty nie. Ten głos prześladuje mnie od kilku lat. Wiem, że to was zaskoczy, ale postanowiłam przekuć to w piosenkę, tym razem optymistyczną i wyzwalającą. No i nie da się ukryć, że taka właśnie jest piosenka FOMO, ale to jest mimo wszystko taka słodko-gorzka piosenka. Ancilla wraca do swojego stylu takiego bardziej nastrojowego. Udzieliła swojego głosu Adrienowi Moignardowi, jednemu z najlepszych jazzowych gitarzystów we Francji. I na płycie wydanej przez Adriana Moignarda znalazła się piosenka Reste.
1: Reste et laisse-moi t'aimer.

0: le goût de toi jamais.
1: Nawet gdy czas mija, twój smak mnie nie opuszcza. To Anne Silla i Rest. Rest to jest piosenka, która znalazła się na płycie Adriana Moignarda Miroir. A Adrien Moignard jest jednym z najlepszych jazzowych gitarzystów we Francji. To taki ichniejszy Marek Napiórkowski, bym rzekła. W każdym razie Anne Silla koncertuje, śpiewa głównie nie swoje piosenki. Została zaproszona przez Renaud do udziału w koncertach, którymi Renaud świętował 50-lecie kariery. Generalnie, jeżeli chodzi o Anne Silla, no to cokolwiek ona śpiewa, to człowiek ma wrażenie takiej lekkości, że to jest takie łatwe, takie kompletnie bez wysiłku jej to przychodzi, prawda? To nie tylko ja tak mam. Dobrze, zmienimy teraz tembr głosu i to bardzo mocno, bo przed nami Ali. Ali wydała płytę A l'Harmonie, z niej piosenka zatytułowana Ai. Ich twarze są zbyt zaraźliwe, żebym mogła się do nich zbliżyć. Ich oczy przebijają tak głęboko i intensywnie, że aż mnie to boli.

Ai to Ali i piosenka o izolacji tak naprawdę, o byciu samym, o niemożności zmierzenia się z innymi ludźmi. Płyta Alharmonie powstała w części w Nowym Jorku. Czuwał na nią Mark Platy, który jest znany ze swojej współpracy z Davidem Bowiem, ale produkował też płyty Louisa Tak, Kyo czy Alena Bashunga. Płyta Alharmonie jest w całości napisana i skomponowana przez Ali. No i jest to taki album progresywnego popu, bym rzekła. Do tego dopracowane teksty piosenek, kompozycje z bardzo bogatym instrumentarium, takie ciekawe harmonie. No powiem Państwu, że naprawdę jest to dobra płyta. I jak twierdzi Ali, ten album powstawał po takim okresie, kiedy Ali była bardzo pod obstrzałem mediów, kiedy jej było pełno tak naprawdę wszędzie. I właśnie wtedy postanowiła się wycofać i w tej nowo odkrytej ciszy i w tym takim zanurzeniu się w sobie Ali stworzyła Alharmonie przy dźwiękach powtarzających się alarmów, które po prostu naznaczają nasze życie, ale też mogą pobudzać wyobraźnię. To jeszcze jedna piosenka, Tourni, czyli zawrót głowy.

Ależ ona operuje tym swoim głosem. Jest taki delikatny, a z drugiej strony taki zadziorny. No niesamowita, niesamowita dziewczyna absolutnie. Tourni. To zawrót głowy, w związku z czym została zapytana w jednym z wywiadów, co u niej wywołuje obecnie zawrót głowy, na co Ali odpowiedziała, że jeżeli chodzi o nią, to ona obecnie nie czuje się zbyt komfortowo z myślą o tym, że znajduje się pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, ale że z drugiej strony stara się nie zagłębiać w to zbytnio, bo ją to przeraża. Więc woli się schować i dalej marzyć. Piękna odpowiedź od Ali. No, jeżeli chodzi o zawrót głowy z powodu bycia między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, to dobrze ją rozumiem. Suzanne Belobre, dziewczyna z Tuluzy, która przez Paryż wyjechała do Montrealu na nagrania płyty i z tej płyty pochodzi utwór Plaza.

Sekonżny trishpa, que je suis. Jestem wtedy, gdy nie oszukuję, tak mówi Suzanne Belobre. No i ona faktycznie nie oszukuje. Miała kontrakt z wytwórnią, to było przed rokiem 2020, ale go zerwała. A to dlatego, że wytwórni nie podobały się piosenki, które wychodziły spod jej palców. No ale Suzanne bardzo się te piosenki podobały, w związku z czym postanowiła porzucić wytwórnię, a nie swoje piosenki. Jej debiut fonograficzny ukazał się w roku 2021. Feu de Bois to zatem płyta druga, ta podobno najważniejsza. Tylko czy Suzanne się tym przejmuje? Nie jestem do końca przekonana. Na tej płycie nie ma perkusji, jest fortepian, jest głos, jest miejscami saksofon, jest miejscami flet, który za chwilę Państwo usłyszą, są klawisze, no ale to właściwie tyle. No tyle, że rytm i tak się wyczuwa, no i powiem szczerze, że dopiero przy trzecim przesłuchaniu tej płyty zdałam sobie sprawę, że właściwie to nie ma tam perkusji. Le Nord to druga piosenka, którą dla Państwa wybrałam. To z kolei jest oda do odwagi, oda do podejmowania własnych decyzji, do podążania własną drogą, bez oglądania się na resztę świata. Tak mniej więcej, jak to robi Suzanne.

L'Obre i Le Nord z płyty Feu de Bois, czyli ogień z drewna. No i ogień właśnie widać na okładce tej płyty, ale jest to ogień taki wewnętrzny, on jest w środku jakiejś osoby i oczywiście ten ogień może nas spalić, ale może nas równie dobrze rozpalić, może nas rozgrzać, może nas napędzić do działania. Tak zresztą mówi o interpretacji tej okładki sama Suzanne, która zresztą ją zaprojektowała. Prawie na koniec jeszcze piosenka, którą zaśpiewa Andrzej i Clara Ponceau. Je ne suis personne.

Andrzej i Klara Ponso, Je ne suis personne, czyli jestem nikim. Andrzej, no właśnie uwielbia piosenkę francuską, ale też jazz i bossanowe. No i to słychać właśnie w tej piosence, bo jest taka cieplutka, taka, że tylko się do niej przytulić. No i już prawie naprawdę na koniec dwie legendy, dwie wielkie postacie sceny francuskiej razem w jednym utworze. Jedna z nich to Véronique Sanson, która gościnnie pojawia się na płycie drugiej z nich, a mianowicie na płycie Best of Catherine Larré, Entre elle et moi. Entre

Weronique Sanson i Catherine Lara, Entre elle et moi, czyli między nią i mną, to utwór, który celebruje romantyczną namiętność i odnosi się do historycznego romansu pisarki Georges Sand i aktorki Marie Dorval. Na koniec dziś Je ne veux pas, to utwór Monsetta, oszałamiający, introspektywny utwór Gerarda Monsetta. Trwa ponad 11 minut, no i rozwija taki poetycki i mroczny wszechświat. To jest taka kategoryczna odmowa wymazania się z historii drugiej osoby. Kategoryczna odmowa przyznania do tego, że czas upływa. No jest to utwór po prostu genialny. Gerard Monsetta i Je ne veux pas. A Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett mówią Państwu do usłyszenia.

Ty! Les envoyés du ciel seront tous outragés. Tant d'amour

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polskie MSZ apeluje o ostrożność do Polaków mieszkających w Irlandii Północnej. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał, że według obecnych informacji żaden obywatel Polski nie ucierpiał w trwających tam zamieszkach. Konsulat w Belfaście wzywa jednak do unikania miejsc zgromadzeń, ponieważ policja spodziewa się kolejnej niespokojnej nocy. Miasto jest sparaliżowane, zamknięto sklepy i szkoły, a komunikacja publiczna została całkowicie zawieszona. Przypomnijmy, antyimigranckie zamieszki wybuchły tam po brutalnym ataku nożownika z Sudanu na mieszkańca Belfastu. Andrzej Poczobut ponownie zapowiada powrót na Białoruś i dziękuje za wsparcie. Jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi zadeklarował w Białymstoku, że we wrześniu zamierza wrócić do rodzinnego Grodna. Jak podkreślił, ma zapewnienie tamtejszych władz, że wjazd będzie możliwy, a na miejscu chce wesprzeć działający w trudnych warunkach Związek Polaków. Dziennikarz odebrał dziś odznakę honorową województwa podlaskiego.
1: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało, tak wygląda historia, że Polacy mieszkają w tym i na Białorusi, w tym i w Grodnie. No i chcę powiedzieć tym ludziom, że to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
0: Zarówno na wcześniejszej konferencji prasowej, jak i podczas wieczornego spotkania dziennikarz podziękował za lata Solidarności. Zgromadzenie przed pomnikiem księdza Popiełuszki symbolicznie zakończyło cykl akcji wsparcia organizowanej w Białymstoku co miesiąc przez blisko

0: 5 lat, gdy Poczobut przebywał w białoruskim areszcie, a potem także w kolonii karnej. Czerwiec to ostatni dzwonek dla rodziców i opiekunów na złożenie wniosku o 800+ bez utraty pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął już 4 miliony dokumentów, które obejmują prawie 6 milionów dzieci. Spóźnialscy muszą się jednak spieszyć. Wysłanie wniosku po 30 czerwca będzie oznaczało, że świadczenie na ten miesiąc bezpowrotnie przepadnie. O szczegółach i terminach wypłat mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w województwie śląskim.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dobry wieczór, mówi Jarek Mikołajewski. Dziękuję wszystkim za gratulacje. Przy okazji otrzymania przeze mnie nominacji do Nike, właściwie do mojej książki Marsala. Coś tam jeszcze do niej nawiążę dzisiaj, ale przede wszystkim nawiążę do tego, co się dzieje w Polsce i no, do poezji nawiążę tak samo. No i na początek, mając na uwadze to, co zostało powiedziane w Sejmie o tym śledzeniu ukraińskiego pochodzenia członków rządu, chciałbym przeczytać wiersz Zuzanny Ginczanki Łowy. Zuzanna Ginczanka Łowy. W gąszcze przeszłości, w zamierzchłe dzieje, w groźne, zawiłe bory i knieje, z dłonią wplecioną w uprząż i grzywy, czarni na koniach pędzą myśliwi. Nozdrza rozdęte, tułów schylony, usta zacięte, wzrok wytężony, pędzą jak wichry czarnym galopem, zawątłym śladem, zanikłym tropem. Jakiś to zapał wzrok im rozszerza. Czegoż szukają? Jakiego zwierza? Jakiś to poryw pierś im wypręża, godny rycerza i godny męża. Pędzą myśliwi w zamierzchłe dzieje, gdzie ślad porasta i trop czernieje. W gąszczach przeszłości z uporem mrówki babki szukają. Babki Żydówki bliźniego swego, wroga ciętego, drucha dobrego, a gdy wywęszą babkę jak łanię, to w surmy, w trąby, w rogi i granie, o łowy piękne, o dumne łowy w tajnych, sekretnych dziejach alkowy, o wielkie, harde, wzniosłe tropienia, godne rycerzy i godne pienia. Ot, taki to wiersz. Tutaj mowa jest o babce Żydówce, a teraz na razie szuka się Ukraińców i chcę wam powiedzieć, że dowiedziałem się od przyjaciół ukraińskich, których mam w Polsce, bo ich bardzo pielęgnuję. Znaczy bardzo pielęgnuję z nimi kontakty i bardzo staram się o taktowność w stosunku do nich, żeby nie odczuli żadnej fałszywej nuty z mojej strony, a więc nie przesadna uprzejmość, która świadczy o traktowaniu ich nos w sposób nienaturalny, ale też z poszanowaniem wszystkich możliwych ich lęków. I dowiedziałem się od nich na przykład, że oni zdejmują sobie wstążki ukraińskie, bo się boją po prostu. Boją się. No, wydaje mi się, że już jest niedobrze bardzo. Powinniśmy się wstydzić. Pamiętamy o chłopcu ukraińskim pobitym w Warszawie, na moście czy pod mostem, już nie pamiętam. Pamiętamy o różnych zdarzeniach. Ja sam byłem świadkiem takiej sceny, którą opisałem w wierszu zresztą. Tylko nie mam tego wiersza ze sobą, na szczęście dla was, bo bym go przeczytał. Otóż chłopak spotkał się z dziewczyną i powiedział na dzień dobry do niej cześć, cześć. Naśladując ten typowy, słodki, cudowny, ukraiński sposób wypowiadania polskich spółgłosek. Cześć. I dziewczyna zarumieniła się i odeszła. I ja ją doskonale rozumiem po prostu. A chłopak chciał sobie zażartować zwyczajnie. I to wszystko. Bardzo was proszę. Bardzo nas proszę. I wy mnie proście. Po prostu... Bądźmy uważni, bądźmy delikatni i bądźmy bardzo wrażliwi. No dobrze, a teraz powiem wam coś innego, to znaczy coś muzycznego. Otóż, bo ja dzisiaj będę sam z wami. Sam z wami to zabrzmiało jak pan z wami, ale chodziło mi o sam z wami. I ja słuchałem, przeglądałem coś na Facebooku, chciałem coś zobaczyć i zobaczyłem taki fragment filmu z Marcello Mastroianim. Dawnego filmu, lata 60. Znaczy bardzo dawnego, no siłą rzeczy dawnego, bo Mastroianni już nie żyje. Chyba dwie dekady temu zmarł. Natomiast to był taki dawniejszy, lata 50., 60. I pod to była podłożona muzyka, która była nieoryginalną muzyką. Ja zachwyciłem się tą muzyką i poszedłem tym śladem, wytropiłem, że jest to, że jej autorem i śpiewającym bardem jest
Andrea Laszlo de Simone. Andrea Laszlo de Simone. Dowiedziałem się, że ten Laszlo to jest przydomek, który wziął się z zachwytu prawdopodobnie rodziców Andrei dla Laszlo Kovacsa, reżysera węgierskiego. No i że ten Bart jest z Piemontu, z Turynu, a myśmy nie mieli chyba jeszcze turyńskiego tej kantautore. Mieliśmy genueńskich bardzo blisko, ale jednak to nie piemontscy. No więc jest to pierwszy piemontski i zachwyciłem się tą piosenką, zachwyciłem się nim i słucham i przygotuję niebawem taki zestaw jego piosenek, żeby nam się utrwaliło, żeby nam się utrwalił jego sposób śpiewania, no i też jego piękna, bardzo prosta poezja. Bardzo, bardzo, bardzo prosta. Posłuchajmy Vivo. Vivo to jest taki utwór, który przedstawia takie najbardziej fundamentalne racje życia. To bardzo łatwy tekst. No, ale chyba nie wymaga teraz tłumaczenia. Tak myślę. Vivo, Andrea Laszlo de Simone, a puści go nam Rafał Lewandowski, który jest realizatorem dzisiejszej audycji. Bardzo proszę, Rafale.

Andrea Laszlo de Simone. Myślę, że jest to jego pierwsza prezentacja w Radio Nowy Świat. A może nawet w Polsce, a może nie. Nie wiem, nie znam prezentacji włoskiej muzyki w innych radio, w innych rozgłośniach radiowych, poza tymi, które daje Justyna Goc, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. No tak, mówiłem o tym, czytałem wiersz o babce Żydówce na marginesie tego, co się teraz dzieje wokół ukraińskiego pochodzenia niektórych członków rządu, konkretnie jednego członka rządu, domniemanego ukraińskiego pochodzenia. No i chcę tylko powiedzieć tak, że to oczywiście dotyczy wszystkich wykluczonych, czy wszystkich, na których można po prostu kogoś poszczuć, tak? Czyli wszystkich zaszczutych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pewnie pamiętacie, bo takich rzeczy się łatwo nie zapomina, kiedy prezydent Duda mówił o ideologii gender, że nie ma takich po prostu ludzi, że to nie są ludzie, że to jest ideologia. No ja wtedy nie wiedziałem, gdzie się schować ze wstydu. No i teraz, jak się odwołują niektórzy do prezydenta Dudy i przeciwstawiając go prezydentowi Nawrockiemu, to ja po prostu no, chciałbym przypomnieć, że od jakiegoś dłuższego czasu żyjemy w tunelu, tak, gdzie jest bardzo ciemno. I tak łatwo bym nie zapomniał tego typu słów. Ponieważ one generują właśnie takie sytuacje, które się teraz dzieją w Belfaście, tak, kiedy to rozchodzi się informacja, że Sudańczyk dokonał zamachu, czy zamachnął się na życie innego człowieka. I oczywiście wszyscy Sudańczycy są do wypędzenia i wszyscy imigranci są do wypędzenia. Ja tylko przypominam pogrom kielecki, tak, który się wziął stąd, że chłopiec się gdzieś zgubił, jeden i ludzie zaczęli przekazywać sobie z ust do ust, że tę historię o Żydach, którzy przetwarzają, czy którzy używają dziecięcej, niewinnej krwi do wyrobu macy. No i to wystarczyło, żeby spalić całą kamienicę, żeby zabić, nie pamiętam ile tam było osób w środku, ile ofiar. Chyba 100 i to było tuż po wojnie. Ci, którzy dopiero co przeżyli wojnę, myśleli, że są ocaleni. Tymczasem najgorsze ich czekało z ręki sąsiadów. I nie ma co się tego wypierać. Tak było po prostu. Dlatego no, miał rację Włodzimierz Czarzasty. Człowiek, z którym ja mam duży kłopot, znaczy nie mam teraz kłopotu, po prostu jestem zadowolony, że on jest taki, jaki jest i że w ten sposób reaguje. No ale mam złą pamięć o nim. Dlatego, że ja byłem strajkującym studentem w roku 81, kiedy on był w jakimś tam komitecie, nie wiem, czy wojewódzkim, czy centralnym, jakiejś młodzieżówce partyjnej. W każdym razie nie tylko on, jeszcze tam z Aleksandrem Kwaśniewskim. No a teraz nagle ja po prostu jestem no, całym sercem za nimi, za tym, co oni mówią, za tym, co głoszą. I sprawdza się to, co mój kochany Adam Michnik powiada, to znaczy mniej jest ważne, skąd przychodzimy, a ważne, dokąd idziemy, to znaczy w którym kierunku się jakoś udajemy. No tak bym powiedział to. Dobrze, przejdźmy dalej, bo mam takie odkrycie poetyckie moje tutaj, które chciałbym przeczytać. To jest Maciej Krajewski, który czasami podpisuje się, nie wiem, czy on się podpisuje, czy swoje miejsce podpisuje, czy własne środowisko, jako Łazęga Poznański. Wydał książkę Maciej Krajewski Wiem, już wiem. Nie, wiemy, już wiemy, przepraszam. Wiemy, już wiemy. No i to jest taka książka, którą bardzo polecam i ja myślę, że to jest taka książka, która doskonale by się kwalifikowała do najrozmaitszych nagród poetyckich. Jeżeli jest to jeszcze możliwe, to zachęcam. Ale jeżeli jest to jeszcze możliwe z punktu widzenia daty wydania, ja nie widzę daty wydania, ale ci, którzy są w różnych gremiach, a widzę, 2024. Ci, którzy są w gremiach jurorskich, w konkursach poezji, mogliby rzeczywiście sięgnąć po tę książkę i powiedzieć głośno o tej cichej twórczości bardzo,
Noże jest wspaniale przejrzysta, krystaliczna. Trzymam w dłoni przedmiot, taki kryształ, kulę kryształową, gdzie wszystko jest rozpisane, uczucia są jasne. Środowisko opisane, ta przestrzeń miejska jest nazwana w sposób bardzo precyzyjny. No, jest to przykład takiej poezji, która dotyka mnie z bardzo bliska, aczkolwiek mogłoby się wydawać, że tematyka mnie nie dotyczy, ale dotyczy mnie, dotyczy mnie. Tak jak wszystko, co dotyczy wykluczenia, może zawstydzenia, albo specyficzności. Widziałem taki ostatnio wywiad z Giuseppe Ungaretti, no już dawno nieżyjącym poetą, wielkim rewolucjonistą języka. I Pasolini przeprowadzał z nim wywiad i pyta, co to znaczy zachowanie anormalne, czy wbrew naturze. I on mówi, wszyscy jesteśmy wbrew naturze, odpowiada mądry Ungaretti, już bardzo mądry staruszek. Mówi, wszystko jest wbrew naturze, wszystko, co jest ludzkie, bo każdy człowiek jest inny. Więc każdy jest poza wzorcem jakimś. Właśnie przez to, że się różnimy, jesteśmy przeciw naturze tak naprawdę. Więc wszyscy jesteśmy skłóceni z naturą i każdy akt cywilizacyjny jest przeciw naturze. No właśnie. Przeczytam wam ten wiersz. Chciałbym, żeby tu był ze mną autor i go przeczytał, ale może do tego dojdzie kiedyś. Tytuł tego wiersza Mogador. W wyjaśnieniu znajduje w przypisie takie słowa. Mogador, niegdyś w slangu świata gejowskiego, określenie parku Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie wypatrywały się osoby nieheteronormatywne. I potem drugi przypis. Park Marcinkowskiego powstał w miejscu parku Schillera, poszerzonego o teren cmentarza ewangelickiego i cmentarza katolickiego z kwaterą grekokatolicką zlikwidowanych po II wojnie światowej. No to wszystko znajdziemy w tym krótkim wierszu i bardzo prostym. Mogador. Parkujesz auto na skraju miejskiego parku każdego wieczora. Tak, tu był kiedyś cmentarz. Zapalasz światła krótkie, długie, krótkie. Snop światła przeszywa szczątki gaju, przemykające alejkami zwiewne postacie. Każda przechodzi tu przypadkiem, drwisz, opowiadając ciotowskie historie. Zapalasz światła długie, krótkie, długie. Trzeba podpisać listę obecności wśród naznaczonych. Posłuchajmy teraz takiego, dziękując Maciejowi Krajewskiemu za ten piękny wiersz, wspaniały. Posłuchajmy teraz Rino Gaetano. To taki ciekawy twórca bardzo. Ja raz puszczałem jego piosenkę, a teraz mam ochotę puścić może trzy, może dwie, zobaczymy jak nam się czas układa. Rino Gaetano, który urodził się w 1950 roku, a zmarł po 30 latach w 1981, nie skończywszy 31 lat. Zginął w wypadku samochodowym. Ale śpiewał tak bardzo przeciw rządowi, przeciw układowi międzynarodowemu, kapitalistycznemu, przeciwko wszystkim układom, nazywał rzeczywistość po imieniu, a jednocześnie był bardzo rytmiczny, był taki kuglarski, można powiedzieć, a jednocześnie bardzo liryczny. I chciałbym, żebyśmy posłuchali tych jego dwóch czy trzech piosenek, jak powiedziałem. Chciałbym, żeby znalazł się w obiegu naszym. Pierwsza piosenka, którą chciałbym puścić rękami Rafała Lewandowskiego, to Mio fratello e figlio unico, czyli mój brat jest jedynakiem. No dobrze, zastanówmy się potem nad tym, co to znaczy, że mój brat jest jedynakiem. Przepiękna, przepiękna ballada, piosenka. Rino Gaetano. Bardzo proszę, Rafale.

A no tak. Wspomina tego brata, który na przykład no, miał taki szczególny przywilej intelektualny, że nigdy nie wypowiadał się na temat filmu, którego nie widział. Nigdy, nigdy, nigdy. No, to jest rzadkie również u nas. Kolejny wiersz pana Macieja Krajewskiego. A może już nie pana, bo nie będę udawał, że jestem z nim na pan. Poznaliśmy się i mam zaszczyt być z nim na ty. Chyba nie zdradzę jego tajemnicy, jeżeli powiem, że jest pielęgniarzem czy fizjoterapeutą na oddziale onkologicznym. No bo lepiej zrozumiemy dzięki tej informacji to, co początek, incipit tego wiersza. Na moim oddziale umiera Żyd. Chyba naprawdę jeden z ostatnich. Z każdym dniem coraz chudszy, na białym prześcieradle, z coraz większym, szlachetniejszym, semickim nosem. A ja tylko zmieniam opatrunki na ranie, która nie może się zagoić. Klecę wiersz z bezsilności. Takie to piękno tego wiersza i innych wierszy. Ja byłem dzisiaj u mojego przyjaciela, u wielkiego poety, nie powiem jego nazwiska. Może ktoś się domyśli, może nie. Jest w domu opieki, w dalszym ciągu no, zachował wielkość. Nie zachował brody, tylko ma 89 lat. No, poznałem smutek, czy dotknąłem tego smutku domu opieki, a jednocześnie dowiedziałem się, że jest jeszcze jego tom wierszy, który jego była żona zachowała, przepisała, przygotowała do druku. Mam go poznać i nie mogę się tego doczekać. A jednocześnie zobaczyłem ludzi, z którymi on się spotyka i poznałem panią Agnieszkę, która się nim opiekuje i on powiedział, że to jest jego sympatia. No tak, i to jest zawsze bardzo dotkliwe, w znaczeniu bardzo dotykające, a może dotykające w znaczeniu dotkliwe. Takie doświadczenie. I nawet kiedy wchodziłem już na samym początku, portier powiedział mi pokój numer, no i tu wymienił numer, to proszę iść prosto i potem skręcić w lewo. I to prosto. Ja szedłem i to prosto. To było tak daleko jednocześnie. Nieprawdopodobnie daleko, że zdążyłem sobie przypomnieć wszystkie epizody naszej przyjaźni. A to była bardzo głęboka przyjaźń. Ona wciąż jest. No trochę teraz zakłócona komunikacyjnie, powiedzmy. No i skręciłem w lewo i zobaczyłem, że jest otoczony wielką życzliwością i nawet wiedzą, że jest wielkim poetą. Posłuchajcie teraz piosenki Lino Gaetano zatytułowanej Gianna. On sam nie lubił tej piosenki, a ja ją bardzo lubię. Ona jest rytmiczna, skoczna, a jednocześnie portretuje znakomicie pewną osobę, która się kryje pod tym imieniem i jest to jedna z najsłynniejszych włoskich piosenek. Przypominam, że Lino Gaetano zmarł w 1981 roku. U nas wtedy wykluwała się Solidarność. Bardzo proszę, Rafale.

Maciej Krajewski z tomu Wiemy, już wiemy. Jeszcze trzy wiersze, bardzo krótkie. Dłonie. Śnią mi się dłonie mojej pielęgniarki. Piękne i smutne, kiedy tracą wiarę. Następne. Homofobusy. LGBT pedofile. Kłamstwo powtarzane w szczekaczkach. Tęczowe dzieciaki blokują żółte furgonetki z czerwonym emblematem płodu. Uśmiechnięty Goebbels przechadza się wzdłuż polskiej ulicy. Tam i z powrotem. Obnażenie. Łatwość pisania nie oznacza odwagi. Łatwość mówienia nie oznacza prawdomówności. Napisać dobry wiersz nie znaczy dobrze żyć. Anna Oksa, Un emozione da poco.

Anna Oksa, un emocjone da poco, czyli błaha emocja, błahe uczucie. Anna Oksa, no właśnie, i nazwisko prawdziwe to Hoxha, tak samo jak Enver Hoxha, dawny przywódca Albanii. Jest Albanką z pochodzenia. Pamiętam, jak kiedyś Berlusconi mówił, że z prezydentem Berishą, czyli z prezydentem Albanii, ustalili, że już zostaną wstrzymane wszystkie transporty ludzi i wszelkie migracje pomiędzy Albanią a Włochami. I dodał Berlusconi z tym swoim niepodrabialnym wdziękiem, że no chyba, że będzie jakaś tratwa pełna Albanek. No właśnie, i no być może na jednej z tych łodzi, z tych jednostek byłaby Anna Oksa, czyli Anna Hoxha. Wspaniała piosenkarka, wokalistka, jeden z najwspanialszych, najpotężniejszych głosów. Będę chciał poświęcić jej jedną z audycji. To bardzo ciekawa osoba. Będę miał bardzo ciekawych gości w najbliższym czasie. Za tydzień będzie Patryk Michalski, którego może znacie, ten wspaniały dziennikarz. A potem będzie profesor Andrzej Rychard w następnym tygodniu. No i będę chciał im ofiarować, czy podzielić się z nimi takimi pięknymi piosenkami, może właśnie tymi odcinkami bardziej monograficznymi muzycznie. Tak, żeby one były bardziej jednolite. Ale oni oczywiście też wskażą swoje dwa utwory, może. I chciałem wam dodać tylko, powiedzieć, że 17 i 18, teraz, 17-18 czerwca, Aleja Zasłużonych będzie w moim ukochanym Teatrze Polonia, czyli w Teatrze Krystyny Jandy. Moja sztuka Aleja Zasłużonych w reżyserii Krystyny Jandy z Krystyną Jandą, rewelacyjną jak zwykle, Olgierdem Łukaszewiczem, bardzo wzruszającym, nieprawdopodobnie wzruszającym. Naprawdę znam ludzi, którzy płaczą przy pewnych jego słowach, które padają w tej sztuce. Grzegorzem Warchołem, Dorotą Landowską cudowną i Emilią Krakowską. Wspaniałą, wciąż wspaniałą. No a dlaczego ten teatr jest kochany? No bo tak po prostu człowiek się przywiązuje. Jak mnie lubią, to ja też lubię. Lubię nie tylko tych, którzy mnie lubią, ale tych, którzy mnie lubią, lubię no, na pewno. I bardzo, i bardziej, i szczególnie. I cieszę się nimi. Po prostu jest mi lepiej w świecie wtedy. A Teatr Polonia wystawia aktualnie dwie moje sztuki, bo sztukę wywiadu, która będzie pod koniec miesiąca i jeszcze ją zapowiem. Sztukę wywiadu z Janem Peszkiem, Małgorzatą Zajączkowską i Marią Seweryn. Tymczasem 17 i 18 czerwca Aleja Zasłużonych w Teatrze Polonia. Bardzo was zachęcam, żebyście poszli. Bilety jeszcze są. O dziwo. No dobrze, posłuchajmy teraz kolejnej piosenki, a kolejną piosenką będzie wspaniała, wspaniała rzecz. Due, czyli dwoje, albo dwóch, albo dwie. Różne konfiguracje to są możliwe. Język włoski nie zna tej różnicy. Due śpiewają Riccardo Cocciante i Cecilia Gazdia. Jest to kompozycja, jest to utwór napisany przez Riccardo Cocciante. Potężne głosy, wspaniałe. Bardzo mnie wzrusza ta piosenka. Rafale, bardzo cię proszę.

Maciej Krajewski, palenie korespondencji. Motyle popiołu wypuszczam po otwarciu okien. Nie ma innego sposobu na ocalenie znaczeń, które odczytaliśmy w miłosnym sekrecie. Nie ma innej drogi na przejście bliskiej nam materii w wieczność. Nie ma innego sposobu na ocalenie sakrum, zachowanie tajemnicy. Nie ma już innego. Tak wygląda poezja, która poważnie traktuje swojego czytelnika i która nie poddaje jego eksperymentom. Eksperymentom poddaje się język i poddaje się własne uczucia po to, żeby otrzymać coś, co jest doskonalsze od nas. Ale czytelników nie poddaje się eksperymentom. Chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Otóż czekała mi dzisiaj niespodzianka. Ktoś przysłał mi dzisiaj, ktoś pewnie, wydawnictwo Czarne, przesłało mi, o któremu gratuluję mnóstwa nominacji do Marsali. Marsala jest jedna, jest moja. Do Nike. I jest to książka Stephena Price'a, Książę Lampeduzy, w przekładzie Macieja Stroińskiego. To jest książka która jest powieścią, esejem, z tego co zrozumiałem i z tego co po prostu udało mi się jeszcze przejrzeć, o ostatnich latach życia autora Lamparta, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. I bardzo, bardzo mam wielki apetyt na tę książkę. I przychodzi mi do głowy, że to jest dobra okazja też, żeby przeczytać wam fragment Marsali, bo kiedy słyszę o tym, że o czym jest ta książka, to znaczy właśnie o pisaniu tego Lamparta, czy o tym człowieku, który odchodzi, o tym wielkim autorze. Przypomnę tylko, że istnieje film Luchino Visconti'ego oparty na tej książce. Przeczytam fragment swojej książki Marsala. Drugiego dnia wieczorem wyprawiam się do pałacu, w którym mieszkał Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Stoi blisko morza, łatwo go odnajduję, choć jest już ciemno, a mój zmysł dezorientacji o zmroku nie ma szans w zapasach ze zmysłem orientacji. Metalowa tabliczka stapia się ze ścianą Palazzo Lanza Tomasi. Trochę głupio, ale naciskam guzik domofonu obok nazwiska Tomasi. Po chwili, która chyba jest bardziej dłuższa niż krótsza, kobiecy głos, za którym pewnie stoi ktoś prawdziwy, pyta, kto tam. Mówię, że jestem polskim pisarzem i z przyjaźni do tego, co napisał domniemany mieszkaniec pałacu, chcę się upewnić, że to tutaj mieszkał autor Lamparta i Syreny. Tak, tutaj. Głos kobiety jest raczej wesoły, na pewno dojrzały. Wyobrażam ją sobie. Jest pewnie senna, chodzi w podomce pomiędzy regałami zatopionymi w zakurzonej ciemności. Albo nie, nie w podomce. Byłoby jej głupie chodzić w czymś zwiewnym po mieszkaniu akurat tego pisarza. Na którym piętrze mieszkał? Głównie na pierwszym, ale cały pałac należał do niego. Odchodzę lekki, lecz także zawstydzony. Jest coś bardzo głupiego i nieprawdziwego w tym, co napisałem. W słowach mówię, że jestem polskim pisarzem i chcę się upewnić, że to tutaj mieszkał autor Lamparta i Syreny. Przecież tak nie spytałem. To całe autor Lamparta i Syreny to tylko dla was, żeby uniknąć powtórzenia. Czyli po to, żeby zastąpić nazwisko. A przecież to właśnie nazwisko, włącznie z imieniem, godne jest powtórzenia. Pal 6, czystość stylu. Za karę więc, za karę także dla was, którzy jak ja hołdujecie nieznośnym zasadom retoryki, powtarzam trzykrotnie na kartce. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dobranoc, książę. Przypomnę, przeczytałem to na marginesie książki, na którą mam wielki apetyt, wydanej przez Czarne. Stephen Price, Książę Lampeduzy. Przekład Macieja Stroińskiego. Posłuchajmy minę.

0: To jeszcze jeden wiersz Macieja Krajewskiego, który mówi, napisał mi właśnie, że nie jest fizjoterapeutą, tylko pielęgniarzem. Przepraszam. Ale to gwoli precyzji. Bo żaden z tych terminów nie jest gorszy od drugiego i nie jest lepszy. Sen. Wyniki są niepomyślne. Myślimy o małej probówce twojej ciepłej krwi pobranej dzisiaj rano. Co teraz będzie? Teraz pijemy kawę, zaraz kochamy się. Wpadam pod ciężką maszynę. Lekarze na rannym obchodzie skreślają mi obie nogi. Co teraz będzie? Teraz kochamy się, teraz pijemy kawę. Przecież to tylko sny, które mi opowiadasz. Sen, życie, snu. Maciej Krajewski. Są też w środku piękne wiersze. Piękne zdjęcia, przepraszam. A tomik nazywa się Wiemy, już wiemy. Na Świętym Marcinie znajdziecie antykwariat, nie, miejsce, przestrzeń życiową Macieja Krajewskiego, wspaniałego poety. I
1: właściwie kończymy, tak. I teraz fragment ostatniego utworu, takiego, który usłyszałem, przypomniał mi się z dawnych czasów, że kiedyś pewnie go tańczyłem w jakimś liceum. No i w ogóle nie przypomina niczego tego, co na ogół tutaj puszczam. Do widzenia za tydzień. Do usłyszenia.

Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth oświadczył podczas wizyty w bazie Guantanamo, że każda próba pozyskania przez Hawanę broni zagrażającej Stanom Zjednoczonym spotka się z miażdżącą odpowiedzią. Hegseth podkreślił, że ewentualna konfrontacja militarna skończyłaby się dla Kuby katastrofą. Administracja Donalda Trumpa od miesięcy zwiększa presję na komunistyczny reżim, rozlokowując siły w regionie, nakładając surowe sankcje na kubańskie władze, odcinając dostawy ropy i zwiększając naciski finansowe, co drastycznie pogłębia kryzys gospodarczy na wyspie. Pete Hegseth nie wykluczył jednak, że w przyszłości stosunki Stanów Zjednoczonych z Kubą mogą być przyjacielskie. Nie można wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny, mówił papież Leon XIV w Barcelonie. Podczas uroczystej mszy w Bazylice Sagrada Familia Ojciec Święty potępił konflikty zbrojne oraz obojętność wobec ludzkiego cierpienia. Drodzy bracia, nie możemy wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny. Nie możemy wierzyć w Jezusa i zabijać niewinnego. Nie możemy wierzyć w Jezusa i porzucać tego, kto cierpi, kto płacze, kto ucieka przed nędzą. Wizyta papieża w Hiszpanii zbiega się ze stuleciem śmierci architekta świątyni, Antoniego Gaudiego. Leon XIV pobłogosławił w bazylice także nowo ukończoną wieżę Jezusa Chrystusa. Ma ona ponad 172 metry wysokości, dzięki czemu Sagrada Familia stała się oficjalnie najwyższym kościołem na świecie. Na koniec w serwisie ostrzeżenie pogodowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wcześniej alerty do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz powiatu Gorlicy.

Kujawskiego w Małopolsce, ostrzegając przed burzami. Te prognozy właśnie się sprawdzają i sytuacja stała się niezwykle groźna. Nad Podkarpaciem przechodzi potężna burza o cechach superkomórki burzowej, a IMGW wydał pilny alert przed trąbą powietrzną. Najwyższy, trzeci stopień zagrożenia obowiązuje w okolicach Rymanowa i Iwonicza-Zdroju. Dlatego ponawia się apel o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie burzy należy natychmiast znaleźć bezpieczne schronienie i unikać otwartych przestrzeni. Niebezpiecznie będzie przez całą noc. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: imprezę!
1: Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Program realizuje tym razem, tak jak zwykle, Rafał Lewandowski. Mamy 8 minut po godzinie 22 i na początku nam wybrzmiała taka dragowa reinterpretacja utworu Ladies Who Lunch z musicalu Company w wykonaniu Jinx Monsoon, która, jeżeli już jesteśmy przy musicalach, obecnie święci sukcesy w Londynie przy musicalu End of the Rainbow jako Judy Garland i niestety będziemy mogli ją oglądać tam chyba tylko do połowy lipca, tak mi się wydaje. A w studiu dzisiaj z nami z rozbiegu wyjątkowa gościni, polska drag queen, performerka, drag aktywistka i glam clown, twoja stara.
2: Bum, bum, bum, cześć, dobry wieczór, dzięki bardzo za zaproszenie, Kacprze.
1: Za którą zresztą kryje się, chociaż też nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie, że się kryje, będziemy sobie dzisiaj też o tym dyskutować szerzej, Piotr Buźko.
2: Tak, tak, tak. Nazywam się Piotr Buźko, ale najczęściej ludzie znają mnie jednak właśnie jako drag queen twoją starą.
1: Obok mnie mam książkę Jakuba Wojtaszczyka, Cudowne przegięcie, reportaż o polskim dragu. Jeżeli ktoś jest ciekaw polskiego dragu, to myślę, że to jest możliwie najlepsze wprowadzenie w ten świat, ponieważ każdy rozdział jest poświęcony drag performerkom, performerom, osobom performerskim, więc to, co lubimy najbardziej w dragu, czyli że on pokrywa niesamowitą połać, tak to nazwijmy, więc można się za tę książkę zabrać, a na okładce właśnie widnieje twoja stara.
2: Tak, oczywiście. Tak. No, jak nie można mieć po prostu większego ego, ale jeżeli ta moja twarz może do was zapraszać do czegokolwiek, to myślę, że ta książka Kuby jest właśnie wspaniała, żeby odkryć tę biografię, bo jednak są to takie krótkie biosy, krótkie takie opowiastki o nas. My mówimy same o sobie, Kuba o nas pisze i jest to jakieś takie zachwycające, zobaczyć jak bardzo różnorodny jest ten drag w Polsce. Wciąż wydaje się być taką sztuką niszową, wciąż może jakąś niezrozumiałą, więc Cudowne przegięcie jest, myślę, dobrym takim początkiem do tego, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. No bo właśnie, są to opowieści o ludziach, którzy robią drag.
1: Dokładnie, więc to jest też taki rodzaj opowieści, z którą jesteśmy w stanie na przykład się utożsamić, bo wiemy, że za każdą z tych jakichś person dragowych, tak to tutaj określimy, jest ten człowiek. Ten człowiek, który ma jakąś swoją historię, ma jakieś swoje bolączki, ma jakieś swoje radości i bardzo często też w tych opowieściach te osoby tłumaczą, czym jest ten ich drag, albo czym dla nich jest drag, co też w pewien sposób się cały czas wpisuje w tą jednak, moim zdaniem, płynną i cały czas rozbudowującą się definicją, czym drag jest, albo może być.
2: No tak, tak, tak. Ja pamiętam, że dla mnie jakoś, drag dla mnie jakoś tak wpadł. Mam takie pierwsze wspomnienia, to jest film z Patrickiem Swayze, Ślicznotki, To Wong Fu, Thank You for Everything, Julie Newmar, to jest oryginalny tytuł, to jest amerykański film chyba z 97 roku, wspaniały, taka trochę amerykańska odpowiedź na Priscillę. I jakoś tak zafascynował mnie tam ten świat, trochę też się go bałem, bo mam wrażenie, że jak jest się takim nastoletnim gejem, to ten drag cię trochę przeraża, bo ten drag to jest ktoś odważny, kto bardzo odważnie mówi o sobie, kto jest bardzo, to jest osoba bardzo otwarta, która też bardzo otwarcie mówi, do jakiej społeczności należy. I na początku jest jakaś taka duża rezerwa, bo tak myślisz sobie, że to nie jest o tobie. A potem masz 30 lat i nagle okazuje się, że to jest o tobie, ale dla mnie to też jest jakiś taki moment, że to odkrywanie dragu też przychodzi z różnych stron i może być ta książka i ja pamiętam, że najczęściej jednak jest tak, że ludzie wchodzą do dragu, rozpoznają drag przez program RuPaul's Drag Race, bo to jakby od tego się nie da uciec. A ja pamiętam, że słuchałem dużo takiego podcastu, Fist of Fun, on się nazywa, takich dwóch miśków z Chicago. I bardzo mi się podoba, bo oni często, mówiąc o dragu, zapraszali osoby, które określają gender non-conforming artists. I o ile ja jakoś tak potrafię sobie to rozłożyć i łapię to i rozumiem, czym jest gender, ta płeć społecznie konstruowana, to wszystko jest takie mądre, mam jakąś taką całą teorię, też jako osoba wykształcona, PPP, już tutaj po prostu lubię te wszystkie intelektualne gry, jakoś to mnie stymuluje. Non-conforming, no to rozumiem, tak? Bycie w poprzek, bycie w jakimś, bycie poza normą, tak. bycie jakąś właśnie taką osobą, która nie realizuje czegoś w stereotypie, albo jeżeli, to ten stereotyp łamie. No i najciekawszy jest ten jednak komponent artist, czyli to, co my jako osoby twórcze w dragu robimy z tym gender, robimy z tym nonkonformizmem, jak łamiemy te różne stereotypy do płci, ale nie tylko. Też do tego, jak widzimy siebie nawzajem, jakieś nasze melancholie i jakoś to mnie zawsze tak dopala. I wydaje mi się, że najtrudniej było mi chyba odkryć tą nutkę właśnie tego artysty, żeby sobie pozwolić, że jak nie masz szkoły, jak nie jesteś z kimś z dyplomem i pieczątką, to może tak trochę nie chcesz mówić o sobie, a to jakoś trzeba sobie pozwolić na to, żeby dojrzało.
1: To ciekawe, co mówisz o tych tropach, które gdzieś tam na początku ci się pojawiały i też taki rodzaj obawy, że ta taka stereotypizacja, na przykład przegięcia gejowskiego, czy tego, że właśnie geje to mężczyźni, którzy, nie wiem, lubią się, że od razu to jest utożsamiane z transwestytyzmem, a wcale nie musi być. I to w ogóle akurat tutaj mogę się z tobą podzielić, że pisząc moją pracę magisterską właśnie o dragu i o musicalu i tożsamości, jaka się odkrywa tworząc drag, stworzyłem sobie taki słownik pojęć i między innymi właśnie tam był transwestytyzm, już nie pamiętam do końca, jak to słowo brzmi w takiej pełnej krasie, ale wpadłem na taki pomysł, że to nie chodzi o to, że to jest mężczyzna, który ubiera kobiece stroje albo kobiece części garderoby, dlatego że jeżeli sprowadzimy się do tego gender społecznościowego, tej płci społecznej, to tak naprawdę czym są spodnie, czym jest sukienka, dlaczego to jest przypisywane płci? Więc ja sobie pomyślałem, że to chodzi o to, jak pewne materiały albo jak pewne kawałki garderoby się układają na naszym ciele, że coś jest bardziej obcisłe, że coś jest bardziej luźne, że coś jest bardziej chropowate, i że to jest taka trochę fascynacja teksturami, wrażeniem dotyku, opinania i że tak naprawdę to sprawia, że coś nas albo podnieca, albo coś nam sprawia przyjemność. No bo jeżeli rzeczywiście sprowadzimy się do tego, że nawet do historii ubioru, to spotkamy tam przypadki tego, że to wcale nie było tak, jak dzisiaj współcześnie, a właściwie no może nie konkretnie współcześnie, ale też na przykład kilka już jeszcze dekad temu bardzo się patrzyło tak no binarnie na to.
2: Tak. No ja będę jakoś się tutaj pewnie uśmiechał i jak mówisz o tym, co ci daje jakąś taką przyjemność, i ja pomyślę o sobie w dragu, ściśnięty gorsetem, z wypchanymi biodrami, i to jest ostatnia rzecz, którą powiem, że jest to w jakikolwiek sposób przyjemne, ale rzeczywiście ten efekt, który tym osiągamy, tym wszystkim, żeby, no trochę, oczywiście no każdy z nas robi ten drag inaczej, ale mój drag tak wygląda, ściśnięte gorsetem, wypchane biodra i mam jakieś takie poczucie, że no ten efekt, po który ja idę, daje mi po prostu satysfakcję.
1: Słowem już tutaj wstępu żeśmy się podzielili, ale ja jeszcze muszę dać znać, że trwa obecnie miesiąc dumy, o którym zresztą sobie tutaj porozmawiamy, ale w związku z tym chciałem, żeby czerwiec był takim w musicalowych opowieściach pełnym wątków queerowych, więc dzisiaj mamy twoją starą. Za 2 tygodnie porozmawiamy sobie z Danielem Oklesińskim o queerowych musicalach. I tak jak pisałem ci w prywatnej wiadomości, jesteś trzecią drag queen, którą udało mi się sprowadzić do Radia Nowy Świat.
2: Ja już jestem od razu obrażona, że nie jestem pierwszą, no ale nic, muszę to przeżyć.
1: Myślę, że top 3 to jest też całkiem niezły wynik, czy nie? Czy wciąż
2: ja nie wiem, mi się wydaje, że wiesz, jest taka gra na takie łapki, czy jest na górze, i no z drag queens jest zawsze tak, że każdej łapka jest na górze, że nikt nie dopuści do tego, żeby być na spodzie tej listy.
1: No to mam nadzieję, że wybaczysz, a ja tylko przypomnę, że pierwsza była Chimera już chyba z 2 albo 3 lata temu przy okazji serialu HBO na Go Głośno, no Głośno Dumnie.
2: W którym ja też wystąpiłam, tak, ale jest. Jak się okazuje, można mnie zignorować.
1: Tak,
2: dziękuję.
1: Nawet powiem ci, że wtedy się pojawiła również Betty Q, więc były obie.
2: Betty,
1: a ciebie wciąż nie.
2: No to już w ogóle jestem obrażona.
1: Ale dzisiaj jesteś centrum uwagi. Przypomnę jeszcze, że jako druga pojawiła się z ogromną pomocą Agnieszki Lipki-Barnett w studiu Adore Delano prosto ze Stanów. Część sławetnego szóstego sezonu RuPaul's Drag Race.
2: Wspaniała.
1: A teraz jesteś ty, czyli w moim przekonaniu, oprócz tego, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych, myślę, polskich drag queen na polskiej dragowej scenie, to jedna z takich, myślę, że najciekawszych w podejściu do tworzenia dragu takiego konceptualnego i bardzo...
2: Bardzo taki okrętny sposób mówisz, chcesz mi powiedzieć, że jestem ładna.
1: Tak, to nawet nie chciałem mówić, wolałem, żebyś się domyśliła. A druga rzecz to, że mam wrażenie, że robisz ten drag bardzo świadomie i że tak jak zresztą mogliśmy już wysłyszeć w tym, co mówiłaś, że z takim świadomym podejściem do tego, co robisz i też z pewnym spojrzeniem w ogóle na znaczenie dragu, na znaczenie dragu w popkulturze, na też trochę właśnie takiego intelektualizowanego dragu. I myślę, że to jest bardzo cenne, bo to wprowadza, oprócz tego, że pewnego rodzaju jakość, to też otwiera bardzo mądrą i bardzo ciekawą dyskusję społeczną.
2: No, tak staram się. Przede wszystkim chyba, tak jak ja myślę o dragu, to łapię go na takich, on stoi na dwóch nogach dla mnie, że drag jako przestrzeń ekspresji artystycznej, ale także ekspresji tożsamości, dla mnie jest z jednej strony tą moją prywatną jakąś emanacją, jest jakąś moją fantazją, jest moim sposobem wyrażania siebie, twórczym, przepracowanym przez moją głowę, przez moje emocje, przez jakieś tematy, o których chcę opowiadać, kiedy robię jakieś numery i przygotowuję swoje występy. I to jest jedna noga. I ona jest jakaś taka bardzo o tym ego, które masz, które karmisz. Ten potwór po prostu, który jest w sobie, gdzieś się tego domaga. A z drugiej strony jest ta druga noga i to jest taka noga społeczności. To jest ta społecznościowa część dragu, bo wydaje mi się, tak jak ja też myślę o dragu, to dla mnie drag jest takim bijącym sercem wspólnoty. Że przez to, że w zasadzie, kiedy myślimy, a ten miesiąc dumy jest takim jakimś ciekawym momentem, gdzie możemy zastanawiać się o jakiejś takiej historii emancypacji społeczności osób LGBT+, jak ona wyglądała, z jakimi wydarzeniami historycznymi jest związana, to zawsze gdzieś na tej linii historycznej, queer-historycznej linii, tam zawsze znajdziemy drag. Zawsze też znajdziemy osoby transpłciowe. I to jest dla mnie jakieś takie szalenie ciekawe, że my, osoby w dragu, nigdy nie ukryjemy, jeżeli jesteśmy w dragu, to nie ukryjemy tego, kim jesteśmy i jaka społeczność stoi za nami. I ja lubię pokazywać to porównanie, że ja, będąc w dragu, nawet tutaj gdzieś w jakichś komentarzach na Facebooku pojawiało się zdziwienie u niektórych osób, które was słuchają i obserwują tam.
1: Albo nie, czasami to są też osoby z zewnątrz, które lubią namieszać.
2: Tak, znajdują i będą mieszać. I jest jakieś takie niezrozumienie i mnie się odbiera jakby powód do tego, że ja mogę być na scenie, że mogę występować, a z drugiej strony no ktoś w przebraniu na kabaretonie, przebierając się za kobietę, ta przysłowiowa Mariolka z kabaretu jest uprawniona. No i wydaje mi się, że tam chodzi o coś zupełnie innego. To nie jest tak, że przebieranie się za kobietę jest naganne. Naganne jest wtedy, kiedy przebierasz się za kobietę, mężczyznę i pokazujesz, kim jesteś, do jakiej społeczności należysz. I dlatego mi się wydaje, że ten drag to jest o wspólnocie, że on jest o łączeniu ludzi. Kiedy my teraz rozmawiamy, to w różnych miejscach na świecie, ale też teraz w Warszawie odbywają się bingo i drag queens, nie tylko drag queens, inne osoby w dragu, zbierają ludzi, żeby dać sobie moment na bycie razem, na poczucie swojej społeczności, na bycie wspólnotą, która się rozumie, która się wspiera. No i trochę to jest taki przywilej sceny, że ty to widzisz, patrzysz. To nie jest tylko tak, że dajesz siebie do podziwiania, ale to jest też ogromna radość, że ja widzę, dla kogo ja mogę robić te wspaniałe rzeczy. I jakoś ten drag myślę, że sklejam z tego, żeby on był też takim, żeby on jednak miał takie podłoże tego, kim możemy być dla siebie jako ludzie. A wydaje mi się, że możemy, jeżeli możemy coś wybrać, to możemy wybrać to, że będziemy dla siebie wspaniali i wspaniałe. Że zrobimy dla siebie dobry świat. I to, że go nie robimy, no to też jest nasz wybór.
1: Myślę, że dzisiejsza dyskusja będzie bardzo ciekawa, ale też będzie bardzo różnorodna, bo tematów dzisiaj wiele przed nami. Mimo, że gości i gościni, bo dzisiaj w takich podwójnych rolach będziesz się pojawiać.
2: Będę po prostu skakać, biegać tu i tam.
1: Dokładnie, to ja oczywiście zachęcam do, po pierwsze, kontaktu kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Jesteśmy również na Instagramie, na Facebooku. Możecie się wszędzie odzywać, jeżeli macie jakieś pytania do twojej starej bądź do mnie, ale tutaj kierujcie bardziej do twojej starej, bo ja to mogę z wami zawsze pomailować. kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Więc się odzywajcie. Druga rzecz taka, że wydaje mi się, że te dzisiaj 2 godziny to i tak będzie zdecydowanie za mało na naszą rozmowę.
2: Jezu, ale będę zaproszona drugi raz.
1: Będziemy się starać. Playlista jest wybrana przez twoją starą, więc...
2: To była sama przyjemność w ogóle przygotować te playlisty. Tym bardziej, że są jakieś takie tematy do tych piosenek, więc już jestem taka
1: No właśnie zauważyłem, to jest też zawsze coś, czego oczekuję, ale nie zawsze jestem pewien, czy to się sprawdzi, czyli to, żeby propozycje wyboru piosenek z różnych zagadnień sprawiały wam frajdę i były takim trochę przygotowaniem do audycji, żeby sobie pomyśleć, żeby sobie powracać do któryś tematów i myślę, że to jakoś tak...
2: Czakrany są już odblokowane.
1: Fantastycznie. No dobrze, to może zaczniemy sobie od tematu, który jest związany z najbliższą premierą Teatru Syrena w Warszawie, czyli wszyscy mówią o Jamie'im w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej i twoja stara tam się pojawi.
2: Absolutnie. Uwaga, ja zostaję aktorką musicalową teraz. Nikt już tego nie zatrzyma. To tornado po prostu już się kręci.
1: I tylko jeszcze zanim pierwsza piosenka z Wszyscy mówią o Jamie'im, to zachęcam, żeby zerknąć na nasze media społecznościowe, bo jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda twoja stara, to może tam zobaczyć, albo najlepiej wpisać sobie w wyszukiwarkę czy na wszystkich social mediach i popodziwiać.

0: Myślę, że pytanie teraz we wszystkich głowach, zanim przejdziemy do Jamie'ego, to jest to, dlaczego padło na twoją starą. Wiem, że się w męczarniach rodziły te pomysły na twoje...
1: A na moje imię dragowe i
0: imię
1: w ogóle...
0: dragowej persony.
1: O wow, o wow. Już myślałem, że tutaj po prostu, że decyzja o tym, żeby zatrudnić twoją starą do musicalu, że się rodziło w bólach. Myślę, absolutnie nie.
0: To akurat to mogę ci powiedzieć, że wręcz przeciwnie.
1: Ale jeśli chodzi o narodziny twojej starej, to jest jakaś taka anegdota. I najlepsze pomysły... to już wiemy, przychodzą w miejscu, gdzie jest dużo wody, czyli może być to prysznic albo wanna. I to jest ta moja eureka, bo ten pomysł na to, że ja rzeczywiście odnajduję dla siebie imię twoja stara, no on się właśnie wydarzył wtedy, kiedy brałem prysznic. I to był taki moment, kiedy ja już byłem gotowy rzeczywiście wejść ten drag. Mam 30 lat, jestem osobą, która jest znudzona moją taką regularną, korporacyjną pracą. Próbuję jakoś tak odnaleźć dla siebie trochę więcej jakiejś takiej kreatywności, coś takiego, co będzie moje. I ten drag jakoś tak mi zawsze towarzyszył jako widzowi, ja to bardzo podziwiałem, ale już wcześniej, przed tym 2017 rokiem, no moi przyjaciele tak mi znosili różne rzeczy, takie pomysły, tak zachęcali, tak próbowali, pokazywali, że to jest jakby może fajne, ta jakaś taka droga, sprawdź. I rzeczywiście no, tak próbowałem i kiedy przyszedł ten pomysł do głowy, że mówię, dobrze, zacznę się temu przyglądać już tak praktycznie, spróbuję to zrobić i jest taki moment, że ja spędzam czas i ten makijaż jakoś tak w szkole, jakoś tak
0: przygotowuję się,
1: tak,
0: formować,
1: tam już się dzieją
0: kolejnym
1: rzeczy. Mm-hmm. I wtedy jakieś takie, i nie miałem tego pomysłu na to, jak się może nazywać ten mój drag. I jedna z takich pierwszych jakichś propozycji, które mi się pojawiły w głowie, to było nawiązanie do filmu Fassbindera, Gorzkie łzy Petry von Kant. I to miała być po prostu Petra von Kant. Oczywiście pisane przez C, no bo jestem po prostu zwykłą, głupią cipą. Tak myślałem.
0: Eurowizja w zeszłym roku przecież nie dopuściła piosenki.
1: Ach, bo właśnie było tutaj C-word. Oczywiście. Tak. No i...
0: Więc tutaj cenzury u nas w radiu nie ma.
1: Ale jest też tak, że no myślę sobie, okej, ale kto to zrozumie? Kto zrozumie, że tutaj mamy jakąś taką grę intelektualną, bo co wcześniej też mówiłeś, absolutnie na niemiecki, po prostu kino lat 70. Nikogo to nie interesuje.
0: Undergroundowe
1: ale,
0: jeszcze.
1: Tak, kompletnie. Ale we mnie pojawiła się taka myśl, okej, gdzieś ta Petra, ja mam na imię Piotr, jest to blisko domu. Myślę też o tym, że no, jedna z najbardziej, najbardziej popularna drag queen na świecie, RuPaul, to jest jakby imię osoby. To nie jest pseudonim, to jest imię osoby. I zacząłem się zastanawiać, okej, co jest blisko domu, co jest blisko mnie? Kto mi się podoba? Kto mnie inspiruje? Kto w dragu jest dla mnie takimi osobami, które mnie jakoś elektryzują, które dają mi emocje? No i pierwszą z tych wymienionych to była właśnie RuPaul, bo ja bardzo lubię. Nie tylko za to, co zrobiła, dając nam ten wspaniały program, ale ja lubię tą cringe'ową muzykę, lubię, jakby ja jestem po prostu, uwielbiam. RuPaul? Tak. Druga królowa, która przyszła mi do głowy, która jest dla mnie jakaś taka niesamowita, to jest uczestniczka programu RuPaul's Drag Race, siódmy sezon, którą ja kocham i jakoś tak gdybym miał powiedzieć, kto jest dla mnie top, to jest Katia. To jest to, jak to jest królowa, która odpina jakby wszystkie bezpieczniki. Ona jest nie na 150%. Ona
0: też tworzy fantastyczną muzykę, też tak odjechaną.
1: Absolutna jest. No i trzecią królową, która mi przyszła do głowy, to jest taka mniej znana amerykańska diwa, która nazywa się Miss Coco Peru, która ma jakieś takie absurdalnie zabawne filmy na YouTubie i która wciela się no, w taką postać, która jest taka trochę no, taką mamuśką. No i wtedy pomyślałem sobie, okej, no to co ze sobą wspólnego mają te trzy królowe? No, niby z różnych światów, ale jednak coś je łączy. I to, co je łączy, no to jest jakaś taka chyba matczyność. RuPaul, call me mother. Fani Katy mówią na nią mother. Coco Peru stworzy swoje filmy i swoją postać, która jest matką. I ja sobie pomyślałem, o Boże, czy to jest jakbyś moje? Czy ta matczyność jest jakąś taką moją energią? Czy ja jestem matką? Czy ja jestem jak moja matka? O Boże, ja jestem jak moja matka. Ja jestem swoją matką. Ja jestem po prostu twoją starą. I to był ten moment z jakiegoś takiego zebrania, że przypomniałem sobie po prostu wtedy wszystko, że ja po prostu podobnie jak moja mama, którą kocham i pozdrawiam serdecznie, po prostu jestem spięty i nie mam poczucia humoru. I to już wystarczyło, żeby twoja stara mogła się narodzić.
0: No to jest tak takie ciekawe... To,
1: ale czy, później no, jeszcze pytanie. Jest, jak, jeszcze tylko kończąc, śmiało. Jak już wyszedłem spod tego prysznica, to pomyślałem jedną rzecz. Twoja stara to jest gotowe imię dla osoby, która chce robić drag. Gotowe. I myślę sobie, to jest 2017 rok i mówię, to musi być zajęte. Jakby ktoś na bank istnieje drag queen, która nazywa się twoja stara. A jeśli nie, to moje koleżanki są głupie. I co się okazało? No, że są głupie.
0: To ja polecam taką zabawę, którą teraz sobie wymyśliłem, jak opowiadałeś. Czyli z jakich trzech postaci obecnie istniejących dragowych mogą być to postaci żyjące, mogą być to postaci, których już z nami nie ma, ale mogą być to na przykład dragowe postaci z filmów, albo z seriali, albo z teatru, żeby się pobawić z takich trzech składowych, jaka moja matka, jaka moja stara mogłaby się narodzić. Mi od razu przychodzi do głowy Divine, oczywiście współpracująca z Johnem Watersem, moja ukochana drag queen, drag aktorka, bardzo tutaj też to jest płynne i ciekawe. The Boulay Brothers, którzy wyrażają jakiś rodzaj estetyczny, który bardzo do mnie przemawia i który jest dla mnie bardzo ciekawy i inspirujący. A trzeciej myślę, że poszukam już sobie w samotności i może kiedyś się z tym odezwę. A my wróćmy sobie do Jamie'ego, ponieważ to jest nie twoje pierwsza, to nie jest twoja pierwsza przygoda z teatrem, bo drodze, między innymi oprócz tego, co robisz na przeróżnych scenach dragowych w Polsce, to pojawił się rozdział pod tytułem Pożar w burdelu.
1: Tak, to w zasadzie były moje początki dragowe.
0: To była współpraca z obecnym dyrektorem Teatru Rampa w Warszawie, czyli Michałem Walczakiem. I przy tych produkcjach śpiewałeś.
1: Tak. Było śpiewanie. To było bardzo zabawne, bo kiedy Michał do mnie napisał, że no hej, tam z polecenia ktoś powiedział, że tutaj jesteś osobą, która robi ciekawe rzeczy, nas interesuje właśnie do nowego odcinka Pożaru w burdelu Drag Queen i czy chciałbyś? A ja mówię, no jasne. I pyta, czy śpiewam? No i ja odpowiadam szczerze, no że jeżeli interesuje was ktoś o takim, no takiej ekspresji jak Boska Florence i przekonaniu o tym, że robi wszystko doskonale, no to jesteście w dobrym miejscu. No ale no nie jestem przekonany o tym, że jestem osobą, która śpiewa. I przychodzę na pierwszą próbę, naiwnie myśląc, że Michał przygotował swoich aktorów z Pożaru w burdelu, że będą występować z drag queen. I moje pierwsze spotkanie z aktorkami było takie, że się uśmiechamy, witamy. Ja się przedstawiam, twoja stara, oni wszyscy uważają, że ich obrażam. I potem dostaliśmy tekst, no ja tam mam napisaną piosenkę. No więc mam takie, no to będzie tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Ale to myślę, że była ciekawa sytuacja, bo tak naprawdę to była moja jakby szkoła teatralna. To było moje uczenie się tego wszystkiego. To było moje zdobywanie doświadczenia i spotkanie tak naprawdę z osobami, które były super otwarte i gotowe na to, żeby też pokazywać mi rzeczy, uczyć. I to było naprawdę jakieś takie inspirujące. I Wiktor Stokowski, który pisał muzykę do tego odcinka i do wielu późniejszych odcinków, w których także brałem udział, jakoś tak potrafił przeprowadzić mnie przez ten proces, żeby się ośmielić do śpiewania, żeby nie myśleć o tym, czego nie potrafię, tylko przygotowywał tą całą partyturę w taki sposób na trzy akordy, że jednak potrafiło się to zaśpiewać i dawało mi to dużo przyjemności. A że pisali dalej te piosenki, no to uznałem, że chyba nie jest aż tak źle.
0: No nie jest aż tak źle, bo się dostałeś z castingu legalnie do pełnowymiarowej produkcji musicalowej w jednym z najbardziej rozpoznawalnych teatrów musicalowych w Polsce, więc...
1: No i tu już nie ma Wiktora, który pisze dla ciebie muzykę, tylko jest już napisana muzyka i to teraz ja muszę doskoczyć do tego, jaka jest ta muzyka, ale jest to wyzwanie, ale znowu mam taki trochę powrót po 9 latach do tego takiego uczucia w sobie, że jest to wyzwanie, któremu trzeba sprostać i że chcę, bo to jest absolutnie rozwijające. I ten moment, że ja mogę znowu od absolutnie utalentowanych ludzi i myślę, że to, co ja mam teraz, bo zaczęliśmy próby 19 maja, to co ja mam za każdym razem, jak przychodzę do Syreny na próby, to wychodzę z takim poczuciem, że praca z utalentowanymi ludźmi to jest najlepszy rodzaj pracy, jaką możesz mieć. I wiem, że po prostu od tych ludzi mogę się nauczyć dużo i uczę się bardzo dużo.
0: To ja ci tylko dopowiem, że to działa w dwie strony i mimo, że możesz się zastanawiać, czy śpiewasz wystarczająco dobrze, czy jesteś wystarczająco dobry, tak jak cała reszta utalentowanej obsady, to jestem pewien, że nikt z nich nie wnosi tego do tej produkcji, co wnosisz ty, więc myślę, że ty się uczysz od nich, ale też oni z pewnością od ciebie.
1: No, na pewno. Ja myślę, że i to jest jakieś takie ciekawe, bo też dla mnie to jest interesujące, że my możemy być tymi różnymi światami, które się przenikają i to jest bardzo fajne, kiedy ktoś, kto jest no właśnie z dyplomem, jakby też ceni to, co ty robisz jako osoba bez tego dyplomu, bo nagle się okazuje, że po prostu jesteśmy osobami, które robią podobne rzeczy w inny sposób, ale jednak ta siła performance'u jest po prostu w nas. I to, co robimy, robimy dobrze. I możemy się wymieniać nawzajem, żeby to, co chcemy robić, było po prostu lepsze.
0: Playlista muzyczna dzisiaj wybrana przez ciebie i teraz czas na drugą piosenkę z Wszyscy mówią o Jamie'im, If I Met Myself Again.
1: To jest moja ukochana piosenka chyba z tego musicalu, bo też wydaje mi się, że o ile Loco Chanel to była ta postać, po którą szedłem na casting i też ta piosenka, którą usłyszeliśmy i usłyszałyśmy wcześniej, to jest ta piosenka, którą na castingu śpiewałem, legendę o Loco Chanel, ale ta piosenka, one w musicalu, to jest jedna po drugiej. To jest właśnie ta piosenka Margaret, Mamy. Jest jakaś taka najbardziej czuła, ona też jest o niej, o tym, jak ona się czuje i jest w tym coś takiego pięknego, jaką ona w trakcie tej drogi, w tej piosence odnajduje prawdę dla siebie. I to jest przepiękne.

0: To jest ta piosenka, do której ja na pewno będę po prostu schodzić z garderoby, żeby ją słuchać tam z tyłu w kulisie.
1: No, ja mam nadzieję, że usłyszę na premierze albo na którymś z kolejnych spektakli, jak będę miał okazję was oglądać. A wspomniałeś wcześniej, że nie masz papierka. No dobrze, może nie masz papierka ze szkoły teatralnej, ale masz inny papierek i dzisiaj sobie też o tym porozmawiamy, ponieważ oprócz tego, że w musicalu grasz, to musicalem się też częściowo zajmowałeś, można powiedzieć naukowo, ponieważ napisałeś pracę magisterską.
0: Tak, nawet z musicalu się chciałem doktoryzować, powiem taki szalony plan kiedyś na życie, że będę akademickim nauczycielem i naukowcem. Tak, tak była taka próba.
1: A jak brzmiał tytuł, pamiętasz?
0: Temat mojej pracy magisterskiej to był taki: to tylko kwestia smaku, kamp jako kategoria konieczna w amerykańskim musicalu filmowym.
1: To ja myślę, że jak wcześniej powiedziałem, że 2 godziny niewystarczające, to myślę, że nawet i 8 godzin byłoby niewystarczających, bo ja z kolei sobie myślę o tym, po pierwsze, że muszę przeczytać, jakbyś mógł mi podesłać tę pracę, bo jestem bardzo ciekaw.
0: Zniknęła pewnie w odmętach już mojej skrzynki.
1: No, jak się chce, to można wrócić.
0: Mam moją oczywiście wydrukowaną pracę. Ona, oprawioną, wydrukowaną pracę, mam ją, nie poszła do niszczarki.
1: To ja w wersji elektronicznej bym jednak poprosił, natomiast dlaczego pomyślałem od razu o 8 godzinach, ponieważ jak o musicalu i o dragu pisałem pracę magisterską, to licencjat pisałem o queerze i kampie.
0: Wspaniałe.
1: Więc i tam się właśnie na Watersa między innymi, na Almodovara powoływałem i na Dereka Jarmana. Mhm, więc tutaj naprawdę moglibyśmy nie wychodzić z tego studia dzisiaj ani nawet jutro.
0: Intelektualnie.
1: Intelektualnie i queerowo i dragowo. Ale tak, zaraz przejdę do może jakiegoś wniosku, który ci się pojawił przy okazji pisania tej pracy. Zaraz sobie pogrzebiemy, ale wcześniej wybrałeś dla nas 2 propozycje muzyczne z magisterki, które jakoś tam z magisterką jest powiązane, i pierwszy z nich, który wybrzmi nam, to Moulin Rouge, czyli Elephant Love Medley.
0: Tak, tak, tak. To w ogóle dużą częścią mojej pracy była analiza Moulin Rouge, ale taka analiza porównawcza, bo po oglądaniu Amerykanina w Paryżu jakoś tak zaświtała mi taka myśl w głowie, że to są bliźniacze filmy. One są w zasadzie identyczne. Mamy dokładnie powtórzone pewne sceny. Też ta zasada filmu, jak wygląda muzyka w tym filmie, jakie są takie powtórzenia. I to było dla mnie jakieś takie fascynujące. A to, co jest takie trochę... myślę, że wtedy w tym Amerykaninie w Paryżu było jakieś takie wystawne, wspaniałe, no to jednak w 2001 roku jest już niesamowicie sztywne, to jest po 50 latach. I to, co jest dla mnie jakieś takie fascynujące u Baza Luhrmanna w Moulin Rouge, to jest właśnie to, że on jakby jeszcze bardziej to dynamizuje. I to jest dla mnie był kolejny z dowodów do tego, że musical to jest świat, a zwłaszcza musical filmowy, to jest świat niewyobrażalnego naddatku. Że tam nawet filmy muzyczne, zwłaszcza te pierwsze, były reklamowane jako 100% talking, 100% dancing, 100% singing. Nagle się okazuje, że w ogóle masz jakieś 300% dzieło, że tam jest wszystko na pełnej, że to jest wszystko dopalone i że ta przesada, że musical to jest cudowne przegięcie, a już filmowy amerykański musical to już jest w ogóle cudowne przegięcie i jakoś takie rozsmakowywanie się właśnie w tym, żeby szukać tego przegięcia, bo znowu i teraz do czego doprowadza nas to przegięcie? I ten camp, jako jakaś taka kategoria estetyczna, u nas na pierwszy rzut oka wydaje się być jakaś taka fascynująca, no bo daje ci jakieś różne właściwości. Jest takim miksem wysokie-niskie, czegoś, co jest takim gustem trochę elitarnym, ale też egalitarnym. No i mnie to doprowadziło do takiego myślenia o tym, no dobra, no ale to w takim razie gdzie jest jakieś takie serce? O co chodzi? Że ta estetyka nie może być tylko estetyką i nie jest tylko estetyką, że ona tak naprawdę jest etyką. I to mnie szybko zaprowadziło do takiego rozpoznania, że skoro obok siebie idą ramię w ramię muzyka, taniec, mówienie, to tak naprawdę to jest o jakiejś najbardziej demokratycznej formie sztuki. Że nie masz czegoś takiego, że coś służy czemuś. To wszystko służy temu jednemu, jakiemuś wielkiemu dziełu. I że to jest jakaś taka chyba dla mnie metafora tego, co ja, tak jak ja rozumiem pewnie sztukę i w jakiej lubię partycypować i być w niej, że to jest takie coś, co nas, co nie jest wertykalne, że to nie jest do góry czy na dół, tylko że to jest płaskie, że to ci pokazuje górę i dół, ale tak naprawdę jesteśmy wobec tego równi i że wysokie tony i niskie tony, one są równoważne. To nie jest tak, że coś jest lepsze i coś jest gorsze. A potem, jak nakładasz na to, myślę, że to jest coś, czego mi w tej pracy magisterskiej zabrakło, ale wtedy byłem jeszcze zbytnio młodzieżowy i żeby też jakoś dla siebie rozpoznawać pewne te queerowe tematy. Ja pamiętam, że byłem taki dość zdystansowany do tych queerowych wątków i bo pewnie do swoich takich osobistych queerowych wątków w życiu miałem jakiś może większy dystans, nie było to jeszcze tak u mnie jakoś pewnie ustawione, to jak dołożysz do tego tą wrażliwość queerową, która już w ogóle rozpina, w ogóle wyciąga tą wtyczkę, która się nazywa jakość, bo to jakby zawsze będzie się gdzieś kłócić, to zawsze będzie pod prąd tego, jakie masz oczekiwanie, no to myślę, że ten kamp tutaj jakby jeszcze bardziej działa. I jak potem jeszcze sobie włożysz ten queer jako na przykład biografię osób, które robią musical filmowy, to jest też niesamowite. Bo nagle jakby ja czytając i mając jakąś taką rozpoznanie do tej mojej pracy magisterskiej, no to było dla mnie fascynujące, że się nagle okazało, że w tej złotej erze amerykańskiego kina to był w zasadzie jedyny gatunek filmowy, który dopuszczał to przegięcie, który dopuszczał tą emfazę gejowskiego twórcy.
1: Jeszcze towarzyszyła temu złota era Hollywood kina grozy, gdzie też bardzo często, ale to jest też jakoś tożsame, że o postaciach wykluczonych, o potworach nieprzystających do normy, o wszystkim, co społeczność i społeczeństwo nasze przeraża, no to właśnie były to dzieci reżyserów bardzo często queerowych.
0: Tak, oczywiście. No i ten to Moulin Rouge gdzieś jest już 50 lat po tym wszystkim, jest jakimś takim powrotem, jakąś taką ferią tego wszystkiego, ale też wybrałem tę piosenkę, ten medley, no bo on jest szalony, bo właśnie on jest takim przerabianiem, cały czas przerabianiem tego, co już znamy, tych wszystkich piosenek.
1: Tak zwanej formule jukeboxowej.
0: Tak, ale przez to, że ta piosenka, że ta piosenka już jest sama sklejona z innych piosenek.
1: Taki potwór doktora Frankensteina.
0: I jeszcze jest po prostu większy.
1: Musicalowy.
0: I no ja lubię akurat, myślę, że to, że Moulin Rouge też jest tym filmem, w którym przez który ja polubiłem Nicole Kidman. Ona dla mnie była taką sztywną aktorką, ale tam jest jedna taka scena, gdzie ona po prostu się absolutnie wygłupia i gra tak najgorzej na świecie. Ale jest to już taka naprawdę jest okropna, jest w tym najwspanialsza. To jest taka scena, jak ona w tym szlafroku udaje coś przed tym Duke'iem, że ona tam go chyba tak kocha i tak udaje, jakoś tak go uwodzi, sprawiając mu jakoś takie, żeby ona spełni to jego oczekiwanie. Ona jest tam wybitna.
2: Love is a many splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All you need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.
2: All you need is love.
4: Love is

0: Za moment przejdziemy sobie do maili, które wysyłacie. Cały czas zachęcam kacper.siedlecki@opanowyświat.online. Ale zanim, to druga twoja propozycja z pracy magisterskiej. Jest to ciekawy wybór, bo zaskoczyłeś mnie. To jest nagranie z serialu Glee,
1: tak,
0: który zresztą kilka odcinków temu w musicalowych opowieściach stwierdziłem, zainspirowany rozmową z Kasią Czajką Kominiarczuk i Patrycją Muchą o przeróżnych musicalowych sprawach. Między innymi rozmawialiśmy o serialach musicalowych i jakoś tak mnie natchnęło, że a może warto zrobić jakiś taki odcinek pełny dwugodzinny o serialu, jakim jest Glee. Bo wszyscy, nie wszyscy, ale
1: wszyscy
0: wiele osób znamy Glee, zna Glee, było to swego czasu światowym fenomenem. No i wybrałeś nam tutaj Lea Michele, która śpiewa Don't Rain on My Parade z musicalu Funny Girl, czyli zabawna dziewczyna, chyba tak w polskim
1: tak.
0: tłumaczeniu.
1: Czy teraz ja jakoś jestem w stanie odtworzyć to, dlaczego to jest... Dlaczego ten musical się pojawił w mojej pracy? Już nie pamiętam tego, jednak to jest trochę prehistoria. To jest takie zabawne, że to przynosisz, ale ja skończyłem studia w 2011 roku.
0: Prehistoria, ale świetnie nawiązująca zarówno do tytułu audycji, jak i do tego, żeby podkreślić, że twoja stara
1: no jest
0: obecnie
1: stara.
0: Jest... Bez przesady. Jest aktorką obecnie musicalową i o tym musicalu swoje wie.
1: Coś tam wiem, oglądam, słucham. I myślę, że ja chyba...
0: Mhm. Bo ja wybrałeś tę piosenkę
1: wybrałem
0: na dzisiaj.
1: Wybrałem tę piosenkę na dzisiaj, bo z tej pracy pamiętam, że to Glee jakoś tak pojawiło, bo ja chyba lubię w tym serialu to, że on jest absolutnie poważny i bezczelnie jakby niepoważny. Ale to taki, i znowu, on jest bardzo blisko takiego mojego poczucia humoru. I no ja rozumiem, że może na przykład to niego nie bawić, ale to, że oni są na przykład zawsze gotowi do tego, żeby śpiewać, no mnie to trochę śmieszy. A to jest o tym, że oni jakby się cały czas uczą, a oni są wszyscy wywaleni od razu w kosmos. Albo, i to mi się też podobało, bo oni też to tematyzowali w tym serialu, zawsze jest gotowy obok koleś z pianinem. A on jest tam, jest tylko jeden z pianinem i nagle mamy całą orkiestrę.
0: Ale niekiedy właśnie, niekiedy kilku,
1: tak,
0: kilku muzyków się pojawia.
1: To mnie jakoś zawsze tak bawiło, ale ta piosenka mi się po prostu kojarzy z moją ulubioną sceną, najprostu śmieszniejszą sceną z tego musicalu, z tego serialu musicalowego. Czyli ten moment, kiedy Rachel mówi, ja jestem gotowa. Jestem gotowa to zrobić, bo ćwiczę tę piosenkę od 4 roku życia. I myślę sobie, tak, ty jesteś tą dziewczyną, która przykleiła sobie złotą gwiazdkę, żeby siebie motywować. Ty jesteś tą nową Barbarą. I jakoś mnie po prostu... Lubię ten poziom i myślę, że on jest też może blisko mojej energii, takiego spięcia, takiego takiej absolutnej powagi o sobie samym, jakimś przekonaniu, która sprawia, że jesteś super śmieszny i to jest najpiękniejsze i najbardziej ludzkie. Jakoś tak mi się wydaje, że możemy być jednocześnie super śmieszni, nie wiedząc nawet o tym. A tak naprawdę... pokazując w tej śmieszności jakąś naszą pasję, to, że nam na czymś zależy, no pokazujemy, że jesteśmy kimś, kto jakby z kim możemy zbudować jakąś taką relację, więź emocjonalną, że no właśnie nie jesteśmy tylko tym robotem, który po coś idzie, tylko że jesteśmy człowiekiem, który ma swoje emocje. I ta Rachel jakoś tu się mi w tym najbardziej objawia.
0: A podbija tę śmieszność tej sytuacji, o której mówisz, to, że aktorka, która gra Rachel, czyli Lea Michele, lata później zagrała na Broadwayu właśnie
1: tak.
0: Funny Girl.
1: No zresztą chyba cały musical, w sensie cały musical, cały Glee jest takie, że jest cały ten serial, już tych późniejszych sezonów nie oglądałem. Te pierwsze bardzo śledziłem i jakoś mi tak super... Ja myślę, że ja nie skończyłem chyba nigdy Glee.
0: To jeszcze przed tobą.
1: Jest
0: możesz
1: przede mną.
0: Wrócić.
1: Ja chyba oni
0: taki
1: pojechali do Nowego Jorku. Tam była taka sytuacja, że pojechali do Nowego Jorku
0: tak.
1: I był jeden sezon w Nowym Jorku.

Turku chyba był drugi, jak wracają do szkoły. To ja już tego, jak wracają do szkoły, nie oglądałem. Ale no przecież ten cały serial jest utkany piosenkami właśnie z Funny Girl. No i są te wszystkie teorie do tego właśnie, że to służyło tylko do tego, żeby Lea Michele mogła wreszcie zagrać w tym musicalu. A i tak nie była pierwszym wyborem.

0: Dobrze, to obiecałem, że maile, więc na moment odchodzimy od tego, co na dzisiaj zaplanowane i pochylimy się nad mailami. Od naszej słuchaczki Marysi jest zapytanie, bo chętnie by się wybrała na jakiś twój performance, tylko pytanie, czy jak jest z dostępnością dla osób na przykład słabowidzących albo osób, które są niewidome, czy dla osób, które mają jakikolwiek problem, zmagają się z jakiegoś rodzaju niepełnosprawnością. Jak wygląda dostępność przy okazji występów dragowych?
1: No to jest różnie. Najczęściej jest tak, że przez to, że są to klubowe wydarzenia, nocne wydarzenia, no to najczęściej takiej dostępności nie ma zapewnionej, ale no myślę, że ta piosenka Don't Rain on My Parade jakoś też dobrze nam podprowadza to, że już w tę sobotę, 13 czerwca, jest Parada Równości w Warszawie i po Paradzie Równości są aftery i między innymi ja będę współprowadzić razem z Shady Lady taki after w klubie La Pause. I tam jest bardzo duży line-up, bardzo dużo ludzi występuje i to wydarzenie będzie dostępne. I będzie na pewno tłumaczone na polski język migowy. W poprzednich latach także było z audiodeskrypcją. Więc myślę, że La Pause to jest teraz to miejsce, jeżeli ktoś chce zobaczyć. I Marysiu, jeżeli chcesz o dostępności, to po prostu na ich kanałach dowiedzieć się, czy będzie też zapewniona ta audiodeskrypcja, ale wydaje mi się, że może być. To będzie trzeba sprawdzić. Ale tak, czyli tam od chyba 18 albo od 19 startują już dragowe występy i będzie nas mnóstwo, co jest zawsze wspaniałe.
0: Pisze też Agnieszka ze Stanów Zjednoczonych, bo tutaj przez to, że Radio Nowy Świat, to ci powiem, bo może nie wiesz, jest internetowe, więc nadaje wszędzie.
1: Nie tylko na kablu?
0: Nie tylko na kablu i niekiedy właśnie zdarza się, że teraz chyba w Stanach Zjednoczonych, tylko to też oczywiście musi być konkretne wybrzeże, ten czas wybrzeżowy konkretny, ale myślę, że jest właśnie jakoś środek dnia, więc polecamy się do obiadu. Natomiast mogę zacytować od pani Agnieszki mail. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja też od razu pomyślałam o Divine. Kocham oryginalną filmową wersję Hairspray.
1: Wspaniałe.
0: Właśnie Johna Watersa. Nie musicalowa, ale też twoja stara ma przyjemny radiowy głos i zajmujący sposób opowiadania. To zresztą dzisiaj się jeszcze nam pojawi przy okazji podcastu, który tworzysz.
1: Bardzo dziękuję. Współtworzysz.
0: Podziwiam zawsze kostiumy drag queens. Może mogę poprosić o kilka słów na ten temat. A temat pracy magisterskiej pani Agnieszki to był temat poczucie humoru i prowokacja w modzie końca XX wieku i też zahaczałam o kamp i o dandyzm.
1: No to jest tak, że kostium. Dla mnie też ten mój drag, ja myślę sobie, że z jakimś takim, musiałem długo czekać, w sensie do 30 czekałem, żeby się w jednym punkcie zebrały jakieś takie moje fascynacje i bo ja też myśląc z jednej strony o tym, co chcę robić w przyszłości, to widziałem siebie pracującego w teatrze, ale trochę nie wiedziałem w jakich rolach i oczywiście...
0: W jakich rolach?
1: No tak. Teatr. No to jest właśnie to. Mm-hmm. Bo jedną z tych ról, to myślałem sobie oczywiście, że wszyscy będą mnie podziwiać i że będę aktorem. To jest, tak siebie widziałem, ale też ja bardzo myślałem o kostiumografii i bardzo dużo rysowałem i projektowałem. I teraz ten drag jest jakiś taki fantastyczny, bo pozwala mi spełniać się właśnie kreatywnie jako osoba, która występuje, ale także no, wymyślać kostiumy. I to jakoś tak czuję i widzę, że jest jakieś takie bardzo pełne. To też jest dowcipne, bo jak spoglądam sobie, mam taką teczkę ze swoich nastoletnich lat, kiedy projektowałem kostiumy, robiłem jakieś rzeczy, jakąś modę, modziłem, to bardzo to jest jakieś takie zabawne, bo czasem jak na to spoglądam, na te takie rzeczy, które robiłem, nie wiem, tam w 2003 roku, jako 16-latek, to ja myślę, że ja już wtedy rysowałem twoją starą. I to jest jakieś takie zabawne, bo jakaś w radiu, ja też teraz nie jestem w dragu, ale jak sobie zobaczycie, jak wyglądam, to to ja bardzo dużo uwagi skupiam na tej takiej bardzo konkretnej figurze, jakiejś takiej klepsydry, czyli mocne ściśnięcie w talii i wypchane biodra. I to jest jakaś taka... I ja po prostu jak oglądam te moje projekty z tych nastoletnich czasów, to tak po prostu wygląda wszystko. Po prostu każda kobieta tak wygląda, więc ta twoja stara musi po prostu tak wyglądać. Gdzieś ten stereotyp pewnej sylwetki był zawsze we mnie chyba po prostu zakorzeniony. Jakiś taki... Tak. A humor? Ja na przykład lubię, jak kostium jest jakiś tak, że on trochę z tobą pracuje. I wiadomo, że reveal jest taką jakąś rzeczą, czyli to takie odsłonięcie jest jakąś taką rzeczą, na którą wszyscy trochę czekają. Ale znowu no to chodzi o to, że jednak te reveale muszą być najbardziej... jakieś takie niespodziewane, że jednak nie mogą być oczywiste, że jak chodzi o reveal, no to wszyscy myślimy jednak nie o tym, że ktoś zdejmie płaszcz i pod spodem będzie bodysuit, jakiś kombinezon, tylko jednak wszyscy liczą na to, że to będą takie emocje, jak jeśli chodzi o reveale, które przynosi Sasha Velour, zdejmując perukę, spod której wypadają płatki róż.
0: Mam zapytanie jeszcze mailowe inne, ale do nich wrócimy, bo tymczasem chciałbym, żebyś wytłumaczył, bo zadałem ci takie zadanie, myślę, bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o postać twojej starej, czyli żebyś w taki muzyczny sposób zaprezentował nam, jaka twoja stara jest. I tutaj pojawiają się trzy propozycje i pierwsza z nich to jest nagranie na żywo Justyny Steczkowskiej.
1: Tak, ale bardzo konkretnej piosenki, oczywiście, bo to jest piosenka Ewy Demarczyk i jest to dla mnie chyba też znaczy to, co jest istotne dla mnie, to jest nagranie z koncertu galowego przeglądu piosenki aktorskiej Anioły w kolorze i ja kocham piosenkę aktorską. I to jest, myślę, że oprócz tego, że musical jest jakąś taką przestrzenią, w której ona się realizuje i którą ja też jakby odkrywałem, będąc dzieckiem czy nastolatkiem, chłonąc te filmy muzyczne, to dla mnie to było ogromne święto, kiedy jeszcze telewizja, no to były lata 90., początek lat 2000, kiedy telewizja transmitowała koncerty, najpierw konkursowe, ale także galowe, przeglądu piosenki aktorskiej. Z moją prababcią to oglądaliśmy. Ja byłem jakiś taki zafascynowany tym światem. I często do mnie to wraca. I też ja wybrałem takie piosenki na tą playlistę tutaj, które będą trochę właśnie dookoła tego tematu piosenki aktorskiej jakoś podchodzić w sposób bardziej oczywisty lub mniej oczywisty. I są to też takie piosenki, które siedzą mi w głowie. Ich jeszcze nigdy nie zrobiłam, ale są to jakieś takie rzeczy, które chciałbym zrobić. I myślę, że ten rytm i ta wielkość tego, z jaką Justyna Steczkowska robi Ewę Demarczyk, jest czymś po prostu imponującym.

0: Brawa, i teraz brawa będą dla drugiej piosenki, którą wybrałeś, która miała jakoś określić twoją starą, i po polskiej propozycji będziemy mieli czeską.
1: Tak, bo tutaj się bardzo uśmiechałem, jak powiedziałeś, że osoba z dyplomem, i mam dwa dyplomy, i mój drugi dyplom, proszę to państwa, jest bohemistyka, język czeski. Ale już go bardzo nie używam, dawno nie używam, i to wszystko było kłamstwem, ale gdzieś ta kultura czeska była mi, może nie tyle co bliska, bo to było kłamstwo, ale lubię, a zwłaszcza te takie jakieś czeskie divy, ale nie usłyszycie Wondraczkowej. Będzie to Hanna Hegerowa i jest to piosenka no, takiej czeskiej szansonistki, nazywana jest właśnie czeską Edith Piaf. I znowu, no dla mnie to jest jakaś taka wersja piosenki aktorskiej. Jest to jakby bardzo, bardzo aktorskie. Piosenka z 64 roku. I ja jakoś tak lubię. I to jak myślę też o sobie i o to, jaki repertuar może, czy wykonuje twoja stara, to ja często sprawdzam, czy jakieś piosenki, które lubię, są wykonywane może przez jakichś takich mniej oczywistych artystów, czy artystki. I czy może są jakieś takie covery na głosy, które nie są tak bardzo oczywiste, a jak już się może okazać i że jakąś piosenkę robi po prostu ktoś, kogo nazywam roboczo starą babą, to mnie to cieszy. I trochę tak jest. To jest piosenka też, której nigdy nie zrobiłem, ale myślę, że jest jakaś taka elektryzująca. I znowu to pochrydanie, czyli to jest pogarda, tak to się tłumaczy, ale tam jest jeszcze podtytuł tej piosenki, bo jest to Spowiedź hereczki, czyli spowiedź aktorki, i jest to fascynujące.

0: I w ten sposób przechodzimy do trzeciej propozycji, która jest kolejnym zupełnie czymś innym, tym razem w języku angielskim, która nawiązuje do motywu biblijnego, do historii o Ewie, jak i zresztą do twojej starej, Mother Ate.
1: Absolutnie, no bo czy to nie jest tak, że po prostu matki zjadają, że to są te, czyli jakby zjadają i nie zostawiają okruszków, że no świat się trochę kręci przez kobietę i nawet nie trochę, tylko bardzo. I myślę, że ta piosenka jest jakaś taka absolutnie inteligentna w tym, że to jest w ogóle zabawne, że mówi się o tym, że miejsce kobiety jest w kuchni. No ja sobie po prostu się uśmiecham, słuchając też tę piosenkę i mam jakąś taki bon mocik, że no to prawda, bo i jakby bez tego wszyscy byśmy po prostu byli głodni. A one i tak zjadają nas wszystkich. I to jest jakieś takiej mocy. I plus, no ta piosenka, usłyszycie ją, ona jest zupełnie inna niż to wszystko, co było do tej pory. I moim zdaniem ona też jest piosenką aktorską, bo tam jest dużo takiego zagrywania się.
0: Zrobić ją na przykład we Wrocławiu na przeglądzie piosenki aktorskiej w polskim tłumaczeniu.
1: No nie wiem, czy tutaj, że mama zjada, to nie wiem, czy aż tak bym zjadła jak tutaj artystka, ale no, to jest akurat rzecz, którą wykonam i przygotowuję, ale to będzie można zobaczyć w Poznaniu na tamtejszym Pride'zie 20 czerwca, czyli w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę w Poznaniu. Twoja stara będzie po prostu jadła.
2: Crazy how the very first sin was a woman who ate.

0: fucking eat. A teraz fragment dedykowany Justynie, która napisała, przypomniała jeszcze się z mailem, ale napisała, jak tylko się pojawiła informacja, że będziesz dzisiaj, że twoja stara będzie tutaj z nami. A pytanie dotyczy tego, jak jednym słowem opisałabyś Sasha Velour, której towarzyszyłaś przy gdańskim...
1: Przy jej show, tak.
0: Przy gdańskim show Travesty, na którym ja też przyjemność miałem być na widowni, widząc ciebie na scenie razem z Saszą i tak naprawdę być częścią tego show, czy być dołożoną, wcieloną w wizję i pomysł Saszy Velour. Przypomnijmy, pojawiła się przy okazji, jak wspomniałeś o... peruce, z której wypadają płatki róż, zwyciężczyni 9. sezonu RuPaul's Drag Race i również jedna z takich bardzo ciekawych, też konceptualnych drag queens, które robią niesamowitą robotę, jeżdżą ze swoimi show po całym świecie. W Polsce Sasza była już 3-4 razy.
1: Chyba tak.
0: Była z Work the World, była z Smoke and Mirrors.
1: Tak.
0: Teraz była z Travesty i była jeszcze, pamiętam,
1: w Zabrzu z Big Reveal. Tak się nazywał ten jej drugi program.
0: Więc oddaję ci mikrofon. Jak było z Saszą Velour?
1: To jedno słowo, jakim ja bym określiła Saszę Velour, to jest powerhouse. Bo to jest osoba, która... Oprócz tego, że możemy ją podziwiać na scenie, bo to, co ona robi na scenie, jest jakieś niebywałe. To jest po prostu wizualny spektakl i jest to spektakularne, ale to, jak ona jest oddana pracy i móc ją podglądać trochę tak właśnie z kulis, jak ona jest zaangażowana razem z tą swoją ekipą, to jest stała grupa ludzi, z którymi ona jeździ i przygotowuje to show, no to jest niebywałe. To też uczy jakiegoś takiego, może nie wiem, czy pokory, ale tak ci pokazuje, że To jest po prostu absolutna praca. Że ten talent to nie jest tylko coś, co ci towarzyszy, tylko to jest coś, co piastujesz i że to nie przychodzi z niczego, że to nie jest tak, że jesteś wielką gwiazdą, za którą wszyscy coś zrobią. Tylko jak widzisz tą, to jest absolutna jakaś ikona, jeśli chodzi o drag na świecie, no to jest ktoś, kto jest absolutnie rozpoznawalny i jest jedną właśnie z takich topowych królowych. To no i widzisz kogoś, kto na drabinie razem z innymi osobami jakby przygotowuje scenografię do swojego show, no to jest taki duży respekt. A potem widzisz, jak działa to show, które ona robi z tymi ludźmi i jest to niesamowite. To, do czego mnie zaprosiła, to była taka bardzo konkretna rzecz. No bo najczęściej jest tak, że kiedy gwiazdy z zagranicy przyjeżdżają, to zaprasza się lokalne królowe na bycie supportem. No ale nie zaproszono nie do tego, bym zrobiła support, tylko żeby wystąpić razem z nią, być taką trochę w jednym segmencie, wtedy kiedy ona pewnie się przebiera i łapie oddech, taką konferencjerką w tym świecie, który ona zbudowała. I to Travesty to był taki świat takiego klubu i ona opowiadała różne historie, które z tym klubem były związane. To było takie queerowe miejsce, gdzie spotykały się różnorodne osoby i jednym z takich duchów tego miejsca była właśnie Seduction, w którą ja się wcieliłam. Dostałam tekst, który musiałam przyswoić i przedstawić wam publiczności
0: w języku angielskim.
1: W Gdańsku. Tak, po angielsku. To też było bardzo ciekawe, bo kiedy na próbach rozmawialiśmy o tym, no to tutaj dostałam też taką wskazówkę, że jeżeli chcę, to mogę wrzucać takie elementy po polsku, ale ważne jest to, że to moje bycie na scenie to jest jednak cały czas bycie tą Seduction. Bycie tą postacią, która została napisana do tego show. To nie jest taki moment, że to twoja stara hosting, że to nie twoja stara prowadzi ten wieczór, tylko cały czas jest to ta postać, którą stworzyła Sasza. I to było wspaniałe uczucie, kiedy ja tam wchodzę i ta jakaś taka rozwibrowana publiczność w teatrze jakoś tak żywo reaguje. I to było niesamowite, ale ja też wysłyszałem, że ludzie krzyczą, twoja stara, są zadowoleni,
0: tak.
1: Że to jestem ja. I to oczywiście dopala i to mnie bardzo cieszyło, ale wiedziałem, że jeżeli ja zacznę odzywać się po polsku, to zniknie to zaproszenie do tego świata, który zrobiła Sasza, że zniknie ta seduction i że to jednak będzie twoja stara. Więc zdecydowałam się zostać już tylko w tym po angielsku.
0: To teraz posłuchamy drugiej dzisiaj anglojęzycznej drag queen, właśnie Sasha Velour, która zaśpiewa nam kultową piratkę Jenny z opery za trzy grosze.

0: is me.
1: Sasha Velour, i przyszedł kolejny mail odnośnie ciebie i Sasha Velour częściowo. Niestety nie podpisała się ta osoba, ale zacytuję. Chciałabym na wstępie serdecznie pozdrowić ciebie, Kacprze, i twoją starą, która w mojej głowie jest pierwsza, kiedy myślę o obecnym polskim dragu. Miałem okazję oglądać ją w telewizji i niestety tylko kilka razy na żywo. Ostatnio jako gościnie w fenomenalnym majowym show Sasha Velour w Gdańsku, o którym właśnie wspominaliśmy, gdzie zachwyciła publiczność, w tym mnie, nie mniej niż sama Sasha. Chętnie usłyszałabym trochę o backstage'u tego wydarzenia. Czy zaproszenie było może dalszą współpracą po Work the World? I przypomnijmy tutaj, że twoja stara pojawiła się jako jeden z trzech supportów obok Gąsia i Shady Lady, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, Gąsiu, Shady Lady i ja wtedy na tej takiej trasie Work the World, która jest taką zbiorówką, no bo to Work the World to nie jest solowa trasa Saszy Velour, tylko to jest takie grupowe show, w którym pojawiają się uczestniczki programu RuPaul's Drag Race.
1: Tak, i ja tutaj jeszcze dodam, że moim zdaniem mimo, że doceniam to, że Work the World przyjechała, ale to jest bardzo taki wyreżyserowany, sprzedający jednak Queens RuPaul's Drag Race twór. Natomiast to, co twoja stara pokazała wtedy na scenie, to była chyba jedyna rzecz, którą ja pamiętałem z tego wieczoru. Pamiętam, że nawet napisałem ci w podzięce za twój drag i to, co robisz na polskiej scenie dragowej, ponieważ w porównaniu do tego, co się działo w tym całym Work the World, jak te draguski próbowały naśladować gwiazdy świata muzyki
2: tak,
1: pop,
2: tak, bo taka była
1: no
2: zasada.
1: To było odklejone i wyjątkowe. Nie będę teraz opowiadać, co się tam działo, no, ale to było coś niebywałego.
2: Tak, no to jest ten mój numer. Bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa. To jest taki numer, który ja nazywam Smutny Klaun. I tam akurat początek tego numeru to jest też piosenka z Moulin Rouge, David Bowie śpiewający Nature Boy nad King Cola. Więc tak.
1: Pozwolisz tylko, że dokończę mail, cytowanie, bo sam
2: bo ja już, odbiegłem. Ja już jestem po prostu gotowy odpowiadać.
1: Oczywiście. Nawiązując trochę do wcześniejszego sentymentu, z pewnością widziałabym starą częściej, gdybym nie mieszkała na Podlasiu, gdzie kultura dragu właściwie jest niewidoczna. Chociaż z pewnością kryje się gdzieś w podziemiu, w prywatnych przestrzeniach. Czy twoim zdaniem, twoja staro, zdaniem do takiego miejsca dałoby się jakoś drag ściągnąć? Jak zacząć robić drag w takim miejscu?
2: Okej, okay, dobrze. Teraz jest najbardziej awkward rzecz na świecie, bo ja muszę zlokalizować Podlasie na mapie Polski. Ale zanim zlokalizuję...
1: Jak będziesz mówić, to ja ci zlokalizuję.
2: Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze wrócę do tego show. Rzeczywiście było tak, że wtedy, kiedy było to Work the World, to z jednym z jakichś takich sposobów, gdzie mogłam poznać Saszę Velour, była też nasza wizyta w Dzień Dobry TVN. Chyba poranek przed tym wydarzeniem. No to oczywiście, że wiedziałem, gdzie jest Podlasie. I tam, siedząc na tej kanapie wtedy w tym studiu Dzień Dobry TVN, jakoś tak no, mogłyśmy się rozpoznać, bo gdzieś wcześniej takie nasze internetowe jakieś drogi się przecięły. Ktoś kogoś pofollowował, ktoś dał follow back na Instagramie, ale nigdy się nie spotkałyśmy. I to był ten taki pierwszy moment tego spotkania. I myślę, że to mogło spowodować tym, że przez to, że po prostu miałyśmy taki moment, w którym spędziłyśmy razem, to mogło być rzeczywiście tak, że ona wracając rok później, no bo to było w zeszłym roku chyba, tak. To ona wracając rok później z tym swoim nowym programem po prostu pamiętała o takiej łysej, jak ona, dziewczynie
1: z wąsem.
2: Z Polski, z wąsem, jak ja. I to było bardzo miłe. Myślę, że to jest jakieś takie duże wyróżnienie. Jest to wspaniałe i trzymam kciuki za to, że różne moje koleżanki i koledzy mogą dostępować spotkań też z gwiazdami takiego formatu. Przed nami w lipcu chyba będzie też dragowe wydarzenie, gdzie gościnią przyjedzie do Polski Violet Czaczki i tam też będziemy będzie widownia mogła oglądać trzy polskie drag queens, ciotkę Ofkę, Euforię i Martwą. I to jakby ja trzymam kciuki, to jest wspaniałe, że nas to spotyka. A jeśli chodzi o Podlasie, to teraz chyba będzie 19 czerwca festiwal w Białymstoku. I tam będzie można oglądać drag.
1: O, a ja w Białymstoku będę jeszcze w tym tygodniu.
2: No, to widzisz, to może trzeba zostać do 19 i wtedy też trzeba się obejrzeć.
1: Może, tak. Ale muszę tutaj wrócić, żeby zagospodarować antenę podczas musicalowych opowieści. Przejdziemy sobie teraz do takiego dragtywizmu, tak? Tak to nazywasz, dragtywizm.
2: Dragtywizm jest coś takiego.
1: Którego jedną z twarzy jest podcast, który współtworzysz, Geje chcą mnie zabić.
2: Tak, razem z moim przyjacielem Mateuszem Sulwińskim, tęczową zarazą, jak można go też znać, prowadzimy podcast. I no to jest takie zabawne, bo oczywiście tam trudno jest mi się tak ustawiać, czy tam jest twoja stara, czy tam jest Piotrek i co to jest, ale na pewno jest to jakiś taki podcast z takim humorystyczno-aktywistycznym zadęciem. Razem z moim przyjacielem stwierdziliśmy, że żeby przybliżać takie tematy, którymi my jako aktywiści się zajmujemy, no bo ja często też dowcipkuję z tego, że ja chyba jestem gejem na pełen etat, bo z jednej strony się przebieram i robię jakąś taką super gejowską sztukę, jakim jest bycie drag queen, a z drugiej strony jestem też aktywistą w Stowarzyszeniu Kultura Równości we Wrocławiu i tam pracuję, jestem w zarządzie tego stowarzyszenia i tam odpowiadam za rzeczy, które robimy. Między innymi koordynuję Centrum Społeczności, które otworzyliśmy, Równe Miejsce, już od 2018 roku ten przybytek dla osób LGBT+, we Wrocławiu prowadzimy. I stwierdziliśmy razem, że po prostu taki podcast, w którym my rozmawiamy o tym, przybliżamy, trochę mówimy z dowcipem, trochę może bardziej po ludzku, mniej aktywistycznie o tych rzeczach, które nas dotyczą jako osób ze społeczności. Tym, ile jeszcze trzeba załatwić, bo ta droga po emancypację nas wszystkich i równość dla osób wciąż jest długa i trzeba ją sobie wywalczyć. I gadamy o tym. Gadamy. Też dużo dowcipkujemy i jakoś tak jest ten podcast jakąś takim miksem naszych energii.
1: A czy tytuł Geje chcą mnie zabić nawiązuje do
2: Białego Lotosu? Oczywiście. Jest to bezpośrednie nawiązanie do These gays are trying to murder me. Oczywiście.
1: Tak, nawet powstały chyba jakieś przeróżne takie mashupy muzyczne z przeróbki tego momentu już kultowego w świecie serialu, a już zwłaszcza
2: to
1: w świecie queerowych seriali.
2: Którzy chcą zabić, bo po prostu znowu coś od was chcą.
1: I wybrałeś dla nas piosenkę Midnight Radio Orville'a Pecka. Midnight Ride, wiesz czy mi się powie, wiesz gdzie jest Midnight Radio?
2: Nie wiem.
1: W Hedwig and the Angry Inch.
2: Okej,
1: okay, Midnight
2: oczywiście.
1: Radio. Mm-hmm. Midnight Ride, oczywiście,
2: pojedziemy
1: Orville Peck wspólnie z Kylie.
2: Na chwilę przed północą pojedziemy na tą właśnie przejażdżkę. To jest zabawne, bo wybrałem tę piosenkę i opowiadałem Mateuszowi, że będę u ciebie w podcaście i że jest ten temat, że piosenka, która określa nasz podcast, może jakąś taką naszą dynamikę i Mateusz powiedział, no to co wybrałeś? Ja mówię, wybrałem piosenkę Midnight Ride Orville'a Pecka i Kylie Minogue, bo ty, Mateusz, kochasz Kylie Minogue, a ja mam taki głęboki głos jak Orville Peck. I zapadła taka niezręczna cisza i Mateusz wtedy powiedział, wiesz co, mogłeś wybrać piosenkę, tyle samo prawd, ile kłamstw.
1: Pozostawiam bez komentarza. Gramy.

0: jeszcze taką wrzutkę, że pewnie można się zastanawiać, Jezu, ale co to może mieć wspólnego z musicalami? Ten Orville Peck, on na Broadwayu, jak jeszcze grano to wznowienie kabaretu, wcielał się w rolę MC'ego. I to jest jakieś takie, ja myślę sobie, że gdyby oni go ściągnęli do Londynu na West End, to na pewno kupiłbym bilet, żeby go zobaczyć w tej roli.
1: Mogliby teraz go ściągnąć i mógłbyś się załapać zarówno na Jinx Monsoon w End of the Rainbow i na Orville Pecka w kabarecie.
0: No Jinx jest fenomenalna i bym bardzo chciał ją zobaczyć w tym End of the Rainbow, no ale niestety nie udało mi się.
1: I jeszcze przy okazji ma trasę swoją, tak, dragową, ale tylko po Wielkiej Brytanii.
0: No cóż, no musimy po prostu zostać Brytyjczykami, tak się okazuje. Tylko tam po prostu przyjeżdżają wszyscy, ale mam ogromną radość, że tą Jinx obejrzałem w Nowym Jorku
1: Ona w Chicago była?
0: Była w Chicago, ale to była w Chicago już parę lat temu. A ja ją teraz widziałem w zeszłym roku.
1: Pirates of Penzance?
0: Nie, nie było to musical, była to Oh Mary, gdzie grała Mary Todd
1: Lincoln. Faktycznie,
0: jest,
1: Oh Mary.
0: I tam jest taka musicalowa wstawka. To jest ostatnie 15 minut spektaklu, gdzie ona po prostu się musicalowo spruwa i to jest... Ja nigdy, to było niesamowite, nie pamiętam takiego po prostu ekstatycznego doświadczenia publiczności. To jest farsa, to jest taka absolutnie przegięta, bardzo queerowa farsa, fantazja na temat biografii Abrahama Lincolna i jego żony. No i ta Jinx Monsoon robi tam takie rzeczy, że się po prostu każdy by za to wstydził, a ona jest w tym najwspanialsza i publiczność po prostu cała rżała. To po prostu ja nie pamiętam takiej publiczności, która jest tak rozwibrowana, tak krzycząca, tak śmiejąca się. Wybitne.
1: Tak, i Oh Mary święci sukcesy teraz i w Londynie niedawno i właśnie na Broadway z jedną z takich sztuk teatralnych bardzo, bardzo dobrze przyjętych i oczywiście obsypywanych nagrodami. No, czas nam niestety ucieka. Te 2 godziny zdecydowanie nie są wystarczające. Za moment jeszcze posłuchamy 2 wybranych przez ciebie propozycji muzycznych z poletka dragowego polskiego, żeby też troszeczkę posłuchać tematów queerowo-dragowych w języku polskim i w jednej piosence pojawi się właśnie twoja stara, więc usłyszycie.
0: Będę też tam i ja.
1: Tak jest. Ale zanim to mam takie zagadnienie, które bardzo chciałem, żeby na koniec nam się dzisiaj jeszcze pojawiło. Mianowicie, wspominałeś już o RuPaulu i bardzo często RuPaul odnosi się do takiego stwierdzenia angielskiego drag doesn't change who you are, it reveals who you are. To jest też zagadnienie, które ja bardzo mocno analizowałem właśnie w swojej pracy i w cudownym przegięciu pojawia się taki fragment, zacytuję: po latach Piotr powie, że stara i on to symbiot, organizm wzmacniający umiejętności nosiciela i dodający nowe. I myślę, że te 2 fragmenty fantastycznie ze sobą współgrają, bo kojarzy nam się, że drag to jest jak pewnego rodzaju maska i zbroja, którą na siebie nakładamy, a w rezultacie tak naprawdę to jest pewne narzędzie, które umożliwia poznanie siebie jeszcze lepiej, wygrzebanie nowego potencjału i nowych rzeczy w sobie, zdystansowanie się do siebie. I chciałbym, żebyś tutaj ze mną 2 słowa na ten temat zamienił.
0: No, a ja wrócę znowu do tego zajmowania się kampem przeze mnie i ja lubię takie zdanie, bo kamp jest prawdą, które jest kłamstwem, które mówi prawdę. I myślę, że drag jest podobny. Że drag sprzedaje ci jakąś iluzję, w którą my chcemy, żeby ktoś uwierzył i nawet jeżeli twoja stara jest łysa, nosi złotego wąsa, no coraz częściej nie, ale jednak taki brokatowy złoty wąs też jej towarzyszył. Chcę, żeby wszyscy mówili do niej mamo i prezentuje się jakoś taka po prostu wspaniała kobieta. I to jest ta iluzja, którą ja chcę, żeby wszyscy jakby wzięli. No i no, ta iluzja nie opowiada o tym, że ja jestem kobietą, no bo ja nie jestem kobietą. I to jest jakieś, ta iluzja jest po prostu kłamstwem, ale to, o czym opowiada, no to jest... To jest jakaś taka historia właśnie mnie jako artysty, który coś odkrywa, który znajduje jakieś ujście dla swojej kreatywności, potrzeby. Ale też znowu drag jest, jak mówiła Alaska Thunderfuck, że drag to jest zamienianie śmietniska w złoto, trash into treasure. czyli no, to też jest jakimś takim moim doświadczeniu o tym, że ja będąc, nie wiem, nastolatkiem i mając taką specyficzną ekspresję poza dragiem, będąc trochę bardziej przegięty, ktoś mógł nazywać mnie zniewieściałym, obrażać mnie w różny sposób i ja myślę, że ja się też bałem po prostu tego spotkania z jakąś taką moją wrażliwością, która może też wyrażać się w taki sposób. I kiedy wreszcie to nakładasz, no to jesteś mądrzejszy o to doświadczenie, kiedy przestajesz się tego bać, że możesz po prostu być inny i że to jest twoja super moc, no to wtedy możesz być tą po prostu super kobietą bez peleryny.
1: Brokatowe da.

0: podobnie.
1: I na koniec wybrzmi nam Żegnaj, pisane przez Y. Shady Lady i twoja stara tak. Nam tutaj się popiszą.
2: Zostałam zaproszona na feature do Shady Lady.
1: Tak jest.
2: I nawet zostałam poproszona o, jak to się mówi młodzieżowo, o dropnięcie wersów, bo to jest takie trochę... Ja sobie tak, ja w mojej głowie jestem wtedy raperką, ja jestem Young Leosią.
1: Tutaj akurat jesteś i tego nie można ci odebrać. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Twoja stara była gościnią musicalowych opowieści. Ja bardzo ci dziękuję za to.
2: I ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to fantastyczne. Też ja nie mam najczęściej okazji rozmawiać o muzykalach, które są jakąś taką moją mega pasją, więc dziękuję, że tutaj mogliśmy i mogłyśmy sobie o tym pogadać. Dzięki wam za słuchanie i co? Ja się tutaj wpraszam znowu. Niestety. Niestety tak to się skończy.
1: Ostatnio właśnie się tak dzieje, że często goście przychodzą a mi z zapowiedzią, że się pojawią.
2: Bo to jest miło i fajnie, ale zapraszasz ich czy nie? Czy potem płaczemy w domu, że się nie wracają zaproszenia?
1: Powtórki się zdarzają prawie nigdy, póki co była jedna.
2: No i to jest właśnie tak z tymi gejami. One night stand.
1: Żegnaj, na koniec bardzo dziękujemy. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Oczywiście nad wszystkim górowała twoja stara.
2: Nie, no byłam obok.

i w tańcu się nie pierdolił, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja